człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził.

Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej

ogóle, czy na peronie stałeś, jakie słowa i myśli były z nami w tej chwili, o czym żeśmy gadali i w co żeśmy wierzyli. Wszystko mi się miesza, obraz przykrywa.

Ostatnie życie było mocne, szybkość też niczego sobie nie sądziłem, że cię spotkam jeszcze kiedyś, bowiem na rozstaju każdy jeden wtedy poszedł w swoją stronę drogami, które bardziej od siebie oddalone. Opowiadaj szybko, niewiele czasu mam, mój kolego. Naprawdę tyle.

Bram, nie ma żadnych bram, gdy jestem sam.

ciekawy stan. Nie ma dobrze, nie ma źle, nie ma mowy, nie ma nie i w końcu nie ma nic, kompletny brak.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, sparte.

0: ale na Boga. Nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu mięty.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

tabaku. Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył, i gdy szedł po gnoju,

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Greta Van Fleet na dobry początek piątkowego spotkania. 4 minuty po 5:00, witamy Państwa serdecznie. Irena Dan, Piotr Łodej, tak, to już

No ale szybciusieńko zleciało, prawda? I już piątek, piąteczek, piątunie, 8 minut po godzinie 5. To raz, to dwa, dopiero co rozpoczęcie roku szkolnego i już bęc mamy. Pierwszy weekend, już wolno. No i bardzo się cieszymy, poranna rzeczywistość, choć za oknami jeszcze ciemno. A co u nas? Oczywiście, zapowiedzi nowego dnia i to, co było kiedyś, w przeszłości. Także tej muzycznej. No, rzecz jasna, w muzycznym kalendarzu, po który to będziemy sięgać kilkukrotnie. Prognozy pogody, pan synoptyk, o tym, co dziś w ranku po godzinie 6 w porannym zapraszamy. No i rzecz jasna, państwa korespondencja. Troszkę tak jeszcze w wakacyjnym cyklu, ale już prawie nie, więc tak jedną nóżką, tak drugą nie, więc serdecznie zapraszamy, by rozpoczynać właśnie nowy dzień wspólnie z programem.

No co tu dodać? Nic dodać, nic ująć. Do przodu i już, i za chwilę weekend, tego się trzymajmy. 13 minut po godzinie 5. Szczęśliwa trzynastka w piątek, no jakby tam 4 września przed nami, 247 dzień tego roku. Słońce obudzi się tuż przed godziną 6. No za 9, 6. Zajdzie tuż po 19. Dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. No i dzień krótszy od najdłuższego w roku, to

w tym tygodniu chyba mówię piąty raz. Krótszy. Tak. O, ponad 3 godziny. To już. A wschód słońca? No, przed samą szóstą. Tak czy inaczej. I niebo się przetrze i ten błękit będzie naszym porannym doświadczeniem. No to jest się z czego cieszyć. Ale jeśli chmury i deszcz, a tu ukłon w stronę pana synoptyka, no to możemy poczekać na te pierwsze promienie jeszcze po godzinie szóstej. Tego słońca niech nie zabraknie dzisiejszym solenizantom, jubilatom. Dziś Idy, Liliany, Rozali i Róży. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A i może w upominku taka paczuszka orzechów Akadamia. Co? Zamiast życzeń, zamiast słodkości, zamiast piosenki? Dzisiaj dzień orzechów makadamia. Jakkolwiek to świętować, no niechby. Na zdrowie. W muzycznym kalendarzu już teraz urodziny, które obchodzi dziś m.in. Beyoncé. W nawiązaniu do artystki, która odeszła. W nawiązaniu do Dolly Parton właśnie utwór Jolene już teraz.

w muzycznym trójkowym kalendarzu na otwarcie z najlepszymi życzeniami Beyoncé. To za nami, a przed nami 17,5 minuty po godzinie 5. Kolejna data w muzycznym trójkowym kalendarzu. No i rzecz jasna, mam nadzieję, jeśli chodzi o te życzenia, że pamiętamy o wszystkich świętujących. Pamiętamy? No, jeśli tak, to bardzo dobrze się składa. Rok 1944, właśnie 4 września na świat przyszedł Gene Parsons, perkusista The Birds. Mam nadzieję, że Państwo kojarzą i to nagranie, i ten zespół.

Zespół to na pewno, ale utwór mniej znany, ale podejrzewam, że ballada o Easy Rider także fantastycznie, jeśli pojawia się o tej porze, to przynosi niezwykłe wspomnienia, być może także te letnie wakacyjne. I troszkę w takim cyklu, właśnie w trybie wakacyjnym, jeszcze zachęcam do korespondencji. budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 73. Kto po drugiej stronie radioodbiornika, kto już obudzony, a kogo, a być może i denerwuje ta wczesna pora, by nie powiedzieć, tak, że się spać chce późno, nawet jeśli poranna, to bardzo, bardzo wczesna. Tak nawiązuję do kolejnego nagrania. Urodzinowo dziś Martin Chambers, perkusista The Pretenders, z najlepszymi życzeniami.

Co ja patrzę w prognozy pogody, pan synoptyk? No i wymyśla. Po raz kolejny się potwierdza, jak pogoda ma się skiepścić, to się skiepści na weekend. No dobrze, nie wyprzedzając. Szczegóły prognozy za chwilę, ale wcześniej najlepsze życzenia urodzinowe. Nie tylko muzyk, gitarzysta, także filozof dyplomowany. Kiltael, gitarzysta Soundgarden, z najlepszymi życzeniami wszystkim świętującym urodziny, imieniny. Jakby państwo mogli przekazać się od budzika, to bardzo proszę. Znaczy, nie, że teraz, no nie przesadzajmy, no w 5:30, ludzi, no spokojnie. Jeszcze będzie czas w ciągu dnia, ale proszę nie zapomnieć.

0: Gdzie to słońce? Ciemno za oknami.
1: A co w prognozie pogody? O tym za chwilę.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Jest 5:30. O, i bardzo optymistycznie pan synoptyk zaczyna prognozę pogody, że dziś pogodnie, no może nie, no nazwijmy to, że pogodnie, no przejaśnienia, rozpogodzenia możliwe w południowej połowie kraju. No a potem to się dopiero zaczyna. Przelotnie popada deszcz, na wybrzeżu możliwe burze, mocniej popada na Pomorzu, ale z kolei bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Mam nadzieję, że jakoś to tak optymistycznie albo mniej zaakcentowałem, tak jak to sobie wymyślił spec od pogody. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem do 65, w górach do 70, w Tatrach do 80, a w Sudetach, to też góry, do 110 km na godzinę. W czasie burz do 65, więc te porywy wiatru, no nie takie znowu, że nie. Ciśnięcie się spadnie. W południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. Na termometrach dziś od 17 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 22 w centrum, a najwyższa temperatura, no nie jest źle jak na początek września, do 26 stopni na południu i południowym zachodzie.

Na zamknięcie muzycznego trójkowego kalendarza z akcentem na trójkowy kalendarz. Wzruszające wspomnienie i taka też data w muzycznym trójkowym kalendarzu.

Van Morrison w muzycznym trójkowym kalendarzu. Tak właśnie, bo to jeden z tych najbardziej ukochanych artystów Janusza Kosińskiego. Pamiętamy, że urodził się 4 września 1944 roku, zmarł 24 marca 2008. Dziennikarz muzyczny, nie muszę Państwu przedstawiać, ale przypomnę, że z Polskim Radiem, w ogóle z programem trzecim związanym od 1968 roku, był autorem wielu audycji muzycznych, także

tych nocnych, pamiętam jeszcze przed budzikiem, no i między innymi także listy przebojów dla odbojów, także w tonacji trójki, odkurzonych przebojów, Winien i Mao właśnie, za którą to audycję otrzymał złoty mikrofon. Wspomnienie Janusza Kosy-Kosińskiego w muzycznym trójkowym kalendarzu i jego

skąd ta pewność, że słońce obudzi się przed szóstą? Zapytowuje pan Zbyszek z Bielska Białej. Dobrego dnia i proszę zjeść śniadanie. Tak napisał nasz słuchacz. Rogal maślany, banan, śliwka, nektarynka, do tego kawa. Smacznie wyszło. Ho, ho, ho, niezła mieszanka. Skąd ta pewność, że słońce się obudzi? A właśnie, a co jeżeli weźmie urlop na żądanie? No takiej wersji nie przyjąłem, przyznam szczerze. Bardzo dziękuję za ten poranny sygnał. Pozdrowienia od pana Marcina z Chorzowa także. No i obserwacja. No i mamy piątek i już. No to szybciusieńko, ciach, ciach, podpisujemy listę obudności. Szybko i do pracy. A dziś urodziny kto? Największy polski poeta. Polski? Słowacki. To od pana Stefana taka podpowiedź życzliwa z Mielca. Za 17.06.

Stał się o poranku na 14 minut przed godziną 6. Sygnał od Państwa, także od Pani Marii, słuchaczom stacjonarnym i w drodze. Ciepłe, gorące pozdrowienia. 18 stopni teraz. No, to prawda. Jakaś rekompensata za te chmury i nadchodzący deszcz być może za oknami, a na pewno w prognozie pogody. Ten osobliwy dzień dziś, no i mamy wyjaśnienie. Dzień orzechów makadamia zwraca uwagę na to, że powinniśmy jeść zdrowe przekąski zamiast jakichś tam batoników czy cukierków. No, choć orzechy makadamia w rzeczywistości są nasionami, to zawierają mnóstwo witamin, minerałów. No, a w dniu dziś można ich jeść, ale pewnie nie na potęgę. Jakąś podobno garść, taka garstka orzechów. To bakali w ogóle na dzień dobry może być dobrym substytutem niezbyt ciężkostrawnego śniadania. No to świętujemy Dzień Orzechów Makadamia. Tak, dziś w kalendarzu świąt osobliwych, które to chyba najbardziej lubimy i jakoś tam zapamiętujemy. No a po ludzku dziś Idy, Liliany, Rozali i Róży. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się za 5 minut, zajdzie po 19, a w kalendarzu piątek, 4 września. A jeszcze podpowiedź od pana Przemka z Lublina, by pozdrowić serdecznie wszystkich o poranku. Pozdrawiamy jeszcze od pana Artura. Przypomnienie z kartki z kalendarza. A jest jeszcze Międzynarodowy Dzień Taekwondo. No to nie będę się popisywał. Tak czy inaczej świętujemy. Niechby tam. Za 12 minut będzie 6. Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Za 9 minut i już będzie szósta. Pan synoptyk stara się jak tylko może i te prognozy pogody ubiera w takie słowa, że dziś przejaśnienia, rozpogodzenia, no ale w większości regionów pochmurno, deszczowo, najwięcej chmur na północy, na wybrzeżu możliwe także burze, bez opadów jedynie na Podkarpaciu. No nie jest źle, od 17 stopni na północy i wschodzie, około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Ale co, ja tam przecież prognoza pogody pojawi się po godzinie 6 w porannej audycji, zapraszamy do trójki. Wielokrotnie zresztą będziemy zaglądać do biura prognoz. Co po godzinie 6 w dzisiejszym porannym zapraszamy? O tym za chwilę sam Michał Nogaś.

0: piosenka się nigdy nie kończy.
1: Po pierwszej nutce poznałem.
0: Poznałem.
1: Michał Nogaś, jak państwo słyszą, jako żywo.
0: Dzień dobry.
1: No, już ożywiony.
0: Dzisiaj będzie chodzić w audycji porannej o odgłos paszczą.
1: Paszczowo.
0: Tak, albowiem gościem będzie Marcel Mierzejewski, zeszłoroczny zwycięzca Mistrzostw Polski w udawaniu ptaków.
1: Odgłosów ptaków.
0: No, w udawaniu ptaków, tak to się nazywa. Gdyż za tydzień kolejne mistrzostwa pod naszym patronatem. Zamierzamy cię tam wysłać, żebyś nas reprezentował.
1: Ja, oczywiście.
0: Jako poranny ptaszek.
1: Tak, o to chodzi.
0: A wiesz, że tam się podobno losuje, jakie ptaki trzeba imitować, więc musisz pełen leksykon poznać. Masz na to tydzień. No i będziemy chcieli zaprosić państwa do udawania odgłosów paszczą, bo... Zamierzam przekonać Marcela, żeby dla zwyciężczyni albo zwycięzcy nagrał dzwonek na telefon odgłosem ptasim.
1: Ptasie radio. Szykuje się.
0: Przepraszam, poniosło mnie.
1: Na kogo się zasadzasz?
0: Na pliszkę.
1: Pliszkę? Mhm. A jak robię?
0: Pli, pli, pli.
1: Szka, szka, szka. No dobrze, niech by tak było. Co się będzie działo dzisiaj o poranku?
0: A bocian?
1: No, można mnie wysłać.
0: Kląskałeś, bo tak, można cię wysłać.
1: Za 4 minuty o 6 serwis, potem jak państwo słyszą, Ptasie Radio. Michał Nogaś, bardzo dziękujemy.
2: Idę ćwiczyć.
1: Ćwicz, ćwicz, ćwicz, ćwicz. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia, do usłyszenia do jutra po 7.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
2: Jesteśmy. Ale się nabiegałem. Szósta minęła, Michał Nogaś. Dzień dobry w piątek. Zaczynamy serwis. Agnieszka Drost.
3: Poszukiwany od kilku dni operator filmowy Witold Płóciennik nie żyje. Będą wnioski o areszt dla kolejnych zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto. Do Kancelarii Sejmu trafiło ponad 200 tysięcy podpisów pod zmianą prawa łowieckiego. Tragiczny okazał się finał kilkudniowych poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem jego ciało na obrzeżach Lubniewic znalazła jedna z cywilnych osób, która brała udział w poszukiwaniach. Prokuratura ustali w toku śledztwa, czy doszło do popełnienia przestępstwa, mówi rzeczniczka prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiek.
4: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności w celu ustalenia, czy do tego zgonu nie przyczyniło się działanie osób trzecich. Zostanie powołany biegły medycyny sądowej.
3: 56-latek ostatni raz widziany był w sobotę nad jeziorem Lubiąż. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Będą wnioski o areszt dla trójki zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto. Prokurator postawił zarzuty Annie P., Jaromirze W. i Rafałowi Z. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie mienia. O skierowaniu wniosku o areszt mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
5: Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej zachodzi obawa matactwa procesowego. Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
3: Wcześniej w sprawie Zonda Krypto zarzuty usłyszał Radosław Piesiewicz. Prezes PKOL-u został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut. Dziś mają zdecydować, czy odrzucić trzecie prezydenckie weto do ustawy w tej sprawie. Sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej wytknął prawicy powiązania z rynkiem kryptowalut i działania na rzecz tych firm.
6: Przelewy na konta firm i fundacji związanych z politykami PiS-u i Konfederacji. Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób.
3: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki zarzucał rządzącym wracanie do tego samego projektu zamiast przyjęcie prezydencki.
7: Tylko państwo w ławach rządowych próbujecie rozgrywać polityczny spektakl w istocie, żeby przykryć swoje afery. Żeby nie mówić o szpitalu południowym, żeby nie mówić o pieniądzach, które nie trafiły do powodzian.
3: A kluby nie zmieniły zdania w ocenie ustawy. Ponad 204 tysiące obywateli podpisało się pod zmianą prawa łowieckiego. Projekt nowelizacji tych przepisów został złożony w Kancelarii Sejmu. Ambasadorką inicjatywy jest aktorka Maja Ostaszewska. Mówi, że przepisy sprzed ponad 30 lat są przestarzałe.
8: Nie ma konsultacji i kontroli naukowców, przyrodników, którzy mogą realnie ocenić, czy w tym momencie odstrzały rzeczywiście są potrzebne. Myśliwi mogą polować w odległości 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. Ludzie się boją często siedzieć przed domem, kiedy słyszą wystrzały. Podstawowa rzecz to są regularne badania psychologiczne i wzroku, ponieważ jest to grupa, która ma dostęp do broni palnej.
3: Twórcy nowych przepisów zapewniają, że nowelizacja nie jest likwidacją prawa łowieckiego, jest zmianą na rzecz bezpieczeństwa ludzi i przyrody. Słaby wynik Polski, jeśli chodzi o przyznane unijne stypendia dla młodych naukowców na początku kariery. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych opublikowała listę 421 beneficjentów, którym przyznała granty o

0: wartości ponad 700 milionów euro. Z Polski stypendia otrzymało zaledwie 6 początkujących naukowców.
1: W tym roku najwięcej stypendiów przyznano na badania z dziedziny nauk fizycznych i inżynierii, następnie z dziedziny nauk o życiu, a także nauk społecznych i humanistycznych. Z Polski po 2 stypendia przyznano naukowcom z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego. Po 1 grancie otrzymał Uniwersytet Gdański oraz Instytut Historii PAN. Bezkonkurencyjne okazały się Niemcy, które otrzymały 89 stypendiów, prawie 15 razy więcej niż Polska. To wpisuje się w szerszy problem od wielu lat, który ma Polska. Polscy naukowcy, polskie firmy badawcze nie sięgają albo nie potrafią sięgać po unijne granty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Klimat.
0: 64% energii pochodzi ze źródeł kopalnych, 34% z wiatru, a 2% ze słońca. W lasach na terenie większości kraju jest zagrożenie pożarowe pierwszego stopnia, tylko w rejonie Szczecina, Słupska, Radomia i Łodzi nie ma zagrożenia. Prawie cała Polska zmaga się z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pogoda na pierwsze dni września nie jest optymistyczna dla tych, którzy kochają upały. Albowiem dziś najcieplej 25 stopni, co jest niewielkim upałem, umówmy się, będzie w pasie od Wrocławia po Kraków. Będzie padać, ale bez burz, od Gdańska przez Kołobrzeg, Szczecin, Wrocław. Tam się zatrzyma deszcz, żeby wrócić w okolicach Kielc, Lublina, Białegostoku, Suwałk i Olsztyna. Poza tym 18 nad morzem, 21 w centrum i, jak mówiłem, 25 na południu. 6:06 i 6 sekund.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Pierwszy piątek września i pierwszy piątek szkoły. Elżbieta Malinowska, Monika Gosławska, Darek Pieruk i Michał Nogaś, a także Mapet. Przed tygodniem otrzymałem upomnienie mailowe, że ja się tak rozpędzam i mówię zwierzak, zwierzak, zwierzak. Tymczasem okazuje się, że to nie zwierzak jest, tylko Mapet bezimienny.

No i wszystko wskazuje na to, nawet Muppetpedia podaje, że tę piosenkę śpiewa kudłaty, rudowłosy Muppet z rozczochraną czupryną, brodą i okularami przeciwsłonecznymi. Ale gdzie jest jego imię? Oto Eric i oto Elton.

0: To Eric Clapton, Elton John, na początek Runaway Train. Muppetpedia może mówić jedno, cała sieć drugie, ale pan Tomasz pisze trzecie. Panie Michale, ten Muppet to zwierzak. Kiedyś na początku lat 90. XX wieku telewizja polska emitowała bajkę Muppeciątka i na koniec każdego odcinka pojawiał się ten wspomniany Muppet śpiewający mana mana i mówił zwierzak papa. Moim zdaniem to mimo wszystko jest zwierzak. Ponieważ są z nami osoby, które włączają radio o 6 w piątek, żeby usłyszeć mana mana w różnych wersjach, to czekamy na państwa zdanie w tej sprawie, na początek audycji. Czy to jest, czy to nie jest zwierzak? Zwierzak Pieruch wrócił po długiej nieobecności i chętnie z państwem na ten temat porozmawia, a ja będę miał zwierzakowe prezenty w podziękowaniu za ustalenie. Zwierzak to czy nie? O co nam dzisiaj w ogóle chodzi?
1: Nam chodzi o odgłos paszczą.
0: Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo, o to nam właśnie chodzi. A to dlatego, że gościem audycji już za chwilę będzie Marcel Mierzejewski, który przed rokiem wygrał ogólnopolskie mistrzostwa w udawaniu ptaków. Kolejne za tydzień pod naszym patronatem i będziemy pytać, jak to robić. Nie tylko ja będę pytał, także Karolina.
2: Proste, oczywiste, tik, tak, tik, tak, albo cyk, cyk, cyk. Może nie byłabym mistrzem, ale jednak już to coś sugeruje. Jakie inne przykłady pani przychodzą do głowy?
3: To bardzo podobny dźwięk, czyli dźwięk wydawany przez kierunkowskaz w samochodzie, ale też dźwięk wydawany w ogóle przez samochód, dzięki silników.
4: Nie.

0: No to tak czy nie, proszę pana? Sprawdzimy to przed siódmą. O odgłosach paszczą dziś będziemy mówić i państwa do ich wydawania zachęcać. Dziwne, wiem, ale tu nie pracuje nikt normalny przy Myśliwieckiej. Uspokajam. Aha, będą też powroty. Uwaga, znowu muzyka połączy się z prawem.
1: Zespół często poruszał temat niesprawiedliwości, przemocy czy praw dzieci. A w utworze o włosach HR śpiewa głównie o tym, jak oceniamy innych ludzi.
0: Jarosław Gwizdak znów będzie w trzecim paragrafie przybliżał kwestie związane z tym, co ustawodawcy przewidzieli dla nas, gdy chodzi o życie codzienne. Będą też pytania fundamentalne.
2: Co potrafi taki ptasi móżdżek?
3: Oj, ptasi móżdżek nas jeszcze zaskoczy i to nie raz.
0: Zupełnie bez związku informuję, że panie też wrócą.
4: Pan Ireneusz napisał do nas tak. Z wielkim smutkiem dowiedziałem się właśnie, że program Pań spadł z anteny. Wielka szkoda. Panie Irku, jeśli tak możemy.
5: Tak, no więc wiadomości o naszej śmierci były przesadzone. Jesteśmy tutaj na żywo.
0: Przekonują Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska. Jak się starzeć bez godności? Sezon drugi dzisiaj przed dziewiątą. I uwaga, uwaga.
6: Jako widzowie często wracamy do znanych i lubianych tytułów, a ja wracam do swojego tytułu. Ale od nowa ustanawiam reguły. Trzy seriale i nie zawsze oczywisty wspólny mianownik.
0: Katarzyna Borowiecka na koniec audycji w piątek. Od dziś ABC popkultury. Będziemy polecać, co oglądać. Oczywiście z radiem w jednym uchu. Po polsku teraz na antenie programu trzeciego. Wszystko, czego chciałem. Piosenka tygodnia. Sprzed tygodnia Mrozu i Kacperczyk.

0: Halo, halo.
1: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że ten mapet nazywał się Zwierzak.
0: A, to właściwie jeden telefon i mamy załatwione. Jeżeli nie ma...

0: zdań przeciwnych, to uznajemy, że jednak zwierzak jest zwierzakiem, nawet jeżeli nie jest tak nazywany. I do przodu. 19 po 6.
1: Ktoś nie śpi.
0: To spróbujmy. Czy mogę poprosić o wydanie jakiegoś głosu na początek? Tak po prostu?
2: Tak po prostu.
0: No. Marcel Mierzejewski, mistrz Polski w naśladowaniu ptaków w piątek o poranku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, zanim porozmawiamy o twoim niebywałym talencie, jakie ptaki u ciebie o tej porze po 6 zwykle za oknem słychać?
2: U mnie w domu najczęściej słychać chyba wrony i kawki. Czasami jak zdarza mi się zarwać noskę, ucząc się na studia, to pierwsze, co właśnie słyszę, jak tylko pierwsze promienie słońca już się przebijają przez horyzont, to właśnie są wrony.
0: Rozmawiasz z nimi?
2: Kiedyś miałem zaprzyjaźnione stadko i wtedy rzeczywiście swoim gwizdaniem potrafiłem je zwołać w ten sposób, żeby to kilka siedzących dookoła podleciało do mnie bliżej i spróbowało złapać orzechy, które im rzucałem, ale teraz już trochę kontakt nam się rozlazł.
0: To się kiedy zaczęło, Marcel, u ciebie?
2: Z ptakami w ogóle to musiała być jeszcze wczesna podstawówka albo późne przedszkole, a z wronami to właśnie jeszcze w podstawówce było. Pierwszy raz bardzo dobrze pamiętam, że gwizdać zacząłem jeszcze, to wtedy musiałem mieć mniej niż 6 lat, bo mieszkałem jeszcze na starym mieszkaniu i mój tata chodził wieczorami podlewać i pielęgnować krzewy i drzewa w okolicy i przy okazji pogwizdywał sobie przy tym i ja stwierdziłem, że nie będę gorszy, więc też nauczyłem się tego prostego pierwszego gwizdu, dzięki któremu mogłem później modulować go w taki ptasi sposób i jakoś to się dalej potoczyło. A później taki moment, w którym rzeczywiście dostrzegłem, jak skomplikowane jest to, co robię, na co tak właściwie nawet nie zwracałem uwagi, zaczął się dopiero po chyba mistrzostwach, kiedy ludzie zaczęli mi zadawać o tym pytania i musiałem skupić się, żeby znaleźć odpowiedzi.
0: A ty te mistrzostwa w naśladowaniu ptaków, które w tym roku odbędą się pod patronatem programu trzeciego, to za tydzień, w piątek, 11 września, będziesz słyszałem w jury.
2: Mhm. Teraz jest taki plan, żeby zrobić coś w rodzaju tradycji, gdzie zwycięzca z poprzedniego roku na kolejny rok przechodzi do jury gościnnie.
0: Te zeszłoroczne mistrzostwa, przypomnijmy, to wygrałeś czym albo dzięki czemu?
2: Wtedy dostałem, wylosowałem słowika w rundzie finałowej, ale zaczynając z Rudzikiem.
0: A możemy teraz to odtworzyć?
2: Rudzik ma bardzo wysoki głos i do niego trzeba się szczególnie przygotować, z tego co zauważyłem, że jeśli usta są wyschnięte, to ten głos często wychodzi niższy, trochę bardziej taki chrapliwy i nie jest to do końca realistyczne. Natomiast słowik był ten najtrudniejszy, bo on ma taki charakterystyczny terkot w swoim głosie i niego nie udało mi się zrobić na scenie, bo za bardzo się bałem, że coś mi nie wyjdzie, bo to jest dla mnie nowa technika. Ale jakbym teraz mógł zaprezentować, jak wygląda właśnie ten popisowy słowik ze swoim terkotem, to będzie...

0: A to takie między gwizdami, to co to było? Takie, jakby cię prąd
1: poraził? Właśnie ten targ od tego, to akurat najlepiej brzmi, kiedy jest zrobiony do mikrofonu z daleka, dlatego że gwizd i każdy właściwie głos składa się z dwóch elementów, tego dźwięku właściwego, który powinien dotrzeć do uszu słuchacza i dźwięku, który jest trochę takim produktem ubocznym i on jest w każdym głosie, tak jak na przykład radiowcy wiedzą, że w mikrofonach są specjalne wygłuszenia, żeby nie było słychać ruchu ust ani niczego takiego, to przy gwizdaniu mikrofony nie są do tego przystosowane ani przy innych metodach naśladowania, więc kiedy robi się to z bliska, to może to brzmieć inaczej niż na żywo.
0: Mhm. Czy ty wiesz, ile mniej więcej osób w Polsce udaje ptaki?
1: Co roku na mistrzostwach pojawia się troszkę więcej ludzi i myślę, że gdyby więcej osób zaczęło próbować, to wtedy ta liczba potrafiłaby się naprawdę zwiększyć, bo moim zdaniem każdy umie to robić, tylko nie każdy jest gotowy spróbować. Ale tak aktywnie, jakbym miał powiedzieć, ile osób gwiżdże tak po ptasiemu, to słyszałem w swoim życiu mniej niż o 30, myślę. Mhm. Ale na pewno sądzę, że jest tych ludzi dość sporo na świecie.
0: No tak, no bo na świecie po prostu jest dużo ludzi, ale w Polsce, jak słyszymy, niepotężna grupa, za to jaka. Marcel, a czy kusiło cię kiedyś, żeby zacząć udawać odgłosy wydawane przez inne zwierzęta, nie przez ptaki?
1: Jeśli coś brzmi podobnie do tego głosu, który potrafię wydać, naśladując ptaki, to w takim razie nie powinno być problemu.

0: chociaż takich zwierząt jest mało. Kiedyś potrafiłem lepiej naśladować głosy na przykład kotów, ale teraz już by to raczej nie wyszło. Kiedy przeszedłem mutacje i struny głosowe są grubsze, ciężej jest wydać wysokie dźwięki.
1: To może, nie wiem, słonie albo hipopotam.
0: Wydaje mi się, że byłoby ciężko.
1: A co w ogóle myślisz o takim pomyśle na hobby, jakiś rodzaj talentu, który możemy posiadać, że właśnie paszczą wydaje się różne odgłosy? My dzisiaj będziemy o to pytać słuchaczki i słuchaczy w audycji. Już się można zgłaszać ze swoimi popisowymi rolami 22 i 7 trójek. O co chodzi i co można paszczą zrobić? Porozmawiajmy o tym dzisiaj, pochwalmy się wspólnie, bo wiesz, niektórzy nawet nie umieją zagwizdać poprawnie, a ty wykonujesz takie rzeczy. No i nie wiem, gdybym poprosił cię, żebyś zrobił przegląd płazów, to może też by się po 3 tygodniach udało.
0: Płazów. Akurat właśnie tak się składa, że jestem w jednostce badawczej tutaj terenowej Uniwersytetu Warszawskiego, która nazywa się Kumak. I Kumak jest płazem, taką żabą, którą da się po ludzku naśladować głosem.
1: To słucham, słucham.
0: Muszę odsunąć troszeczkę mikrofon.
1: Było słychać. I to jest kumak, tak?
0: Okej. No, taki z biegu zrobiony.
1: Z biegu zrobiony, bardzo kumaty gość. Dzisiaj był w audycji porannej, czyli Marcel Mierzejewski, zwycięzca zeszłorocznego ogólnopolskiego konkursu w naśladowaniu ptaków. W tym roku będzie w jury, konkurs pod naszym patronatem. Bardzo ci zazdroszczę tego talentu, ale też sposobu, w jaki umiesz o nim opowiadać, czyli tej lekkości, że to nie jest coś, co może wprowadzać nas w jakiś sposób w stan zażenowania albo wstydu, tylko przeciwnie. Rozumiemy, że to jest naprawdę niesamowity talent.
0: Od tego są całe te mistrzostwa, żeby się wspólnie pobawić i porobić rzeczy, które można by powiedzieć, że są dziwne, ale dzięki temu fajne.
1: A zostałeś już poproszony o to, żeby nagrać komuś dzwonek na telefon?
0: Dzwonek na telefon jeszcze nie, ale nagrywałem już dżingle do radia.
1: A gdybyśmy poprosili słuchaczy, żeby dzisiaj się dzielili swoimi paszczowymi odgłosami, a ten, kto zrobi to najciekawiej, dostanie od nas i od ciebie w prezencie jakiegoś ptaka, który może być dzwonkiem, to się zgodzisz?
0: No dobra, niech będzie.
1: No dobrze, to miłego spoglądania na kumaki. Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia w Warszawie za tydzień na mistrzostwach. Marcel, udanych badań. Dziękuję bardzo za spotkanie.
0: Dzięki. Do usłyszenia.

0: I'm Like a Bird to Nelly Furtado. Czekamy na Państwa odgłosy paszczą. To mogą być ptaki, choć niekoniecznie zachęcamy, bo Marcel Mierzejewski nagra dla zwyciężczyni albo zwycięzcy dzwonek ptasi. Chyba nie ptak się dodzwonił, ale myślę, że już zamykamy temat.
1: Dzień dobry, sprawy zwierzaka. Ponoć w każdym sądzie dwóch świadków wystarczy, w związku z czym potwierdzam, zwierzak to zwierzak.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2490.

0: za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Mamy niskie ceny.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest 6:30. W studiu Agnieszka Drost.
7: Ukraiński atak w Soczi na obiekty wojskowe. Pożar wybuchł m.in. w rejonie wsi Sirius na granicy z Abchazją. Według analityków to właśnie tam znajduje się rosyjski system rakiet przeciwlotniczych. Atak ukraińskiego drona spowodował też pożar w bazie paliwowej nad Morzem Czarnym. Rząd Szwecji powołał komisję ekspercką, która ma przygotować raport na temat przyczyn ataków w szkołach w ciągu ostatnich 15 lat. Decyzja jest efektem zabójstwa w placówce Fagersta, gdzie 18-letni uczeń szkoły średniej wtargnął z mieczem, zabijając 17-letnią uczennicę oraz raniąc 3 chłopców, w tym 2 poważnie. Sprawca został zatrzymany. Policja analizuje mogące należeć do niego konta na platformie społecznościowej. Zastąpienie prawdziwych społeczności ekranami może mieć katastrofalne skutki, zwrócił uwagę minister do spraw społecznych Jakob Forssmed, znany z walki z nadużywaniem smartfonów przez dzieci. Coraz więcej rolników decyduje się na uprawę dyni. Roślina ta jest w miarę odporna na suszę. Zagłębiem dyniowym stała się gmina Wisznicena na Lubelszczyźnie. Janusz Sokołowski z gminy Wisznice dynię uprawia na 40 hektarach.
8: Susza swoje zrobiła, czy rzepaki, czy zboża, no to fatalnie sypały. A dynia jest, dlatego jest taka odporna na suszę, bo ma duży system korzeniowy. Z tego co zauważamy, to z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na pestkę dyni.
7: A zbiory dyni rozpoczną się w połowie września i potrwają do końca października, czyli akurat na Halloween. A więcej informacji w serwisie o 7:00.
6: No nie wiem, czy pestki dyni przydadzą się na Halloween, ale na kolejny pewnie tak, coś z nich wyrośnie. Pod warunkiem, że będzie padać, nie będzie suszy meteorologicznej. Dzisiaj popada w Polsce, uspokajam tych, którzy się martwią i troszczą o glebę. Będzie padać i na Lubelszczyźnie, i w Świętokrzyskiem, i na zachodzie, i nad morzem, i w centrum. To gdzie nie będzie padać? Aha, w okolicach Katowic i Opola, tylko padać nie będzie. Od 18 do 25 stopni. Widziałem ten uśmiech politowania na twarzy Eli Malinowskiej, która audycję poranną realizuje. No tak, no trzeba się rozbudzić. Nie każdy jest takim porannym ćwirem jak ty.

0: Wham, wake me up before you go-go.
1: Odgłos paszczą. Patataj, patataj, patataj. Albo kuku, kuku. Lubię, jak pan udaje tego dzięcioła.
0: Tak, dziękuję za komplement. Jeszcze ktoś się do nas dodzwonił, chyba jakaś pani. No świetnie, tylko tak bez imienia, bez przedstawienia się. Jeszcze proszę dać znać albo zagdakać. Za 23:07.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Audycja poranna w piątek. My dzisiaj, proszę państwa, rozmawiamy o odgłosach wydawanych paszczą, a to dlatego, że w piątek za tydzień trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków odbędą się w Warszawie. Przy barze studio, na trybunie na placu centralnym, przed Pałacem Kultury i Nauki o 19:00. Nasz patronat, będziemy się temu przyglądać, ale jak się okazuje, i sprawdzała to Karolina Gonet, są także, uwaga, są także ptaki, które naśladują ludzi. O co chodzi?
3: Kukuryku!
4: Mamy papugi.
5: Dzień dobry.
4: Mamy czasem krukowate niektóre. Kruki też potrafią tam różne rzeczy powtórzyć, może nie tak idealnie.
5: Kasia.
4: Później mamy no, całą grupę lirogonów, to są takie ptaki w Australii. Później mamy nasze szpaki, blisko z nimi spokrewnione majny. No i jeszcze mamy takie gatunki przedrzeźniacze. To są te tak zwane mockingbirds, czyli to z tej znanej książki Zabić drozda. To nie są żadne drozdy, to są właśnie przedrzeźniacze. No i wszystkie te grupy mają taką wspólną cechę, że są bardzo inteligentne.
0: Tak mówi profesor Piotr Tyjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o ptakach, które ludzi naśladują, ale podobno my jesteśmy najinteligentniejszym gatunkiem. Załóżmy. Pytanie, czy na tyle odważnym, bezwstydnym i z dystansem do siebie, by

0: dźwiękami opisywać otaczającą nas rzeczywistość. Wracamy do Karoliny Gonet.
1: Jakie inne dźwięki my ludzie potrafimy także naśladować?
2: Lubimy przedrzeźniać innych, czyli naśladujemy znane osoby na przykład.
1: Czy mogłybyśmy spróbować zrobić taki mały eksperyment, króciutką zabawę? Odgadnę, co to za dźwięk. Zacznę pierwsza.

0: Nie.
1: Zwierzęce dźwięki bardzo różne. Koty, psy, szczekanie, miauczenie.
2: Miau, miau, miau.
1: Myślę, że jest sporo takich dźwięków.
3: Będzie pani otwarta na taki mały test. Pani będzie dźwiękonaśladowcą, ja będę dźwiękoznawcą i spróbujemy, co to za dźwięk.
1: A oczywiście rejs mi się przypomina.
4: Proszę bardzo. Zwierzę domowe, hodowlane, występujące nad Wisłą. Podać jego odgłos.
5: Oczywiście, że krowa.
4: Co na to jury?
6: Ale nam chodzi o konia. Podać jego odgłos.
1: Patataj, patataj.
7: Pewnie las, pewnie woda, morze, fale.
8: Suszarkę czy coś.
0: Sza!
8: Dawaj auto, auto.
0: Auto?
8: Parę osób umie ten, jak się pije wodę, naśladować jakby bez...
3: Taki gul, gul.
8: Tak, tak, ale ja tego nie umiem.
9: To jest jakoś ten, że krople wody jakoś robiło. Umiesz? Umiesz?
10: Plum, plum.
11: Plum, plum. Jeżeli państwo umieją coś naśladować, to proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Przypomnę, że ten człowiek... Uwaga. Ten człowiek, czyli Marcel Mierzejewski, zeszłoroczny zwycięzca Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, zobowiązał się publicznie na antenie, że zwycięzcy albo zwyciężczyni, temu kto najlepiej uda, z chęcią nagra dzwonek ptasi na pani, pana telefon. Myślę, że to jest sytuacja wyjątkowa i można spróbować. Gdy chodzi o udawanie głosów albo walkę z głosem, to ten pan był mistrzem.
12: Skaparabaru,

0: Scatman. Scatman, skiba bob da do bob. Nigdy bym tego tak nie powiedział, a nawet tak szybko to już szczególnie bym tego nawet nie powiedział.
1: Nowe w piątek.
0: Więc może lepiej posłuchajmy nowej piosenki z dziś. Tytuł to Cykuta, a wykonawczynie Kasia Klich i Nosowska.

No, ciekawe. Kasia Klich i Kasia Nosowska, Cykuta, nowe, w piątek po 10:00. To jest nowy singiel, który się dzisiaj ukazał. Przypomnijmy sobie, jak można posłowić...

0: To Marcel Mierzejewski, zeszłoroczny zwycięzca Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, a to anonimowa postać, która postanowiła zakurzyć. Być może w tej chwili to jest faworyt. Zobaczymy, co się wydarzy. 22 i 7 trójek. Przypomnę, odgłosy paszczą dziś, a Marcel, osobie, która zwycięży, zobowiązał się do tego, nagra ptasi dzwonek na telefon paszczą własną. Halo?
1: W sprawie tych odgłosów, to mi się od razu przypomniało, bo śmiać mi się, jak

0: Kiedyś mój kolega na widok dziewczyn, które najwidoczniej mu się podobały, czyli w sumie znakomita większość, to robił tak. Znaczy takiego. Zawsze mnie to rozśmieszało i mi się z tym kojarzy.
1: No ale jak widać, miało to sens, bo pan zapamiętał. 22:07 człowiek czekamy. Uwaga, uwaga. Mówiłem, że to jest piątek powrotów. Zaczynamy. Znowu będzie o prawie.
2: Trzeci paragraf. Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w pierwszym odcinku drugiego sezonu trzeciego paragrafu o piosence Her zespołu Bad Brains, czyli czym jest bezstronność albo nie oceniaj książki po okładce. Wokalista grupy Bad Brains nosi imponujące dready, często skrywane pod olbrzymim beretem. Paul D. Hudson funkcjonował pod pseudonimem HR i skrót ten nie pochodził od zasobów ludzkich w korporacji, a od human rights, czyli praw człowieka. Z wokalistą o takim przydomku zespół często poruszał temat niesprawiedliwości, przemocy czy praw dzieci. A w utworze o włosach HR śpiewa głównie o tym, jak oceniamy innych ludzi. Judge the man by the land of his hair. W czasach pełnych przemocy lat 90. ubiegłego wieku długość włosów mogła decydować o ludzkim zdrowiu, a czasem losie. Naprawdę tak było. Skinheadzi swoje włosy ścinali, metalowcy mieli ich za dużo, a popersi nosili charakterystyczne grzywki. Kiedy przedstawiciele tych subkultur się spotykali, siła argumentów ustępowała czasem argumentom siły. Robiło się nieprzyjemnie. Ale co włosy i ich długość mają wspólnego z prawem? Dlaczego ten sezon zaczynam od oceniania ludzi po włosach, czyli książki po okładce? Przede wszystkim dlatego, że w postępowaniu przed sądem najważniejsza jest bezstronność. Sędzia, który ocenia po pozorach, odzieży, tatuażach czy kolorze włosów, nie jest dobrym sędzią. Między innymi dlatego Temida, bogini sprawiedliwości, nosi na oczach opaskę. Nie przygląda się stronom sporu, nie ma pojęcia, jak wyglądają i skąd pochodzą, ale słucha uważnie ich argumentacji. Dopiero gdy wnikliwie wysłucha, decyduje o tym, kto ma rację. Kto wygrywa sprawę? Jeżeli sędzia nie jest w sprawie bezstronny, bo na przykład sam był świadkiem zdarzenia, które osądza, albo sprawa dotyczy kogoś z jego rodziny, jest wyłączony od rozpoznania sprawy. A gdy nie zachowuje bezstronności, rozpoznając już sprawę, to strony procesu mogą złożyć wniosek o jego wyłączenie. Nie oceniajmy więc ludzi po włosach, ani książek po okładkach. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Ten utwór to cover. Pierwsza zagrała pieśń o włosach grupa Graham Central Station. W dodatku ich piosenka, według znawców, należy do czołówki utworów, w których basista wydobywa dźwięki z instrumentu, tak zwaną techniką slap. Ten wyraz warto zapamiętać, bo niedługo już w trzecim paragrafie opowiem o tak zwanych slapach, ważnej instytucji w postępowaniu przed sądem. Prawo i muzyka łączą się przecież na wiele sposobów. Przed państwem Bad Brains w utworze Her. Trzeci paragraf.
1: Ło, ale łupnęło. To Jarosław Gwizdak powrócił i przez wiele tygodni będzie opowiadał o prawie i o muzyce. Odcinki pierwszego sezonu do usłyszenia na trójka polskieradio.pl. Bad Brains.

0: Bad Brains, pierwsza piosenka z drugiego sezonu, trzeciego paragrafu. Ładnie się to układa. Halo, halo, chyba zaczynają się jakieś pretensje.
1: Ja to chyba muszę porozmawiać poważnie z panem prowadzącym. No bo puszczę jakiegoś Katmana jako mistrza, a przecież jesteśmy obywatelami kraju, gdzie jest Urszula Dudziak. Ta to dopiero potrafiła swoim głosem wyczyniać.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia.

0: Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program trzeci w piątek, minęła 7. Michał Nogaś, dzień dobry. Wstajemy, wstajemy! I słuchamy wspólnie serwisu, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost.
3: Prezydent jako świadek. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Po ostatnich rosyjskich działaniach w Niemczech państwa Unii wezwały ambasadorów Rosji na dywanik. Słaby internet w pociągu. PKP testuje system satelitarny. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie niedopuszczania sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego, to konsekwencja postępowania w sprawie możliwości złamania prawa w związku z nieodebraniem przez prezydenta ślubowania od 4 sędziów. Prokurator Anna Adamiak mówiła, że przedmiotem postępowania są 2 zachowania noszące znamiona przestępstw urzędniczych.
4: Pierwsze to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w głosowaniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
3: A Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie zeznawał.
5: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania, możecie być państwo spokojni już. Natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego.
3: Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Ponad 1600 osób i firm może zostać objętych nowymi unijnymi sankcjami związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Polska wezwała wczoraj ambasadora Rosji i zapowiedziała konsekwencje dyplomatyczne.
6: Europejska odpowiedź na rosyjskie prowokacje ma połączyć presję dyplomatyczną z sankcjami gospodarczymi.
7: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
6: Mówił Radosław Sikorski. Polska wezwała wczoraj rosyjskiego ambasadora. Szef MSZ podkreślił, że odpowiedzialność za działania rosyjskich służb ponosi całe państwo.
7: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
6: Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Oleński, Polskie Radio.
3: 2-letni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków to tylko niektóre zmian w przepisach o ruchu drogowym, które weszły w życie. Nowością są także zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych młodzi stażem kierowcy będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie zagrożeń w ruchu drogowym. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolski zmiany przepisów przełożą się na spadek liczby wypadków.
8: Myślę, że to wyrobienie i nieuchronność kary i wyrobienie prawidłowych nawyków zapanowania nad samochodem, ale też szanowania przepisów ruchu drogowego, myślę, że będzie skutkował tym, że za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem, tak jak jest to dzisiaj.
3: Zmiany dotyczą tylko tych kierowców, którzy zdobyli prawo jazdy kategorii B. Burmistrz Kleczewa w Wielkopolsce chce przeprowadzić referendum w sprawie przyszłości szkół w gminie. Z audytu wynika, że 3 z 5 placówek będą wymagały zamknięcia z powodu zbyt małej liczby uczniów. Mariusz Musiałowski mówi, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
9: Właśnie po to się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. Kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj.
3: A zapowiadane referendum może się odbyć jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z dostępem do sieci w pociągach. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nowe rozwiązanie może zacząć działać w przyszłym roku.
10: Nawet najdoskonalszy system LTE w tych warunkach, gdzie jeżdżą pociągi przez lasy i tak dalej, nie jest idealny. Nawet jeżeli są stacje bazowe ustawione bardzo często, czasem następują przerwy w ciągłości internetu. Dla osób,

0: które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw.
1: I jeszcze na koniec zapowiedź. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 7. Dawid Kulbanowicz, dzień dobry.
4: A było blisko.
3: 7 po?
4: Tak.
3: To jak skończysz?
4: To jak skończę. Dobre informacje o poranku z Nowego Jorku Państwu przynoszę. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy turnieju deblowego na US Open. Polki przegrały pierwszy set z Krystyną Mladenowicz z Francji i Chinką Han Yu Guo. Ale kolejne dwie partie wygrały do 4. Wielkie brawa. Wcześniej jeszcze późnym popołudniem Iga Świątek bez większych problemów uporała się z Nadią Podorowską 6-3-6-2. Lecz trudno się tutaj dziwić, bo Argentynka plasuje się w połowie piątej setki rankingu WTA. W trzeciej rundzie Świątek zmierzy się z Marię Bouskową i będzie to trudniejsze zadanie, bo Czeszka jest 26. w zestawieniu singlistek. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Ich rywalkami będą aktualne mistrzynie świata i olimpijskie Włoszki. To w sobotę o 15:00. We wczorajszym ćwierćfinale Paulina Damaska i Spółka. Po emocjonującym meczu wygrały z Holenderkami 3-1.
5: Podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
4: W drugim półfinale Turcja zagra z Serbią. Dużo działo się na polskich boiskach piłkarskich, bo grano w Ekstraklasie i w Pucharze Polski. W zaległym meczu ligowym Lech Poznań w ostatniej chwili uratował wygraną 2-1 z Jagiellonią Białystok. Kolejna przegrana Rakowa Częstochowa, który pod Jasną Górą okazał się bardzo gościnny dla Górnika Zabrze i przegrał 1-2. W Pucharze Polski nie ma już żadnego krakowskiego ekstraklasowicza. Do Wisły i Krakowi dołączyła wczoraj Wieczysta po porażce z Awią Świdnik 1-3. Śląsk Wrocław wyeliminował Pogoń Szczecin 2-1. GKS Tychy z kolei odprawił z Kwitkiem ŁKS również 2-1. Gorzej wypadli hokeiści GKS-u Tychy. Mistrzowie Polski na start Ligi Mistrzów przegrali z Dynamem Pardubice 0-6. 12. etap Vuelta a España był wymagający, sporo podjazdów, a ostatni na 166-kilometrowej trasie podjazd pod Calar Alto stanowił prawdziwą selekcję i był ozdobą rywalizacji kolarskiej. Wiele ataków, kryzysów, współpracy i solowych akcji. Wygrał Jakob Omrzeł z grupy Bahrain Victorious. Słoweniec o prawie 2 minuty wyprzedził Baska Urko Bradę. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Drugi jest Słoweniec Primož Roglič. Były skoczek traci 1:45 do lidera.
3: Wyrobiłeś się do 7:07. Darek, galopowałem. Mógłbyś teraz poudawać deszczyk?
4: Deszczyk nie wiem. No spróbuję.
3: No spróbuj.
4: Kap, kap, kap.
3: Ale taki bardziej intensywny.
4: Kap, kap, kap, kap, kap, kap.
3: Nie będzie padać tylko na Opolszczyźnie i Śląsku Górnym oraz na Podhalu. Poza tym...
4: Kap, kap, kap.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
3: 7:08.
6: Zapraszamy do Trójki.
3: Do 9:00 się polecamy. Elżbieta Malinowska, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk odbiera telefony i Michał Nogaś. Halo.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Powiedział pan jakiś czas temu, że niby tacy mądrzy jesteśmy. My, ludzie, a tu proszę. Pustka w głowie straszna.
3: Przyznam szczerze, wsłuchawszy się dokładnie, że się obawiam o losy dzisiejszej tonacji. Po 15:00 zaprasza Margański. Woo!

0: Song 2, ble, 11 minut po 7, audycja poranna w piątek. Celowo tak często podaję czas, bo weszliśmy w taki moment już rutyny szkolnej. Dzieci się budzą do szkoły w ostatniej chwili, więc rodzice muszą wiedzieć, dać im jeszcze chwilę czy nie.
1: Nowe w piątek.
0: I zanim zaczniemy grać piosenkę dnia, to powiem, że ten zespół, a właściwie jego nazwę, czyta się w sposób następujący. Od z francuska, tak jak Haute Couture. Od and Freddy. Pochodzą z Los Angeles, pisane Los Angeles w Kalifornii, pisane Kalifornii, a tytuł utworu to... Zaraz sama Michelle Buzz go wypowie. To jest jej duet z Lansem Shipem. Tytuł? No właśnie. Touch, touch. Brzmi jak lata 80. I co z tego? To świetne nagranie. Dziś najczęściej. Old and Freddy w programie trzecim.

0: Znad Pacyfiku, Touch, Touch, o ten Freddy, piosenka dnia w programie trzecim. Wiem, że przed tygodniem nie było, były obawy, że to koniec. Nie, nie, wracamy do lektur.
1: Dobrze się czyta.
0: I dziś mam dla Państwa książkę, która bez wątpienia jest jednym z najlepszych reportaży XX wieku. Książkę, na której polski przekład czekaliśmy długo. Książkę, która się oryginalnie ukazała w 1957 roku. Książkę, która wyprzedziła Z zimną krwią Trumana Capotiego. I być może to właśnie ona jest pierwszym tego rodzaju reportażem, który opowiada o zbrodni, ale też z nomen omen, zimną krwią, przedstawia to, do czego zdolna jest władza, kiedy chce utrzymać rządy i nie liczy się w ogóle z obywatelami. Zacznę od końca. 25 marca 1977 roku, mający wówczas 50 lat, Rodolfo Jorge Walsh, pochodzący, jego rodzina pochodziła z Irlandii, Argentyńczyk, szedł na spotkanie ze znajomymi, kiedy podjechały do niego samochody należące do żołnierzy. Argentyną rządziła już wtedy junta wojskowa Videli. No i miał się poddać, ale zamiast się poddać, wyjął mały pistolet i zaczął strzelać. Zrobił to celowo, nie chciał gnić w więzieniu, być poddawany bestialskim torturom. Wtedy już w Argentynie znikali ludzie. Nie chciał też, podobnie jak jego córka, sam odebrać sobie życia, ponieważ ona walczyła z reżimem wojskowym i niedługo wcześniej odebrała sobie życie w czasie zasadzki wojskowej. Chciał do końca stać po stronie prawdy. Chwilę wcześniej Walsh napisał list do junty wojskowej, otwarty, w którym zarzucił jej bestialskie traktowanie obywateli, porywanie ich, wprowadzanie każdego dnia coraz silniejszych rządów twardej ręki i generalnie dewastowanie demokracji. Był znany w Argentynie. To on stworzył właśnie ten gatunek reportażu, który opowiada o bardzo porażających wydarzeniach, reportażu, który jest śledztwem kryminalnym, reportażu, który sprawia, że gdy się czyta taką książkę, jaką on napisał, to naprawdę krew się ścina w żyłach. A wszystko wzięło się z przypadku. Siedział w La Placie, w barze, w kawiarni, w której lubił grać w szachy i nagle usłyszał takie zdanie. Jeden z rozstrzelanych żyje. Chodziło o to, że po obaleniu Perona, dyktatora, ale potem demokratycznie wybranego prezydenta Argentyny, ówczesna junta wojskowa w połowie lat 50.

70. wprowadziła prawo zakazujące nawet wypowiadania imienia Juana Perona, a także jego słynnej żony Ewity. Ale rok po tym, jak ta junta objęła władzę, doszło do czegoś na kształt powstania, rewolucji wśród żołnierzy, którzy popierali Perona. No i oni chcieli przywrócić rządy peronistów w Argentynie. W tym samym czasie doszło do zamieszek popierających rewolucjonistów i junta wojskowa zaczęła szukać takich ludzi, ale szukała kompletnie na ślepo. I w pewnym momencie aresztowała tych, którzy zebrali się w jednym z mieszkań, w jednym z domów w okolicach Buenos Aires, żeby oglądać mecz bokserski. Wśród tych ludzi była dwójka peronistów. Zgarnęli wszystkich, a następnie bez sądu, bez jakiegokolwiek prawa do obrony, rozstrzelała tych niewinnych ludzi na śmietnisku nieopodal stolicy Argentyny. Zrobili to przed wprowadzeniem stanu wojennego, czyli było to bestialskie zamordowanie bez jakiegokolwiek oparcia w prawie. Kiedy o tym się dowiedział 6 miesięcy po tych wydarzeniach, bo to było w czerwcu 1956 roku, Rodolfo Walsh zaczął badać tę historię na własną rękę. Zmienił się z twórcy wymyślonych kryminalnych opowieści w śledczego. I w 1957 roku opublikował książkę Operacja Masakra. To nie była dla niego prosta sprawa, bo musiał wyjść z własnej strefy komfortu. Bo on popierał tych, którzy odebrali władzę Peronowi i jego zwolennikom, ale był przeciwny bestialskiemu traktowaniu przeciwników i postanowił sprawdzić, jak to się stało, że ci, którzy rządzą Argentyną, dopuszczają się takiego bestialstwa. Dotarł do tych, którzy przeżyli. Opisuje w tej książce losy tych, którzy zginęli niewinnie. Zadaje istotne pytania. No i w 1957 roku publikuje książkę, która wstrząsa Argentyną. Najpierw publikuje ją w odcinkach w prasie, wtedy jeszcze mógł to zrobić, a potem w całości w jednym tomie. 20 lat później publikuje list przeciwko kolejnej juncie i ginie na ulicach Buenos Aires. Niesamowita biografia, ale też niesamowita książka. Jak mówię, o dekadę wyprzedzająca między innymi z zimną krwią Capotiego, gdy chodzi o gatunek, który prezentuje. Bardzo poruszające dzieło, które w Polsce ukazało się w przekładzie Barbary Jaroszuk. Na końcu książki jest także wstęp jej autorstwa, wiele wyjaśniający dla tych, którzy interesują się historią Ameryki Południowej, historią dyktatur wojskowych, hunt, tego jak traktowano i wciąż traktuje się ludzi w wielu miejscach na świecie. To jest bardzo istotna, przydatna lektura. Mam egzemplarze michał.nogaś@polskieradio.pl. Można do mnie napisać. Przypominam, Rodolfo Walsh, Operacja Masakra. Przenosimy się na południe Ameryki, ale na szczęście w innym klimacie. Madame.

0: Przypomnę tytuł książki, o której mówiłem. Rodolfo Walsh to autor Operacja Masakra. To tytuł. Można do mnie pisać michał.nogaś@polskieradio.pl. Ten, kto otrzyma książkę, dostanie także mail potwierdzający. Dziękuję.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
13: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
14: Jedynka. To jest radio.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
16: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD.

0: producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:30. Co to jest za ptaszek? Kto?
4: Droździk.
3: Agnieszka Droździk i skrót serwisu.
5: Posłowie mają dziś wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są dwie kandydatury. To ogłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości, a drugi kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski. Został zaopiniowany negatywnie. Izba ma też podjąć kolejną próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Co najmniej 3000 podpisów poparcia dostarczyło 12 sztabów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
6: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Ponadto przyjęliśmy następujące zgłoszenia i one są jeszcze weryfikowane. Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pan Łukasz Gibała, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Stanisław Kułacha, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska.
5: Przedterminowe wybory na prezydenta w Krakowie odbędą się 27 września. Norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland w sierpniu zaskoczył fanów, obcinając swoje długie włosy. Jednocześnie znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem i której sprzedaż eksplodowała podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego świata w nieprawdopodobnych ilościach, ogłosiła norweska firma Bonden AS z Oslo, produkująca i projektująca akcesoria modowe oraz produkty do włosów. Podczas Mistrzostw Świata wszyscy norwescy chłopcy spinali włosy gumkami Haalanda, które stały się też globalnym fenomenem.
3: Ja bym mógł być ambasadorem takiej maszynki do zaczesywania prześwitów na przykład. I tutaj na pewno nie byłoby spadku zysków. Agnieszka Drost, dziękuję bardzo. A to już Sygnał Ekonomii, w studiu Monika Suszek.
7: Dzień dobry. Rząd przygotuje jesienią nową wersję podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych i paliwowych. Tym razem przepisy nie będą działać wstecz, bo to właśnie retroaktywność była jednym z powodów, dla których prezydent Karol Nawrocki skierował poprzednią ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Równolegle rząd rozważa też wyższy CIT dla największych firm z sektora energetycznego, nawet do 30% w 2027 roku. Firmy energetyczne z 9 krajów regionu bałtyckiego, w tym Orlen, podpisały wczoraj porozumienie. Celem sojuszu jest ściślejsza współpraca na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenie konkurencyjności Europy Północnej i Środkowej. Priorytety obejmują morską energetykę wiatrową, handel LNG, rynek wodoru czy składowanie CO2 oraz rozwój małych reaktorów modułowych. Szczególny nacisk położono na ochronę infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami hybrydowymi, cyberatakami i działaniami Rosji. Wydatki na dzieci prawie nie powodują kłótni, koszty utrzymania domu już tak. Z badania Big Info Monitor wynika, że wydatki na edukację czy zajęcia dodatkowe prawie nie powodują kłótni, bo wskazuje je tylko 6% badanych. Znacznie częściej sporami są wysokie koszty utrzymania domu. Rodzice chętnie wydają na dzieci, ale rzadziej odkładają pieniądze na ich przyszłość, mówi Paweł Szarkowski, prezes Big Info Monitor.
8: Ta gotowość do finansowania codziennych potrzeb nie przekłada się na długoterminowe oszczędzanie. Systematycznie odkłada pieniądze z myślą o przyszłości dzieci zaledwie 7% rodziców. To pokazuje, że wciąż lepiej radzimy sobie z reagowaniem na bieżące potrzeby niż z planowaniem finansowym w dłuższej perspektywie.
7: Często priorytetem są wypoczynek czy zdrowie. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,32, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,02.
3: Tyle się dzieje w audycji porannej, że nie mamy czasu emitować, a przecież pytamy o odgłosy paszczą.
9: Kukuryku!
3: Dziękuję bardzo, coś to krótkie.

0: Jakie było?
1: Nie wiem, czym tuś tak bardzo ekscytować. Imitowanie ptaków jest bardzo łatwe. Każdy by potrafił. Wie pan, ja za chwilę zaimituję skowronka, który zasnął. Uwaga, zaczynam. Koniec. Mam nadzieję, że mikrofon wszystko wychwycił. Każdy szczegół, każdy dźwięk, każdy szelest tej imitacji.
0: W czasie deszczu skowronki śpią, więc nie pośpią dziś, tylko na południu. Audycja poranna. Ależ tempo dzisiaj. Ależ ta Elka gra. To Placebo, Bitter End, 25 minut do 8. Za chwilę przeniesiemy się do Niemiec.

0: Placebo. Przenosimy się nad Łabę do stolicy kraju związkowego Saksonia-Anhalt.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: W Magdeburgu jest Paweł Turski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To miejsce, w którym może wydarzyć się historia, ale zanim o wyborach, to szerzej o tym, o czym piszą niemieckie gazety. Bardzo poproszę.
2: Tak, przede mną Frankfurter Allgemeine i tutaj nic o wyborach w Saksonii-Anhalt na razie nie znajdziemy. Na okładce Frankfurter Allgemeine piękne zdjęcie takiej latarki z modomem takim słonecznym i podpis: to nie jest żadna zabawka. Chodzi o radio, które ma taki element, dzięki któremu może się ładować dzięki słońcu, i tutaj polecają panowie redaktorzy i panie redaktorki, aby nabyć taki sprzęt, bo wszystko właśnie jest możliwe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Bo Frankfurter Allgemeine Zeitung żyje ostatnimi wieloma aktami sabotażu. Mamy m.in. opinię Reinharda Müllera dotyczącą tego, że powinien kraj się lepiej chronić. Ta lepsza ochrona powinna polegać na tym, że nie wszystkie dane dotyczące infrastruktury krytycznej powinny być dostępne, bo obecnie w Niemczech wygląda tak, to, że wiele informacji dotyczących linii przesyłowych czy innych

elementów krytycznej infrastruktury jest po prostu ogólnodostępnych i wiadomo, gdzie można podłożyć ładunek, dzięki czemu później destabilizacja państwa jest dość prosta. Oczywiście też znajdziemy informacje o próbie podpalenia w Monachium, która miała miejsce w czwartkowej nocy. Już zatrzymano dwóch obywateli Bułgarii. Sprawą zajęła się teraz policja wyższego stopnia.

0: Pisze, to na ostatniej stronie tutaj bardziej opinia dotycząca tego, dlaczego Żydzi obawiają się AfD. Jeżeli chodzi o wybory, to oczywiście też zaopatrzyłem się w prasę lokalną Magdeburger Volksstimme i tutaj już mamy bardzo dużo o wyborach. Oprócz tego, że tutaj na okładce cieszą się ze zwycięstwa lokalnego klubu piłki ręcznej i Magdeburg, to poniżej od razu artykuł dotyczący tego, co może zrobić CDU. Bo mamy obecnie taką sytuację, jeżeli chodzi o sondaże, mogą Państwo nie wiedzieć, że AfD ma mniej więcej 41-42% głosów. Na drugim miejscu jest CDU z 22% poparcia i dalej wszystko może zależeć od tego, jakie partie wejdą do Landtagu. CDU ma od 2018 roku taką zasadę, że nie będzie współpracować ani z lewicą, czyli Die Linke, ani z AfD. A sytuacja w Saksonii-Anhalt jest na tyle skomplikowana, że jeżeli CDU chciałoby utrzymać Brandmauer, czyli taki kordon ochronny przed alternatywą dla Niemiec, musiałoby współpracować z lewicą. I tutaj autorzy zastanawiają się, na ile jest możliwa zmiana stanowiska CDU. Także na drugiej stronie znajdziemy informacje o skandalu dotyczącym głosowania kopertowego w Dessau. Wykorzystuje je teraz Alternatywa dla Niemiec. Okazuje się, że w jednym z ośrodków dla osób starszych ktoś zagłosował za 95-letnią osobę z demencją i teraz AfD wyciąga tę sprawę i mówi wprost, że wybory mogą być zmanipulowane. Jeżeli chodzi o takie rzeczy mniej istotne, to w Magdeburgu wiemy, choć też istotne, że w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z zamachem i tutaj już trwa debata w parlamencie lokalnym dotycząca tego, gdzie powinien się odbywać tegoroczny piknik świąteczny, świąteczny market. Propozycji jest wiele. Miano to przenieść pod plac przy katedrze, jednakowoż lobby bardzo walczy o to, żeby ten rynek był jak największy. Też tutaj pojawiają się głosy ekspertów dotyczących bezpieczeństwa, żeby tak było, bo dzięki temu, jeżeli będzie atak, to on uderzy w jedno mniejsze miejsce niż w jedno takie skoncentrowane miejsce. Jednocześnie oczywiście lobbyści mówią, że im większy market, im większe to stanowisko świąteczne będzie, im więcej będzie uliczek w to zaangażowanych, tym większe szanse oczywiście dla przedsiębiorców. Jeszcze wrócę na chwilę do Frankfurter Allgemeine. U nas o tym się rzadko mówi, a bardzo ciekawy temat. Spadają akcje takiej bardzo prestiżowej firmy Hermes i mimo to nadal podobno warto w nie inwestować. Jest tutaj taki bardzo imponujący wykres. Akcje były warte 3000 euro na początku stycznia 2025 roku. Teraz są warte 1500 euro. I jeszcze wrócę na sam koniec do gazety lokalnej. Państwa pewnie takie informacje cieszą, że u naszych zachodnich sąsiadów bywa gorzej. Ile może kosztować, to będzie też do Ciebie, Michał, zagadka, ile może kosztować naprawa 170 metrów jezdni na ringu w Magdeburgu?
1: Najpierw się odniosę do Twojego stwierdzenia, że nas cieszą. My nikomu źle nie życzymy, Przemyśliwieckiej i nasi słuchacze także. 7250 euro.
0: Razy 2,5, 1700 euro.
1: No, to z N chyba.
0: 1700 za 170 metrów autostrady.
1: O czym donosił z Magdeburga Paweł Turski. Powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, Paweł przez weekend, w ten weekend będzie w Saksonii-Anhalt, tam bardzo ważne wybory do Alttagu. Przypomnij, ile w sondażach ma AfD?
0: 41-42%. Wszystko jest zależne, proszę Państwa, od tego, czy wejdą mniejsze ugrupowania. Ja już tylko wysiadając z autobusu tutaj w Magdeburgu zauważyłem mnóstwo reklam, które zachęcają do głosowania taktycznego, czyli głosowania na ugrupowania, które mogą się znaleźć pod progiem. I takie głosowanie taktyczne polega na tym, żeby zagłosować na SPD, czyli na socjaldemokratów i na zielonych, dzięki czemu te ugrupowania wejdą, a dzięki temu znów AfD otrzyma mniej głosów, mniej miejsc w parlamencie, dzięki czemu nie będzie mogło rządzić samodzielnie. Oto toczy się walka w Saksonii-Anhalt. AfD może być pierwszą partią i pierwszym w ogóle Saksonii-Anhalt landem, w którym AfD może samodzielnie rządzić. A takiej sytuacji, gdzie partia samodzielnie rządzi w danym landzie, to od czasów Hamburga i Olafa Scholza nie mieliśmy. I do tego jeszcze Saksonia-Anhalt i AfD. To naprawdę może być, powiem troszeczkę kolokwialnie, kombo, na które większość Niemiec nie jest gotowych, bo to też może wpłynąć na politykę centralną, czyli na Bundesrat.
1: Z Magdeburga nad Łabą Paweł Turski.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
1: A my wracamy do Polski i przenosimy się z Magdeburga do Łodzi. Stamtąd to nagranie. Świetne. nie mogę ci

Ci nic powiedzieć, to zespół Hedone. Będą 4 epki tego zespołu, wszystko na 50-lecie polskiego punk rocka. Maciek Werki, koledzy. Audycja poranna, kwadrans do 8:00.

0: Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć. No mogę ci powiedzieć, że jestem ciekaw, kto będzie o 8.13 gościem twym, Renata Gruchal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zaspokajam twoją ciekawość. Krzysztof Szczucki, poseł klubu Rozwój Plus, jedna z najbliższych osób Mateusza Morawieckiego. Będziemy rozmawiać o dzisiejszym głosowaniu w Sejmie dotyczącym Macieja Berka, kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rzutem na taśmę posłowie PiSu złożyli wniosek w Trybunale Konstytucyjnym o tak zwane zabezpieczenie, żeby opóźnić wybór i myślę, że też zaprzysiężenie przez prezydenta, albo dać prezydentowi pretekst, żeby przełożył albo nie zaprzysiągł Berka. I bo rozmawiamy też o Zonda Krypto, o aferze wokół tej giełdy kryptowalut. Dzisiaj ma być po raz trzeci próba odrzucenia weta prezydenta, trzeciego już weta do tej ustawy. Rzekomo są taśmy. Powiedział o tym wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, na którego też czekamy w naszym studiu w Polsacie, że są nagrania. Wcześniej publicyści się spierali, czy są, czy nie ma. Na razie nie wiemy, kto został nagrany. Nie wiadomo, czy tylko przedsiębiorcy. Między innymi zatrzymany ostatnio jedna z trzech osób.
0: Pan
1: mężczyzna,
0: Zalowski.
1: Spekulant giełdowy, multimilioner, czy też politycy, bo nas chyba najbardziej interesują te polityczne powiązania z Zonda Krypto.
0: O tym o 8.13 Renata Gruchal i Krzysztof Szczucki. Bardzo dziękuję. A teraz zapraszam nas wszystkich do polskiego warszawskiego zoo. Panowie Kruszewicz i Pieruk.
2: Wśród zwierząt.
3: Dziś będziemy obalać mity. Jednym z nich jest ptasi móżdżek. Co potrafi taki ptasi móżdżek?
4: Oj, ptasi móżdżek nas jeszcze zaskoczy i to nie raz. Skąd się wzięło w ogóle to powiedzenie, takie niesprawiedliwe? Otóż mniej więcej przed 150 laty pewien niemiecki anatom badał mózgi różnych zwierząt. Zrobił w końcu sekcję mózgu ptasiego i stwierdził, że w ptasim mózgu nie ma istoty szarej. Uważano, że istota szara, już wtedy o tym wiedziano, jest odpowiedzialna za wyższe funkcje mózgowe, nerwowe, więc stwierdzono, że ptaki muszą być głupie, skoro nie mają istoty szarej. No i nic bardziej błędnego. Otóż ptasi mózg jest skonstruowany przez ewolucję zupełnie inaczej. To jest kompaktowe, to jest procesor wyższej generacji niż mózg ssaka, bo ssak musi mieć duży łeb, bo tam musi być dużo substancji glejowej, w niej rozproszone neurocyty. U ptaka jest wszystko spakowane bardzo ciasno. Neurocyty są malutkie, gęsto ułożone. Neurony, czyli te wypustki między nimi, też są bardzo krótkie. To wszystko jest bardzo ciasno spakowane, no bo musi być lekki. Cała konstrukcja musi być lekka. A co tam się w tym mózgu dzieje? No proszę państwa, no leci sobie.

0: taki bocian. Startuje we wsi A, leci na sawannę do Afryki, przez Bliski Wschód i Bałkany. Tam sobie zjada szarańcze, a potem pewnego dnia wraca do tej samej wsi A na ten sam dach. Bez GPS-u i nie pyta nikogo o drogę. Kto z nas by to potrafił? Nie jest lekko. Tak samo jaskółka. Leci prosto do Afryki, a potem wraca do tej samej obory czy stajni, więc to jest szokujące. Ptaki ewoluowały, w ogóle trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że najnowsze badania wskazują, że ptaki to są współczesne dinozaury. Dinozaury wymarły, ale ptaki przetrwały. Już wtedy były stałocieplne. Ptaki sobie w tej erze dinozaurów żyły w koronach drzew i rozwinęły niesamowite zdolności. Ssaki wtedy były na dnie lasu nocne, bo dinozaury dominowały w dzień, więc ssaki były nocne, rozwinęły węch i słuch, a ptaki rozwinęły wzrok. I to doskonale. I kwiaty dają ptakom sygnały, że jest na przykład kwiatek pełen nektaru. Ten nektar jest po to, żeby zwabić zapylacza. I kwiat, który ma nektar, jest gotowy do zapylenia, świeci w ultrafiolecie. Daje sygnał, przyjdź, mam nektar, zapyl mnie. To samo potem jest z owocami. Owoc, który już dojrzeje, jest najsłodszy, najsmakowitszy, ma dojrzałe nasionka, jest gotowy do rozsiania. I ten owoc zaczyna świecić. Ma taką specjalną otoczkę, tak jak jagódka, ma taką otoczkę woskową i on świeci w ultrafiolecie. I znowu ptak go widzi, że ten jest dojrzały, najbardziej smakowity, połyka go, a nasionka niestawione wydala. Więc to jest kooperacja zupełnie niesamowita. Brały w tym udział rośliny wszelkie, które sobie tam w tym słońcu się rozwijały. Były tam ptaki w koronach drzew, były też owady, więc to była wspólna ewolucja ptaków, owadów i kwiatów z pożytku głównie dla roślin, jak się okazuje, ale wszyscy z tego korzystają. Ptaki widzą ultrafiolet, my tego nie widzimy. W oczach ptaka tęcza jest zupełnie inną tęczą niż to, co my jesteśmy w stanie zobaczyć. Dla nas gawron jest po prostu czarnym ptakiem. Gawron świeci, świeci metalicznie i ptaki widzą dokładnie, czy to jest samiec, czy samica, młody, czy stary, jaką ma kondycję, wszystko widać, a my jesteśmy ślepi. Więc ptaki mają niesamowite zdolności, zmysł magnetyczny jest dopiero w powijakach badany. Uważaliśmy, że ptaki nie mają węchu, mają i to zupełnie niezły. Więc odkrywamy to, co się dzieje w ptasim mózgu. W sumie dopiero na początku tego wieku była konferencja na temat ptasiego mózgu i ponazywano różne jego elementy, bo nawet nikt tego nie nazywał, nikt tego nie badał, nikt tego nie rozumiał. Więc myślę, że ptaki jeszcze nas wiele razy zadziwią.
1: Wśród zwierząt.
2: Wiem, że się powtarzam, ale to ważne. Wszystkie odcinki do wysłuchania na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Czy można jeszcze naśladować zwierzęta? Ja bym chciał przynaśladować indyka. No więc startuję.
2: No śmiało, śmiało. Świetne. Ciekawe, jak często pan to robi w domu i co na to najbliżsi. Na przykład śniadanie i tamten indyk. Ja się nie odważę. 7 minut do 8. Amy Winehouse.

0: No dobrze, się państwo rozpalili.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Czy mogę spróbować z tym naśladowaniem paszczowym? No to dobrze, no próbuję. Potem następne. Dalej. Dalej. Me. Dalej. Ja. I dalej. Kukułeczka kuka, Arek trójki słucha. Kuku. Pozdrawiam.

0: Ja także, Ela, wyłączamy już pana. Dobrze? Dziękuję bardzo.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
11: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę, od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Żegnamy reklamy.
0: 8 minęła w piątek. Dzień dobry, Michał Nogaś, audycja poranna w programie trzecim i czas na serwis. Agnieszka Drost.
17: Do 3 razy sztuka posłowie zdecydują dziś o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach. Mimo zmasowanych ostrzałów, Kijów próbuje normalnie.

0: nie funkcjonować. Przeszło 200 tysięcy osób podpisało obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim. Posłowie zdecydują dziś o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach. To już trzecia ustawa większości rządowej regulująca rynek kryptowalut, którą zawetował Karol Nawrocki. Po wczorajszej debacie wszystko wskazuje, że i tym razem Sejmowi nie uda się tego weta odrzucić.
1: Kilka godzin debaty nad trzecim wetem prezydenta do trzeciej ustawy regulującej rynek kryptowalut, ale uczestnicy tego politycznego sporu w jednym się zgadzają.
2: Mogę to powiedzieć. Będzie kolejna porażka Donalda Tuska,
1: mówił prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
2: Niestety będzie to też porażka Polaków, bo zamiast przyjąć rozwiązania, wolicie bić polityczną pianą.
3: Należy się spodziewać, że weto prezydenta jutro zostanie utrzymane.
1: Odpowiadał Jarosław Urbaniak z KO.
3: I będziemy mieli kolejny etap, kolejne tygodnie będą upływać i rzeczywiście w naszych stanowiskach pewnie się, tak widzę po panu, nic nie zmieni. Jedyne, co się zmieni, to kolejne aresztowania.
1: Podczas dzisiejszego głosowania podział na sali sejmowej będzie bez zmian. Nowy klub Rozwój Plus zagłosuje w obronie prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: A przedstawiciel Rozwoju Plus, Krzysztof Szczucki, będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Już pod koniec 2022 roku giełda Zonda Krypta mogła być trwale niewypłacalna. Przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów, została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Piszą dziś Wirtualna Polska i TVN24. Redakcje dotarły do sądowych dokumentów w tej sprawie. Z ustaleń estońskiego syndyka, na który powołują się dziennikarze, wynika, że cały majątek, jaki udało się ustalić w postępowaniu upadłościowym, to około 167 tysięcy euro. Długi oszacowano natomiast na co najmniej 431 milionów. W sprawie Zonda Krypto aresztowano już prezesa PKO Radosława Piesiewicza. Teraz prokuratura chce aresztowania 3 kolejnych osób. Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. zarzuciła im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie mienia. Kijów próbuje normalnie funkcjonować pod ciągłymi rosyjskimi atakami. Zmasowane ostrzały miasta trwają już od ponad tygodnia. Wczoraj kilkunastu mieszkańców zostało rannych w wyniku uderzeń dronów odrzutowych. Ataki nie ustają.
4: 13 osób rannych oraz uszkodzone bloki mieszkalne to bilans wczorajszych ataków na Kijów. Tymczasem nad ranem w mieście znów słychać było sygnały syren alarmowych. Dla wielu Kijowian to kolejna nieprzespana noc, a w perspektywie kolejne ataki w dzień powodujące przerwy w pracy wielu przedsiębiorstw i paraliż komunikacyjny. Rosjanie chcą złamać morale społeczeństwa, zasiać strach i panikę. Tak sytuację oceniał w rozmowie ze mną mer Kijowa Witalij Kliczko. Władze chcą wprowadzić zmiany w zasadach funkcjonowania miasta podczas alarmów. Mimo zagrożenia wznowiony ma być ruch pociągów metra przez mosty na Dnieprze i skrócona godzina komendancka. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie jest 2 razy więcej niż wymagane minimum. Ponad 200 tysięcy obywateli zdecydowało się poprzeć zmiany w prawie łowieckim. Zebrane podpisy aktywiści przekazali dosłownie na ręce marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
5: Przed panem marszałkiem długie noce liczenia, 204 tysiące. Panie marszałku, do pracy, dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy. W imieniu wszystkich parlamentarzystów, zielonych, z centrum, z moich najbliższych przyjaciół z partii Razem i Lewicy, zobowiązujemy się do mądrości w tej sprawie.
0: Polski Związek Łowiecki wskazuje, że projekt nie jest korektą kilku przepisów, a zmienia m.in. definicję łowiectwa, zasady planowania gospodarki łowieckiej, metody polowań czy zakres obowiązków kół łowieckich. Po wakacyjnej przerwie w stolicy ponownie rozpoczyna się cykl warsztatów ekologicznych Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Marta Śmigielska-Dasiewicz ze Stołecznego Ratusza wyjaśnia, że celem programu jest budowanie świadomości ekologicznej przez zabawę.
7: Korowym elementem tych naszych spotkań organizowanych na targowisku są warsztaty kulinarne Zero Waste. Pokazujemy, jak żywność, która jest narażona na zmarnowanie, bardzo już dojrzała, może nie zawsze idealnie estetyczna, może posłużyć do stworzenia pełnowartościowych, pysznych dań. Tutaj te pokazy łączymy z degustacją, więc każdy tych dań może spróbować i właśnie w taki sposób przekonać się o słuszności naszych założeń.
0: A szczegóły można znaleźć na stronie umwarszawa.pl, wpisując hasło Warszawskie Targowiska Nie Marnują. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu Polskie Radio.

0: radio24.pl.
1: No zobaczymy, w jakim tempie teraz przedstawi wiadomości sportowe Darek Urbanowicz.
2: 7 lat polskie siatkarki czekały na półfinał Mistrzostw Europy. W końcu dotarły do ćwierćfinału, w którym wygrały. Oto pokonały w nim Holenderki 3-1 i zapewniły sobie czołową czwórkę, co oznacza grę o medale. Magdalena Jurczyk.
3: Od początku tego sezonu reprezentacyjnego rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda. To, że wytrzymałyśmy tą końcówkę ostatniego seta, bo gdzieś musiałyśmy też gonić wynik, my wiedziałyśmy, jakie są moce strony Holandii, wiedziałyśmy, że musimy zagrać dobrze na zagrywce, żeby odrzucić się od siatki, bo grają bardzo szybko. No i myślę, że taka zespołowa praca, też dziewczyny, które weszły, dały super zmiany i pomogły nam no, niesamowicie w tym meczu.
2: O finał Polki zagrają z Włoszkami. Wyzwanie to nie lada, bo skwadra Cura to aktualne mistrzynie świata i złote medalistki olimpijskie. Półfinałowe emocje jutro o 15:00. W drugiej parze Serbia i Turcja. Czysta formalność, tak można podsumować mecz drugiej rundy Igi Świątek, która bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open, pokonawszy Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Marię Bouskova z Czech. Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do drugiej rundy debla po efektownym zwycięstwie z rozstawionymi z numerem 5 Krystyną Mladenowicz i Hanyu Guo 6-7, 6-4 i w decydującym secie 6-4. Francuska i Chinka to triumfatorki Wimbledonu w grze podwójnej, więc zwycięstwo Polek należy traktować w kategorii sporych sukcesów. Niestety w pierwszej rundzie debla odpadła Katarzyna Piter, która grała sparowana z Czeszką Anną Siskową. Lech Poznań rzutem na taśmę wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1 w zaległym meczu ekstraklasowym. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca już byli w ogródku, już witali się z gąską, ale szansa na punkty przy bułgarskiej wymknęła się im niczym lisek po grzbiecie kozła z beczki wkopanej, gdzie wodę zbierano.
4: Żeby dobrze ocenić ten mecz, trzeba wyłączyć emocje związane z ostatnią sytuacją. Generalnie mam wrażenie jako trener, że zagraliśmy dobre spotkanie. Chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy.
2: Raków Częstochowa przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-2. Lech liderem z 13 punktami na koncie wyprzedza o punkt Legię, Jagiellonia 6.
1: Halo, halo.
5: Dzień dobry. Pozdrawiam pana redaktora, ale teraz oficjalnie. Dzień dobry. Chciałabym być ambasadorką polskich kasztanów i wysyłać je na cały świat. Tak jak obrodziły, po prostu mega. Pozdrawiam.
1: A to można przecież na pocztę pójść i wysyłać, tak na chybił trafił. Ja bym chciał się jeszcze do kolegi DU zwrócić. Niczym co tam było?
2: Już tutaj sobie niech przypomnę. Niczym lisek po grzbiecie kozła z beczki wkopanej, gdzie wodę zbierano.
1: A jaki to byłby odgłos paszczą?
2: Nie wiem, ale się dowiem.
1: Nie, masz, no powiedzmy 15 sekund ale na namysł.
2: Ale lisy podobno się śmieją, więc niech to będzie po prostu dobry
1: namyśl
2: śmiech.
1: Namyśl się.
6: Dzień dobry, Roman z mobilnego studia Trójki. Ja mam też taki mały dźwięk paszczowy, oto on.
1: Tarzan?
6: Pozdrawiam gospodarstwa.
1: Nie wiem, ale ten niczym lisek to jakby było?
2: No, ja polecam może, nie wiem, no chyba taki śmiech po prostu. Zdrowy,
1: może tak by to było.
2: Może być, bo bardzo mi się podoba. A to Tarzan chyba był.
1: Nie, to był kogut. Dziś od 18 do 25 stopni nie będzie padać tylko na południu. 7:50.
0: Zapraszamy do Trójki.
1: Czy mógłbyś przypomnieć niczym co?
2: No to jest taki wierszyk był, że lisek uciekł, bo przechytrzył kozła w beczce, gdzie wodę zbierano. Już był w ogródku, już był witał się z gąską.

0: Dobry. Umiem naśladować dźwięk leszcza. Mogę? Uwaga. I już.
1: Dziękuję. 8:13.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Rozwój Plus. Witam Pana.
4: Witam Panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
3: I słuchaczki.
4: I słuchaczki.
3: Dzisiaj rano głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka, prawej ręki Donalda Tuska, do Trybunału Konstytucyjnego. Jak Pan zagłosuje?
4: Zagłosuję przeciw. Uważam, że polityków wprost z ław rządowych nie należy wysyłać do Trybunału Konstytucyjnego, a nade wszystko są poważne wątpliwości dotyczące spełniania kryteriów ustawowych, wymogów. Tam jest 10-letni staż w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, a z naszych ustaleń wynika, że pan Maciej Berek przez tyle lat tego zawodu nie wykonywał.
3: Pan mówi o tym, że politycy z ław rządowych bezpośrednio nie powinni przychodzić do Trybunału, ale czy to nie jest hipokryzja? Bo za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pan był w klubie PiSu, przychodzili z ław sejmowych politycy bezpośrednio do Trybunału, pani Krystyna Pawłowicz, pan Piotrowicz.
4: To może detal, ale nie byłem wtedy posłem, bo jestem pierwszą kadencję.
3: Ale był pan w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Byłem, sympatyzowałem z tym obozem politycznym.
3: Był pan szefem rządowego centrum legislacji.
4: Pani redaktor, ja nie będę usprawiedliwiał wielu rzeczy, które się działy w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego i były realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. W 2015 najpierw Platforma, później PiS zaczęły systemowo ten Trybunał Konstytucyjny doprowadzać do takiej sytuacji, że on właściwie nie działa. Teraz Platforma znowu to kontynuuje. Ani Donald Tusk, ani Jarosław Kaczyński nie chcą silnego Trybunału Konstytucyjnego, powiedzmy to sobie uczciwie, ale to Donald Tusk zaproponował taki standard w projekcie ustawy, żeby był okres karencji pomiędzy pełnieniem takich funkcji, jak funkcja Macieja Berka, a sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ta karencja to dobry pomysł. Ta ustawa z innych względów nie weszła w życie.
3: Bo prezydent jej po prostu nie podpisał, ale dlatego
4: innych,
3: nie weszła
4: z innych powodów, ale ten standard przecież nie wymaga przepisu prawa. Można go stosować nawet, jeżeli formalnie nie obowiązuje, zwłaszcza powinni go stosować ci, którzy go zaproponowali, czyli rządzący. No, a Donald Tusk łamie tę zasadę i to tak brutalnie je łamie, wysyła swoją prawą rękę do Trybunału Konstytucyjnego. Na to nie możemy się zgodzić.
3: Wczoraj posłowie Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik

0: Marcin Warchoł, byli wiceministrowie sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Na ostatniej prostej próbowali zablokować kandydaturę Berka, złożyli wniosek w Trybunale Konstytucyjnym o zabezpieczenie. Czy to ma opóźnić ewentualne zaprzysiężenie Macieja Berka, jeśli zostanie wybrany przez Sejm, przez prezydenta? Znaczy, albo dać prezydentowi argument, żeby go nie zaprzysiął?
1: Że zamysł taki może być. Nawet zresztą on został chyba przez Marcina Warchoła w mediach społecznościowych ujawniony, że pewnie Trybunał nie zdąży się wypowiedzieć przed głosowaniem w Sejmie, no ale będzie to jakaś podstawa, jakiś argument dla prezydenta. Ja uważam, że Trybunał trzeba skasować i zbudować od nowa. Jestem zwolennikiem resetu konstytucyjnego. Ta instytucja z różnych powodów, to nie starczyłoby nam czasu na antenie, żebyśmy wydyskutowali wszystkie, straciła swój autorytet, a jest potrzebna w architekturze ustrojowej państwa. Podejmowała w historii bardzo ważne decyzje i myślę, że Trybunał jest potrzebny, ale musi być zbudowany od nowa w duchu kompromisu. W tej kadencji tego się nie zrobi. Znaczy, no, nie ma szans, żeby dwie największe siły w parlamencie zdecydowały się na kompromis. Widać to gołym okiem, ale myślę, że w końcu ten moment nastąpi i to zrobimy. Do tego czasu to będzie taka gra o Trybunał Konstytucyjny nastawiona na polaryzację, na konflikt, na realizowanie innych celów politycznych. Ani Tusk, ani Jarosław Kaczyński, tak uważam, nie naprawią Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dzisiaj też drugie ważne głosowanie. Po raz trzeci Sejm będzie próbował odrzucić weto prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptowalut. Jak zagłosuje Klub Rozwoju Plus?
1: My będziemy bronili weta pana prezydenta, co nie oznacza, że nie jesteśmy zwolennikami uregulowania rynku kryptoaktywów, tylko uważamy, że tutaj potrzebny jest mądry kompromis pomiędzy rządem i prezydentem i wysyłanie trzy razy tej samej, niemal tej samej, bo tam były chyba jakieś kosmetyczne zmiany, ale niemal tej samej ustawy do Sejmu, kiedy nie uwzględnia się uwag prezydenta, no nie ma po prostu sensu. Prawda, ta sprawa jest na tyle poważna, że minister finansów powinien udać się do Pałacu Prezydenckiego, czy gdzieś tam się powinni panowie spotkać, uzgodnić mądry, dobry projekt ustawy i wtedy za takim projektem ustawy będziemy głosowali.
0: Panie pośle, ale prezydent złożył swój projekt ustawy, który nie różni się praktycznie niczym od rządowego, niczym zasadniczym. Jest w dużej mierze przepisaniem tego rządowego projektu. Różni się tym, że jest nawet o stronę dłuższy, chociaż wcześniej prezydencki, jeden z prezydenckich ministrów, szef kancelarii, pan Bogucki mówił, że ustawa czeska ma kilkanaście stron, a polska ma ponad 100, więc to jest za dużo. Prezydent złożył projekt, który jest właściwie tożsamy.
1: Znaczy ja w długość projektu to bym nie rekomendował się licytować, bo poważne sprawy wymagają i skomplikowane wymagają czasami długich regulacji. No niestety tak to wygląda. Natomiast właśnie projekt pana prezydenta uwzględnia jego zastrzeżenia podniesione w wecie. Tam kwestia opłat, kwestia blokowania stron internetowych. To są te sprawy, które dla prezydenta okazały się ważne. I sama pani redaktor mówi, to nie są fundamentalne zmiany. To dlaczego rząd nie zdecyduje się w tym zakresie na kompromis z prezydentem, tylko prowokuje ten spór. No znowu się okazuje, że premier wcale nie chce
0: rozwiązać
1: tej sprawy.
0: Może dlatego, że prawo uchwala koalicja rządząca, a prezydent po prostu podpisuje, a nie prezydent narzuca swoje ustawy. I pytanie jest takie, czy afera Zonda Krypto, ostatnio mieliśmy kolejne trzy zatrzymania, tymczasowo aresztowany prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz, tysiące osób poszkodowanych, już mówi się nawet o miliardach, które ta giełda może być dłużna osobom, które zainwestowały w kryptowaluty. Czy to nie jest powód do tego, żeby wreszcie ten rynek uregulować, żeby odrzucić to weto prezydenta i wtedy automatycznie wchodzi w życie ustawa?
1: Jest to powód, żeby ten rynek wreszcie uregulować, a uregulować w duchu kompromisu pomiędzy rządem i prezydentem. I naprawdę do tego zachęcam. Jest jeszcze na to czas. A to, co wszystko się działo wokół Zonda Krypto, to też jest jednak kompromitacja służb państwa polskiego, że na czas nie ostrzegły obywateli, żeby nie inwestowali w tak podejrzane źródło. No niestety ludzie mają
0: skłonność do ryzyka. Przypomnij mi pan, kiedy było pierwsze ostrzeżenie KNF-u w sprawie Zonda Krypto?
1: Nie przypomnę, pani redaktor, bo...
0: To ja panu przypomnę. 2018 rok.
1: No najwyraźniej nie
0: później
1: było...
0: Później prokuratura za czasów Prawa i Sprawiedliwości kilkakrotnie umarzała śledztwa dotyczące Zonda Krypto. Zbigniew Ziobro, jego fundacja wzięła pieniądze od Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto.
1: I to były bardzo złe decyzje. Ja, panie redaktor, jestem jednym z ostatnich polityków na prawicy, którzy będą bronili tamtej prokuratury. Już wielokrotnie mówiłem, że prokuratura nie powinna być...
0: Ale pan był wtedy szefem RCL-u, kiedy ta prokuratura funkcjonowała.
1: W latach 2020-2023 byłem, tak.
0: Kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem i firmował wszystkie działania Zbigniewa Ziobry, bo nie przypominam sobie, żeby rejtanem się kładł w Sejmie i mówił, nie zgodzę się na niektóre rozwiązania.
1: No nie, bo koalicja, także ta, która funkcjonowała przed 2023 roku,

0: rokiem funkcjonuje tak, że nie kładzie się nikt rejtanem publicznie, tylko pewne sprawy są ustalane, dyskutowane na zapleczu. No i był oczywiście jakiś rachunek zysków i strat wynikający ze współpracy z suwerenną Polską. Ja uważam, że było błędem się stało to, że jednak uznano, że przeważają zyski w sensie takim, że uda się pewne rzeczy uchwalić, załatwić dzięki tej większości dobre dla obywateli, ale kosztem chociażby destrukcyjnych zmian w wymiarze sprawiedliwości, jak się dzisiaj widzimy. No tak się stało. Uważam, że to wszystko można naprawić. Mamy na to jako Rozwój Plus konkretne rozwiązania. Będziemy je przedstawiać. A jeżeli chodzi o kryptoaktywa, no to jednak już od kilku lat funkcjonuje rząd Donalda Tuska. Oni nadzorują służby i poza politycznym aspektem wykorzystywania tej sprawy, wcześniej jakoś nie słyszałem o tym, żeby obywateli przestrzegano w taki sposób, który by do nich docierał z informacją: nie inwestujcie w kryptoaktywa, a przynajmniej na pewno nie w kryptoaktywa oferowane przez tą firmę, bo ona jest bardzo podejrzana. No służby takie rzeczy powinny wiedzieć.
1: Dyskusja na temat rynku kryptowalut toczy się od wielu miesięcy. Rząd trzy ustawy przygotował dotyczące rynku kryptowalut. Wiadomo, że Zonda Krypto ma problemy i o tym dyskutują też politycy w studiach radiowych, telewizyjnych. Tutaj między innymi w moim programie wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. I nagle się okazuje, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal w trakcie procesu legislacyjnego leci na Ibizę. Do końca nie wiadomo, za czyje pieniądze, bo zapłacił za jego bilet i pobyt w hotelu były funkcjonariusz CBA, który był takim kontaktem między panem Przemysławem Kralem, szefem giełdy, który się ukrywał, a politykami Prawa i Sprawiedliwości. I on twierdzi, że oddał później pieniądze na lotnisku, wypłacił z bankomatu, ale na razie nie przedstawił żadnych dowodów. I później po miesiącu ten poseł zgłasza poprawki, które właściwie idą w myśl pana Krala. Z czym tutaj mamy do czynienia? Pan jest prawnikiem.
0: Znaczy, już tyle wersji w ogóle słyszałem o tym wylocie. Już ostatnio przecież jest nowa wersja, że on był w Hiszpanii, tylko sobie poleciał na Ibizę. Znaczy, to jest sprawa, która musi być dogłębnie wyjaśniona. Nie mam co do tego wątpliwości. Oczywiście, że proces legislacyjny musi być wolny od tego rodzaju lobbingu, bo oczywiście, że są różne grupy interesów, które próbują docierać i nalegać na takie, a nie inne rozwiązania i posłowie są od tego, żeby się opierać przed takimi naciskami. Powinni się wsłuchiwać tylko w argumenty merytoryczne i je rozważać i je przedstawiać, a nie w argumenty pozamerytoryczne.
1: A pan by pojechał się spotkać z Kralem?
0: Nie, znaczy ja w ogóle nigdy nie miałem nawet takiej propozycji na szczęście. Jakbym miał, to bym odmówił, żeby gdziekolwiek lecieć na koszt jakiegoś biznesmena i z nim tam rozmawiać. A zresztą zdaje się, że ten pan zapraszał ludzi za granicę, bo nie bardzo mógł się pojawić w Polsce.
1: A to nie jest korupcja? Więc tym bardziej... nie jest korupcja? Nie jest to nielegalny lobbying?
0: No to muszą służby wyjaśnić. To tak budzi podejrzenia, że jest to nielegalne i że ma to charakter, może mieć to charakter korupcyjny, ale ja jako polityk nie mający dostępu do akt nie mogę przesądzać, bo mógłbym kogoś oskarżyć o rzeczy, które okaże się w przyszłości nie mają potwierdzenia.
1: A więc dlaczego to, Prawo i Sprawiedliwość...
0: To brzydko pachnie, ale oczywiście trzeba to dogłębnie wyjaśnić.
1: A jak pachnie w takim razie to, że Zbigniew Ziobro, jego fundacja przyjęła od pana Krala 450 tysięcy złotych, Przemysław Wipler z Konfederacji, jego fundacja też przyjmowała pieniądze. Nawet teraz prokuratura sprawdza, czy nie były w jakiś sposób przekazywane na ukrywanie się Marcina Romanowskiego, który jest przyjacielem jeszcze od czasów studenckich pana Wiplera.
0: Czy samo przyjmowanie darowizn przez fundację oczywiście jest legalne, natomiast nielegalne może być to, że w tle jest jakaś intencja polegająca przed na załatwieniu czegoś w procesie legislacyjnym. Więc tu rozumiem tak, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, od tego ono jest, prokuratura powinny te sprawy wyjaśnić, no bo też nie można popadać przesadę generalnie, że teraz nagle wszystkie darowizny na różnego rodzaju organizacje pozarządowe będą podejrzane, chociaż oczywiście te związane z polityką powinny być pod szczególną, politykami powinny być pod szczególną lupą i zawsze, kiedy jest choćby cień podejrzenia, że ta darowizna ma się przełożyć na jakieś działanie polityka takie lub inne w procesie legislacyjnym, no to absolutnie jest sytuacja niedopuszczalna i nie powinna
1: być miejsca. Ale to się wszystko działo w czasie, pan jest prawnikiem, proszę o opinię prawnika, to się wszystko działo w czasie już już kiedy było po zniknięciu Sylwestra Słuszka, pierwszego właściciela tej poprzedniczki Zonda Krypto, czyli tej giełdy BitBay, kiedy on się rozpłynął, prokuratura wyjaśniała pod rządami Zbigniewa Ziobry, co się z nim stało, czy on żyje, czy został uprowadzony. Jakoś pieniądze z tej giełdy były też zagarnięte przez niektóre osoby. Dzisiaj mają zarzuty stawiane przez prokuraturę. I Zbigniew Ziobro przyjmuje

0: pieniądze od następcy, od prawnika tak naprawdę, Słuszka, który przejął giełdę i ona się nazywa teraz Zonda Krypto. Czy to jest w ogóle w demokratycznym, praworządnym państwie dopuszczalne? I jeszcze Zbigniew Ziobro mówi, wziąłem sobie, pożyczyłem z fundacji pieniądze, żeby mieć za co się ukrywać, mieć za co się leczyć.
1: No, uważam, że nie jest to standard, który należy w polityce promować, który powinien być obecny. No cała ta sytuacja...
0: No ale to się działo pod waszym bokiem. Byliście wtedy wszyscy w tym samym rządzie, w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Tylko to też nie jest tak, panie redaktor, no przynajmniej ja absolutnie nie miałem o tym żadnej wiedzy. Nie pełniłem też, no, prezes Rządowego Centrum Legislacji, to jest ważna funkcja w sensie w obszarze legislacyjnym, ale no, nie miałem dostępu do jakichś narad politycznych, w których takie rzeczy były omawiane.
0: Ale tarcza antykorupcyjna, pamięta pan? Tarcza antykorupcyjna miała być, CBA miało
1: roztaczać. To jest oczywiście pytanie do służb, dlaczego tym się nie zajęły. No to trzeba pytać tych, którzy tymi służbami się zajmowali. Panie redaktor, dzisiaj, jak rozumiem, prokuraturą kieruje przeciwna opcja polityczna. Mają pełną okazję, żeby tę sprawę wyjaśnić. Mam tylko nadzieję, że prokuratura w tej sprawie będzie działała uczciwie, rzetelnie, nie będzie miała tej pokusy polityczności, upolitycznienia tej sprawy.
0: Ale ewentualny podsądny musiałby też być w Polsce, a jak wiemy, Zbigniew Ziobro wziął nogi za pas. Najpierw uciekł na Węgry, a później do Stanów Zjednoczonych.
1: Ale wiele rzeczy można ustalić bez jego obecności.
0: No, ale to już będziemy ustalać w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był Krzysztof Szczucki, poseł Rozwoju Plus. Przechodzimy oczywiście już tylko, jak zwykle, do, albo aż na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać i będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Polska powinna wyjść ze strefy Schengen.
2: A rozmawiała Renata Grochal. Dziękujemy.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
11: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
10: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
12: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Zdziamy!

0: Żegnamy reklamy.
1: Jest 8:30. W studiu Agnieszka Dwost.
2: Opozycja sprzeciwia się kandydaturze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Dziś przed południem w Sejmie głosowanie w sprawie jego powołania. Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce, że nie poprze tej kandydatury.
3: Zagłosuję przeciw. Uważam, że polityków wprost z ław rządowych nie należy wysyłać do Trybunału Konstytucyjnego, a nade wszystko są poważne wątpliwości dotyczące spełniania kryteriów ustawowych, wymogów. Tam jest 10-letni staż w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, a z naszych ustaleń wynika, że pan Maciej Berek przez tyle lat tego zawodu nie wykonywał.
2: Maciej Berek ma rekomendację Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jako gwarant uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, a całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Nepalskie służby ratownicze uwolniły dwóch robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Lokalna telewizja wyemitowała nagranie, na którym widać pierwszą ewakuowaną osobę. Ubrudzony błotem mężczyzna jest wynoszony przez ratownika. W wyniku powodzi w Nepalu życie straciło ponad 1200 osób, ponad 5000 jest poszukiwanych. Organizacja reprezentująca amerykański przemysł motoryzacyjny domaga się trwałego zakazu sprzedaży chińskich samochodów w Stanach Zjednoczonych. W liście skierowanym do Kongresu argumentuje, że chiński przemysł opiera się na nieuczciwym handlu, dotacjach, kradzieży własności intelektualnej i inwigilacji. Branża chce, żeby Kongres zakazał sprzedaży, importu i produkcji chińskich aut, a także chińskiego oprogramowania i podzespołów. Miałoby to nastąpić jeszcze w tym roku, kiedy kończy się kadencja obecnego Kongresu.
1: A co tam słychać, gdy chodzi o odgłos paszczą?
4: Jak w sprawie odgłosów. Kiedyś już mówiłam, jak mówią kury i kogut na Podkarpaciu. Mogę przypomnieć to, bo kury oczywiście mówią Wosochoc, jajka noszę. No, koguty na to. Dawię ci tak? Kotko tak?
1: No, rozumieć zwierzęta. O niesamowitym darze mówimy, że one gdzie były? Na Podkarpaciu? Na Podkarpaciu. To sprawdźmy, jaka tam pogoda dzisiaj będzie na rzeczonym Podkarpaciu. Drogie zwierzęta i droga pani, na Podkarpaciu bez deszczu 24 stopnie. ...27 z kolei minut do 9. Teraz będzie można potańczyć. A wszystko dlatego, że Elżbieta Malinowska, która wspólnie z Moniką Gosławską, Dariuszem Pierogiem i Michałem Nogasiem przygotowała dzisiejszą audycję, bardzo lubi to nagranie. I jak słyszę na antenie, że się mówi, że lubi, to tak się zapada w fotelu, a potem wyskakuje i tańczy.

nie wiem, czym tuś tak bardzo ekscytować. Imitowanie ptaków jest bardzo łatwe. Każdy by potrafił. Wie pan, ja za chwilę zaimituję skowronka, który zasnął. Uwaga, zaczynam. Koniec. Mam nadzieję, że mikrofon wszystko wychwycił. Każdy szczegół, każdy dźwięk, każdy szelest tej imitacji.

Ja umiem naśladować ptaka, tylko nie wiem, co to za ptak. A brzmi to tak, tylko moment, bo muszę przygotować usta. Zresztą nie wiem, czy mi wyjdzie. Uwaga!

0: Na drzewie mam szpaki i one wydają podobne dźwięki, ale czy to szpak, to nie mam pojęcia. Jeszcze tylko panu powiem, że kiedyś moi rodzice mieli kury i ja te kury przywoływałam takim gwizdaniem i one przychodziły na obiadek i brzmiało to tak. I one jak były daleko, jak to usłyszały, przybiegały natychmiast.
1: Niesamowite. Może otworzymy jakiś teatrzyk w piątkowe poranki. O, to się dobrze składa a propos teatrzyku. Madonny eteru wróciły.
2: Jak się starzeć bez godności?
3: Dzień dobry. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Nazywamy się...
4: Jak się starzeć bez godności, a dokładniej ja się nazywam Ewa Winnicka.
3: A ja się nazywam Magdalena Grzebałkowska i chciałam zawsze powiedzieć to, co teraz powiem. Drodzy radiowidzowie, witamy w naszym programie.
4: No proszę państwa, wróciłyśmy. To prawda, nie było to pewne. Nawet dostawałyśmy listy w czasie wakacji od pana Ireneusza.
3: Tak, pan Ireneusz napisał do nas tak. Z wielkim smutkiem dowiedziałem się właśnie, że program pań spadł z anteny. Wielka szkoda. Panie Irku, jeśli tak możemy.
4: Tak, no więc wiadomości o naszej śmierci były przesadzone. Jesteśmy tutaj na żywo. Proszę bardzo, ja i Magda.
3: No cóż, my jesteśmy jak wampiry z racji wieku
4: wracamy.
3: I urody. Tak, wracamy. Jak karaluchy.
4: Jak powracający kaszel na przykład.
3: Jak kaszel, po prostu zawsze powrócimy.
4: Lessie na przykład też
3: tak.
4: Wrócił.
3: Lessie wrócił, pies, co jeździł koleją, wrócił i my też wracamy.
4: Ja nie wiem, czy pies, który jeździł koleją, wrócił.
3: No wrócił, nie wrócił? To było takie smutne, że on
4: mi
3: nie
4: się wydaje, że on nawet chyba nie wrócił na żywo.
3: O, ale wrócił na martwo.
4: Też proszę dobrze. Państwa. Lepszy ryc niż nic, jeżeli jesteśmy w takim trendzie
3: jesiennym.
4: Jesiennym i przysłów tak. Staropolskich.
3: My wracamy nowe, z wizją i także mamy jakąś taką wizję naszego programu nową, czyli kończymy zbiórem listów. Oczywiście piszcie do nas.
4: Kończymy zbiórem listów i to z powodu waszego, radiowidzowie, ponieważ okazało się, że nie piszecie wystarczająco atrakcyjnych listów do nas. Mm-hmm,
3: to nie jest nasza wina.
4: I uważamy, że powinniście coś z tym zrobić i pisać do nas, ale teraz naprawdę merytoryczne, porządne listy. Nasz program będzie też merytoryczny i mniej chaotyczny.
3: Tak, bo dyrekcja nam powiedziała na zebraniu przed końcem wakacji, że musimy być bardziej merytoryczne. Oj, zobaczą, jakie my jesteśmy merytoryczne.
4: Tak. Ponieważ to jest pierwszy odcinek powakacyjny, pewnie chcecie się państwo dowiedzieć, co się zdarzyło
3: tak.
4: Nam.

czasie wakacji. Ja na przykład pomyślałam, że będę kobietą. Kupiłam sobie lokówkę do włosów. Do włosów, dlatego że fryzjer, który zajmuje się i opiekuje się moimi włosami, powiedział, że wreszcie po tylu latach powinnam zadbać o swoje włosy i kupiłam sobie lokówkę i dostałam instrukcję, co powinnam robić lokówką, żeby być kobietą.

0: jakby sierpień miesiącem uszkodzenia ciała. Bo przecież 2 lata temu sobie spadłam ze schodów w muzeum w Liverpoolu i sobie nogę zwichnęłam. W zeszłym roku ty się, Ewo, wkręciłaś w rower.
1: To prawda. Ja sobie wkręciłam w rower moje ulubione spódnice, spodnie i poszłam do krawcowej, żeby mi je skróciła. I po skróceniu wkręciłam w rower drugą nogawkę. I teraz mam takie spodnie mini.
0: Shorty.
1: Shorty.
0: I bardzo dobrze.
1: A były longi, tak.
0: I to... Nic sobie nie wkręcisz więcej, tak, prawda?
1: Byśmy bardzo prosiły o was, radiowidzowie, napiszcie nam, czy trudno wam jest być kobietą.
0: Ja na przykład w ramach bycia kobietą postanowiłam prasować sobie ubrania.
1: Ale czyli masz żelazko?
0: Mam żelazko.
1: A już byłaś na sorze już?
0: Jeszcze nie, bo jeszcze nie prasowałam. Na razie żelazko stoi, ale deskę kupiłam do prasowania od razu.
1: Moja bardzo bliska koleżanka, przyjaciółka chciała w końcu nauczyć się dobrze gotować i też było na sorze, ponieważ straciło opuszek palca wskazującego w mikserze.
0: Boże, ale co, ale jak ona to?
1: Nie wiem. Znaczy marchewka to była taka podstępna.
0: I marchewka ją pociągnęła za
1: tak,
0: sobą.
1: Postanowiła, że uważać na marchewkę.
0: Żywcem jej nie prosimy, proszę państwa, zwłaszcza kobiety, uważajcie na marchewkę, bo
1: są
0: to
1: jadowite.
0: Jadowite i można stracić opuszek palca. Mi kiedyś pomidory zżarły opuszek palca. Albo opuszkę, bo kroiłam pomidory i było kawałek pomidora, zabrał ze sobą ten paluszek.
1: Opowiedzcie nam, jak spędziliście wasze wakacje, a tymczasem chciałybyśmy powiedzieć, że tacy naprawdę porządni radiowidzowie piszą dla nas piosenki.
0: Tak. I na koniec... rzeczony pan Ireneusz, tak, panie Ireneuszu, serce panu wysyłamy, możemy, bo jesteśmy w telewizji prawie, skomponował dla nas piosenkę do swojego wiersza. I to jest
1: bardzo ładna rzecz i to jest też dla was, radiowidzowie, wyzwanie. Tak. Pan Ireneusz napisał dla nas piosenkę. A co wy zrobiliście dla nas?
2: Od pewnego wieku zaczęło brakować sił. Szarość pochłonęła barwy. Pozostały tylko odcieniami. Od pewnego wieku zaczęło brakować czasu. Smutek wykrzywił uśmiech. Pozostał tylko maską.
3: Ulala, zrobiło się romantycznie. Dodam, że słuchając tego, o czym mówiły Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, Michał Gardias, który pojawi się w audycji Winni Ma po 9:00, zastrzygł lubelskim wąsem, czyli mimo, że jeszcze stosunkowo młody, chyba poczuł się zainteresowany, zwłaszcza opowieścią o sprzęcie AGD. Panie mówiły o radiowidzach, nie bez powodu, od dziś, od popołudnia, odcinki Jak się starzeć bez godności drugiego sezonu będzie można także oglądać na YouTubie programu trzeciego. Tam odsyłam, polecam. I zapraszam. Wróciły i się rozsiadły w studiu. Audycja poranna w piątek, 4 dzień września 2026. Za chwilę chyba będziemy mogli wyemitować słuchowisko, czyli prezentację zwycięzcy w naszym dzisiejszym porannym konkursie dawania odgłosów paszczą.

0: To raz, dwa, trzy. Po szóstej rozmawiałem z Marcelem Mierzejewskim, mistrzem Polski, wciąż jeszcze panującym nam miłościwie w naśladowaniu, imitowaniu odgłosów wydawanych przez ptaki. Marcel się zobowiązał, że jeżeli osoba, która wygra dzisiaj w naszym konkursie nieformalnym na najlepsze odgłosy paszczą, będzie zainteresowana, zainteresowany będzie ten ktoś, to nagra dzwonek ptasi tej osobie na telefon. Proszę pana, niech pan się do nas odezwie, czy pan chce, bo pan wygrał.
1: Jeśli chodzi o odgłosy paszczą, na przykład tworzyć efekty dźwiękowe w czasie słuchowisk radiowych, czyli na przykład sierżant Allison wraz ze swoim plutonem powoli podchodzili pod stanowiska Wietkongu. Niestety ogień artylerii nie dał im rady. W tym momencie okazały się znane postacie. Kapral Biziniak, major Smith ze swoim psem i z wielką, wielkokalibrową procą ryżową ostrzelali Wietkong i wrócili do studia na Myśliwiecką, żeby nagrać kolejny odcinek z cyklu Paramount Pictures. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich dźwiękowców, naśladowców, imitatorów, bo to jest też fajna zabawa.
0: Dziękuję i gratuluję. 11 minut do 9.
2: ABC Popkultury.
3: Jako widzowie często wracamy do znanych i lubianych tytułów, a ja wracam do swojego tytułu. Ale od nowa ustanawiam reguły. Trzy seriale i nie zawsze oczywisty wspólny mianownik. Najpierw przenosimy się do Londonderry. Przepraszam, wróć. To Derry.
4: This is just so disappointing, girls. I mean, threatening a first year.
5: We didn't threaten her, we're not stupid.
3: Są lata 90. Kłopoty w północnej Irlandii jeszcze się nie skończyły, więc nastoletnie bohaterki serialu, uczennice liceum dla dziewcząt prowadzonego przez siostry zakonne, kontrole saperów w szkolnym autobusie uważają za codzienność.
6: Ladies.
5: What happened, sister?
6: This is nothing. Should see the other guy.
3: Niech państwa nie zwiedzie ponury klimat Irlandii Północnej połowy lat 90. Derry Girls to komediowy serial o dorastaniu, który Lisa McGee napisała sięgając do własnych licealnych wspomnień. I chyba nawet nie musiała ich specjalnie wyolbrzymiać, bo nastolatki same zapewniają sobie niezliczone atrakcje, tak to nazwijmy.
5: Teenagers have rights now, you know.
7: We're ridiculous. They do, ma.
3: Derry Girls. Cztery dziewczyny i jeden chłopak. Czego tu nie ma? Fałszywe objawienia, próba zdobycia funduszy na drogą szkolną wycieczkę do Paryża, wizyta nastolatków z Czarnobyla, ucieczka z domu na koncert Take That do Belfastu.
6: No, no, no, no. Thank you, girls. We won't forget that performance in a hurry, no matter how hard we try. No!
3: Ten świat jest wypełniony bohaterami, których nie sposób nie lubić, ale muszę wymienić z nazwiska jedną postać. Postać Monument.
7: Sister Michael?
6: Of course God doesn't hate you.
7: Thank you, sister.
3: Siostra Michael, dyrektorka szkoły. Mówi prawdę między oczy.
6: You're not interesting enough.
3: Nie znosi głupoty. Trenuje judo, a jej puenty tną jak sztylety.
6: If he even exists.
3: Nie da się jej nie pokochać.
6: What? Nothing.
3: Derry Girls, trzy sezony po 6 odcinków, po pół godziny każdy. I status serialu kultowego.
8: We're just trying to work out what happened here, girls.
3: Zostajemy na wyspach, ale przenosimy się...

0: do Londynu.
1: Oi, mate, this is you.
2: I believe it is.
0: Londyn jest prawdziwy, ale klub sportowy AFC Richmond fikcyjny. Tu właśnie trafia trener futbolu amerykańskiego Ted Lasso, żeby pokierować drużyną futbolu europejskiego. Ted jest prostolinijny i zawsze widzi szklankę do połowy pełną. Nie ma problemu z wybaczaniem mniejszych i większych błędów. Życzliwość, wiara w ludzi, takie nie dzisiejsze, ale takie skuteczne. Bo Tedowi się udaje.
3: Good morning, Coach Lasso.
4: Hey, look at us.
0: Przy okazji też dzieli się ze wszystkimi dookoła swoim optymizmem. I wszystkim dookoła ten optymizm się udziela.
4: Couple of worm addicted early birds, am I right?
0: Ted Lasso. Trzy sezony plus czwarty w trakcie.
3: Oi! Kent, get your hairy ass into my office now!
0: I ostatnia propozycja na dziś. Zaglądamy do szkolnej pracowni chemicznej, a z niej bardzo szybko przechodzimy do pracowni pozaszkolnej, gdzie nauczyciel chemii i jego przyboczny były uczeń produkują substancje skrajnie nielegalne. Nauczyciel chemii nazywa się Walter White,
5: right,
0: ale w nowym środowisku funkcjonuje jako Heisenberg.
5: Now, say my name.
0: Breaking Bad. Kaskada nagród, świetny scenariusz, obsada marzeń. Do powtórki pewnie nie trzeba namawiać, do pierwszego obejrzenia też. To jeden z najlepszych seriali XXI wieku. Dzisiejsze podium to zatem siostra Michael, Ted Lasso i Walter White, czyli nauczyciele.
5: That's right.
0: Nauczyciele życia.
4: Knock-a-doodle-doo.
0: Do następnego odcinka.
6: ABC Popkultury.
7: I w ten oto sposób powróciła z tym cyklem Katarzyna Borowiecka. W każdy piątek przed dziewiątą Kasia będzie zapraszać i polecać ciekawe seriale. Do zobaczenia. Do usłyszenia, Kasiu, dziś po 16 w audycji popołudniowej. I to wszystko od nas. Będziemy się żegnać. Elżbieta Malinowska, Monika Gosławska, Darek Pieruk i Michał Nogaś. Dziękujemy za wszystkie odgłosy paszczą. Miłego weekendu. Pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 4 września, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kto za, kto przeciw, w Sejmie wkrótce głosowania w sprawie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i odrzucenia prezydenckiego weta. Polska skutecznie przeciwdziała atakom na infrastrukturę energetyczną, zapewnia minister energii. A w tym serwisie zajrzymy też do jednej z lubelskich podstawówek.
16: Ta szkoła bardzo dobrze żywi i bardzo smacznie, proszę
17: bardzo. No widzę, aż sam chciałbym spróbować.
16: Ale nie ma problemu.
15: W Sejmie rozpoczyna się trzeci, ostatni dzień pierwszego po wakacjach posiedzenia. Na początek zaplanowano głosowania. Wśród nich to dotyczące powołania nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Na Wiejskiej jest Agata Król. Dzień dobry.
18: Witam, dzień dobry.
15: Jakie są możliwe rozstrzygnięcia?
18: No, o ile w sprawie prezydenckiej

0: Jego weta głosowanie wydaje się przesądzone, to w sprawie kandydata Koalicji Obywatelskiej do Trybunału Konstytucyjnego mogą zaważyć pojedyncze głosy. Koalicjanci nie są jednomyślni, bo jak mówią, kandydatura Macieja Berka jest kłopotliwa, a jest to związane z ostatnio pełnioną przez niego funkcją ministra w kancelarii premiera. Wątpliwości mają politycy m.in. Polski 2050, jak powiedział Paweł Ślis, przewodniczący tego klubu, on sam podjął już decyzję.
1: Nie będziemy mieli tutaj dyscypliny w tym zakresie. Część, ja wiem, jak zagłosują moi posłowie. To będzie ich świadoma decyzja. Moja decyzja jest taka, że mimo wielkiego doświadczenia, wielkiej sympatii i go bardzo cenię jako prawnika, no będę głosował przeciw.
0: To głosowanie za kilka minut, a tuż po nim posłowie zdecydują, co dalej z prezydenckim wetem do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Cała prawa strona sceny politycznej deklaruje, że chce weto podtrzymać, a koalicjanci odrzucić, choć wymaganej większości 3/5 głosów raczej nie uzbierają.
2: Tyle, Agata Król, dziękujemy. Ja dodam, że przeciwko odrzuceniu weta prezydenta będzie oprócz Prawa i Sprawiedliwości także Rozwój Plus. Tak mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce poseł Krzysztof Szczucki.
3: My będziemy bronili weta pana prezydenta, co nie oznacza, że nie jesteśmy zwolennikami uregulowania rynku kryptoaktywów, tylko uważamy, że tutaj potrzebny jest mądry kompromis pomiędzy rządem i prezydentem.
2: Na całej rozmowy Bez Uników posłuchać można na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie. Polska przeciwdziała atakom na infrastrukturę energetyczną i uczy się od sąsiadów, mówi minister energii Miłosz Motyka, komentując falę sabotaży z udziałem sektora energetycznego w Europie.
4: Powołaliśmy kilkanaście miesięcy temu odpowiedni zespół, który ma poprawić koordynację tego działania. Były różne standardy ochrony. Staramy się je usystematyzować, poprawić, polepszyć. Wyciągamy też lekcje z tego, co do nas trafia ze strony naszych sojuszników, poddawanych takim atakom znacznie częściej. To mówię nie tylko o Ukrainie, ale także o wschodniej flance i krajach bałtyckich.
2: W tym tygodniu w Niemczech podpalono stację transformatorową przy granicy z Polską i weryfikowane jest, czy za atakiem stoją Rosjanie. Nepalskie służby ratownicze uwolniły dwóch robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. W wyniku powodzi w Nepalu życie straciło ponad 1200 osób, ponad 5 tysięcy jest poszkodowanych. Tamtejsze władze podają, że na pokrycie najpilniejszych wydatków związanych ze skutkami powodzi potrzeba ponad 2,5 miliarda dolarów. Relacja Tomasza Sajewicza.
5: Na tereny zniszczone przez powódź dostarczana jest pomoc humanitarna. Jak informują władze, do tej pory uratowano ponad 11 tysięcy osób, katastrofa dotknęła jednak ponad 90 tysięcy. Władze Nepalu prognozują, że najpilniejsze wydatki to aż 2,5 miliarda dolarów. To koszt odbudowy zniszczonych dróg, organizacja tymczasowych przepraw przez rzeki, utrzymanie centrów dla osób, które straciły dach nad głową, czy zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej w kraju. Wcześniej całkowite koszty odbudowy Nepalu po powodzi szacowano na około 5 miliardów dolarów. Władze tego kraju zaapelowały już do społeczności międzynarodowej o pomoc. Do kraju napływa teraz pomoc humanitarna. Rząd w Katmandu apeluje m.in. o sprzęt, który posłuży jako tymczasowe przeprawy przez rzeki na terenach zniszczonych przez powódź. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: Mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Do szkół i przedszkoli weszły już nowe zasady żywienia. W skrócie ma być lepiej i zdrowiej, a w dłuższej perspektywie ma to zmienić nawyki żywieniowe Polaków.
6: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
7: Piotr Chuszcz, szef kuchni.
6: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
8: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
6: Dla mnie to nie jest trudne ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, no to zobaczymy jak będzie. Na ogół, no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci, jakby muszą te strączki polubić.
8: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
9: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkę.
10: I raczej nie.
8: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
9: No.
2: Nowe zasady żywieniowe mają pomóc m.in. w walce z nadwagą i otyłością wśród dzieci. Według danych NFZ-u w Polsce nadwaga i otyłość występuje u 1/3 dzieci w wieku 7 do 9 lat.
11: Klimat.
2: Ponad 30% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości z wiatru można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Większość regionów w Polsce zmaga się z suszą hydrologiczną. Najgorzej jest na południu i w centrum. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
13: Podbijamy bębenek, podgrzewamy atmosferę, bo Polki zagrają o finał Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. W ćwierćfinale pokonały 3-1 Holandię, w jutrzejszym półfinale zagrają z najlepszą drużyną ostatnich czasów, Włoszkami. Jakich błędów nasze siatkarki muszą uniknąć, by pokonać Włochy? Paulina Damaskę wyjaśnia.
14: To jest jeden z lepszych, jak nie najlepszych zespołów. Tutaj liczy się odwaga, trzymanie się game planu. i zagranie naprawdę tego, co mamy ustalone.

0: Nie mam pojęcia, czego możemy zbyć. Po prostu trzeba wejść i dać się 100%.
1: Taka prawda. Półfinał Polska-Włochy w sobotę o 18, wcześniej o 15 Turczynki zagrają z Serbkami. W turniejach singlowych honor polskiego tenisa na kortach nowojorskiego Wielkiego Szlema broni już tylko Iga Świątek, która pokonawszy Argentynkę Nadię Podorowską w dwóch gładkich setach awansowała do trzeciej rundy.
2: Świątek imponowała skutecznością przy własnym serwisie. Trafiła pierwszym podaniem w 79% przypadków i wygrała 78% punktów po takich zagraniach, nie pozwalając rywalce na wykorzystanie żadnego z wypracowanych przez nią breakpointów. Zaraz po ostatniej piłce nasza tenisistka tak podsumowała ostatnią wygraną, która dała jej awans do trzeciej rundy.
3: Oczywiście przygotowywałam się do tego spotkania, ale też zapamiętałam, jak Nadia gra z naszego występu, w którym wygrałam w Paryżu 6 lat temu. Wiem, ile zagrywane przez nią piłki ważą na rakiecie. W trakcie jednak tych lat wiele się zmieniło i przed tym starciem zachowywałam się tak, jak zawsze przed moimi spotkaniami. W kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku, Czeszką Marią Błoskową. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Mecz z Błoskową w sobotę, teoretycznie o 17. W drugiej rundzie debla zagrają Maja Chwalińska i Magda Linet. Po świetnym widowisku Polki pokonały triumfatorki Wimbledonu, rozstawione z piątką francuskę Krystynę Mladenowicz i Chinkę Henyu Guo w trzech setach. Co z tym Rakowem? Częstochowianie przegrali piąty mecz ligowy z rzędu. Wczoraj pod Jasną Górą ulegli w meczu piątej kolejki Górnikowi Zabrze 1-2, a mówi trener Górników Michał Gaszparik.
4: Dobry początek meczu, dobra pierwsza polowa. Przeciwnik nam zmienił ustawienie, ale chłopacy dobrze się poruszali na tym boisku, a mamy taką pewną kontrolę nad tym meczem.
1: Lech Poznań też odrabiał zaległe spotkanie, wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1, odrobił tym samym straty do Legii, zasiadając przed ruszającą dziś siódmą kolejką na pozycji lidera. Piątkowym szlagierem Ekstraklasy śląskie derby Piast o 20.30 zagra z GKS-em Katowice.
5: Dziś sporo chmur i deszczu, na wybrzeżu też burze, bez opadów, tylko na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Podlasiu, około 22 w centrum, do 26 na południu.
6: Autopromocja.
7: Najnowszy podcast Trójki, źródła europejskie, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi. Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
9: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Przed nami kolejne spotkania.
11: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce,

0: struktury. Odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:11.

0: Prawie 9.15, Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Michał Gardias, ponownie dzień dobry. Jest czwarty dzień września, tak jest, sprawdziłem, piątek, zaczynamy.
1: Winien i ma.
0: Na początek podsumowanie. Skończyło się tańsze, nie mówię tanie, tańsze tankowanie. 1 września wygasł program CPN, który obniżył VAT na paliwa z 23 do 8%. Ceny przy dystrybutorach podskoczyły nawet o więcej niż złotówkę w tym momencie. Dzień wcześniej na stacjach długie kolejki, w wielu miejscach paliwa zabrakło. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ma ogromny wpływ na nasze portfele. Amerykanie intensywnie bombardują Iran, celują w strategiczną wyspę Larak. Ropa naftowa reaguje od razu. Baryłka ropy Brent dzisiaj niebezpiecznie blisko 100 dolarów, w tym momencie 95. Najdroższy od końca 2022 jest gaz. Kosztuje prawie 75 euro za megawattogodzinę. To zła informacja nie tylko dla kierowców czy gospodarstw, ale też dla rolników. Gaz to kluczowy surowiec przy produkcji nawozów azotowych. Spore zmiany dla właścicieli.

0: poniedziałek z początkiem września w życie weszła reforma planistyczna. Jeśli gmina nie przyjęła planu ogólnego, a grunt nie ma planu miejscowego, to zdobycie pozwolenia na budowę może być bardzo trudne. I od tego zaczniemy. Prawie 500 osób trafi na bruk. Firma Cersanit planuje zwolnienia w swoich fabrykach. Największe w Krasnymstawie, na Lubelszczyźnie, gdzie jest jednym z największych pracodawców. Gigant produkujący zlewy, toalety, wanny, płytki czy baterie łazienkowe ma duży problem. Rosną koszty, spada sprzedaż, rośnie z kolei konkurencja Chin. Na kontach Europejczyków leży 10 bilionów euro leniwych oszczędności, skarży się Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej narzeka, że zbyt dużo środków jest inwestowanych też poza Unią Europejską. Pytanie, jak Europejczyka zachęcić, by kupował europejskie papiery? Podyskutujemy o tym. A w studiu goście Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pierwszy temat to działki, panowie. Wszystkie gminy w Polsce przed 1 września miały przyjąć plany ogólne. Zrobiła to tylko nieco ponad 1/3 wszystkich gmin. Co do zasady, bez tego dokumentu, który zastępuje tak zwane studium i bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nie będzie można wydawać WZ-ek, czyli warunków zabudowy. W praktyce może to oznaczać duże problemy z budową na gruncie, które kupiliśmy na przykład, nie wiem, 30 lat temu, ale nie planowaliśmy tam niczego stawiać. To był jeden z tak zwanych kamieni milowych do wypłaty środków z KPO. Główną ustawę o reformie planistycznej już w 2023 podpisał prezydent Andrzej Duda. Karol Nawrocki w tym roku podpisał nowelizację, która te przepisy i tak opóźniła. Urzędy otrzymały ogrom wniosków od właścicieli OWZ-ki przed 1 września, byle tylko zdążyć i mieć dokument. No jeśli nasza działka leży na terenie gminy, która, mówiąc kolokwialnie, temat przespała, to teraz my mamy problem. Dlaczego to obywatel, tak może to tak odważnie zapytam, zawsze zostaje na końcu i ponosi te straty?
1: Zawsze tak było, to zgodnie z zasadą, która w naszym państwie obowiązuje nie od dziś. Zauważmy, że Polska do końca lat 90. była objęta planami zagospodarowania, natomiast wtedy wprowadzono ustawę, która te plany likwidowała i miałem okazję rozmawiać z twórcą ustawy po latach, który samokrytycznie przyznał, że przyjęcie założenia, że dzięki likwidacji tych wszystkich planów jeszcze podjętych za PRL-u teraz zrobimy jeszcze lepsze plany, no okazało się być nad wyraz utopią i doprowadziło to do sytuacji, że jedyną szansą de facto na pobudowanie były tak zwane WZ-ki. Ale niestety WZ-ka ma to do siebie, że to jest decyzja wybitnie uznaniowa, a przy braku w Polsce transparentnych procedur no stworzyła bardzo duże ryzyka korupcyjne, o czym bardzo często słyszałem na różnych kongresach firm budowlanych w Polsce i jak muszą się w praktyce mierzyć z lokalną administracją, która funkcjonuje no, w takich, a nie innych procedurach lokalnie adoptowanych. Stąd mamy bardzo dramatyczną sytuację w Polsce, bo też te procesy inwestycyjne, które w Polsce się nieproporcjonalnie dłużej toczą niż w innych państwach Unii Europejskiej, są spowodowane właśnie takim utrzymywanym chaosem prawnym, gdzie lokalne władze mogą na przykład panu Ryszardowi Florkowi z firmy Fakro po wielu latach starania o rozbudowę fabryki na koniec jednak odmówić różnych decyzji, stąd jego decyzja też o przeniesieniu budowy fabryki do USA, gdzie wszystko można zrobić w kilka miesięcy. Także nie mamy działających sądów, które mogłyby korygować zachowania i de facto porządkować działanie administracji lokalnej. Nie mamy takich cyfrowych procedur jak w innych państwach, gdzie jak składam wniosek, to pozwolenie na magazyn, budowę magazynu otrzymuję w ciągu 30 dni, bo cały proces jest cyfryzowany, gdzie nie ma możliwości uznaniowej urzędnika, tym samym jak i sytuacji korupcyjnych. Także jeżeli nie przyjmiemy cywilizowanych standardów, to będziemy mieć nadal sytuację, gdzie cena mieszkań czy

0: budowy jakiegokolwiek obiektu będzie nieproporcjonalnie droga, bo już jest.
1: A tylko dodam, że te uznaniowe, jak pan powiedział, te WZ-ki mogą być też cofnięte przez uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc czekamy na dokument powiedzmy pół roku, a potem okazuje się, że ktoś, że jest uchwalany kolejny miejscowy plan i jest jeszcze problem. Pan Arak?
2: Przez lata mieliśmy ten problem, to znaczy w moment, w którym powstawały takie osiedla łanowe pod miastami, tak, do których trzeba dołączyć infrastrukturę, nikt nie przewidział tego, że szkoła ma być gdzieś w pobliżu, że mają być jakieś tereny zielone w ogóle, czy ma być jakiś park. No i powstają takie osiedla, które są odłączone od rzeczywistości, oprócz samochodu, który dowozi dzieci i osoby do pracy. To wszystko było możliwe dzięki temu, że ten system tak funkcjonował. To znaczy, że pozostawiono kompletnie taką możliwość podejmowania decyzji w danym momencie, danym urzędnikom, w danym czasie, kompletnie bez jakiegoś planu i wizji rozwoju przestrzeni.
0: I kontroli de facto.
2: I kontroli. Więc jeżeli coś zostało zrealizowane, rozpoczęto budowę, no to potem trzeba jakoś rozwiązywać te problemy. No i mamy pod ileś kilometrów osiedli mniejszych lub większych, które pozbawione są przestrzeni wspólnych. To jest... No bo nikt nie przewidział tego, że trzeba właśnie stworzyć park czy plac zabaw.
0: Przewidział, ale nie wymagał, bo tak. Te plany niektóre były korygowane. No przecież na każdym trawniku można też postawić jeszcze kilka metrów zabudowy, prawda?
2: No do tego dochodzą koszty transportu, dobudowywania infrastruktury, więc wszystko przez lata w Polsce działo się w trochę taki chaotyczny sposób. Jeżeli się pojedzie chociażby do różnych ośrodków turystycznych, gdzie nigdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, no to człowiek potem odwiedzając daleką Azję, Ho Chi Minh City albo inny kraj, czuje się jak u siebie w domu. Dokładnie tak samo też wygląda bardzo chaotyczna zabudowa, tylko w przypadku Wietnamu wiemy, i stwierdzamy to, że to jest na podstawie stuprocentowej korupcji. Pytanie, jak to się dzieje, że tak samo powstają różnego rodzaju inwestycje, które nie są ze sobą spójne. Jedziemy przez miasta i widzimy budynki, które kompletnie do siebie nie pasują. Tak jakby była kompletna dowolność w tym, co można gdzieś postawić. No i przez lata tak było. Mam nadzieję, i to był przez lata postulat różnych środowisk urbanistycznych, ze względu na koszty, które to dodatkowo po prostu społeczne, publiczne, które to tworzy, że no jednak ten chaos zostanie w jakiś sposób teraz ograniczony. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, no bo wiele tych decyzji już dzisiaj na zaś zostało podjętych. Jak te inwestycje będą realizowane i jak te miasta będą się rozwijać, no to mam nadzieję, że bardziej w kierunku tego, co na zachodzie.
0: Jedną drobną rzecz uzupełnię. Jak łączono Berlin Zachodni z Berlinem Wschodnim, okazało się, że w Berlinie Wschodnim władze komunistyczne oczywiście starały się unikać planowania skwerów, gdzie są ławki, gdzie obywatele mogliby się przypadkiem spotykać, wymieniać opinie. I w ramach rewitalizacji Berlina Wschodniego właśnie tworzono wszelkie skwery i te części wspólne, jakże niezwykle istotne dla przestrzeni publicznej, a to się daje właśnie przewidzieć z góry, gdzie co ma być.
1: Tak, mówimy tutaj o przeróżnych osiedlach, o takich powiedzmy inwestycjach w skali może nie makro, ale trochę większej niż chociażby taka mała działka, którą ktoś kiedyś kupił sobie 20-30 lat temu, nie wiem, na pięknym Podlasiu na przykład, chciałby sobie pobudować, na przykład miał takie marzenie, żeby zbudować sobie mały domek gdzieś tam na odludziu. Okazuje się, że teraz może być to absolutnie niemożliwe, no bo to będzie odludzie, bo będzie gmina powie, że no ale to są duże koszty podciągnięcia wodociągu, że trzeba dobudować jakąś drogę i
0: to
1: tak
0: wtedy
1: dalej.
0: Się robiło takie rzeczy na zasadzie kazusu siedliska, że to ma status siedliska i wtedy te wszystkie ograniczenia, o których pan mówi, nie obowiązują. Natomiast dzisiaj pojawiły się inne ryzyka, które mi sygnalizowano, jeżeli chodzi o te tworzenie planów zabudowy. Mianowicie, że jeżeli faktycznie mamy działkę, a nie zostanie tam wpisana możliwość budowy domu, to w tym nowym systemie praktycznie będziemy bez szans, bo jeżeli się też nie ułożymy z lokalną władzą, to będziemy mieć wpisane, że tam to, co możemy zrobić, to zasiać wyłącznie trawę. Czyli mamy do czynienia, że po stronie inwestorów, obywateli jest spory majątek zgromadzony właśnie w tych różnych miejscach, nieruchomościach, a decyzje o jego wartości albo spadku wartości, albo wzroście wartości będą podejmowali urzędnicy. To jest sytuacja wybitnie korupcyjna.

0: wielu też biło na alarm, że będzie chaos przed tym 1 września, chociaż to i tak było przesuwane. Gminy nie dadzą rady. Jaki to może mieć wpływ na chociażby ceny mieszkań? No taką teorię ma dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Bartosz Gus.
1: Jeżeli na części terenów uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, ale też rozpoczęcie nowych procedur planistycznych zostanie ograniczone, konsekwencją może być mniejsza liczba nowych inwestycji rozpoczynanych w kolejnych latach, a w efekcie ograniczenie podaży mieszkań.
0: No, czyli może być drożej. A odpowiedzialny za reformę planistyczną wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski przekonuje, że no, wiele samorządów jest nadal w trakcie uchwalania planów ogólnych.
2: Te z kolei gminy, które nie chciały się dostosować do głównych wyznaczników reformy i nie chciały przyjąć planu ogólnego, no mam nadzieję, że mieszkańcy podziękują włodarzom tych gmin, ponieważ no z ich winy będzie problem w najbliższych, myślę, że nie miesiącach, ale latach z realizacją inwestycji na tych terenach.
0: No proszę, studium wygasło na przykład w Warszawie i planu na razie ogólnego nie ma. Czyli okazuje się, że mieszkańcy też Warszawy mogą podziękować tutaj włodarzom.
3: No Warszawa to jest bardzo też ciekawy przykład tego, w jaki sposób rozwija się poszczególne miejsca. Ja zawsze byłem pełen podziwu tego, jak na przedmieściach i południu Warszawa, miasto się rozbudowuje, gminy lokalne rozrastają się, a jednocześnie mamy ogromne tereny na terenie miasta samego, na którym nie powstają osiedla, które byłyby bliżej, pewnie byłyby wygodniejsze, mogłyby być też, miały lepszą użyteczność z perspektywy obywateli.
4: 15-minutowe tak zwane.
3: No, ale tak, powiedzmy, że byłoby to miasto 15-minutowe, ale chodzi o to, żeby było to korzystniejsze z perspektywy jakości życia zamiast dojeżdżania. No i
0: tylko dlaczego nie?
3: Ci lokalni włodarze łatwiej byli w stanie podjąć procesy decyzyjne dotyczące zrealizowania inwestycji, no a miasto stołeczne Warszawa niekoniecznie. No i jest to jakiś problem, z którym będziemy się musieli borykać w kolejnych latach. Także to miasto zamienia się w 3-milionowe w ciągu tygodnia pracy, a na suburbia i do gmin na Mazowszu, które są wokoło, potem to 1 milion ubywa w ciągu weekendu i tam są te miejsca, gdzie ci ludzie mieszkają. I ta dysproporcja jest bardzo duża też, jak się patrzy na dojazdy nawet na tle innych stolic europejskich, więc no, coś nam się tu nie udało zdecydowanie i pytanie, czy w kolejnych latach będzie lepiej.
4: Ale to jest kwestia prostych, transparentnych zasad, bo gdyby takie były i obowiązywały, to nie mielibyśmy sytuacji, w której wiele, jak obserwuję, miejsc w Warszawie od czasu moich studiów nadal stoi puste, zniszczone. No nie może być takiej sytuacji, że już kilkadziesiąt lat...
0: Może to jest działka inwestycyjna, czy...
4: Takie miejsca straszą pustkami, bo to widać, że system nie jest transparentny, że nie można w tych miejscach doprowadzić do tego, żeby było to zagospodarowane. Stąd naprawdę kwestia zasad. Jak widać, nikt nie chce, żeby było to transparentne, żeby każdy, kto chce zainwestować w danym miejscu, mógł po spełnieniu jednoznacznych kryteriów takie wszystkie właśnie mieć szanse na inwestowanie.
0: Na gmin w Polsce jest prawie 2,5 tysiąca, z czego według tych najnowszych danych planów ogólnych nie przyjęło ponad 1,5 tysiąca, około 1600 gmin. No, czy możemy sobie, tak jak pan mówi, no, naprawdę pozwolić na to, by w tych wielu gminach był taki paraliż decyzyjny?
4: No, ale sytuację mamy dlatego, że de facto nie ma konsekwencji. Mówienie, że obywatele będą wyciągać wnioski przy urnach wyborczych, to dajmy obywatelom, jak w Szwajcarii, zwłaszcza w szwajcarskich gminach, są referenda praktycznie bez progu frekwencyjnego i od ręki właśnie w sprawach kolejnych inwestycji i innych decyzji podejmowanych na bieżąco. Jeżeli chcemy, żeby obywatele faktycznie wymuszali na władzach swoich lokalnych gmin podejmowanie decyzji, to powinni mieć prawo ich odwoływania w sposób taki, jaki to ma miejsce w Szwajcarii.
0: Mhm. A te działki ujęte w planie ogólnym to będzie teraz jakieś dobro deficytowe?
4: To zależy, co będzie w planie ogólnym, no bo to jest ten element negocjacyjny bardzo poważny i obarczony tutaj presjami.
0: Jak działka nie będzie
4: rodzaju.
0: Na przykład strefą otwartą, że tam dziki będą mogły sobie biegać, tylko będzie można coś zbudować. No to wtedy będzie fajnie.
3: No tak, ale właśnie pytanie jakie, czy to będzie kwestia tego, że to będą działki użytkowe, czyli będą miały charakter biznesowy albo pod zabudowę mieszkaniową, albo mieszaną. A no pytanie też, jakiej wysokości mogą być te budynki, ile ma być przestrzeni zielonej, też

0: Są dodatkowe przepisy już dzisiaj warunkujące to, że mają być chociażby odpowiedni poziom bezpieczeństwa, tak, czyli związane z bunkrami, które mają być w niektórych budynkach budowane. Więc jest szereg różnych nowych obowiązków, które będą po stronie inwestora, a plan taki zagospodarowania już trochę ukróci to, że dowolny rodzaj budynku będzie można postawić, jeżeli się znajdzie oczywiście odpowiednich urzędników, którzy uznają, że to jest świetny pomysł w terenie danego miasta, bo sam plan zagospodarowania przestrzennego też można zmienić. To nie jest tak, że to jest wyryte w skale i na 50 lat do przodu. Trzeba tylko znaleźć większość w Radzie Miasta. No więc proces będzie trochę bardziej transparentny, dlatego żeby
1: ale
0: jakąś inwestycję przeprowadzić.
1: Będzie.
0: Tak, więc jeżeli naprawdę komuś będzie zależało, żeby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, to będzie trochę jak w amerykańskich filmach, w których będzie musiał znaleźć iluś tych polityków, których trzeba przekonać, żeby zmienić cel przeznaczenia danej działki, tak żeby tam było osiedle albo fabryka w środku Chicago na przykład.
1: Tylko tam jest w Ameryce łatwiej, bo tam, jak pamiętamy, takie Los Angeles czy San Francisco mają kilkunastu radnych w warunkach Warszawy czy innych.
2: Ekwiwalent jest trochę niezachowany.
1: Tam jest takie przeludnienie pod tym względem, że to już jest pewien...
0: No trudniej budować koalicję, rozumiem.
1: Trudniej budować koalicję na rzecz zmian.
3: Przechodzimy do kolejnego tematu. Cersanit zwolni setki osób. To jest kolejna informacja. Gigant produkujący ceramikę sanitarną czy armaturę do listopada planuje dać wypowiedzenia prawie 500 pracownikom. Najwięcej na Lubelszczyźnie w Krasnymstawie. Tam pracę straci 1/3 prawie załogi, około 200 osób. Cięcia będą też w Starachowicach, Radomiu, Opocznie i Wałbrzychu. Powody: wzrosty energii, cen energii oczywiście, spadek zamówień, konkurencja z Chin, zakłócenia handlowe przez wojnę na Ukrainie. Takie są tłumaczenia firmy. Co bardzo istotne i bolesne, Cersanit nie planuje dodatkowych programów wsparcia, choć burmistrz miasta Daniel Miciuła mówi, że dowiedział się o planowanych 6-miesięcznych odprawach. No, pomoc mają oferować lokalne urzędy pracy. No i kolejny raz pojawia się temat, panowie, drogiej energii, bardzo drogiej energii. Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej z najdroższym prądem. Czy w obecnych warunkach jeszcze mamy szansę w ogóle być konkurencyjni?
0: Nie, jest to bardzo ciężkie i przede wszystkim też nie mamy żadnej reakcji. W przypadku Francji czy Niemiec, Hiszpanii wprowadzono już 1,5 roku temu, 2 lata temu programy dla właśnie przemysłu energochłonnego, które obniżają ceny energii. Czyli tak jak my mieliśmy interwencję na cenach energii dla gospodarstw domowych, to coś takiego, co w Polsce zafunkcjonowało, tak nic nie spotkało sektora energochłonnego. Tego, który tak naprawdę najbardziej zależy od tego, jak droga jest energia. No i my płacimy ten przemysł płaci najwyższe ceny, czyli ma największe koszty w porównaniu nawet z tak dużą gospodarką jak niemiecka i nie dostał żadnego mechanizmu pomocowego, nawet w ramach tego, co w ramach pomocy publicznej jest zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej. Dopiero w tym roku mamy przepisy, które mają wejść w 2027 roku dotyczące dopłat do energii i jednocześnie podnoszące CIT dla sektora energochłonnego do 30%. I redystrybuującego przychody z tego dodatkowego podatku do części sektora energochłonnego. Czyli bilans nawet dla tego sektora jest negatywny, bo będzie musiał dopłacić 2 miliardy do budżetu państwa. Ja nie widzę mechanizmów, które pomogłyby tym firmom. Jakby eksperci od sektora energetycznego, ekonomiści mówią o deindustrializacji, która będzie postępowała w Polsce, w Unii Europejskiej. No i to jest dokładnie tego objaw. Mamy drożejącą energię, mamy kolejny szok podażowy, który wpływa na ceny energii i kontrakty terminowe na przyszły rok, czyli to, co dzisiaj zawierają te firmy. Oczywiście możemy mówić, że mamy dużo węgla w miksie energetycznym, co powoduje, że ETS jest droższy, czyli dodatkowy podatek, który trzeba płacić, ale to jest też wtedy benchmark, cena, która ustala też tą cenę energii z OZE. W związku z tym my za całą tą energię musimy więcej płacić. A transformacji energetycznej w ciągu 1 roku czy 2 lat po prostu nie przeprowadzimy. I Niemcy to wiedzą, inne kraje to wiedzą, a u nas nie ma żadnego mechanizmu wsparcia. I ja widzę tu ogromny problem. Ja rozumiem napiętą sytuację budżetową, oczywiście sam o tym mówię wielokrotnie, ale to po prostu w długim terminie oznacza, że takich firm jak Cersanit będzie więcej, które będą po prostu się zamykały.
1: Jeżeli dzisiaj jesteśmy zapraszani jako goście do klubu G20, to nie dostaniemy tam zaproszenia na trwałe, jeżeli

0: zostanie utrzymana polityka poprzedniego rządu dotycząca wzmacniania oligopolu, który w Polsce wytwarza energię. Bo tylko uwolnienie produkcji energii w Polsce, co jako centrum proponowaliśmy w pewnym planie już wiele lat temu, może doprowadzić do spadku cen energii i niewystępowania takich sytuacji, które w ostatnich przynajmniej 3 latach w Polsce się nasilają. Jak prześledzimy komunikaty o likwidacji kolejnych zakładów przemysłowych w Polsce z ostatnich przynajmniej 3 lat, to głównym powodem jest nie tylko wysoka cena energii, ale też nieprzewidywalność tych cen w przyszłości. A utrzymanie takich...
1: Znaczy, możemy przewidać, będą droższe.
0: No, nieprzewidywalne w tym sensie, że...
1: Z wielką dozą prawdopodobieństwa.
0: Że to jest w tej chwili droga jednokierunkowa, czyli cały czas mogą być tylko wyższe. Stąd część nawet międzynarodowych koncernów, które miała tu swoje fabryki od lat 90., podjęła profilaktyczne decyzje o zamykaniu. Co też było w komunikatach firm sprzed 2 lat właśnie, kilku zagranicznych, które postanowiły, że ze względu na tą nieprzewidywalność, czyli przewidywalność, że ceny będą wyższe, postanowiły już wtedy likwidować produkcję. A o deindustrializacji nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, akurat w centrum Adama Smitha mówimy od lat, bo to jest konsekwencja między innymi próby zbawienia świata, aplikowania tutaj polityki tak zwanego Zielonego Ładu. I przy tych cenach energii, która dzisiaj jest rozstrzygająca w ogóle w funkcjonowaniu społeczeństw, nie tylko gospodarek, no nie da się zbudować lepszej cywilizacji, kiedy cena energii będzie absurdalnie niekonkurencyjna wobec tej z Chin, bo dzisiaj państwa już nie bardzo konkurują tylko ceną pracy, ale przede wszystkim ceną energii.
2: A wpływy z tego podatku, o którym pan Arak mówił, ETF, wpływają do?
1: ETS wpływają do budżetu państwa.
0: I rządy są zadowolone, że mają coraz więcej z tego tytułu podatku, tylko Unia Europejska w tym momencie zauważyła, że zrobienie z ETS-u narzędzia spekulacji finansowej, gdzie różne instytucje, nie tylko bankowe, ale fundusze mogą tym spekulować, doprowadziło do absurdalnego wywindowania cen w Unii Europejskiej. Także tutaj mamy mechanizmy, które zabijają przyszłość Unii. Jeżeli na poważnie potraktujemy raport pana Draghiego sprzed 2 lat, to nic z tym nie zrobiono.
1: I tak, mamy... Propozycje, które wyszły, tak, bo w tym roku mamy jakieś zmiany w systemie ETS, no one są ograniczające, znaczy trochę, ale są one kosmetyczne. One zwiększają i wydłużają ten okres, kiedy część sektora energochłonnego ma darmowe uprawnienia, czyli sama nie płaci tego dodatkowego podatku.
0: Ale nie wycofano się z mechanizmu.
1: I tu akurat, co słusznie zwraca uwagę mój przedmówca, jest tak, że są fundusze inwestycyjne w zachodzie Europy, w państwach Beneluxu, które są wyspecjalizowane w inwestycjach w sektorze energetycznym. No i one zainwestowały w ETS, wierząc, że Zielony Ład, bo wtedy ceny zaczęły ETS-u rosnąć, że Zielony Ład będzie implementowany, będzie wprowadzany i będzie podnosił w przyszłości też koszty ETS-u, no bo każdy będzie przechodził transformację energetyczną bardzo szybko. No i osiągnęliśmy ceny prognozowane ETS-u przez Komisję Europejską w 2022 roku, te, które były prognozowane na 2030. I dzisiaj jesteśmy cały czas powyżej tego limitu, który Komisja Europejska projektowała dla regulacji, które wprowadzała w życie, w kolejnej dekadzie. I nikt jakby nie zastanawia się, jakie konsekwencje to przynosi. Mieliśmy programy reindustrializacji o tym, że będziemy przenosić przemysł do Europy, że będziemy się zabezpieczać, będziemy stwarzać autonomię, a de facto budujemy fabryki w Turcji i w Chinach. Będziemy kleje, glazurę, wszystkie te elementy sprowadzać z innych części świata.
0: No, plus Mercosur.
1: I z Mercosuru. I najprawdopodobniej tak. Też z Ukrainy i Białorusi, jeżeli kiedykolwiek będziemy z nią prowadzić handel. Też. Tak jak sprowadzaliśmy do 2022 roku cement, który nie był objęty żadnymi dodatkowymi podatkami klimatycznymi.
2: Takie poboczne pytanie, które łączy się trochę ze zmianami klimatu i z opłatami z tymi związanymi. No, nawet jak pojedziemy sobie na stację benzynową i chcemy kupić, odebrać kawę za punkty, to płacimy za kubeczek. Pytanie, czy można zrobić jakiś audyt tych wydatków, tych, które my ponosimy na walkę ze zmianami klimatu? Czy wiemy, w jaki sposób one są tutaj spożytkowane?
0: No, a propos tego kubka, to w Polsce doprowadzono do absurdu, tak a propos, bo znam sprawę z przepisów, bo w całej Unii Europejskiej ten kubek

0: nie musiałby być dodatkowo opodatkowany. Natomiast polskie prawo uznaje, że on musi być 100% z papieru.
1: Taki słomka tam się

0: energii przy tym samym ETS-ie, Zielonym Ładzie jest różna. Nie musimy w Polsce, że tak powiem, mieć tych ekstremalnych cen energii, bo to jest kwestia też właśnie tutaj dodatkowych nakładek różnych
1: opłat od opłat.
0: Dodatkowych przepisów, które wytwarza lokalna biurokracja, a nie europejska. Ale co do zasady, to dzisiaj widać, że Unia przegrała w różnego rodzaju wyścigi, łącznie jak popatrzymy z takim rankingiem, jeżeli chodzi o przełomowe technologie stosowane na świecie, który Komisja Europejska co jakiś czas wypuszcza i tam samokrytycznie przyznaje, że dzisiaj te krytyczne technologie dla funkcjonowania świata powstają w USA, w Korei Południowej, w Chinach, ale już nie powstają na terenie Unii Europejskiej. To jest konsekwencja tej deindustrializacji, bo to nie jest tylko kwestia wycofania fabryk produkujących sanitariaty, ale za tym poszły też inne technologie, bardziej zaawansowane, których tutaj się nie wytwarza.
2: Tak, znaczy no dodajmy, że my rozmawiamy oczywiście o Polsce, ale między innymi pokłosiem tego jest to, co dzieje się w jednej z największych grup kapitałowych w Unii Europejskiej, czyli w grupie Volkswagen. Tak. I tym, że zamykane są kolejne fabryki, sprzedawane. Ja nawet dzisiaj tak pół żartem sobie myślałem, że jak my chcemy budować od zera fabrykę w Jaworznie, po to, żeby produkować samochody, to taniej by było kupić w Dreźnie fabrykę skonstruowaną do budowy samochodów elektrycznych. Prawie nieużywana nowa fabryka Volkswagena, którą można po prostu kupić.
1: Znaczki się zmieni, jest okej.
2: I można by było produkować własny polski samochód, może nawet z polskimi pracownikami pracującymi w NRD, tak jak zresztą oni dojeżdżają do pracy, jeden z większych ruchów transgranicznych w Unii Europejskiej. Więc to wszystko, czy w dawnym NRD. Wszystko jest do zrobienia, ale no jest to szerszy problem i moim zdaniem to wynika trochę z takiego niepotraktowania poważnie nie wiem, groźby czy zapowiedzi biurokracji europejskiej z 2009 i 2010 roku. Czyli wtedy, kiedy my dopiero co weszliśmy do Unii Europejskiej, było po wprowadzeniu ETS-u w 2003, w 2007 roku chyba wszedł w życie. I w 2010 roku, tuż po kryzysie finansowym, my mieliśmy pierwszy Zielony Ład. On się tak nie nazywał. Były pierwsze cele redukcji emisji, takie dosyć radykalne. I on wtedy nie został zaakceptowany przez stolice europejskie ze względu na koszty wynikające z kryzysu zadłużenia strefy euro. I od tamtego czasu my uznaliśmy, że to nie powróci. W Polsce, w iluś innych krajach, że my nie musimy się tym przejmować. Że ta transformacja energetyczna nie nadejdzie.
0: Przemysł niemiecki to zignorował.
2: Tak.
1: No właśnie, ta wymowna cisza. Jeszcze tylko dodam te dane mikro a propos powiatu krasnostawskiego, bo od tego zaczęliśmy tą drugą sekcję naszej rozmowy. Powiat krasnostawski ma jedną z wyższych stóp bezrobocia na Lubelszczyźnie, ponad 14%, jak wyczytałem wczoraj. Co z tymi, którzy zostaną zwolnieni z Tersani? Tu burmistrz miasta mówi o pracy przy budowie drogi S17 albo w cukrowni czy młynie. No brzmi to nieco dramatycznie. Za chwilę do Państwa wrócimy. Teraz jeszcze muzyka, a po niej odpowiemy na pytanie takie specjalnie postawione, czy Ursula von der Leyen chce nam zabrać oszczędności.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:48. Teraz będzie o naszych pieniądzach i oszustwach, bo od kilku lat w Polsce obserwowany jest wyraźny wzrost skali przekrętów z wykorzystaniem polecenia przelewu. Jak podaje NBP, w pierwszym kwartale bieżącego roku wartość takich fraudów wyniosła prawie ćwierć miliarda złotych. O tym problemie z Justyną Białową, z Agnieszką Durską z PKO Banku Polskiego rozmawia Sylwia Zadrożna.
1: Cyberoszustwa mogą być różne. To mogą być fałszywe inwestycje, phishing, fałszywe linki, fałszywe sklepy, serwisy ogłoszeniowe, przejęcia konta w mediach społecznościowych, podszywanie się pod pracownika banku, deepfake'owe reklamy z celebrytami, z wykorzystaniem AI. Ale w tym wszystkim chodzi o jedno, o to, żeby zmanipulować klienta, skraść jego tożsamość, a w konsekwencji pieniądze. Czego jest najwięcej, co jest najgroźniejsze z punktu widzenia banku?
2: Najwięcej oszustw tego typu to właśnie manipulacja emocjami i to jest najgroźniejsze. Klient wpada w sieć przestępczą, na przykład na platformie społecznościowej. Klika link do reklamy. My te reklamy nazwaliśmy reklamami, bo to nie są reklamy. To jest coś, co kłamie i co wciąga nas w wir manipulacji.
3: Tu i teraz polski sektor bankowy jest świetnie, naprawdę fenomenalnie przygotowany na walkę z cyberoszustwami. Jesteśmy technicznie, informatycznie na maksa zabezpieczeni. Ale i tak liczba cyberoszustw rośnie w zastraszającym tempie, więc to w ogóle nie chodzi o technologię.
1: To skoro człowiek jest najsłabszym ogniwem, jak się chronić przed tymi wszystkimi manipulacjami?
2: Ja powiem tak, wdech, wydech, przed każdym kliknięciem. To nie jest tak, że to dotyczy tylko wąskiej grupy, na przykład starszych osób, czy osób w jakiejś potrzebie, w jakimś kryzysie, które są bardziej na to narażone. Musimy mieć świadomość, że narażeni jesteśmy absolutnie wszyscy. To nie ma znaczenia. Wykształcenie, wiek, odporność psychiczna, żadne z tych czynników. Pamiętajmy, w internecie nie ma szybkich zysków, nie ma takich inwestycji, nie ma takich obietnic, które na drugi dzień dadzą nam dwa razy więcej pieniędzy. To jest nierealne, to jest niemożliwe. Nie ma okazji typu sklep się wyprzedaje, wszystko za bezcen.
3: Jeszcze dwa lata temu powiedzielibyśmy, że zwracaj uwagę na język, jakim napisana jest reklama albo mail, bo w tych mailach były błędy językowe, siadała ortografia. Teraz w ogóle to już nie jest taka sytuacja, oni piszą świetnie po polsku. Mówiliśmy sprawdzaj kłódkę w adresie URL. Nie, kłódkę teraz mają też przestępcy, więc to jest kwestia nowego rodzaju edukacji według mnie, takiej edukacji, której my do tej pory nie stosowaliśmy.
2: Problem polega na tym, że większość tego typu przestępstw zaczyna się właśnie poza bankiem. To nie jest tak, że jest jakiś haker, który grozi systemom, bo to już jest przeszłość. Teraz to wszystko zaczyna się na platformie, telekom przenosi ruch, ta platforma zarabia na tym ogromne pieniądze, na tych reklamach, ja podkreślam to słowo, bo aż trudno mi powiedzieć reklamy w tym wypadku, a bank jest tu stroną, która próbuje to zahamować, która próbuje dać taki impuls człowiekowi, że słuchaj, to nie jest przelew, który powinieneś wykonać. To nie jest dobra inwestycja, to jest fałszywa inwestycja.
3: Mamy coraz większe problemy z koncentracją uwagi. Informacji jest coraz więcej, deepfake'ów jest coraz więcej, AI pogarsza tutaj

0: tą sprawę i widać właśnie, że jest coraz gorzej.
1: A propos naszych pieniędzy, naszych oszczędności, bardzo głośnym echem odbija się wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej z ubiegłego tygodnia, bo Ursula von der Leyen powiedziała, że Europa potrzebuje inwestycji do zwiększenia skali działalności biznesu z regionu. Jakie pozyskać? Tutaj cytat. Obecnie 10 bilionów euro oszczędności gospodarstw domowych znajduje się na rachunkach bankowych Europejczyków. To są leniwe oszczędności. Europa musi teraz wykorzystać te oszczędności do finansowania swoich przedsiębiorstw. I tutaj pojawiły się teorie, że Unia planuje skok na nasze oszczędności. Raczej chodzi o jakieś tam w planie zachęty. Tylko pytanie, jak zachęcić Europejczyków, żeby w europejskie papiery inwestować?
2: Ale mowa o inwestycjach. Ostatnio w tym roku wystąpił prezes szwedzkiej firmy z takim dramatycznym apelem, który się rozszedł nie tylko po Europie, że oni bardzo chętnie by kolejne inwestycje robili, natomiast w ramach dzisiejszego prawa unijnego, dyrektyw, które zostały przyjęte, budowa nawet prostej inwestycji to jest dla nich czas uzyskiwania pozwoleń przynajmniej przez dekadę. Dekadę. To i to mamy też w raporcie pana Draghiego, który mówił, że ten proces inwestycyjny w Europie właśnie zostały biurokratycznie, że tak powiem, obezwładnione. Stąd nie ma inwestycji, plus polityka Zielonego Ładu, która powoduje deindustrializację. Stąd te pieniądze, gdzie miałyby być, w co ulokowane, skoro, chyba że fabrykę Volkswagena, żeby ją reaktywować.
1: Polonizacja.
2: Te wszystkie niemieckie fabryki, które w tej chwili są zapowiedzi ich likwidacji, ale one się likwidują nie z braku pieniędzy, tylko ze względu na te wszystkie ograniczenia, które funkcjonują. Także to jest jej wystąpienie, jest przyznaniem się do niezrozumienia skutków i konsekwencji i jakie wywołuje działanie Komisji Europejskiej pod jej przewodnictwem.
3: Ja powiem, że to jest trochę próba amerykanizacji Europejczyków, to znaczy, bo Amerykanie mają oczywiście znacznie większy udział w rynku kapitałowym amerykańskim, a jednak problem jest trochę takim, bo to jest tak naprawdę wyrzut sumienia niemiecki. Niemcy, którzy oszczędzają pieniądze w bankach, trzymają na nisko oprocentowanych rachunkach w swoich kasach oszczędnościowych w bankach pieniądze, nie inwestują na giełdzie we Frankfurcie, a jeżeli już, to jakaś ich część, to też są potem fundusze idące do Stanów Zjednoczonych. I ten inwestor jest bardzo konserwatywny. Pamięta hiperinflację, pamięta inflację, pamięta, nie wiem, upadek i zjednoczenie niemieckie, upadek 89 i ZSRR i upadek NRD. I to powoduje, że to są bardzo konserwatywni inwestorzy. Jak ich przekonać do tego, żeby ten kapitał włożyć w ryzykowne aktywa? No ciężko.
1: W takim razie czekamy na OKI. Zobaczymy, czy będzie OKI. Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
3: Dziękuję bardzo.
1: Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Michał Gardias. Dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie dyskusja na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasowy areszt dla trojga podejrzanych w sprawie zonda krypto. We Wrocławiu pomysł zakazu jazdy rowerami w przejściach podziemnych. Posłowie jeszcze nie głosowali. Od kilkudziesięciu minut trwa dyskusja na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na Wiejskiej jest Agata Król, witaj.
17: Witam.
16: Powiedz, jakie wypowiedzi padają z mównicy sejmowej?
17: No, z mównicy pada wiele skrajnych opinii. Od wychwalających kandydata po te gorzkie, niezbyt przychylne. Przed głosowaniem były wnioski formalne, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i prezentacja kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, Maciej Berek jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Artura Kotowskiego. Ale najwięcej emocji wzbudza postać byłego ministra w kancelarii premiera. W samych superlatywach mówią o nim politycy KO, wśród nich Jarosław Urbaniak.
18: Z jednej strony naukowiec, człowiek, który, jak Anglicy mawiają, self-made man. Człowiek, który zaczynał tutaj, zaraz obok, w biurze legislacyjnym kancelarii Senatu, od najniższego stanowiska.
17: Czekamy na głosowanie, które odbędzie się po poselskich wystąpieniach. Tuż po tym dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego jeszcze jedno ważne w sprawie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.
16: O czym mówił?

0: Agata Król. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trojga podejrzanych w sprawie zonda krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. usłyszeli wczoraj zarzuty. Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, działając na szkodę klientów i wierzycieli, a Jaromira W. usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Trzecią osobą zatrzymaną jest Rafał Z., który usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy z zonda krypto w kwocie 1 700 000 zł.
1: Z opinii sądowo-lekarskiej uzyskanej przez sąd wynikało, że stan zdrowia skazanego uniemożliwia mu nie tylko wykonywanie jakiejkolwiek pracy fizycznej, ale i w znacznym stopniu utrudnia wykonywanie zwykłych codziennych czynności życiowych. Przeszkoda ta ma charakter trwały i nie lokuje ustąpieniem. W tej sytuacji sąd okręgowy uznał decyzję sądu rejonowego o umorzeniu postępowania wykonawczego za zasadną.
0: Wysłuchaliśmy rzecznika Sądu Okręgowego w Gdańsku, Mariusza Kaźmierczaka. Chodzi o to, że były senator Waldemar Bąkowski nie będzie pracował społecznie, tak ustaliło Radio Gdańsk. Zdecydował Sąd Okręgowy w Gdańsku, a postanowienie jest prawomocne. Mężczyzna odpowiadał przed sądem za to, że do haka holowniczego samochodu przywiązał psa i ciągnął. Zwierzę nie przeżyło. Został skazany na 3 miesiące więzienia i karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie przez rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. W kwietniu sąd w Kościerzynie umorzył jednak postępowanie na podstawie opinii lekarskiej. Wynikało z niej, że Bąkowski jest niezdolny do pracy. Prokuratura złożyła zażalenie, ale sąd wyższej instancji je oddalił. Bąkowski od początku nie przyznawał się do winy. Postanowienie sądu jest niezaskarżalne, a więc sprawa jest zamknięta. Wrocław rozważa wprowadzenie zakazu jazdy rowerami i hulajnogami przez przejścia podziemne. Temat trafił pod obrady Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po skargach mieszkańców na osoby przejeżdżające pod ziemią z dużą prędkością. Problem dotyczy przede wszystkim przejść podziemnych, gdzie piesi i rowerzyści korzystają z tej samej przestrzeni. Mieszkańcy mówią, że niektóre osoby na rowerach, szczególnie elektrycznych, przejeżdżają tam z dużą prędkością, nie zwalniają.
2: Często na rogu tutaj są takie wypadki, że czasami przyjeżdżała nawet karetka pogotowia. Rowery połamane, ludzie poranieni.
3: Są wypadki, nie raz. Rozpędzają się z górki, ile razy już pogotowie było, także jak najbardziej. W ogóle nie zważają na nic.
0: Na razie miasto takiego zakazu nie wprowadza. Po 3 latach na Słowacji otwarto odnowione Muzeum Andy'ego Warhola. W uroczystym otwarciu uczestniczył bratanek jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Od dziś zmodernizowane muzeum będzie otwarte dla zwiedzających.
4: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medzilaborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi pop-artu kosztowała 16 milionów euro. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst pop-artu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, poza tym spadnie deszcz, a na wybrzeżu miejscami burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 26 na południu.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml, 1 plus 1 za grosz, miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Tutaj! Szybko!

0: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 8 minut po godzinie 10.
11: Nowe w piątek.
10: Dzień dobry, ale ten tydzień w okamgnieniu przeleciał, ale przed nami kolejne premiery. Dużo dzisiaj nowości z Polski, co nas ogromnie cieszy. Nie zabraknie też gości przez najbliższe 2 godziny. Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Elżbieta Malinowska. Gramy.

Im częściej sięgam po utwór Marianne Fontaine's DC, tym coraz bardziej mi się podoba. Czyli chyba spełniam funkcję uzależniającą, więc ostrzegam. Natomiast zachęcam do tego, aby zapisać sobie ważną datę w kalendarzach. 31 października Fontaine's DC powróci do Polski i zagra koncert w ramach swojej najdłuższej w historii tego zespołu trasy koncertowej, obejmującą ponad 20 miast. Bardzo się cieszymy, że Łódź znalazła się właśnie na tej liście. We współpracy z Alter Artem zapraszamy na ten koncert. Bilety do zdobycia w różnych audycjach w Trójce, więc zachęcam do tego, aby nasłuchiwać uważnie. To jest też nowość na naszej liście przebojów. 16 miejsce w ostatnim notowaniu na pierwszej Trójce liście przebojów. Zachęcamy oczywiście do głosowania. Można to robić do godziny 12. A ten, kto widział nasze media społecznościowe, ten już doskonale wie, czego lubi słuchać Piotr Rogucki. Tak się składa, że właśnie dzisiaj będziemy gościć w studiu Piotra, ale nie tylko. Za chwilę już w studiu Natalia Grosiak. Zanim się to wszystko wydarzy, no to nasza piosenka dnia, a jest nią Hot and Freddy, Touch Touch.

Ania mówi, ojejku, nie słyszałam tego utworu z 10 lat. Myślę, że nie ty jedna. Piotr Rogucki przed chwilą utwór Mała. Być może to jest jeden z tych utworów, które znajdą się w nowych aranżacjach, w wersjach koncertowych na nadchodzącym albumie Piotra Roguckiego, który będzie rozpoczynał wielkie świętowanie 30-lecia na scenie muzycznej w Polsce. Myślę, że to też nie lada gratka nie tylko dla fanów Komy, czy jego projektu solowego, czy może Karasia Roguckiego, ale ogólnie twórczości Piotra i o tym wszystkim

wszystkim dzisiaj w audycji Nowe w Piątek po godzinie 11. A my teraz zaglądamy, co dzieje się za granicą. Tam Miley Cyrus. Trochę brzmi jak Madonna. Teledysk wygląda trochę jak wzięty z Michaela Jacksona Thrillera. No i jestem bardzo ciekawa, jak się spodoba. Let's go.

Zapowiadana od tygodnia Buzz Persuades. Taki tytuł nosi najnowsza piosenka Miley Cyrus, która zachęca nas do tańczenia. Jestem ciekawa, czy ten Buzz przekonał, aby ruszyć na parkiet, bo też i zaznacza w refrenie, że młodzi nie chcą za bardzo tańczyć. To bardzo ciekawe, że właśnie gwiazdy popu zapraszają nas na ten parkiet. Ostatnio właśnie Madonna, teraz Miley Cyrus. A w muzyce elektronicznej, tej alternatywnej, coraz częściej pojawia się wątek tego, że słucha się muzyki indywidualnie. Tak też z taką intencją między innymi tworzy Nia Archives.

0: This Mirror Weighs a Ton to najnowszy album Interpolu, jeden z najlepszych, które ukazały się w tym roku, to zdecydowanie. Pozdrawiamy Pawła Kostrzewa, który już jutro w Trójkowym Ekspresie z pewnością do tego albumu nieraz powróci, a my zachęcamy do tego, aby na ten numer Iron City głosować na naszej liście przebojów Pierwsza Trójka do godziny 12. Mamy na to czas.
1: Trójka.
2: Cześć, a tutaj Natalia Grosiak i moja nowa piosenka, ostatnia piosenka o tobie.

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i ukaże się nowa płyta Natalii Grosiak. Tamtej dziewczyny już nie ma. Za miesiąc będzie dostępna, a dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Natalia Grosiak w Studiu Trójki.
1: Dzień dobry.
0: Jak się czujesz?
1: Czuję się dobrze, ponieważ zrzucam z siebie już te wszystkie piosenki powoli, które są, wiesz, napisane w określonych emocjach, które umieszczam w tych piosenkach, więc tak puszczam piosenki razem z emocjami, a już naprawdę nie mogę się doczekać premiery tej płyty, ponieważ tak długo czekam na ten moment. I to już jest za chwilę, tak jak mówiłaś, na wyciągnięcie ręki.
0: Super, my też

0: Bardzo czekamy. Wakacje minęły, lato jeszcze trwa, ale w ciągu tych kilkunastu tygodni pracowałaś nie sama, a z wieloma różnymi artystkami, artystami, chociażby podczas letnich brzmień. Co to doświadczenie tobie dało i czy wniosło coś do płyty nawet?
1: Tak, rzeczywiście od 3 lat pracuję nad płytą. Zaczęłam pracę z Lesmanem i to on jest takim spoiwem wszystkiego, więc poznałam go przede wszystkim 3 lata temu i zaczęłam z nim pracować. To mnie też otworzyło na współpracę z innymi osobami, czyli i z Archim, i ze Smolikiem, który jest współautorem piosenki ostatniej o tobie. A przy okazji jeszcze była współpraca z Belą Komuszyńską i z Katią. Ostatnie w sumie 9 miesięcy to była bardzo mocna, natężona praca z dziewczynami i to mnie nauczyło tego, że żeby się otwierać na ludzi, na ich pomysły, ponieważ moja ilość pomysłów jest skończona i też ja mam pewien schemat pisania piosenek, więc patrząc na przykład jak pracuje Bela, zachwyciłam się w ogóle tym, jak ona pisze top line'y i też ją poprosiłam, żeby napisała piosenkę dla mnie, więc piosenka otwierająca płytę, to już mogę zdradzić tytuł piosenki, tytuł ten brzmi Teraz mam serce, jest napisany między innymi przez Belę.
0: Ten utwór, który my usłyszeliśmy przed chwilą, nosi tytuł Ostatnia piosenka o tobie, zostało napisane we współpracy z Andrzejem Smolikiem. Nie wiem, czy to zasługa twojego głosu, który kojarzy mi się z tamtym czasem, czy może produkcji właśnie Andrzeja, ale ten utwór ma coś w sobie z takiej drugiej dekady lat 2000 w brzmieniu.
1: Tak, szukaliśmy takiego brzmienia. Ja jako inspirację przyniosłam w ogóle brzmienie Florence and the Machine. I tego się właśnie trzymaliśmy, tej takiej organiczności, gitar, mandoliny, dużo chórków, dokładnie. I Andrzej, bardzo długo pracowaliśmy nad tą piosenką i w ogóle zaczęliśmy zupełnie od innego brzmienia tej piosenki, więc Andrzej bardzo długo szukał tego brzmienia. Ja jestem zachwycona.
0: Myślę, że nie tylko ty, my również. Już tutaj z Anią też wspominałyśmy, że nucimy już tę piosenkę, no bo ty też masz ogromny dar pisania refrenów, które wpadają bardzo w ucho, więc też nie dziwmy się, jeżeli będziemy dzisiaj po programie Nowy w Piątek tę piosenkę nucić, ona z nami zostanie i myślę, że cała płyta też, ponieważ myślę, że bardzo trudno też pisać o swoim życiu prywatnym tak, żeby jednak były te utwory uniwersalne i żeby można było je czytać na różne sposoby, no bo jednak każdy z nas może interpretować każdą piosenkę z tej płyty na swój własny sposób.
1: To prawda. Czy pisanie jest trudne? Dla mnie nie. Dla mnie pisanie piosenek jest regulacją emocji. Ja w tej płycie po prostu pokazuję siebie jak na talerzu i można mnie przeczytać z tej płyty i to, co przeżywałam przez ostatnie miesiące, bo to zostało zapisane w większości piosenek. Ale też można przeczytać z tej płyty, że w tym momencie dzieje się coś grubego, coś nowego i właśnie wychodzi na świat nie tylko nowa płyta, ale też nowa dziewczyna.
0: Tamtej dziewczyny już nie ma już w październiku. My do tej rozmowy jeszcze wrócimy z Natalią Grosiak. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas w audycji Nowy w Piątek. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia i miłego słuchania.
0: A my już teraz zapowiadamy płytę, na którą również czekamy. Ona nieco szybciej niż Natalii Grosiak. Współgłosy Marcel Baliński i utwór Usta.

współgłosy Błażej Król i Marcel Baliński. Myślę, że ten utwór już doskonale znamy i możemy oczywiście na niego głosować na liście przebojów Pierwsza Trójka. Płyta już 9 września, czyli w środę, i o tej płycie z pewnością więcej. A teraz zabieram w krótką podróż do Skandynawii. Fine i Everything in the Shade.

Czasami opłaca się nieco dłużej poczekać. Zespół Kasabian przed chwilą w Trójce, Hippie Sunshine, to utwór, który zasila ich 9. studyjny album. Początkowo miał się ukazać w lipcu, ale zespół chciał go dopracować i tak też Act Free już jest dostępny i nam świetnie gra. Zachęcam serdecznie, żeby posłuchać tego odświeżonego brzmienia Kasabiana. No dobrze, a skoro o odświeżeniu mowa, no to tak się składa, że w tym roku mija 20 lat od ukazania się płyty Domino Pustek. My oczywiście jako Polskie Radio patronujemy tej reedycji i tak też cała premiera w streamingu, bo jednak ta płyta nie była nigdy wcześniej dostępna w internecie, ona była tylko na wersjach CD albo dostępna właśnie w radiu. Będzie można jej już słuchać za tydzień w całości, a my proponujemy odsłuch przedpremierowy z udziałem Radka Łukasiewicza i Basi Wrońskiej. Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w naszym przedpremierowym odsłuchu już 10 września w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten wieczór o godzinie 19 poprowadzi Agnieszka Szydłowska. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki.

0: pustki. Ty w górę, ja w dół, przed chwilą w trójce, w tej odświeżonej, odchuchanej wersji. My oczywiście zachęcamy cały czas do dzwonienia. 227 trójek, ten kto chce dołączyć na przedpremierowy odsłuch zremasterowanej płyty Pustek Domino. Jest taka okazja, szansa. Zapraszamy serdecznie. W czwartek za tydzień o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wydarzenie oczywiście poprowadzi Agnieszka Szydłowska. A teraz poprosimy Radka Łukasiewicza o parę słów o tym albumie.
1: Tej płyty nie było, ona wróciła z niebytu. To była nasza płyta przełomowa, po której zagraliśmy. Nagle nas zaprosili na openera, na festiwal. Wtedy był na przykład festiwal rockowy w Węgorzewie. Też nas wtedy zaproszono. Zaczęliśmy regularnie koncertować po tej płycie. Dużo osób zaczęło nas traktować jako taki poważny zespół. I słuchacze, i organizatorzy koncertów, więc to była duża zmiana w naszych życiach, ale ta płyta wydana oryginalnie przez Polskie Radio w 2006 roku miała chyba dwa dotłoczenia, wszystkie się sprzedały. Mówimy o płycie CD, nigdy ta płyta nie weszła do streamingów, ale też właśnie nie była nigdy wydana na winylu. No i teraz nadrabiamy te zaległości na dwudziestolecie. Właśnie płyta wchodzi do platform i na winyl. Jeśli chodzi o płytę Domino, to tak sobie myślałem, że zaproponuję wszystkim, słuchajcie, może zagramy kilka koncertów na dwudziestolecie, wiecie. Nie reaktywujemy pustek, ale tak 5 koncertów moglibyśmy zagrać i tak dalej. I oczywiście zaproponowałem całemu składowi. Mamy nawet grupę na WhatsAppie z tym składem właśnie dotyczącym 8 Om i Domino. Ale no, chłopaki Janek, Filip i Grzesiek, o których teraz mówimy, nie grają w ogóle muzyki. I każdy z nich powiedział, że wystąpienie znowu na scenie byłoby bardzo dużym stresem. No więc to jest niemożliwe, no.
0: Ale może się jednak uda. Ja za to oczywiście mocno bardzo trzymam kciuki. Może jeszcze kiedyś przejdzie nam wysłuchać płyty Domino na żywo. To się okaże. Natomiast jeżeli chodzi o Radka, to był fragment wypowiedzi, który usłyszymy w całości już za tydzień o godzinie 10. Historia pewnej płyty w imieniu Tomasza Rządy zapraszamy. A w najbliższą niedzielę między godziną 14 a

0: 16 zapraszamy na specjalne wydanie audycji Rezydencja, gdzie Radek Łukasiewicz będzie grał główną rolę. Będzie trochę muzyki związanej z okresem powstawania płyty Domino, ale też i indywidualnych wyborów Radka. Zapraszamy serdecznie. Przypominam, Osiecka za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wieczór prowadzi Agnieszka Szydłowska. Można jeszcze się zapisywać na przedpremierowy odsłuch 2-2 i 7 trójek.
1: Autopromocja.
2: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
3: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
4: Radosław Paczocha. Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
2: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
3: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Radosław Paczocha.
3: Barbara Marcinik. Polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ogień doszczętnie zniszczył stolarnię w Radzeniu Podlaskim. Fala upałów we Francji, pogarsza się bilans zgonów związanych z wysoką temperaturą. Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 226 obecnych posłów zagłosowało za jego kandydaturą. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Przysłuchiwała się jej Agata Król, która jest w Sejmie. Dzień dobry.
17: Witam ponownie.
16: Powiedz, jakie padły argumenty.
17: Prawnik, urzędnik, wykładowca, człowiek doświadczony i doskonały kandydat. Słychać było z jednej strony, z drugiej powiązania polityczne, prawa ręka Donalda Tuska i braki formalne w dokumentacji. Głos zabrał m.in. przedstawiciel prezydenta, który zarzucił rządowi chęć przejęcia Trybunału po to, by blokować działania głowy państwa lub przeciwników politycznych. Zbigniew Bogucki stwierdził, że dla premiera Trybunał jest gwarancją niekaralności.
18: Polska jest własnością suwerena, a tym suwerenem jest naród. I ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym.
19: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
17: Z oburzeniem ripostował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Temu wszystkiemu z galerii sejmowej przysłuchiwał się sam Maciej Berek. Tuż po głosowaniu opuścił to miejsce bez żadnego komentarza.
16: Relacjonowała Agata Król. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. usłyszeli wczoraj zarzuty. Gratuluję prokuratorom i policji. To ogromny sukces, komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
20: Sprawa, która wiele miesięcy, więcej, wiele lat nie mogła zostać prawidłowo rozwiązana, teraz nastąpił

0: Ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę.
1: Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, a Jaromira W. usłyszała m.in. zarzuty bezprawnego nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Rafałowi Z. zarzucono przywłaszczenie powierzonych mu pieniędzy operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 zł. Od ponad 10 godzin strażacy pracują przy gaszeniu pożaru stolarni w Radzyniu Podlaskim. Ogień został zauważony około 22. Z uwagi na łatwopalne materiały w zakładzie ogień doszczętnie zniszczył budynek. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska. Może to potrwać nawet do późnych godzin wieczornych, mówi rzecznik straży w Radzyniu Podlaskim Michał Mazur.
2: W szczytowym momencie z tym pożarem walczyło 12 zastępów, w tym pomagała nam też cysterna sąsiedniego powiatu łukowskiego. Pożar niestety rozprzestrzenił się na halę produkcyjną. Ta hala produkcyjna o powierzchni ponad 700 metrów, no niestety spłonęła i zawalił się jej dach do środka, także straty właściciel będzie szacował. Natomiast no, w tej hali odbywała się produkcja, więc były tam maszyny, dostęp był utrudniony, więc działania również były prowadzone przy użyciu drabiny mechanicznej.
1: W pożarze na szczęście nikt nie został ranny, trwa ustalanie przyczyn pożaru. Możliwe spotkanie w sprawie likwidacji szkół w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Ponad 200 mieszkańców dyskutowało o przyszłości oświaty w regionie. Z audytu zleconego przez gminę wynika, że nawet 3 z 5 szkół może zostać wygaszonych ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Burmistrz zapowiada referendum, które poprzedzi cykl spotkań z mieszkańcami.
3: Jesteśmy otwarci na propozycje realne, a nie tylko dlatego, że tak wypadają w słupkach.
4: Każdy by chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa, ale patrząc też z drugiej strony, no to klasy tak dwu- czy trzyosobowe, no niestety nie da się prowadzić zajęć moim zdaniem. I te dzieci też nie będą się rozwijały w takich małych grupach prawidłowo.
5: Każdy ma sentyment, chodził tu dziadek, chodziła mama, teraz moje dziecko chodzi, więc każdy z każdej miejscowości chciałby, żeby ta szkoła jego została.
1: Zapowiadane przez burmistrza referendum może odbyć się jesienią albo wiosną przyszłego roku. Stopniowe wygaszanie placówek może rozpocząć się nawet za 2 lata. We Francji pogarsza się tragiczny bilans związany z historyczną falą upałów. Według najnowszych danych tego lata odnotowano co najmniej 7 tysięcy nadmiarowych zgonów. Wciąż są to jednak wstępne statystyki.
6: Dotychczasowy bilans wskazywał na ponad 5 tysięcy zgonów. O jego pogorszeniu poinformowała francuska minister zdrowia Stéphanie Rist. Bilans wynosi 7 tysięcy zmarłych osób do końca lipca. Chodzi przede wszystkim o osoby mieszkające same w dużych miastach. Władze podkreślają, że sytuacja we Francji nie jest gorsza niż w innych sąsiednich krajach, które również ucierpiały z powodu ekstremalnych temperatur. Bilans zaczyna jednak zbliżać się do rekordu związanego z tragiczną falą upałów z 2003 roku. We Francji zmarło wówczas 15 tysięcy osób. Fala z 2003 roku trwała 2 tygodnie. Teraz mówimy o zdecydowanie większej liczbie dni, podkreśliła minister zdrowia. Już wiadomo, że tegoroczne lato było najcieplejsze w historii pomiarów we Francji, prowadzonych od ponad 120 lat. Odnotowano 3 fale upałów trwające łącznie 52 dni. Wysokie temperatury mają jeszcze powrócić w ten weekend. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Poza tym spadnie deszcz, a na wybrzeżu możliwe miejscami burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 26 na południu.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie.
12: Każdego roku blisko 18

0: tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 9 minut po godzinie 11. Witamy w drugiej części audycji Nowe w Piątek, a zaczynamy tę drugą część od dzisiejszej jubilatki.

0: Beyoncé kończy dzisiaj 45 lat, z tej okazji wróciła do płyty Birthday, wydanej 20 lat temu. Dziś możemy jej słuchać w wersji rozszerzonej i nieco zmienionej. Can I Watch You to utwór, którym rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania, który został stworzony we współpracy z Pharrellem Williamsem. Jeszcze tylko na tej płycie znalazły się piosenki w języku hiszpańskim i mam nadzieję, że do zachwytów nad hiszpańską sceną uda nam się jeszcze dzisiaj wrócić.
1: Nowe w piątek.
0: A tymczasem przypominam, że ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję wydaje Ania Lalka, realizuje Elżbieta Malinowska. Jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt minut jesteśmy razem. Kilkadziesiąt, dobrze powiedziałam, tak. Phoebe Bridgers teraz pojawi się nam na antenie Trójki z fragmentem swojej najnowszej płyty, która zbiera wspaniałe recenzje i wcale się temu nie dziwię.

Ależ to jest dobry powrót. Phoebe Bridgers i Lost Boys. Propozycja do głosowania na naszej liście przebojów pierwsza trójka. Mamy czas do godziny 12. A teraz coś dla tych, którzy uwielbiają Piotra Roguckiego w każdym projekcie. Nieważne czy Koma, czy Karaś Rogucki, czy solowo. Piotr Rogucki już za chwilę w studiu trójki będzie opowiadał o nowym rozdziale w swoim twórczym życiu.

0: W studiu Trójki Piotr Rogucki, który teraz trzyma w ręku swój aparat. Nie powiem jakiej firmy, ale właśnie celuję, o właśnie to było słychać, jak sobie zrobił sweet selfie.
1: Nie, właśnie zrobiłem zdjęcie tobie.
0: I co, wywołamy je na koniec?
1: Tak.
0: I wyślemy słuchaczowi? No albo słuchaczce?
1: Ktoś będzie miał ochotę, to ale może to być nagroda w dzisiejszym... W dzisiejszym programie.
0: Super, aż się zarumieniłam z tego wszystkiego. Piotr Rogucki w Studiu Trójki. Dawno ciebie tu nie było.
1: Jezu, no.
0: Ile?
1: Jezu, jakie to jest piękne studio.
0: Ładne, prawda? Specjalnie na twoje przyjście odkurzyliśmy.
1: No i studio, i kaczkę w ogrodzie.
0: Tak, wszystko jest.
1: Nie, no naprawdę, po prostu pięknie. Tylko czemu te szafki z nagrodami stoją puste?
0: Jak to puste? Co ty mówisz? Wszystkie są zapełnione.
1: Okej, przepraszam.
0: Oszukujesz tutaj równo. No dobrze, bez oszukiwania teraz. Masz jakieś swoje ulubione miejsca albo rzeczy, do których lubisz wracać?
1: Są takie miejsca. Ja na przykład miałem taki zwyczaj, że jak miałem tam 18, 17 i tak powiedzmy sobie do 30 roku życia, to co roku na swoje urodziny wyjeżdżałem sam w góry, które się nazywają Beskid Wyspowy. I tam spędzałem sobie 2-3 dni
0: sam,
1: chodząc po górach, no.
0: I totalne to jest miejsce... oczyszczenie, wyciszenie.
1: No, to było, znaczy wyciszenie, czasami to była ciężka walka, bo jak tam spadł deszcz, to było naprawdę bardzo, bardzo trudno znaleźć jakieś miejsce, gdzie można by się przespać. No, lubię wracać, bo na przykład po latach do pewnych albumów muzycznych i to zawsze daje taki rodzaj kontynuacji. Nawet do książek wracam, albo do seriali.
0: Do filmów.
1: Do filmów.
0: Ja do filmów częściej.
1: Ja do filmów nie.
0: Dlaczego?
1: Chociaż czasem też.
0: No dobrze, pytam się o to wszystko, ponieważ na swoim najnowszym albumie kilka tych powrotów również będzie.
1: No nawet sporo.
0: Nawet sporo. W jednej z rozmów powiedziałeś, że najgorzej jak się koncert kończy i trzeba wracać. Wracać do domu. Ale ty dajesz zarówno sobie, jak i nam taką możliwość, aby te koncerty się wcale nie kończyły za sprawą albumu live.
1: Ale to ładnie powiedziałaś, dziękuję. Tak, to jest album zarejestrowany na koncertach w zeszłym roku, który przedstawia nowe oblicze tej kapeli, która się nazywa też zupełnie odkrywczo, bo normalni ludzie. Jesteśmy konglomeratem z zespołem ludzi, którzy podjęli próbę przetransformowania i stworzenia swojego własnego brzmienia. Nie chcę używać słów typu gatunek czy coś, ale
0: no bo trudno
1: też
0: w tym...
1: swojego własnego świata. I takiego, który dla mnie zawsze był ważny, a którego mimo wielokrotnych doświadczeń nigdy nie umiałem skonstruować. A teraz po 30 latach pracy na scenie w końcu wszystko się składa, że tak będzie.
0: Zastanawiam się w takim razie, jak dokonywałeś selekcji tych utworów, do których chcieliście wrócić. Mhm. Czy to było kolektywne wybieranie, czy raczej nie, twoje nie. indywidualne? I co decydowało o tych konkretnych wyborach?
1: No więc o wyborach dotyczących utworów, które się znajdują na tej płycie, decydowała ich potencjał stworzenia refleksji, czyli stworzenia w słuchaczu takiego stanu refleksyjnego, odrobiny smutku i odrobiny transu. I

0: Próbowaliśmy różne utwory, część została też odrzucona, bo powiem, na czym to polega, bo przecież my gramy kawałki, które ja wykonywałem w innych zespołach.
1: Karaś Koma.
0: Rogucki, Koma, Rogucki solo. I po prostu myśmy te utwory zmienili kompletnie. Przetransformowali, przemienili.
1: To pozwoli, że teraz wysłuchamy przedpremierową, możemy? Kilka westchnień.
0: Od tego zaczynamy. Dobra.
1: Możemy?
0: No, przedpremierowo? Tak. Bardzo proszę.
1: To bardzo proszę.

0: Tu nie kilka, kilkanaście chyba westchnień było. Albo jedno wielkie, głębokie.
1: Jezu.
0: Piotr tak siedzi i mówi, kurde, podoba mi się bardzo.
1: Tak, no jestem zaskoczony, bo jeszcze na takich głośnikach tego nie słuchałem, wiesz, na razie na słuchawkach. A tutaj, no tak jak powiedziałem, macie super nowoczesne, piękne, nowe studio i te głośniki też są
0: Stworzyliśmy
1: super.
0: Stworzyliśmy idealne warunki
1: Jezu,
0: do tego,
1: ja
0: żeby się tak poczuł.
1: Żeby to tak brzmiało, wiesz.
0: Właśnie mówiłam, że specjalnie przygotowaliśmy dla ciebie wszystko.
1: Dziękuję.

0: Nie, a tak serio i tak na poważnie już mówiąc, to zadziało się coś magicznego, jak słuchaliśmy tego utworu, ponieważ w życiu nie widziałam chyba, żeby ktoś tak bardzo się wzruszał słuchając swoich wersji koncertowych.
1: I to nie byłaś ty.
0: No.
1: Znaczy, no, trudno mi było ukryć właśnie wzruszenie, nie, wiesz, bo to jest ten moment, kiedy, no ja wiem, że opinia publiczności będzie jakby szła swoją drogą, ale to jest ten moment, kiedy, wiesz, coś się powstało, nie? Zrobiłaś coś i nagle się okazuje, że po prostu jest takie, jak chciałaś, nie? Albo chciałeś.
0: No i dotykamy tutaj bardzo ciekawej kwestii w przypadku albumów live, gdzie w sumie jest to zapis tych emocji, które wytwarzają się nie tylko na scenie.
1: Tak,
0: was,
1: ale one są
0: ale
1: generowane przez całą atmosferę, no właśnie.
0: No właśnie, o tym mówię, że to dla ciebie, jak dużą siłę do tej pory miały live albumy, że zdecydowałeś się na to, żeby nagrać swój, własny? I to w ten sposób.
1: Mhm. Ja w sumie nie słucham live albumów.
0: No właśnie.
1: No, ale ja mam też świadomość tego, że muzyka, którą ja tworzę i wykonuję, bez względu na to, w jakiej konfiguracji, to jest pretekst do tego, żeby stanąć na scenie i wystąpić. I ja nigdy nie zaśpiewam w studio tak, jak śpiewam na koncertach. I nigdy nie powstanie taki klimat łączący muzyków, nawet gdybyśmy nagrywali na setkę tak zwaną w studio, bo my jesteśmy bardzo czuli na właśnie emocje, które są wspólne razem ze słuchaczami w sali koncertowej. I po prostu jestem zaskoczony naprawdę, że tutaj pojawia się i naprawdę coś ciekawego w tym utworze.
0: No, prawdziwa transmutacja.
1: No, transmutacja, tak, bo to przekształcony jest utwór zespołu Karaś Rogucki. I,
0: z takim większym patosem zaśpiewałeś.
1: Może nawet nie patosem, wiesz, ale mam wrażenie z taką głębszą refleksją, nie? Że on schodzi do takiego trochę, bo tu jest oszczędnie, jeżeli chodzi o instrumentarium też, nie? I że nie ma takiego rytmicznego rozrywkowego jakby rytmu i że on gdzieś tam wchodzi po prostu głębiej. No i tak bym chciał, żeby nasze koncerty wyglądały.
0: Nadchodzące.
1: No tak, nadchodzące, bo no, spotykamy się tutaj w tym pięknym, nowym, klimatyzowanym miejscu, żeby...
0: wychuchanym studio.
1: No... żeby też opowiedzieć o trasie się zbliżającej.
0: No właśnie, no bo to jest z okazji 30-lecia. To jest bardzo ciekawe, jak czasami właśnie w branży przychodzi ten etap, kiedy można rozciągnąć celebrację nawet na 2 lata.
1: Nawet na 3, bo my chyba ze 3 lata będziemy to celebrować. Mamy taki plan. A poza tym, kurde, bo mówi się jubileusz 30-lecia, a tak naprawdę dla mnie to jest inicjacja. Ponieważ na wielu poziomach
0: nagłówki
1: swojego życia ja czuję się w końcu gotowy i otoczony ludźmi, którzy razem ze mną tworzą po prostu taki artystyczny konglomerat i po prostu jesteśmy gotowi pokazywać to, co nas uruchamia. No widzisz, jak się uruchomiłem słuchając swojej własnej muzyki, ja jej nie słucham na co dzień.
0: Werwy starczy z tym materiałem na 2 lata?
1: Nie, to ten materiał to jest tylko moment przejściowy. Myśmy nagrali go rok temu na koncertach. Mhm. To jest nasza próba jako zespołu przekształcania muzyki i szukania własnego brzmienia. Ale my już kończymy płytę studyjną, która pojawi się w przyszłym roku, do której będzie dołączony dramat. I będziemy
0: Ty napisałeś ten dramat?
1: I jest w trakcie pisania, tak. I będziemy chcieli po prostu dokonywać rzeczy, o których zawsze marzyłem, czyli tworzyć tak zwaną sztukę interdyscyplinarną i tak samo będą wyglądały nasze koncerty, łączącą te wszystkie elementy, z którymi się zapoznałem na przestrzeni 30 lat, absorbującą, pochłaniającą i zabierającą ludzi w nasze podróże stworzone na poziomie teatru, muzyki, wizualów, pracy plastycznych i tak dalej.
0: Ostatnie 2 pytania. Może jeszcze wymienimy, kto zasila skład normalnych ludzi, bo myślę, że im się to należy.
1: No jak najbardziej.
0: Jest to Wiki Jakubowska, Paweł Cieślak, Kamil Kryszek i Michał Wasilewski. Wspaniali, normalni ludzie z supermocami, którzy potrafią naprawdę stworzyć niesamowite rzeczy.
1: Totalnie zaangażowani.
0: I Piotr Rogucki.
1: I ja, no, Piotr Rogucki.
0: Ciekawe, że się nie podpiąłeś pod tych normalnych ludzi i nie nazwałeś całego projektu Normalni Ludzie.
1: No, właściwie to powiem ci, że sytuacja miała być taka, że ja w końcu chciałem wystąpić solo i nazwać się Piotr Rogucki po prostu, albo Rogucki, nie? I no i okej, okay, no, tak sobie zrobiłem parę aranży tych piosenek i mówię taki Rogucki, ale potem przecież zaczęli mi pomagać ci moi wspaniali

0: mieli ludzie i mówię, no ja nie mogę tak, nie mogę, jednak muszę dołączyć ten zespół. I nigdy się tak do końca nie czułem swobodnie, kiedy byłem sam, nie? Tym bardziej, że nasza wspólna praca, nie tylko muzyczna, ale również kreacyjna, bo no, płyta, którą wydajemy, powiem, 16 listopada, będzie oprawiona w linoryty Patrycji Podkościelny, że trasa będzie zaprojektowana scenograficznie przez Zosię Kozłowską, a wizualnie przez Tomka Kuczmę, no to ja mam to nazwać Rogucki?
1: Nie.
0: Nie, ale jest Rogucki i normalni ludzie. No dobra, no może przyjdzie moment, że będą po prostu normalni ludzie.
1: Zobaczymy. O tym się przekonamy. Natomiast te dwa pytania miałam ostatnio zadać. Pierwsze to, kiedy będziemy mogli usłyszeć ten materiał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo?
0: Jezu, zapraszasz nas.
1: Zapraszam.
0: No i teraz to musimy zajrzeć w kalendarz.
1: To my zajrzymy w kalendarz, a słowo puentujące naszą rozmowę i 30-lecie twoje na scenie to?
0: Transmutacje.
1: Piotr Rogucki był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy częściej.
0: Jezu. Dziękuję.

LP powróciła i Best in Life to jest jej jeden z 12 utworów zasilających najnowszy album Room 12, który ma między innymi opowiadać o ruchu, ruchu w życiu, ale też jednocześnie o odnajdywaniu wewnętrznego spokoju, dostępnego zarówno w życiu, jak i w miłości, niezależnie od panującego wokół

0: Polsce, dokładnie w listopadzie, 17 listopada na Torwarze. Z tego, co udało mi się wyczytać w sieci i zapowiadając ten koncert, okazuje się, że wybrzmią dwa bogate sety składające się z nowych utworów, a także starszych klasyków z repertuaru LP. A my teraz powracamy na polską scenę muzyczną. Tam halo, halo, kto?
1: Drodzy słuchacze radiowej Trójki, tu Kasia Klich. Zapraszam Was do odsłuchania mojego najnowszego singla pod tytułem Cykuta, do którego zaprosiła moją serdeczną przyjaciółkę Kasię Nosowską.

0: Jeden z najlepszych zagranicznych debiutów należy właśnie do nich, West Side Cowboy i album It Goes On, a utwór Dobro, na który to możemy głosować na naszej liście przebojów pierwsza trójka. Mamy jeszcze 10 minut. Bardzo proszę, telefony w dłoń albo na komputerze, śmiało, zajmuje to dosłownie sekundę. Ania już to zrobiła, więc proszę brać przykład z Ani Lalki, która wydaje dzisiejszą audycję, a my teraz powracamy do polskiej sceny muzycznej. Znowu się z kimś połączymy.
1: Cześć, to Dawid Tyszkowski z zespołu Ewa Koc. Pozdrawiam słuchaczy Trójki i mam nadzieję, że do usłyszenia na koncertach.

Teraz moja kolej, Ewa Koc, czyli Dawid Tyszkowski i Błażej Król, którzy łączą siły. Nie ma lepszego świata niż ten. Taki tytuł będzie nosić album ich debiutancki album, który ukaże się na początku października, już 18 września. Nowa płyta Misi Furtak, Otuchy. A singiel najnowszy zapowiada jej kolejny studyjny album. Tym też właśnie utworem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, za które bardzo dziękujemy w składzie. Ania Lalka, Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska. Po więcej premier zapraszamy już jutro między 17 a 19 w imieniu Bartka Chacińskiego do Tygodnika Muzycznego.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
2: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież...

0: Przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
7: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
8: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rumunia przygotowuje kolejne działania awaryjne dla elektrowni atomowej w Czernowodzie. Zonda krypto infiltrowała Polskę długo i bezkarnie, powiedział premier Donald Tusk podczas dyskusji przed głosowaniem w sprawie odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Opozycja zapowiedziała, że zagłosuje za podtrzymaniem weta i zarzuca rządowi bezczynność w sprawie ochrony obywateli przed oszukańczymi giełdami. W Sejmie jest Agata Król, witaj.
16: Witam, dzień dobry.
15: Weta nie udało się odrzucić, więc co dalej?
16: Ustawa trafia do kosza i kończy się proces legislacyjny. Zaskoczenia nie ma. Według wcześniejszych zapowiedzi wiadomo było, że politycy opozycji zagłosują za podtrzymaniem weta prezydenckiego w tej sprawie i mimo obszernej informacji przekazanej przez premiera Donalda Tuska i ostrzeżenia, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto, nieprzekonanych do ustawy nie udało się na tej ostatniej prostej przekonać.
17: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
16: Proces w sprawie ustawy zaczyna się od nowa. Ministerstwo Cyfryzacji już wcześniej zapowiedziało, że jest gotowe rozpocząć pracę nad kolejnym projektem ustawy regulującym rynek kryptoaktywów.
15: O czym z Sejmu mówiła Agata Król. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za kandydatem zgłoszonym przez Koalicję Obywatelską było 226 posłów. Maciej Berek pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego. Za nim zagłosowało 184 posłów. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału, aby wypełnić wakat po sędzi Justynie Piskorskiej, której kadencja upływa 18 września. Maciej Berek był do niedawna ministrem do spraw nadzoru wdrażania polityki rządu. Jest postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników szpitala w Lublinie, którzy w nocy z 15 na 16 sierpnia dyżurowali na izbie przyjęć. Wówczas 31-letni mężczyzna wraz z żoną przez kilka minut próbowali dostać się na izbę przyjęć. Po kilku minutach kobieta zadzwoniła po karetkę. W sprawie rozmawiano już z częścią personelu medycznego, mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie Piotr Matej.

0: Była pani pielęgniarka, pan pielęgniarz. Jedno i drugie zostało wysłuchane przez komisję, powołano przeze mnie. No, twierdzą, że nie słyszeli i nie zyskało to aprobaty ze strony dyrekcji. Absolutnie temu nie daliśmy wiary, bo jednoznacznie inne okoliczności wskazują, że pacjent był, potrzebował pomocy i nie został ukierony. Zamierzam zastosować jedną z najsurowszych kar, jaką przewiduje kodeks pracy, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Taka postawa jest nieakceptowalna. W mojej ocenie jest chyba takie troszeczkę rozprężenie personelu medycznego.
1: Jak podkreślił dyrektor Matej, drzwi do Izby Przyjęć Feralnej Nocy nie powinny być zamknięte. Sprawę wyjaśnia też prokuratura. Poziom wody coraz niższy, problemy coraz większe. Władze Rumunii przygotowały kolejny plan awaryjny dla elektrowni atomowej w Czernowoda. Powodem są prognozy, z których wynika, że od 10 września jeszcze bardziej spadnie poziom Dunaju.
2: Chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej ilości wody do chłodzenia dwóch reaktorów, które od ponad 3 tygodni są wyłączone z powodu niskiego stanu Dunaju. Działania mają być prowadzone stopniowo. W pierwszej fazie na odcinku około 600 metrów zostaną ustawione barki lub statki, które mają skierować większą część nurtu w stronę ujęcia wody dla jedynej w tym kraju elektrowni atomowej. Jeśli to nie wystarczy, przewidziano też m.in. budowę tymczasowych zapór hydraulicznych. W ostateczności może powstać też tymczasowa zapora z kamienia. Władze mogą również wykorzystać wysokowydajne pompy do dostarczania dodatkowej wody do systemu chłodzenia. Na tę chwilę nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa samych reaktorów. Władze zapewniają, że profilaktyczne działania zapewnią odpowiednie warunki chłodzenia podczas dalszego spadku poziomu Dunaju. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Poznań, tam powietrze jest umiarkowane, oraz Kraków, gdzie powietrze jest dostateczne. Około połowy energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, poza tym spadnie deszcz, na wybrzeżu miejscami burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 26 na południu.
5: Autopromocja. Robi wszystko. Od produkcji rapowych bitów po reinterpretację pieśni żałobnych. No i był liderem pustek.
6: Wspominamy płytę Domino, która właśnie kończy 20 lat i z tej okazji przejmę stery w audycji Rezydencja. Dobiorę do niej utwory, które inspirowały nas.
5: W niedzielę od 14 w Trójce Radek Łukasiewicz. Człowiek w ciągłym ruchu. Cała audycja będzie w ruchu, bo w pociągu. Serdecznie zapraszam, Justyna Grabasz.
7: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
10: Stokrotka.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe... Kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
18: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, desery.

0: soki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo.
5: Dzień dobry, Ryszard Jaśmiński. Zapraszam do 13. Dziś porozmawiamy o trzech ważnych filmowych wydarzeniach września. Ze Stefanem Głowackim, kuratorem Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, o bardzo interesującym i całomiesięcznym przeglądzie naddunajskie dzienniki polscy aktorzy w węgierskim filmie. Z Weroniką Adamowską z kolei, z grona organizatorów Avant Art Festiwalu, o filmowej odsłonie tego wydarzenia, czyli sekcji Avant Art Film. A z Marleną Gabryszewską, prezeską Stowarzyszenia Kin Studyjnych, zauważymy powrót po latach do naszych kin słynnego Absolwenta, wyreżyserowanego przez Mike'a Nicholsa, z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Zaczynamy od filmowych polsko-węgierskich związków, bardzo wyraźnych w przeszłości.
4: Kamera!
6: Trójkowo.
4: Akcja!
6: Filmowo.
5: W Trójkowo Filmowo jest z nami już Stefan Głowacki. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Kurator z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. No i myślę, że z wielką ciekawością wchodzimy w repertuar wrześniowy kina Iluzjon, bo w nim właśnie w Warszawie będą miały miejsce projekcje, myślę, z dosyć niezwykłego cyklu, bo wiele osób pewnie tych filmów nie zna. Mam na myśli
7: tak,
5: cykl Naddunajskie dzienniki. Ten tytuł już sporo wyjaśnia, a w podtytule Polscy aktorzy w kinie węgierskim. Skąd pomysł na taką właśnie sekcję?
7: Punktem wyjścia w ogóle do tego przeglądu jest retrospektywa reżyserki Marty Mesarosz, która odbyła się na festiwalu Nowe Horyzonty w tym roku. Ten przegląd jest jakby przedłużeniem tej retrospektywy, podczas którego pokażemy oprócz 5 wybranych filmów tej reżyserki, 5 dodatkowych filmów węgierskich, w których podobnie jak w jej filmach występowali znani polscy aktorzy, a są to filmy, które z drugiej strony mogą być mniej rozpoznawalne przez polską publiczność.
5: No właśnie, a w dodatku niektóre tak znakomite, że absolutnie warte przypomnienia albo w ogóle zaprezentowania wielu widzom po raz pierwszy. No to myślę, że opowiemy nieco więcej o każdym z tych filmów, no ale skoro zaczynamy od Marty Mesarosz, no to trzeba powiedzieć, że to jest właściwie gigant, kobieta gigant, autorka gigant. A nie tylko węgierskiego filmu, bo tych związków, także osobistych z Polską w jej wypadku było naprawdę wiele. Ona właściwie przez całe lata słynęła z tego, że zapraszała do swoich filmów przede wszystkim gwiazdy francuskiego kina i to naprawdę te swego czasu największe. Często też towarzyszył im Jan Nowicki, no ale on nie był jedynym aktorem, znaczy też przez lata życiowym partnerem, ale nie jedynym polskim aktorem, który pojawiał się w jej filmach. No to właśnie zatrzymajmy się przy Marcie Mesarosz, które z jej naprawdę ogromnego dorobku filmy zdecydowały się państwo pokazać.
7: Przegląd otwiera film 9 miesięcy z 76 roku. To jest film, w którym Jan Nowicki występuje. To jest też pierwszy film, w którym on występuje w duecie z Lili Monori, czyli aktorką, do której Mesarosz również będzie powracać. To jest film, który też jest dobrym wprowadzeniem do kinematografii.
5: A czego dotyczy to właściwie tytuł wyraźnie już określa, prawda?
7: Tak, on naprowadza dosyć jasno.
5: 9 miesięcy.
7: Dokładnie. To jest forma, która potem będzie się powtarzać u tej reżyserki. To są takie intymne, a nawet takie kameralne, a wręcz ciasne portrety związków w tych bardziej miejskich przestrzeniach miast węgierskich, co będzie też dużym kontrastem, kiedy porównamy to z filmami, o których będę mówił za chwilę. Tutaj przyglądamy się związkowi, toksycznemu związkowi postaci granej właśnie przez Lili Monori z tym partnerem, który jest agresywny, który jest opresyjny. To jest Jan Nowicki, który w podobnej roli wystąpi również w następnym filmie Mesarosz, który również pokazujemy, czyli One dwie. Dokładnie ten sam duet. Podobna historia.
5: Aktorski.
7: Tak.

0: dokładnie. Podobna historia, tylko że jest to pewna wariacja na temat tego punktu wyjścia, który 9 miesięcy jakby stanowią dla tego filmu one dwie. A następnie pokażemy tą, no możliwe, że jedno z najbardziej znanych dzieł Mesaros, czyli trylogię dzienników, czyli dziennik dla moich dzieci, później dziennik dla moich ukochanych oraz dziennik dla mojego ojca i matki. Również trylogia, w której występuje Jan Nowicki, ale oprócz niego jest to też występ, film Anny Polonek.
1: Tak. Mhm. Całość pokazujecie? Wszystkie trzy dzienniki, tak?
0: Tak, dokładnie. Więc jeżeli ktoś chce pierwszy raz obejrzeć, będzie w stanie zrobić to w całości, zobaczyć cały tryptyk. Pierwszy z tych filmów pokażemy 23 września, następnie dziennik dla moich ukochanych 25 września i ostatnia część, dziennik dla mojego ojca i matki 28 września. Wszystko w kinie Iluzjon oczywiście.
1: Tak, czyli ta słynna właśnie trylogia Marty Mesaros. Jaka jest percepcja jej filmów współcześnie? No bo od wielu z nich minęło już sporo lat. Jakiego przyjęcia tych filmów spodziewają się państwo? No zresztą można tu się już pewnie odnieść do tego, jakie było zainteresowanie w większości jednak młodej publiczności, choćby na festiwalu Nowe Horyzonty.
0: Po pierwsze, to jest ogromna filmografia, więc myślę, że tutaj naprawdę jest co zgłębiać. Możliwe, że ona jest trochę mniej znana w kontekście tak zwanej węgierskiej nowej fali, czy węgierskiego nowego kina, gdzie z drugiej strony mamy takie nazwiska jak István Szabó, czy Miklós Jancsó. Ona proponuje trochę inne kino w porównaniu z tymi twórcami. Możliwe, że trochę bardziej wymagające, przynajmniej wymagające w inny sposób. Dlatego myślę, że gdzieś może to jest postać, która trochę wyrywa się z kanonu kina tego okresu, co sprawia tylko, że jest bardziej ciekawa.
1: Ten cykl, przypomnę tytuł, Naddunajskie dzienniki, polscy aktorzy w kinie węgierskim, przygotowywali państwo we dwójkę, pan oraz Marta Stańczyk, druga kuratorka tego cyklu. Jaki tutaj był podział obowiązków, ról i wyboru filmów?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o samo skompletowanie tego wyboru, to tutaj jest to zasługa Marty. Moja rola polegała trochę bardziej na tym praktycznym aspekcie składania takiego przeglądu, który jest no, wymagający, bo to są filmy, które nie są, powiedzmy, że najbardziej chodliwe, jeżeli chodzi o dystrybucję.
1: No jest to kino artystyczne zdecydowanie.
0: Dokładnie
1: tak.
0: Dokładnie tak. Tutaj na szczęście okazało się, że Filmoteka Węgierska jest bardzo pomocna, jeżeli chodzi zarówno o licencje, jak i o nośniki.
1: Ale ja myślałem, że tak było pół na pół, że jeden kurator zaproponował 5 tytułów, kuratorka drugie 5.
0: To znaczy inaczej, bo to 5 tytułów, które już jest, które przyjechało do nas do Warszawy z Wrocławia, z festiwalu, to była selekcja, która już się wcześniej odbyła. Aha. Właśnie w porozumieniu też z Małgorzatą Sadowską, która przygotowywała tą retrospektywę. Retrospektywa była szersza. Wybraliśmy te 5 właśnie ze względu na tą obecność Jana Nowickiego.
1: A pozostałe 5 to już propozycja Finy.
0: Tak, dokładnie. I tutaj też podejmowaliśmy właśnie wspólnie z Martą niektóre decyzje, ponieważ tych filmów oczywiście było więcej na liście. Trzeba było po prostu podjąć decyzje w niektórych przypadkach, które były trudne, ale myślę, że udało nam się złożyć bardzo ciekawy wybór.
1: No nie mam wątpliwości, bo nawet jak się patrzy na ten szyld, na którym pojawiają się nazwiska polskich aktorów, których zobaczymy w tych filmach, no to jest to coś naprawdę imponującego. Tutaj pozwolę sobie zacytować. Jerzy Bińczycki, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Maja Komorowska, o Janie Nowickim już mówiliśmy, Daniel Orbyski, Franciszek Pieczka, Anna Polony też już wspomniana, ale również Pola Raksa, Dorota Segda i Grażyna Szapołowska. No to powiedzmy jeszcze o tych pozostałych 5 filmach. Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo jest wśród nich mój absolutnie ukochany, a dawno już go bardzo nie widziałem. No właśnie, za rolę, w którym Jadwiga Jankowska-Cieślak to była ta pierwsza polska aktorka, z takim wyróżnieniem otrzymała Złotą Palmę w Cannes, właśnie w tym węgierskim filmie. No niestety w bardzo, bardzo niekorzystnym momencie stanu wojennego w Polsce, bo gdyby nie to i gdyby mogła w tym momencie pewnie jeździć za granicę, to byłaby absolutnie rozchwytywaną w Europie wtedy aktorką, ale rola absolutnie znakomita, zresztą w duecie tutaj miłosnym, wręcz nawet możemy powiedzieć, z Grażyną Szapołowską, znakomity film Inne spojrzenie Karoli Maka. Prawda? To jedna z tych państwa propozycji.
0: Tak, i dodam jeszcze, że ten pokaz będzie wyjątkowy również przez to, że to jest jeden z 2 pokazów, w którym film będzie puszczany z taśmy, więc to może być też gratka dla miłośników nośników analogowych. Tylko tak na marginesie dodam.
1: A co możemy więcej powiedzieć o tym filmie jeszcze tytułem zachęty, bo ja tak bardzo na razie ogólnie powiedziałem o tych obiektywnych walorach.
0: To znaczy, no na pewno ten duet Grażyna Szapołowska i Jadwiga Jankowska-Cieślak

0: Tak, tutaj no to są role życia i ich wspólna gra, w jaki sposób te dwie postacie mają interakcję na ekranie, w jaki sposób to napięcie pomiędzy nimi, bo to jest historia z jednej strony, to jest dramat polityczny, to jest
1: no właśnie
0: kino
1: 56
0: ślepcze,
1: rok dokładnie. W tle i wydarzenia na Węgrzech, a tak. Na tym tle rozgrywa się na bardzo też intensywna historia miłosna.
0: Tak, dokładnie. Więc ten film w jakiś sposób łamie tabu albo porusza tematy, które były trudne do poruszania na tych dwóch płaszczyznach, bo to jest z jednej strony właśnie rozliczenie, próba rozliczenia z rokiem 56 oraz tego, co się stało po złączonej, umionej rewolucji, próbie rewolucji oraz to, w jaki sposób ta miłość lesbijska, która jest pokazana na ekranie, w jaki sposób to też było
1: no,
0: przełamaniem.
1: Nawet całkiem dosłownie.
0: Tak,
1: prawda?
0: To jakby nie jest w żaden sposób sugerowane, jakby tutaj jesteśmy bardzo dosłowni. Karoli Mack rzeczywiście tutaj nie bawił się w jakieś aluzje, tylko po prostu jest to powiedziane wprost, że te dwie kobiety się kochają.
1: No tak, tak i nawet rzeczywiście to wyjątkowa sytuacja, bo nawet takiej raczej nie znajdziemy w polskim kinie. Zobaczymy te dwie znakomite aktorki, Jadwiga Jankowską-Cieślak i Grażynę Szapołowską, no, w scenach absolutnie erotycznych.
0: Tak, dokładnie. I to jest 82 rok. No, wydaje mi się, że nawet jeżeli będziemy patrzeć na kinematografię zachodnią, tutaj też wydaje mi się, że nawet w porównaniu powiedzmy z tym w domyśle bardziej liberalnym kinem.
1: Że to było bardzo odważne wtedy.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak, no i też pamiętam, że wiele osób podkreślało to, że Karoli Mack podjął naprawdę genialną decyzję, zatrudniając dwie zagraniczne aktorki do tych głównych ról, bo to spowodowało, że one w naturalny sposób były takie troszeczkę wyjęte z kontekstu. One były zamknięte w tym swoim intymnym świecie i to dawało właśnie, daje wciąż, myślę, świetny efekt na ekranie, że one są takie osobne, bo one są z tym swoim uczuciem, a cały świat wokół jest nieco inny.
0: Tak, zdecydowanie. No tutaj właśnie wydaje mi się, że w przypadku każdego z tych filmów można sobie zadawać to pytanie, co stało za tą decyzją, by obsadzić polskich aktorów i aktorki, jakie to ma efekt, w jaki sposób to się przekłada na to, w jaki sposób te postacie grane przez nich, w jaki sposób one istnieją w tym świecie przedstawionym, w jaki sposób grają z innymi aktorami, w większości węgierskimi aktorami.
1: Inne spojrzenie, to jest ten film, który absolutnie polecam, ale mamy jeszcze cztery propozycje z kina węgierskiego z udziałem naprawdę znakomitych innych polskich aktorów. Przypominam nazwę tego cyklu, bo on w kinie Iluzjon od wczoraj. Naddunańskie dzienniki, polscy aktorzy w kinie węgierskim. No i cykl trwający prawie do końca września. To co możemy powiedzieć o pozostałych czterech filmach, to są już propozycje różnych reżyserów.
0: Tak, ja może w takim razie zacznę od możliwe, że najmniej znanej pozycji z tej listy, czyli film Śnieżyca Ferenca Koszy. To jest zdecydowanie nazwisko, które było popularne w latach 70. w Polsce.
1: Czyli Pola Raksa.
0: Dokładnie, czyli występ Poli Raksy, która na Węgrzech była dosyć popularna, przede wszystkim przez to, jak popularny był serial Cztery pancerni i pies, który ma kultowy status na Węgrzech, który w którymś roku nawet był najchętniej i najczęściej oglądaną produkcją.
1: No nie tylko na Węgrzech, bo tak, w Polsce tak. Chyba ciągle też.
0: Tak, i nie tylko na Węgrzech, nie tylko w Polsce, generalnie jakby tutaj cały
1: wielu
0: ten blok. Wschodni,
1: tak, krajach,
0: tak, no. Śledził losy Czterech Pancernych i Szarika.
1: I rzeczywiście myślę, że ta rola Poli Raksy może być no, niemal zupełnie nieznana w Polsce.
0: Tak, zdecydowanie. Ona też.
1: Czyli Śnieżyca, tak?
0: Śnieżyca.
1: Tytuł.
0: Tak.
1: Kogo tam zagrała?
0: Ona gra polską spadochroniarkę, która ląduje przypadkiem za linią wroga, czyli właśnie na Węgrzech, bo to jest film, który rozgrywa się w 1944 roku.
1: Czyli też historia wojenna.
0: Dokładnie tak. To jest film, w którym Ferenc Kosza próbuje konfrontować historię Węgier podczas II wojny światowej. To jest film, który śledzi losy chłopa, który zaciągnięty do armii dezerteruje z niej i próbuje wyrwać się z tej niewygodnej sytuacji, w jakiej znalazły się, w jakiej postawiły się Węgry w tych latach 39-45. Więc tutaj ten występ Poli Raksy jako polskiej spadochroniarki, która spotyka tego węgierskiego chłopa, to też jest w jakiś sposób nawiązanie do tych historycznych relacji polsko-węgierskich i to, w jaki sposób one wyglądały na różnych etapach. Ta historia wojenna jest bardzo ciekawa, no bo jak tutaj może wiadomo, może nie wiadomo, no jakby Węgry ostentacyjnie nie zgodziły się i sprzeciwiły się rozkazom otwarcia swoich granic wojskom niemieckim, tak aby ułatwić im inwazję na Polskę. Tutaj właśnie ta relacja Poli Raksy i głównego bohatera jest w jakimś sposób symbolem tej historii.
1: Z którego roku jest Śnieżyca?
0: To jest 74 czwarty rok.
1: No, czyli właściwie niewiele lat po rzeczywiście ogromnej popularności serialu Cztery pancerze tak. i pies. No to jeszcze mamy trzy tytuły.

0: I jeszcze kilku polskich aktorów wartych zauważenia w węgierskich produkcjach.
1: Tak, tutaj film Miklosza Janczuk, to jest moja ulubiona pozycja z tej listy, czyli Agnus Dei, również znany w Polsce pod tytułem Baranek Boży. Tam właśnie występuje Daniel Olbrychski w roli enigmatycznego skrzypka. Ten film jest też o tyle ciekawy, albo ten w ogóle reżyser Miklosz Janczuk jest o tyle ciekawy, że tutaj bardzo jasno widać te związki kinematografii węgierskiej i polskiej, ponieważ on sam mówił, że jedną z jego największych inspiracji to było kino Andrzeja Wajdy. Więc tutaj ten angaż Daniela Olbrychskiego też jest w jakimś sensie, może być kojarzony jako efekt tej sympatii, no bo oczywiście Daniel Olbrychski to jest jeden z wielkich aktorów Andrzeja Wajdy. Nie tak, tylko.
0: Ale, tak patrzę na listę tych nazwisk. Zostały nam dwa tytuły, a jeszcze czwórka polskich aktorów, a to znaczy, że w niektórych filmach zagrała więcej niż jedna sława z Polski.
1: Tak, mamy Maję Komorowską i Franciszka Pieczkę w filmie Budapesztańskiej opowieści Istvana Szabo. To jest historia alegoryczna. Ona się rozgrywa w opuszczonym tramwaju, który grupa rozbitków w takim, powiedzmy, że subtelnie zarysowanym świecie postapokaliptycznym po wojnie, który udaje im się uruchomić i którym wracają do miasta, zbierając innych rozbitków po drodze. Maja Komorowska i Franciszek Pieczka grają tam rolę właśnie jednych z tych rozbitków.
0: I co ciekawe, mam wrażenie, że spotkali się chyba ten jedyny raz właśnie w węgierskim filmie, bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek grali razem w Polsce. Albo może o czymś nie pamiętam.
1: Ja też nie mogę sobie przypomnieć innego.
0: Maja Komorowska to nam się kojarzy z Krzysztofem Zanussim, tak, z tymi filmami, wszystkim. A w nich raczej Franciszka Pieczka tak, nie spotkaliśmy.
1: Tak, dokładnie. Więc bardzo możliwe, że rzeczywiście to jest ich jedyne ekranowe spotkanie.
0: No ale jeszcze mamy szansę na spotkanie z Jerzym Wińczyckim i z Dorotą Sagdą.
1: Tak, dokładnie. Jerzy Wińczycki gra w Dziennikach w jednej części. O ile dobrze pamiętam, to są Dzienniki dla moich ukochanych, czyli druga część trylogii. Natomiast Dorota Segda, no to jest wielka rola, też jej po części debiut, bo to jest jej pierwsza duża, główna rola filmowa, czyli podwójna rola w filmie Mój wiek 20 Ildiko Anieli. Swoją drogą ten film też był debiutem tej reżyserki pełnometrażowym. Podobno w jednym wywiadzie Ildiko Anieli mówi, że Dorotę Segdę poleciła jej właśnie Marta Mesarosz.
0: Mesarosz, no, która mieszkała wiele lat w Krakowie, więc doskonale znała krakowskich aktorów, bo nie ma co się oszukiwać w tym zestawie nazwisk. No to jest rzeczywiście przynajmniej połowa, to są aktorzy krakowscy. Mm-hmm.
1: Tak, dokładnie. No i ta sugestia i to, że Ildiko Anieli powierzyła tą rolę Dorocie Segdzie, to był strzał w dziesiątkę, ponieważ ona tam doskonale się sprawdza. To jest też film, który jest, to jest jeden z późniejszych filmów, bo 89 rok, więc ten język filmowy też trochę się zmienia. On jest bardziej frywolny, tutaj jest trochę więcej pola do ekspresji. Reżyserka daje Dorocie Segdzie i ona w pełni to wykorzystuje. I swoją drogą tutaj tylko zaznaczę, że jeżeli widzieli Państwo film Milcząca Przyjaciółka, to jest pierwszy film tej reżyserki właśnie.
0: Na pewno będzie co oglądać cały miesiąc, od wczoraj do końca września, naddunajskie dzienniki, polscy aktorzy w kinie węgierskim, w warszawskim Iluzjonie. Zapraszamy i dziękuję bardzo za te wszystkie rekomendacje. To już odsyłamy wszystkich, rozumiem, do programu Iluzjonu na cały miesiąc, żeby poszukać, którego dnia dokładnie interesujący Państwa film, tak?
1: Dokładnie tak. Zapraszamy na stronę Iluzjonu oraz na stronę Filmoteki Narodowej.
0: A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dziękuję za rozmowę Stefanowi Głowackiemu. To jeden z dwójki wraz z Martą Stańczyk, kuratorów oboje z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: A za chwilę porozmawiamy o premierze po latach w naszych kinach. Oto powraca słynny Absolwent w reżyserii Mike'a Nicholsa z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. W ten temat najlepiej wprowadzi nas ta właśnie piosenka Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

0: Kamera!
1: Trójkowo.
0: Akcja!
1: Filmowo.
2: W Trójkowo Filmowo łączymy się teraz z Marleną Gabryszewską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witamy w Trójce. Jest z nami prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych, a spotykamy się dzisiaj z ważnego powodu, bo trzeba zauważyć premierę po latach, myślę, bardzo ważnego, no przede wszystkim chyba dla światowej popkultury filmu. I myślę, że już mamy tak w repertuarze od wielu miesięcy, tak wiele tytułów właśnie tych filmów z przeszłości, że nawet się zastanawiam, czy one nie zaczną dominować nad bieżącym repertuarem. Na pewno jakością. Co ty na to?
3: To prawda. Rzeczywiście klasyka bardzo mocno zagościła w naszych kinach, ale to też dlatego, że jest na to zapotrzebowanie. Bardzo widzowie cenią sobie te i przeglądy klasyki, i pojedyncze tytuły, które pojawiają się na ekranach. Ale ja myślę, że klasyka jest fantastycznym uzupełnieniem tego bieżącego repertuaru i często pozwala też na większą fantazję kiniarzom. To znaczy można zestawiać filmy klasyczne i nowości. Często one się uzupełniają, często są referencyjne, więc myślę, że to bardzo dobrze i też daje możliwość kinom większej różnorodności swojego repertuaru, co jest niezwykle ważne, głównie w tym okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy jeszcze ten sezon nie jest w pełni, bo pamiętajmy, że praca w kinie to też jest pewna sezonowość i tak naprawdę takie największe nowości wchodzą do kin od października mniej więcej do marca. No chyba, że jest to Odyseja, to jest zupełnie inny temat.
2: No tak, to zupełnie inna historia i to jeden z tych wakacyjnych wybitnie przebojów kin. No ale żeby jeszcze pozostać przez chwilę w tej sferze ogólności dotyczącej właśnie starszych filmów, klasyków, które powracają na duże ekrany, to myślę, że warto zauważyć, że przecież mamy też już do czynienia i pewnie w kinach studyjnych też to wyraźnie widzicie, z zupełnie nowym, chyba myślę też dosyć dużym gronem nowych odbiorców, ludzi, którzy absolutnie nie mieli szansy kiedyś wspomnianych filmów zobaczyć w kinie.
3: Tak, to prawda. Zdecydowanie ten program klasyki rozszerza publiczność. To nie jest tak, że zabiera ta klasyka publiczność od filmów współczesnych, co właśnie w drugą stronę raczej rozszerza i z naszej perspektywy też bardzo fajnie buduje więzi rodzinne, bo tak naprawdę obserwujemy, że na wiele takich pokazów klasyki przychodzą rodzice z dziećmi, z nastolatkami, którym chcą pokazać filmy, którymi sami zachwycali się, będąc w ich wieku. I to jest naprawdę niezwykłe. I dzięki

0: dzięki temu też ci nastolatkowie zostają w tych kinach, poznają te kina i chętnie do nich później już wracają samodzielnie. A też co jest bardzo istotne, to nie jest wyłącznie trend polski, to jest trend europejski, a nawet światowy.
1: A no właśnie.
0: Ja tak, rozmawiam z moimi kolegami kiniarzami też z innych krajów i rzeczywiście powrót klasyki jest bardzo szeroki, a to dzięki tak naprawdę temu, że większość tych filmów jest już odrestaurowana, jest przetransponowana na taśmę cyfrową i dostęp do tych filmów jest dużo łatwiejszy, a nas bardzo cieszy, że widzowie chcą te klasyczne filmy, te filmy, które no już często są wiekowe, oglądać właśnie w kinach, a nie w telewizji czy na platformach streamingowych.
1: No i właśnie teraz chciałbym z tobą porozmawiać już konkretnie o filmie, który wraca do naszych kin właśnie na początku września. Porozmawiać jak z filmoznawczynią przede wszystkim, bo w tym wypadku absolutnie możemy mówić o klasyku. Trochę to nawet szokujące, jeśli powiem, że mówimy o filmie z 1967 roku.
0: To prawda. Tak, Absolwent Mike'a Nicholsa, jeden z chyba z najbardziej kultowych filmów w historii nie tylko kina amerykańskiego, ale w ogóle kina światowego. Film, który był absolutnie przełomowy zarówno dla kultury Stanów Zjednoczonych, dla kultury hollywoodzkiej, jak i dla samego Dustina Hoffmana, który co prawda nie debiutuje w tym filmie, bo grając Benjamina Braddocka miał już blisko 30 lat, ale od tego tytułu właśnie zaczęła się jego niesamowita kariera.
1: A ja pamiętam nawet, to był problem z obsadzeniem go w ogóle w tej roli, bo na początku były wątpliwości, że no, jednak gra pewnego rodzaju amanta, prawda, który zdobywa serce dwóch różnych kobiet, ale no właśnie producenci kręcili nosem. Pamiętam, że za niski, no może nie tak przystojny, jakby się chciało w takiej roli go widzieć, a jednak on udowodnił, że może warto było zaryzykować.
0: Tak, to prawda, zwłaszcza, że Absolwent w ogóle oparty jest na książce. To jest ekranizacja książki i w tej książce właśnie Benjamin Braddock był opisywany jako wysoki, niebieskooki blondyn.
1: No właśnie.
0: Więc producenci rzeczywiście bardzo chcieli, żeby tę rolę zagrał Robert Redford. Natomiast Mike Nichols, reżyser, uparł się, że to musi być Dustin Hoffman. Zobaczył go na Broadwayu w jednej ze sztuk, w której wówczas występował Dustin Hoffman i absolutnie mimo tego, że jego amplua jest zupełnie przeciw tej postaci z książki, uparł się, że to musi być Dustin Hoffman. No i to był absolutny strzał w dziesiątkę, bo przypomnijmy, że ten film dostał 7 nominacji do Oscara, a Mike Nichols otrzymał statuetkę za najlepszą reżyserię.
1: A no właśnie, ale myślę też, że warto się przy osobie, zanim jeszcze wrócimy na pewno do aktora, ale warto się zatrzymać przy osobie reżysera, bo Mike Nichols, biorąc pod uwagę jego wcześniejszą i późniejszą twórczość, to jest absolutnie potęga amerykańskiego kina i warto to tutaj podkreślić przy tej okazji.
0: Tak, absolutnie. To jest jeden z filarów kinematografii amerykańskiej, więc absolutnie warto wrócić do kina i zobaczyć też, jak właśnie w zasadzie rozpoczynał swoją karierę. I też warto wspomnieć tuż przed obejrzeniem tego filmu, że Mike Nichols bardzo mocno, miał bardzo duży wpływ na w ogóle to, jak ten film wyglądał. Nie tylko od strony reżyserskiej, ale również montażowej, muzycznej, właśnie obsadowej. No rzeczywiście tutaj Absolwent jest totalnie jego autorską wizją.
1: Wspomniałaś o muzyce, no to od tego nie uciekniemy. Pojawiają się tam absolutne no, przeboje wszechczasów. Piosenki doskonale nam znane przecież.
0: Tak, duet Simon and Garfunkel, który tak naprawdę myślę, że zyskał międzynarodową sławę właśnie takimi tytułami jak Sound of Silent czy Mrs. Robinson. To są piosenki, które nucimy do tej pory, czasami nawet nie wiedząc, kto je wykonywał i z jakiego filmu pochodzą, a to jednak właśnie z filmu Absolwent. I co ciekawsze, w momencie, kiedy ten duet przygotowywał soundtrack do tego filmu, tak naprawdę ich kariera była w ogromnym kryzysie. Ten film tak pozwolił im wrócić do światowej sławy i sprawić, że rzeczywiście są znani do tej pory na całym świecie.
1: No czyli Absolwent jednak przyczynił się tutaj do rozwoju karier wielu, wielu artystów. Zanim wrócimy jeszcze do Dustina Hoffmana, to może o paniach wspomnijmy, bo ja myślę, że ten film w momencie, kiedy się pojawił na ekranie, czyli właśnie 67 rok, to jednak był dosyć szokujący, to był jednak pewien skandal obyczajowy. Lata 60. wprawdzie czasy rewolucji seksualnej, ale Ameryka była jednak zawsze o wiele bardziej purytańska i tutaj nagle historia

0: O romansie ze starszą sąsiadką?
1: Tak, przyjaciółką rodziny. Tak, absolutnie to było coś niezwykłego. Chociaż ten film rzeczywiście był bardziej reklamowany jako film o dojrzewaniu, bo przypomnijmy, że Benjamin Braddock ma lat 20 i właśnie skończył college i wchodzi w dorosłość i tak jak głosił plakat, martwi się o swoją przyszłość. Natomiast to, jak ta jego przyszłość się potoczyła w czasie wakacji zaraz po tym koledżu, jest absolutnie niezwykłe. I to, w jaki sposób właśnie przez panią Robinson jest on wplątany w taką przygodę romantyczną, nazwijmy to delikatnie, to absolutnie zmienia jego życie i finał jest zaskakujący. Nie będziemy tutaj opowiadać jaki, bo to trzeba iść do kina i zobaczyć.
0: I to się później pamięta.
1: Absolutnie, ale myślę, że też warto wspomnieć, że tak naprawdę ekipa, która pracowała nad tym filmem, też wywodzi się z komedii, ze stand-upu i to też czuć w tym filmie, że ten film mimo tego, że mówi o dość ciężkich, że tak powiem, tematach i wcale takich niełatwych i dość przełomowych, jeżeli mówimy tutaj o młodym 20-letnim człowieku, to humor zawarty w tej opowieści i to, jak fantastycznie balansowane i montowane są sceny, które są poważne, z takimi przebitkami komediowymi, naprawdę nadaje absolutnie lekkości i powoduje, że do tej pory świetnie się go ogląda.
0: No ale muszę cię jeszcze właśnie namówić, żebyśmy wspomnieli o dwóch aktorkach w pozostałych rolach, bo oczywiście, tak jak już mówiliśmy, Mike Nichols otrzymał, to był ten jedyny Oscar dla filmu, właśnie Oscara za reżyserię, ale w sumie było jeszcze 6 nominacji. Nie tylko Dustin Hoffman za rolę pierwszoplanową, ale również Anne Bancroft i za drugoplanową Catherine Ross. Właśnie, obie panie tutaj też, no myślę, pokazały swoje możliwości w tym filmie.
1: Absolutnie, zwłaszcza, że to nie były wcale takie łatwe role, jak się okazuje, no bo jakby z jednej strony one są, grają matkę i córkę, a z drugiej strony stają się, można powiedzieć delikatnie, antagonistkami, więc jakby to też było dosyć duże wyzwanie dla pań, zwłaszcza, że Anne Bancroft gra kobietę dojrzałą i taką stateczną, a w rzeczywistości była raptem 6 lat starsza od Dustina Hoffmana, a gra osobę, która go uwodzi i która jest w opowieści starsza od niego o lat 20, więc no niełatwo było w taką rolę zapewne się wcielić, ale zrobiła to absolutnie zjawiskowo i myślę, że każdy z młodych mężczyzn, którzy oglądali ten film, wspomina panią Robinson absolutnie z rozrzewnieniem.
0: No tak, tak i rzeczywiście to, co powiedziałaś, gdyby ktoś o tym nie wiedział, idąc do kina, to prawdopodobnie by w ogóle nie uwierzył w to, że była tak niewielka różnica wieku między aktorami, także to dowodzi tego kunsztu aktorskiego Anne Bancroft. Bez wątpienia.
1: Tak, to prawda.
0: Chyba powiedzieliśmy o wszystkich najważniejszych walorach filmu, bo Mike Nichols miał już za sobą ogromny sukces wcześniejszego filmu Kto się boi Virginia Woolf. No i tutaj Absolvent, jego kolejny ogromny sukces, a potem jeszcze tak wiele filmów, których tytuły na pewno pamiętamy. Myślę, że z takich chyba jego większych może sukcesów i z gwiazdorską obsadą to był chociażby Bliżej, z tych już nam bardziej
1: tak,
0: współczesnych filmów.
1: Tytuł.
0: Tak, tak. Czy Anioły w Ameryce, no tak. Dlaczego twoim zdaniem tak już całkiem osobiście dobrze, że Absolvent wraca?
1: Ja już uczestniczyłam w seansie z widownią, bo mieliśmy jeden z pokazów przedpremierowych i absolutnie fantastycznie widownia na ten film reaguje, niezależnie od wieku. Myślę, że to jest taki właśnie film, który też może łączyć pokolenia.
0: No i oczywiście możemy go oglądać w świetnej, technicznej formie.
1: Tak. To jest odrestaurowana wersja 4K, bardzo ładnie odrestaurowana, więc naprawdę ogląda się ten film z dużą przyjemnością. No i ta muzyka absolutnie fantastyczna, która umila poznawanie tej historii, więc warto wybrać się do kin studyjnych, zwłaszcza, że wiele seansów będzie opatrzonych relekcjami filmoznawców, spotkaniami, także kina studyjne jak zawsze oferują również fantastyczne doznania okołofilmowe.
0: Zapraszamy więc Absolvent Mike'a Nicholsa znowu w polskich kinach od 4 września, także na pewno warto poszukać tego filmu w repertuarze, no właśnie, kin studyjnych. Marlena, powiedz jeszcze, jest jeden reżyser ważny dla was we wrześniu, to z kolei mistrz włoskiego kina, tak?
1: Tak, wrzesień to ostatni miesiąc, kiedy można w kinach obejrzeć retrospektywę Federico Felliniego. Tak jak wspomniałam, my staramy się wypełnić właśnie tę lukę programową poza sezonem, więc proponujemy tytuły w
2: okresie wakacyjnym i od czerwca właśnie w kilkudziesięciu kinach studyjnych można oglądać 6 filmów Mistrza i to są takie tytuły jak chociażby 8,5 czy Słodkie Życie.

więc też oscarowe hity, ale też tytuły nieco mniej znane z późniejszego okresu twórczości mistrza, takie jak Julietta i Duchy, to jest pierwszy kolorowy film Felliniego, czy film, który nigdy w Polsce nie był wcześniej pokazywany, czyli Głos z Księżyca. Więc myślę, że warto jeszcze wykorzystać wrzesień, żeby w kinach studyjnych nadrobić

0: i chociażby Wielkiego Piękna. To jest absolutnie, jeżeli ktokolwiek jest fanem Wielkiego Piękna, to Słodkie Życie jest pozycją absolutnie obowiązkową. No i oczywiście są tu tytuły, gdzie zobaczymy takie tuzy włoskiego kina jak Marcello Mastroianni czy Giulietta Masina.
1: Niestety kąpiel w fontannie di Trevi jest już absolutnie zabroniona. Możemy tylko Marcello Mastroianniemu i Anicie Ekberg
0: Anita Ekberg,
1: tak, tylko pozazdrościć, że mieli szansę wykąpać się w tej przepięknej fontannie di Trevi w Rzymie. Także Federico Fellini jeszcze do końca września, tak? I rozumiem, można szukać w całej Polsce w repertuarze kin studyjnych, tak?
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za te wszystkie filmowe, bardzo, bardzo interesujące propozycje. Dziękujemy za absolwenta. W Trójce była z nami Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kinie.
1: A za chwilę w audycji porozmawiamy o jeszcze jednym wrześniowym wydarzeniu. To Avant Art Film.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo.
1: Trójkowo-filmowo. Witam teraz Weronikę Adamowską. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Z grona organizatorów Avant Art Festiwalu, bo ten zaczął się wczoraj, tak?
4: Dokładnie tak i po raz już 19.
1: 19 i potrwa do?
4: Potrwa do właściwie 11 października. Taki główny program będzie trwał do 3 tygodnia września, czy właściwie 3-4 tygodnia września, ale planujemy jeszcze jedno wydarzenie tak na sam koniec, takie wielkie zakończenie jeszcze w październiku. Niespodzianka nie, bo już cały program jest na stronie, ale myślę, że dzisiaj porozmawiamy o filmach.
1: Tak, no przede wszystkim w tej audycji to na pewno o filmach. No właśnie, bo tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Mówimy o Avant Art Festiwalu, ale w ramach tego festiwalu mamy też taki segment, który się nazywa Avant Art Film. No to nam wyjaśni, jaka tutaj jest korelacja, zależność.
4: Tak, no rzeczywiście może to jest trochę skomplikowane, właściwie nie jest, dlatego, bo Avant Art Festival to jest festiwal interdyscyplinarny, który łączy w sobie muzykę przede wszystkim, ale też sztuki wizualne, performance, no i też między innymi właśnie film. Film, który w ramach tego, co nazywamy Avant Art Film, odbędzie się po raz 12, czyli właściwie już dosyć wcześnie stał się taką integralną częścią programu całego festiwalu.
1: No nie wyobrażam sobie, żeby na festiwalu, który jednak skupia różne rodzaje wydarzeń, działań artystycznych, prawda, żeby zabrakło filmu. No to dobrze, że dokładnie. Może nie od razu, ale jednak ten film został wprowadzony w
4: tak,
1: program festiwalu.
4: Tak, zwłaszcza, że on świetnie, myślę, że uzupełnia ten program muzyczny, poszerza różne konteksty, jest też tak zaprogramowane, że co roku łączy się tematycznie z programem muzycznym i z takim duchem i ideą tego festiwalu, którym jest jednak pokazywanie tego, co awangardowe, co wychodzi poza schemat, co bardzo odważne, radykalne, także że tutaj myślę, że te filmy są takim świetnym odzwierciedleniem tego ducha.
1: No właśnie, za chwilę porozmawiamy konkretnie już o tych filmach i też o artystach, których zobaczymy na ekranie, bo to w wielu wypadkach są właśnie filmy muzyczne, albo opowiadające o artystach muzyki właśnie. To za chwilę, ale jeszcze zaciekawiła mnie jedna rzecz, no bo to myślę warto powiedzieć. Avant Art Festival, no i właśnie ta jego część filmowa odbywa się w bardzo różnych miejscach, właściwie całej Polski.
4: Tak, to właściwie jest idea całego festiwalu, żeby docierać do różnych ośrodków i w tym roku udało się dotrzeć aż do 4 takich głównych miejsc. To będzie w kolejności odbywania się Wrocław i Dolny Śląsk w pierwszej połowie września i Warszawa i na samym końcu Lublin. A Dolny Śląsk to też jest takie hasło, które skupia oczywiście więcej miejsc, bo jeśli chodzi o program i muzyczny, i filmowy, i wystawienniczy, będzie się odbywał i w Wałbrzychu, i w Jeleniej Górze, i w Legnicy.
1: Czyli po prostu należy szukać informacji pewnie w internecie dotyczącej już konkretnych miejsc i konkretnych ośrodków, tak?
4: Dokładnie tak. Wszystko jest na stronie i w social mediach, także zależy kto czego używa. Najczęściej i najchętniej.
1: Dobrze. No to w takim razie zatrzymujemy się już absolutnie przy Avant Art Film 2026. Film o muzyce, o artystach. Właściwie takie chyba też niektóre bezkompromisowe, bo o kontrkulturze. No właśnie, już powiedzmy konkretnie, jak duży jest to zestaw filmów i co w ramach tej sekcji zobaczymy.
4: W tym roku w programie znajdzie się aż 11 filmów średnio i pełnometrażowych. W tym ponad połowa, bo aż 6 to filmy pokazywane po raz pierwszy w Polsce.
1: Czyli absolutne premiery, tak?
4: Czyli absolutne premiery i skupiałam się właściwie na filmach nowych z ostatnich 2 lat, ale są też wyjątki, bo będą filmy trochę starsze, ale właśnie dlatego, że pokazywane po raz pierwszy. W

0: Ten film z 2014 roku, Bising, Noise and Experimental Music in Indonesia. I to
1: bardzo
0: jest
1: skomplikowany tytuł, ale to jest właśnie o indonezyjskiej scenie
0: noise'owej, tak, i eksperymentalnej. Dokładnie tak. O tym mogę osobiście też coś więcej powiedzieć. Bo
1: a co ty masz wspólnego z tą sceną?
0: Bo akurat tak się składa, że mamy stamtąd przyjaciół, których zapoznaliśmy właśnie w trakcie takiej ponadrocznej podróży po Indonezji i bardzo się cieszę.
1: Czyli ty rzeczywiście znasz tą scenę? Tak,
0: akurat i byliśmy i w Bandung, i w Jogjakarcie, i w Jakarcie nie byliśmy, ale w Malang to są takie główne ośrodki na jawie, gdzie naprawdę to jest super radykalna i taka oddolna scena, ale też, która urosła z czasem do takiej rangi nazwisk i zespołów i objawień znanych międzynarodowo. No i tu jest link z tegorocznym programem muzycznym, bo mam szczęście, że przyjedzie do nas zespół Seniała i to będzie w ogóle rozbite na bardzo wiele czynników, bo to będą i solowe projekty dwóch członków Seniały, i warsztaty, które będą prowadzone w ramach tej warszawskiej odsłony, i pokaz filmów w warszawskim muzeum w MSN-ie. No i też koncerty w Warszawie i we Wrocławiu członków Seniały jako duet, i we Wrocławiu też właśnie dwa indywidualne koncerty.
1: Czyli to się pięknie tutaj zestawia, bo mamy z jednej strony film, a z drugiej strony rzeczywiście muzykę na żywo. Tak?
0: Dokładnie tak. Mhm. Tutaj linków pomiędzy właśnie, tak jak mówiłam, programem filmowym, a rzeczywistym programem jest więcej. Chociażby film Romantic Warriors Krautrock Part 1. To dla fanów krautrocka myślę, że jest absolutna pozycja obowiązkowa, bo opowiada o początkach sceny krautrockowej w Düsseldorfie i w Kolonii w latach 70. I o takich zespołach jak Can, Faust, Kraftwerk, Noi. I też tutaj właśnie ten link z programem muzycznym we wrocławskiej odsłonie. Jeden z członków grupy Faust, czyli Jean-Hervé Perron, będzie wraz z zespołem Małe Instrumenty wykonywał utwory grupy Faust. Mhm.
1: Wśród słuchaczy Trójki bez wątpienia jest wielu fanów Cave'a i to też dla nich coś macie, tak?
0: Dokładnie tak. Cave, no to jest, myślę, że takie nazwisko,
1: no, legenda, tak,
0: które przychodzi wszystkim osobom, jak myślą o jakiejś takiej awangardzie, która przeszła też już do takich szerokich kręgów odbiorczyni, odbiorców. Nick Cave, myślę, że wiele osób kojarzy go z taką osobistą tragedią, która się wydarzyła w jego życiu, mianowicie ze śmiercią jego syna. I Nick Cave's Veiled World, czy film, który powstał w tym roku, miał premierę na CPH Docs w Kopenhadze, takim bardzo znanym festiwalu filmów dokumentalnych, pokazuje właściwie ostatnie 10 lat w życiu Nicka Cave'a. I co ciekawe, to jest taki interesujący zabieg. Nick Cave pojawia się w tym filmie swoim własnym głosem w sferze audio, ale o Cave'ie opowiadają bardzo bliskie mu osoby i tu jest bardzo duży rozstrzał od Warrena Ellisa, który jest członkiem The Bad Seeds i Grindermana, przez Florence Welsh po Wima Wendersa, więc duży rozstrzał. I tu znów ten film mógłby mnie odnieść do kolejnego filmu w programie, czyli Ellis Park, o samym Warrenie Ellisie, ale niekoniecznie o muzyce, którą robi, ale o takiej części jego życia prywatnego, w której w pewnym momencie postanowił założyć taki rezerwat na Sumatrze, w którym ratuje zwierzęta, które trafiły do niewoli, czy były przemycane. Także też taka aktywistyczna strona jego działalności. Mhm.
1: Oczywiście, bo tutaj większość to są te filmy dotyczące muzyki, czy muzyków, ale też widzę, że program uzupełnia choćby film, który ma w tytule Davida Lyncha, no więc to już raczej nie muzyka.
0: No właśnie, to cię zaskoczę, bo David Lynch był świetnym muzykiem.
1: Ja wiem, ale myślałam, że to będzie jednak bardziej o filmie, bo nie znam
0: jest to rzeczywiście bardziej o jego działalności filmowej i tutaj bardziej ukłon do osób, które są wielkimi fanami i fankami Davida Lyncha jako zjawiska filmowego, no ale nie da się ukryć, że David Lynch był też muzykiem i to świetnym. Także sam komponował muzykę.
1: Dowiemy się o tym więcej właśnie z tego filmu?
0: Tak, tam też są takie wątki, ale świetnie pokazuje, mi się wydaje, też umysł, który jakby nastrajał Lyncha do takich dzieł, jak właśnie od Twin Peaks przez Mulholland Drive.
1: Mój ulubiony.
0: O, no to trafiam, to obowiązkowa pozycja stoli dla ciebie.
1: No dobrze, czy coś jeszcze z tego programu zgubiliśmy, o czym warto wspomnieć, czy właściwie to, co najważniejsze z Avant Art filmu powiedzieliśmy już?
0: Ja myślę, że mogłabym tu opowiadać bardzo długo o różnych rzeczach. Jeszcze wymienię, że w programie znalazły się też filmy o Sun Ra. Myślę, że tej postaci nie trzeba nikomu przedstawiać. A z kolei o zespołach alternatywnego rocka i sceny hardkorowej.

0: o Butthole Surfers i o Fugazi. I to też jest jakaś propozycja dla fanów innego typu muzyki. A moim osobistym ulubionym tytułem w tym programie jest film o Meredith Monk. I muszę powiedzieć, że jak go obejrzałam, to w ogóle przewartościował mi się świat i zaczęłam w ogóle obsesyjnie szukać jej płyt. Była to naprawdę za swojego czasu nie do końca doceniana artystka moim zdaniem, ale wybitny umysł, o którym Philip Glass mówił, że z nich wszystkich w tym czasie tworzących scenie nowojorskiej czy amerykańskiej bardziej muzycznej była tą największą osobowością.
1: No i proszę, jak to filmy może zmienić życie, nie tylko twoje, ale pewnie wszystkich potencjalnych odbiorców, bo to dopiero właściwie przed nami. Już można oglądać, ale w różnych miejscach kraju praktycznie jeszcze prawie miesiąc. Avant Art Film w ramach Avant Art Festiwalu. Gdzie szukać właśnie szczegółowych informacji? Jest takie jedno miejsce w internecie?
0: Tak, myślę, że najbardziej przejrzyście jest to wszystko podane na stronie Avant Art Festiwalu. Także zapraszam na stronę internetową i tam w zakładkach o konkretnych miastach lub regionach podany szczegółowy program.
1: No i tam wszystko znajdziemy. Dziękuję ci bardzo za te dzisiaj zajmujące, przede wszystkim muzyczne jednak opowieści, ale muzyczno-filmowe. Była z nami w trójkowo-filmowo Weronika Adamowska, reprezentująca grono organizatorów Avant Art Festiwalu. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: I do usłyszenia.
0: I do usłyszenia.
1: I to już wszystko dziś w audycji. Dziękuję. Ryszard Jaźwiński.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo.
1: Ale przed 13 wróćmy raz jeszcze do piosenki z filmu Absolvent, tego słynnego filmu, który dzisiaj znowu w naszych kinach. Simon & Garfunkel. No i tym razem opowieść o jednej z bohaterek filmu, Mrs. Robinson.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Lidl, to się opłaca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
0: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. To znak, że czas na serwis. Michał Przerwa.
9: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Premier cytował na mównicy sejmowej fragmenty zeznań prezesa upadłej giełdy Zonda Krypto. Nie ma szans na odwołanie szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza w najbliższy wtorek. Za rządów PiS-u umorzono najważniejsze sprawy dotyczące Zonda Krypto, mówił minister sprawiedliwości. W Sejmie prezydencki minister Zbigniew Bogucki opowiadał o umorzeniach w obecnej kadencji i kwestionował skuteczność rządu. Waldemar Żurek twierdzi, że to nieprawda.
10: To właśnie w czasach PiS-u powstała ta piramida. To wtedy pozwolono na to, żeby nie było nad nią żadnej kontroli. Kłopoty tej spółki zaczęły się w 22 roku w Estonii. Ustawa, którą chcieliśmy przyjąć, miała właśnie pozwolić na kontrolę nie tylko na polskim rynku, ale także spółek, które rejestrują się w innych krajach europejskich. Weto prezydenta, dzisiejsza decyzja Sejmu tak naprawdę uderzają w polskiego obywatela.
9: Premier Donald Tusk zarzucił Prawo i Sprawiedliwości i Konfederacji związki z giełdą Zonda Krypto. Podczas debaty w Sejmie cytował zeznania szefa firmy Przemysława Krala.
11: Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Zonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
9: A tak o sprawie mówił przed chwilą prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
12: Ja nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś to... Czuję zapach, tutaj użyję pewnej przenośni kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma, to jest kiełbasa nieistniejąca.
9: Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, które uregulowało rynek kryptowalut w Polsce. Było to trzecie podejście do weta Karola Nawrockiego w tej sprawie. Jest deklaracja Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie posiedzenia zarządu komitetu, jak ustaliło Polskie Radio. Nie ma szans na odwołanie Radosława Piesiewicza we wtorek, 8 września. Wtedy zbierze się jedynie prezydium zarządu, które nie może podejmować takich decyzji. Z informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że wiceprezes PKOL-u Mieczysław Nowicki rozesłał do członków zarządu wiadomość, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane nie później niż 7 dni od wtorkowego posiedzenia prezydium. Dokładna data zebrania zarządu, na którym może zapaść decyzja w sprawie odwołania Piesiewicza, zostanie wyznaczona we wtorek. Wysyp grzybów w lasach w województwie łódzkim. Coraz więcej osób wybiera się na tegoroczne grzybobranie i wraca z pełnymi koszami. Jednym z najczęściej spotykanych grzybów w tym roku jest podgrzybek.
13: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
14: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
15: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
13: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów.

0: No wiadomo, jak to w lesie. Ale ogólnie zadowolone i wczoraj i dzisiaj jesteśmy.
1: Grzybiarze dodają jednocześnie, że w tym roku sporo zebranych okazów jest robaczywych. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, poza tym spadnie deszcz, na wybrzeżu miejscami burza. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 26 na południu.
3: Sprawdzam to.
4: Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości są podsłuchiwani na zamkniętych posiedzeniach klubu parlamentarnego w Sejmie? Tak sugeruje poseł PiS Michał Wójcik. Polityk opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze zamkniętego posiedzenia klubu w sali kolumnowej, podczas którego kamery monitoringu świecą czerwoną diodą. Panie marszałku Czarzasty, rozumiem, że pan wyjaśni dziennikarzom, co się stało, bo to skandal. Absolutny skandal, napisał polityk, sugerując, że posłowie PiS są w Sejmie podsłuchiwani. To manipulacja, mówi Lech Sołtys z Kancelarii Sejmu.
5: Kancelaria Sejmu nie podsłuchuje, nie nagrywa, nie podgląda posiedzeń klubów Prawa i Sprawiedliwości, jak i wszelkich innych klubów.
4: Szef Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu wyjaśnia, z czego może wynikać sytuacja, którą opisał poseł Wójcik.
5: Sala kolumnowa, jaka dosyć nowo wyremontowana sala, z zainstalowanym nowym, skomplikowanym, złożonym sprzętem audiowizualnym, jest salą bardzo dużą, wykorzystaną do różnych celów. W tej konkretnej sytuacji pracownik klubu PiS poprosił o włączenie mikrofonów, co jest normalne, bo osób na klubie może być dużo, więc mikrofony zostały włączone. Włączenie mikrofonów powoduje uruchomienie pewnej automatyki kamer, podkreślam, nie nagrywania, nie rejestrowania, nie transmitowania, tylko pewnego ruchu naturalnego kamer, który jest skorelowany z mikrofonami.
4: Co więcej, Kancelaria Sejmu podkreśla, że w trakcie tego posiedzenia na telebimach zainstalowanych w sali kolumnowej pojawił się komunikat, że transmisja z obrad jest wyłączona. Więcej sprawdzonych informacji na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.

0: Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Żegnamy niskie ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już 9 minut po godzinie 13.
5: Terra Cultura.
4: Tak nazywa się ten program. Do godziny 15 w składzie Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska, a na rozpoczęcie nasza piosenka dnia. Touch, touch od Ed Freddy.

O, Tent Freddy to nasza piosenka dnia. Touch, bardzo miło, mam nadzieję, wprowadzili nas w nastrój, który pomoże nam kontemplować to, co wydarzy się w kulturze, albo już się wydarzyło. Będziemy omawiać dzisiaj do 15 parę wydarzeń, które przed nami, które trwają, ale także zapowiedzi. Będziemy na przykład w Kijowie, gdzie reżyser teatralny Grzegorz Jerzyna realizuje najnowszą premierę. W jednym z teatrów, kluczowych teatrów w Europie, w Teatrze Kijowskim, w Narodowym Teatrze Kijowskim. Krótka relacja z tego tuż przed premierą. Będziemy także w Elblągu. Tam jest bardzo ciekawe miejsce. Galeria L. To jest taka instytucja, która no, nie tylko wystawia artystów, artystki, osoby artystyczne i ich dzieła, ale robi bardzo dużo dla mieszkańców, bardzo dużo dookoła tego, czym jest sztuka. Ale to jeszcze oczywiście nie koniec. Z Zuzanną Berendt pobiegniemy najpierw do Szwajcarii, a potem króciutko omówimy zapowiedzi teatralne, nowosezonowe, a już za chwilę ruszymy do Wrocławia. A właściwie i do Wrocławia, i na Dolny Śląsk, i do Warszawy, i do Lublina, bo dokładnie w tych miejscach rozgrywa się festiwal Avant Art pod naszym patronatem. Bardzo się cieszymy. Ale najpierw album, od którego nie mogę się uwolnić. Jungle i wspólnie szukamy słońca.

A zaczynamy dzisiaj od festiwalu, który myślę, że niejednemu słuchaczowi i słuchaczce Terra Cultura bardzo leży na sercu, a wręcz nawet na uchu. Avant Art Festival ruszył już w dwóch lokalizacjach na Dolnym Śląsku, tutaj w mniejszych

0: miejscowościach oraz we Wrocławiu. To jest matecznik Avant Artu. Za chwilę Warszawa i Lublin. O tym wszystkim będziemy teraz opowiadać wraz z dyrektorem artystycznym festiwalu.
1: Melduję się. Dzień dobry.
0: Cześć. Kostas Georgakopoulos. Jak początek festiwalu?
1: Bardzo udany, no. Jest tak strasznie duża intensywność, a to już 19 edycja i tak się zastanawiam, skąd ja mam jeszcze energię do tego wszystkiego, bo my mamy taki pomysł na ten festiwal, że generalnie to jest sprzeciw przeciwko działaniom mainstreamowym, popowym, popularnym. Taki nasz protest, ale protest, który się łączy z aktywnością i z kreacją. Krótko mówiąc, namawiamy państwa w wielu miastach do dotknięcia, posłuchania, wysłuchania, zobaczenia naszych propozycji, a to są propozycje dotyczące sztuki nowej, awangardowej, eksperymentalnej z całego świata. I mamy kilka edycji, tak jak mówiłaś, i my po prostu zamiast rozwijać się do góry, w sensie wiesz, trzydniowy duży festiwal, to my wolimy robić cały czas tą samą strukturę, ten sam charakter festiwalu w wielu miejscach, bardzo wielu miejscach, bo na przykład w Warszawie mamy 12 miejsc. Są to mniejsze, bardzo małe, nieco większe, ale nie są to wielkie sale na kilka tysięcy ludzi. My wolimy tak i my wolimy docierać do nowej publiczności w nowych miastach z tą naszą propozycją niszowego, ale często są to światowe gwiazdy.
0: Ta edycja właściwie pokazuje połączenie bardzo wielu sfer. Z muzyki wyszliście, ale na muzyce nie kończycie.
1: No właśnie, to był taki pomysł, żeby na początku realizowaliśmy projekty dedykowane konkretnemu krajowi. Tak wiesz, szukaliśmy pewnej tożsamości i pomysłu na to, jak tutaj zaprezentować ludziom, słuchaczom coś, co jest ekstremalnego, często jednak w pewnym kontekście. Ale od razu muzyka była tym głównym korem, ale pomyślałem sobie, że będę szukał tej muzyki w różnych kontekstach. Ja pracowałem wiele lat na festiwalu Nowe Horyzonty, byłem odpowiedzialny za muzykę na tym festiwalu, stąd na przykład przegląd filmów o muzyce, których realizujemy już 11. edycję, stąd też na przykład performance, taniec współczesny z muzyką na żywo, wystawy, gdzie muzyka jest obecna, często na przykład są to malarze muzycy, na przykład Stachusz Szumski, który jest u nas po raz kolejny, który jest malarzem, ale jednocześnie gra muzykę noise. I jak gdyby udaje nam się to robić, bo wiesz, robimy to już po raz kolejny rok, mamy wypracowane pewne ścieżki, pomysły, charakter jest określony, już nie musimy rozpaczliwie dalej szukać i budować charakteru tożsamości festiwalu, my mamy już to wypracowane, coraz bardziej staramy się eksplorować coraz bardziej odległe, miłe tobie Agnieszko, miejsca jak Ameryka Południowa czy Indonezja.
0: To się zdarza i ja się bardzo z tego powodu cieszę. Rozmawiamy o festiwalu Avant Art. Z nami Kostas Georgakopoulos, czyli dyrektor artystyczny festiwalu. Wspominasz o wartościach, one są niezwykle ważne. Wielu ideach, które łączą się przy okazji tego wydarzenia. Muzyka oczywiście jako punkt wyjścia, ale to także spotkania z artystami wizualnymi, z filmem, performancem, z tym, co wydarza się na przecięciach sztuki i muzyki. Zaglądacie do mniejszych miejscowości. Opowiedz o tych miejscowościach na Dolnym Śląsku. Dlaczego zdecydowaliście się ruszyć do mniejszych ośrodków?
1: To jest, wiesz, w tej chwili już nie wystarcza nam łączenie muzyki z innymi dyscyplinami sztuki. To już wypracowaliśmy wiele, wiele lat temu. Te wartości, o których mówiłem, one są decydujące o programie. I też skierowanie się do publiczności w mniejszych miastach jest też tego jak gdyby odpowiedzią. Tam są niesamowite społeczności, tam są niesamowici ludzie. My w Lublinie na przykład robimy z niesamowitą ekipą. To jest wspólne nasze wydarzenie. To nie jest tylko Avant Art, tylko lokalna społeczność muzyków, artystów, ludzi, którzy pracują w instytucjach kultury. W Legnicy robimy po raz trzeci wystawę w Galerii Sztuki w Legnicy. Robimy po raz pierwszy koncerty dla publiczności ze Świdnicy i z okolic tego miasta. Robimy po raz kolejny przegląd filmów w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu. To jest też taka nasza trochę misja, wiesz. Po prostu tak jak mówiłem, to jest dla nas po prostu bardzo istotne, żeby trafiać z tą sztuką do mniejszych miejscowości, budować pewne wspólnotowości, tak bym powiedział.
0: To budowanie możemy prześledzić chociażby w programie avantart.pl. To właściwy odnośnik, jeżeli chodzi o program festiwalu Avant Art. Zapraszamy, edycja dolnośląska, która już trwa, jednocześnie z rozpoczętą wczoraj edycją wrocławską. O niej za chwilę porozmawiamy. Zróbmy teraz przerwę na muzykę i pojawi się gracz, który zaistnieje na scenie wrocławskiej i to już jutro. Mowa o Slickbacku.

0: Slickback na Avant Art. To jest festiwal, który rozpoczął się już na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, skąd się wywodzi. A z nami niezmiennie Kostas Georgakopoulos.
1: Cześć, dzień dobry jeszcze raz, witam.
0: Slickback to jeden z bohaterów tegorocznej edycji odsłony wrocławskiej, bo przypomnę, przed nami jeszcze edycja warszawska i cykl wydarzeń w Lublinie, ale od wczoraj już we Wrocławiu. Opowiedz o tym, co wydarzy się we Wrocławiu w tym najważniejszym awantartowym punkcie, jeżeli chodzi o to, skąd festiwal się wywodzi. Z czym się zmierzymy, jakich gości, gościnie, osoby artystyczne zaprosiliście?
1: No właśnie, ale chciałbym też tak troszkę opowiedzieć, trochę uśmiechając się do siebie, do ciebie i do wszystkich, bo poza anteną jakoś ten humor był taki bardzo błyskotliwy wzajemnie, prawda? Że nam to super poszło. A teraz ja mówię o takich bardzo poważnych rzeczach i strasznie jestem poważna. To jest festiwal, który oczywiście ma oferować sztukę na najwyższym z poziomów, ale też jest bardzo wiele wśród nas takiej bardzo pozytywnej, silnej, dobrej energii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rzeczywiście zaczęliśmy festiwal i od razu już jest, wiesz, wypuszczanie powietrza, bo te wszystkie sytuacje związane z przygotowaniem festiwalu nie są łatwe. Mamy bardzo wiele miejsc, co jak gdyby i utrudnia i daje jednak poczucie budowania właśnie partnerstw. Dla nas jest bardzo ważne, żeby być w wielu miejscach, żebyśmy robili to w małych miejscach i w większych miejscach i budujemy te partnerstwa od wielu, wielu lat. Przykładem partnerstwa jest koncert, który się odbył w czwartek w Muzeum Współczesnym Wrocław. 15-lecie otwarcia tego muzeum i mieliśmy radość zaprezentować pierwsze wydarzenie w ramach Avant Artu. Elvin Brandy, nasza ulubienica, na po raz kolejny jest na Avant Art, tym razem ze swoim ojcem. Niesamowity projekt, jestem wielkim fanem. W sobotę mamy duży, bardzo duży projekt openerowy, właśnie na którym Slickback, ale też Sara Persico, wielka gwiazda muzyki elektroakustycznej, rezydentka w Berlinie, ale oczywiście włoska z południa, pochodzi z Bari. No tam jest bardzo duży line-up wielu artystów.
0: Ja może wymienię też tylko Katarina Grywul, która zasługuje na pewno na uwagę. No i świetne filmy, bo będzie o, no, w kontekście grupy Fugazi, no to jest totalny kult, jeżeli chodzi o mocne gitarowe granie. Sanera, także świetny film. No są to propozycje, które właśnie łączą to, co wydarza się w tej formule narracyjnej, opowieści o muzyce, o zespołach, z formułą już totalnie koncertową i szaleństwem pod sceną.
1: Tak, no i jeszcze zespół Butthole Surfers. To jest niesamowity zespół, który wraca po 20 latach. Takie łobuzy z Teksasu. Bardzo, bardzo

0: dobry zespół, kultowy w swoich czasach i film jest niesamowity. Pokazujemy go jako pierwsi w Polsce, wyróżniony na bardzo wielu festiwalach. A Fugazi, o którym wspomniałaś, kiedyś grałem koncert w Waszyngtonie w miejscu mateczników właśnie całej tej sceny, gdzie Fugazi było może najważniejszym zespołem i to jest przykład właśnie sceny bardzo zaangażowanej, która no bardzo nam brakuje tego typu działań kultury i to Fugazi też jest nieprzypadkowe. Tak, przegląd filmów, Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Illusion i Zamek Ujazdowski w Warszawie. Zapraszam serdecznie.
1: Festiwal rozłożony w czasie i oczywiście we Wrocławiu. Możemy liczyć na dwa weekendy. Ten otwierający przed nami, ale wrocławska edycja do 13 września. The Next, gratka dla tych, którzy kochają Nexów. Everything is psychedelic. To będzie ciekawe spotkanie.
0: No, tak.
1: Ale nie możemy nie opowiedzieć o jednej sytuacji. Jest to sytuacja indonezyjska i hasło wywoławcze brzmi Seniała.
0: Seniała to jest z całą pewnością jedna z moich osobistych, bardzo silnych rekomendacji. Byliśmy kilka miesięcy temu, tak jak wspominałem, w Indonezji. Spotkaliśmy się z ogromną ilością wspaniałych artystek i artystów. Cóż, ja jestem wielkim fanem sztuki z Indonezji. Nie tylko muzyki, ale właśnie sztuki wizualnej. Oni są niesamowicie utalentowani. Seniała jest u nas dwa tygodnie. Wukir Ruli w ogromnej ilości projektów. W ogromnej, bo chyba z 6 projektów. Między innymi też największa, być może prawdopodobnie gwiazda na Avant Art, czyli koncept zespołu 8 w studiu Polskiego Radia we wtorek 15 września. Mamy Ruliego Szabarę, czyli jednego z dwóch członków zespołu Seniała w niesamowitym Osmium. To jest projekt czterech artystów, dwóch muzyków z UK, ale liderką zespołu jest Hildur Gudnatotir. Ona jest znana głównie jako kompozytorka muzyki filmowej, między innymi z muzyki wyróżnionej Oscarem, czyli z muzyki do filmu Joker. Ten projekt jest po raz pierwszy w Polsce. Koncert specjalny, bo w studiu Polskiego Radia 15 września.
1: I tu już mówimy o edycji warszawskiej.
0: W Warszawie. Tak jest. To jest pierwszy koncert, który inaugurujemy i zaczynamy edycję w Warszawie. Natomiast wracając, po prostu takim łącznikiem między edycjami jest udział artystów w obu edycjach i panowie Seniała są tego typu przykładem właśnie i projektu we Wrocławiu, i projektu w Warszawie.
1: Osmium w studiu koncertowym Polskiego Radia z Hildur Gudnadotir, do tego fantastyczny Sam Slater, James Ginsburg i Ruli Szabara, także wspomniany przez ciebie. Świetna jest to okazja do tego, żeby otworzyć nam ten program warszawski. Warszawska edycja od 15 września, mocna inauguracja. Wspomnijmy też o polskim składzie, bo 16 września pojawi się Alameda z Dembele. To jest bardzo ciekawe zjawisko na polskiej scenie i nie tylko, na międzynarodowej. Zaraz chłopaki ruszają do Ameryki Łacińskiej.
0: Tak jest, jadą do Brazylii i do Meksyku na naszą edycję, która się odbędzie na początku grudnia. No Kuba Ziołek to bardzo, bardzo szanuję i postawę Kuby, i jego muzykę, i jego projekty wielokrotnie na Avant Art. I to jest nowa odsłona Alamedy z Nums Dembele, tym bardziej się cieszę. To jest dla mnie bardzo fajne połączenie i wiem, że to właśnie wynika z tych inspiracji, poszukiwań nie tylko Kuby, ale całego zespołu, jeśli chodzi o muzykę no z całego świata, bo Kuba jest znany i jego wytwórnia Brutality Garden z eksploracji na przykład muzyki z Angolii, z muzyki z Brazylii, więc to się wszystko cudownie łączy i jest to bardzo, bardzo ciekawy projekt, który na scenach, na deskach TR Warszawa, bardzo im dziękuję, to jest dziewiąta chyba edycja w TR, z niesamowitym duetem, o którym na pewno chciałbyś powiedzieć, to jest Akshamel. Niesamowity projekt ze Stanów, niesamowity. Po prostu idealnie zresztą pasuje do Alamedy. Wszystko się tam pięknie zgodzi. To daje gwarancję stuprocentową.
1: Akshamel, to będzie wydarzenie. Najpierw zobaczymy ich we Wrocławiu, potem w TR Warszawa. Tutaj koncert, scena, performance, rytuał, teatr, sztuki wizualne, muzyka połączą się w jedno wielkie, taneczne, muzyczne, wizualne szaleństwo. Ale kontrolowane, mam wrażenie.
0: No ja się tak strasznie cieszę na ten program. To jest wiele lat pracy, żeby... Ja powiem przykład. Achmed, kończymy edycję w Warszawie w niedzielę 20 września.
1: W klubie Pardon Totu.
0: Oczywiście nasi przyjaciele z Pardon Totu. Ja 6 lat pytałem o ten zespół, rok w rok. I w końcu się udało. Zespół, który w tamtym roku dostał wyróżnienie płyty roku w The Wire. Wiele osób twierdzi, że to jest najlepszy zespół post-jazzu na świecie w ogóle.
1: Współczesny wymiar jazzu i improwizacji. To będzie niezwykłe spotkanie. Ja bardzo cieszę się z tego, że udało się sprowadzić

0: ich tutaj do Polski. No i myślę, że to będzie gratka dla tych, którzy nie tylko kochają to, co w jazzie najlepsze, ale w ogóle kochają muzykę, improwizację i nieoczywistość międzygatunkową.
1: A tylko powiem, że to, że mamy edycje w kilku miastach, one mają też bardzo ciekawy i ważny wymiar. Przykładem jest koncert zespołu Mobcat z Delekiem, słynnym MC, kompozytorem Delek, który odbył się w tamtym roku. I to był jeden z najlepszych koncertów, na których ja byłem w ogóle w życiu. Ja nie mówię w ogóle o awantard. Po prostu niesamowity zespół Mobcat, trio Audrey Chen, Koenig na bębnach i Daniel na gitarze, do tego Delek. I to oni tak wspaniale zagrali, że od razu zaproponowaliśmy im koncert w Warszawie i ten koncert również, pardon, to tu rekomenduję z całego serca. To jest niesamowity projekt.
0: I jeszcze do tego mamy programy w Lublinie. Te wszystkie projekty, o których opowiadamy, można przejrzeć, poczytać o nich na stronie avantard.pl. Przed nami Lublin, to 21-25 września. Tam silne rozdanie koncertowe także. Mocne polskie, bo Piotr Kaliński, Tymek Papior na przykład, Miłosz Kendra, świetna wiadomość, ale może opowiemy o tej japońskiej odsłonie koncertowej.
1: Tak, no Japonia jest obecna od samego początku na Avantard, byliśmy tam wiele razy, robiliśmy edycję dedykowaną Japonii. Ryosuke Kiyasu jest po raz kolejny u nas, to jest ta osoba, która rozbija głową werbel, ale on robi to tak niesamowicie, on gra po 300 koncertów w roku. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ten program i ta edycja jest dzięki naszym partnerom, Centrum Kultury w Lublinie i miejscu, które się nazywa Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, ale za tymi instytucjami stoją ludzie. Ja im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To jest budowanie z nimi wspólnie tej edycji. Bardzo, bardzo im dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwy, że ta edycja w Lublinie po raz trzeci się odbywa.
0: Muzeum Osiedli Mieszkaniowych to jest dopiero ciekawe miejsce. Jeżeli ktoś będzie w Lublinie, proszę nie ominąć. Może bardzo tak. Dobrym pretekstem będzie festiwal Avant Art. Na Dolnym Śląsku, w mniejszych miejscowościach już rozpoczęty. Wrocław właśnie zaczął. Przed nami Warszawa i Lublin. A i oczywiście, gdyby ktoś był zainteresowany na przykład karnetami na awantartowe wydarzenia, proszę śmiało dzwonić. 2 2 7 3 Michalina Bieńko czeka. A zupełnie na sam koniec, Kostas, zapraszaj wszystkich na festiwal.
1: Tak, ja mam taką myśl na końcu, nie rozgadam się, obiecuję, Agnieszko,
0: że... No, to są obiecanki, cacanki, wiedzą to wszyscy słuchacze i słuchaczki.
1: Drodzy Państwo, tak, znamy się. Powiem tylko, że takie działanie, które jest dedykowane sztuce, które jest narzędziem do mówienia o wolności, demokracji, równości, to jest bardzo istotne w tej chwili. Namawiam Państwa, bądźcie z nami, bo ci artyści dokładnie o tym mówią, o tym piszą, pokazują. Namawiam, przyjdźcie, dostaniecie artystę na wyciągnięcie ręki. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Zapraszam bardzo serdecznie na Avant Art Festival.
0: Tak orzeczę Kostas Georgakopoulos, czyli dyrektor artystyczny festiwalu. A gdyby ktoś chciał zdobyć wejściówki, a właściwie karnet na Avant Art, mam taką propozycję. Ściskamy w swoich dłoniach karnety na edycję warszawską. To od 15 września do 11 października. Szczegóły na stronie www.avantart.pl, a telefon jedyny możliwy i wspaniały. Michalina Bieńko czeka, 22 7 3. A teraz jedni z bohaterów filmu, który pojawia się na festiwalu Avant Art, San Ra, To the Impossible, wspaniały obraz w reżyserii Christine Turner, zeszłoroczny. Nic, tylko chłonąć, korzystać, oglądać i słuchać.

0: jest w Elblągu Emilia Orzechowska, dyrektorka Galerii L. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: U was podobno słońce świeci zawsze.
1: Zawsze, tak. No słońce generalnie świeci zawsze, tylko nie zawsze je widzimy, bo nieraz zasłaniają je chmury, ale faktycznie już od dłuższego czasu w Centrum Sztuki Galeria L świeci tysiące słońc, ponieważ trwa już od ponad 2 miesięcy wystawa pod tytułem Sunrise Sunset.
0: Co za przypadek, jak to się ładnie złożyło z muzyką.
1: A w niej bierze udział ponad 30 osób artystycznych, kilkadziesiąt prac solarnych. No i to słońce jest w różnych postaciach. Są portrety słońca, jest słońce w domyśle, są słońca, które dotykają też tej ciemniejszej strony, ale są też takie, które dają energię życiodajną i potencjał wzrostu. Także no jest to wystawa, która rozbłyska w nawie głównej i w nawie bocznej, bo dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, Galeria L mieści się w kościele.
0: No i można powiedzieć, że to jest takie ładne połączenie średniowiecznych murów z galerią współczesną. Właściwie chyba nawet jest takie hasło u was. Galeria sztuki w średniowiecznych murach.
1: Tak, tych haseł mamy kilka. Jesteśmy też
0: gotyk na dotyk.
1: Gotyk na dotyk, jesteśmy
0: miasto.
1: Świątynią sztuki, ale faktycznie to jest niezwykłe miejsce, jedyne w swoim rodzaju. Jest to przestrzeń dawnego kościoła dominikańskiego, która to, no oczywiście zdesakralizowana, istnieje jako Galeria Sztuki Współczesnej od lat 60. Założycielem jest Gerard Kwiatkowski. No i my gdzieś kontynuujemy tą myśl przewodnią, czyli współpracujemy ze współczesnymi artystami i artystkami, prezentując twórczość w bardzo nietypowym miejscu, a ten wątek solarny, który przecież też w świątyniach, gdy były budowane, był również bardzo istotny i to słońce przecież też wyznacza kierunek na przykład modlenia się, więc też ta wystawa no niejako trochę też w takim kontekście sakralnym również się pojawia.
0: Przypomnę, że z nami Emilia Orzechowska, dyrektorka Galerii L w Elblągu. To jest jednocześnie zachęta i zaproszenie oczywiście do Galerii L, ale także do tych wszystkich miejsc, które są poza wielkimi centrami, bo jeżeli wyobrażamy sobie, że dobre wystawy i dobra sztuka jest tylko w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Wrocławiu, Gdańsku, nie. Ona jest w całej Polsce. Szczególnie zachęcamy, żeby zaglądać do dawnych BWA, które zachowały tę nazwę, czyli Biur Wystaw Artystycznych, bo tam przy takich bardzo pomyślnych wiatrach, to znaczy jeżeli za sterami instytucji stoi ktoś, kto myśli bardzo szeroko, progresywnie, ale jednocześnie z poszanowaniem tradycji, to ta instytucja ma, jest bardzo duża szansa, że jest prowadzona świetnie i prezentuje bardzo ciekawe wystawy. Mogę to, może pani Emilio, zatkać teraz uszy, mogę to swobodnie powiedzieć o Galerii L, ponieważ konsekwentnie śledzę program galerii i opowiadam o tym, co się u was dzieje. Już wiemy, że galerię mamy odwiedzić ze względów architektonicznych. Piękne miejsce, też bardzo ciekawe architektonicznie. No i to zbicie, połączenie sztuki współczesnej i architektury średniowiecznej jest naprawdę porywające, ale to też jest bardzo dużo działań w Galerii L, poza wystawami. To są spotkania, to są spacery, to są plenery. Bardzo dużo organizujecie także lokalnie dla lokalnych ludzi, ale zapraszając też wszystkich z całej Polski na wydarzenia, które no, sprawiają, że sztuka wychodzi z tych średniowiecznych murów.
1: Tak, dokładnie. No, mi przyświeca jako osobie, która ma tą przyjemność programować programować to, co się wydarza aktualnie w Galerii L, mi przyświeca taka myśl, że jakby to, co lokalne, musi być globalne i to, co globalne, fajnie, jak jest lokalne, więc gdzieś ten miks i też zatroszczenie się

0: O publiczność tą właśnie sąsiedzką, ale też o środowisko artystyczne osób związanych z Elblągiem czy z regionem, a z drugiej strony no jednak też stawiamy poprzeczkę dość wysoko i współpracujemy, zapraszamy do przestrzeni Galerii L no artystów i artystki, którzy no naprawdę są bardzo już rozpoznawalni na mapie sztuki współczesnej. I to, co myślę, że jest też dla mnie osobiście bardzo ciekawe i też w tym upatruję jakąś taką swoją misję, to jednak dzielenie się tą przestrzenią również z młodymi twórcami, osobami, które dopiero wchodzą na rynek, nazwijmy to rynek sztuki czy pole sztuki, bo wiem doskonale, jak nieraz trudno jest w ogóle zahaczyć się, mówiąc w cudzysłowie kolokwialnie, na współpracę z instytucją, więc jak Państwo prześledzą program, czy ten, który już się odbył, czy ten, który za moment będziemy ogłaszać jesienią na przyszły rok, tam faktycznie sporo nazwisk osób, które, no mam nadzieję, że dla nich to też jest jakiś bardzo dobry start i trampolina, że mogą prezentować swoją twórczość właśnie w Centrum Sztuki Galeria L, które przypomnę, że też powstało z takiej oddolnej bardzo inicjatywy, z tak zwanego chciejstwa i tego, że Gerard Kwiatkowski po prostu no, postawił sobie za cel obronę, wtedy ochronę tak naprawdę zrujnowanego kościoła, który w sumie to miał być wyburzony. Zburzony. Tak, i na tej działce miała przebiegać trasa szybkiego ruchu łącząca Elbląg z Gdańskiem. Tak się całe szczęście dla nas wszystkich nie stało. Galeria L stoi, kościół został odremontowany. Zresztą czeka nas w przyszłym roku też kolejne jakieś prace konserwatorskie, bo to jest cały czas żywa i materia naszej instytucji. Jest bardzo dużo też takich artefaktów sprzed kilku wieków, o które też staramy się dbać, więc też ten nadzór konserwatorski i te prace konserwatorskie również obok wystaw sztuki współczesnej cały czas trwają i przebiegają.
1: Może ktoś z Elbląga słucha nas teraz. Proszę dać znak agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Halo Elbląg, halo Elbląg. Może ktoś odwiedził Galerię L. A jeśli ktoś nie mieszka w Elblągu i okolicach, to warto zacząć od strony www.galeria-l.pl. Więc ruszajmy do Elbląga. Bardzo już krótko, na sam koniec, opowiedziałaś o wystawie Sunrise Sunset. Zachęcamy, żeby odwiedzić tę wystawę. Kacper Szalecki w trakcie, rzeźba oszustka, więc jeżeli ktoś czuje się zaintrygowany tytułem, to zachęcamy. Co to za oszustwo? Na
0: tak,
1: sam koniec?
0: Oszustwo związane z jedną z form przestrzennych, która stoi w przestrzeni Elbląga, ale wcale tą formą nie jest i myślę, że specjalne zaproszenie dla Państwa też na, żeby obejrzeć wystawę Kacpra Szaleckiego, a jutro w Galerii L o 18:00 również specjalny performance Kacpra i takie połączenie mentalne z galerią promocyjną w Warszawie. Będzie to performance, który będzie się odbywał jednocześnie w dwóch miastach, w dwóch galeriach, więc zapraszam serdecznie jutro o 18:00 do Galerii L na performance Kacpra.
1: A ja się dołączam do tego zaproszenia. Emilia Orzechowska, dyrektorka Galerii L w Elblągu. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A z nami do godziny 14:00 Batuk.

0: Autopromocja.
1: Najnowszy podcast Trójki o tematyce międzynarodowej. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Źródła europejskie.
2: Przed nami kolejne spotkania.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu

0: międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę. Od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml, 1 plus 1 za grosz, miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. A to znak, że czas na serwis. Michał Przerwa.
6: Premier Tusk z sejmowej trybuny cytował zeznania szefa zonda krypto Przemysława Krala. Szef PiSu Jarosław Kaczyński twierdzi, że to prowokacja. Pierwszy wyprodukowany w Polsce pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Jedna z osób zamieszanych w aferę zonda krypto miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry, tak mówi premier Donald Tusk. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szef rządu z sejmowej trybuny cytował zeznania Przemysława Kraa. Właściciel zonda krypto miał mówić o osobie, która umówiła się z byłym ministrem na wpłacenie 2 milionów złotych.
7: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
6: Premier swoim wystąpieniem przekonywał do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ostatecznie sejmowi nie udało się go odrzucić. Zarzuty premiera o powiązania polityków PiSu z zonda krypto Jarosław Kaczyński ocenił jako prowokację. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że powiązania polityków PiSu z zonda krypto mogły być, jak to ujął, incydentalne.
8: To jest po prostu prowokacja. Nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. To jest kiełbasa nieistniejąca. I takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią.
6: W sprawie zonda krypto pojawiły się wątki spotkań posłów PiSu z szefem giełdy Przemysławem Kralem oraz pieniędzy przekazywanych m.in. fundacji Zbigniewa Ziobry. Przełom w sprawie produkowanych w Polsce pocisków artyleryjskich. Pierwszy wyprodukowany w pełni w naszym kraju pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Rozpoczęcie produkcji może być przełomem w zapewnieniu niezależności polskiej armii w produkcji uzbrojenia wykorzystywanego w armatochaubicach Krab i K9.
9: Pociski opracowane przez spółkę PGO we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia najpierw testowane były na poligonach w Stalowej Woli i w Niewiadowie. Najważniejszy sprawdzian przeprowadzono w tym tygodniu w Ustce. Pociski przekraczały dystans 30 km, mówi Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO.
10: Strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu, także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy, jesteśmy bardzo dumni.
9: Seryjna produkcja pocisków może ruszyć już w przyszłym roku. Zakłady będą mogły wytwarzać do 100 tysięcy korpusów rocznie. Według szacunków ekspertów polskie magazyny potrzebują docelowo co najmniej 3 milionów pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Do tej pory Polska opierała się na zagranicznych dostawach tego typu amunicji. Uruchomienie własnej produkcji ma odwrócić ten trend. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Najpierw był kurs samoobrony, teraz są kamizelki nożoodporne. Radomscy ratownicy medyczni mają umiejętności i narzędzia, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Niosąc pomoc, często spotykają się z agresją. Zagrożenie zdrowia, nawet życia, to dla nich codzienność.
11: Ona jest na wyposażeniu każdej karetki, na każdego członka zespołu jest jedna sztuka.
12: Paweł Stefaniuk, ratownik medyczny.
13: A były takie sytuacje, że musieliście z nich korzystać?
12: Na szczęście jeszcze nie było takiej sytuacji.

0: Elżbieta Cieślak, dyrektor radomskiej stacji pogotowia ratunkowego w Radomiu. Takich słownych agresji, ale też i fizycznych nie brakuje w codziennej pracy zespołów ratownictwa medycznego. Tu ratownicy dzięki kursowi wiedzą, jak się obronić. Dodatkowo wszystkie zespoły ratownictwa medycznego zostały wyposażone w kamizelki nożo i szpikulce oporne.
1: Zakup kamizelek dla ratowników medycznych sfinansowało Ministerstwo Zdrowia. 9 dni po przejściu powodzi w Nepalu służby ratownicze odnalazły 2 żywe osoby w przysypanym tunelu hydroelektrowni. Jest wykluczone, że liczba uratowanych wzrośnie. Dziś do Nepalu wyruszyli australijscy specjaliści do spraw reagowania kryzysowego, którzy mają wesprzeć lokalne służby w dalszej akcji poszukiwawczej. W wyniku kataklizmu co najmniej 900 osób mogło zostać uwięzionych. Wśród nich jest co najmniej 580 obcokrajowców, w tym 36 Australijczyków. Komisarz Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Jeremy Futrell podkreśla, że wciąż ma nadzieję na ich odnalezienie. Wciąż mamy nadzieję, że w niektórych miejscach mogą znajdować się żywi ludzie i liczymy na to, że ten zespół pomoże ich odnaleźć. Ekipa dysponuje szerokim wachlarzem możliwości, od obserwacji terenu z dużej wysokości po wykorzystanie niewielkiego drona mieszczącego się w dłoni, który potrafi wlecieć w wąskie szczeliny, niewielkie otwory, tunele, jaskinie i tym podobne. W wyniku powodzi na pograniczu Nepalu z Tybetem zginęło co najmniej 1200 osób, a dziesiątki tysięcy musiały opuścić swoje domy. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś w południowej połowie kraju większe przejaśnienia, poza tym spadnie deszcz, a na wybrzeżu miejscami mogą pojawić się burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 26 na południu.
3: Autopromocja.
4: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
5: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
6: Radosław Paczocha. Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
4: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
5: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
7: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Radosław Paczocha.
5: Barbara Marcinik, polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
3: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowid.
14: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashri Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna

0: Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: I już 9 minut po godzinie 14.
7: Terra Cultura.
6: Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i wraz z Elżbietą Malinowską i Michaliną Bieńko jeszcze do godziny 15 opowiadamy o kulturze. A żeby opowiadać o kulturze, trzeba mieć wenę.

0: Kaliber 44 i Wena. Mam nadzieję, że to jest bardzo dobry początek i wstęp dźwiękowy do naszej rozmowy, Rym Niezamierzony, ponieważ teraz jest z nami Marek Gluziński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo.
0: Bardzo dzień dobry zmęczonemu kuratorowi, ponieważ jesteśmy tuż przed otwarciem bardzo dużego

0: wydarzenia, to Polska Platforma Tańca. Współtworzysz to wydarzenie, współkuratorujesz. W tym roku Polska Platforma Tańca po raz ósmy, dziewiąty?
1: Dziewiąty już.
0: Dziewiąty już. To jest dziewięć sezonów, kiedy taniec zawsze w innym miejscu w Polsce wybrzmiewa szczególnie mocno. W tym roku jest to Wrocław. Niebawem, bo we wrześniu, możemy zaprosić na konkretne daty?
1: Oczywiście. Od 17 do 20 września we Wrocławiu.
0: To teraz, mając gdzieś w pamięci, że taniec w tym programie jest bardzo ważny, taniec współczesny, ale także jego różne wymiary i to, w jaki sposób taniec wkracza w inne dziedziny sztuki, możemy o tym tańcu trochę opowiedzieć. Jak według ciebie, człowieka, który dokładnie w sztuce tańca siedzi od lat, jak dla ciebie teraz wygląda sytuacja tańca na tle tego wszystkiego, co się w Polsce w sztuce dzieje? Bo ja mam wrażenie i to wrażenie podziela Zuzanna Berendt, z którą bardzo często o tańcu współczesnym opowiadamy, że cały czas trzeba, taniec musi się przebijać przez świadomość odbiorców i odbiorczyń. Czym ten taniec współczesny jest? Co to są za spektakle? Czy to jest performance? A czy to jest teatr? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Tak, taniec się przebija, taniec się emancypuje. Trochę jest tak, że taniec się emancypuje od lat z teatru. Mieliśmy wiele lat w świecie znany teatr tańca, na przykład Piny Bausz, ale wiele innych. W Polsce też teatry tańca funkcjonują, funkcjonowały. Więc ten taniec wybijający się z teatru jeszcze osiąga kolejny etap, kiedy choreografia eksperymentalna, która jest obecna właśnie przede wszystkim na scenach światowych, emancypuje się z tańca. Możemy powiedzieć, że są takie dwie równoległe właśnie ścieżki, nurty, które w tym roku właśnie na platformie z wyboru dokonanego przez kuratorów, którzy nie mają na co dzień styczności z polską sceną tańca czy choreografii, bo byli to kuratorzy międzynarodowi. Po raz pierwszy w Platformie właśnie wybierały osoby nie z Polski, ale patrzące na nas, na Polskę z jakiegoś dystansu, z innej perspektywy. I te spektakle, w zasadzie 9 spektakli głównego programu, można powiedzieć, że to są właśnie prace, które wpisują się w to, co dzieje się w tańcu, w choreografii na świecie. Pokazują, że my nie jesteśmy gdzieś w tym opóźnieni, zapóźnieni, mimo że nasze budżety nie dorównują budżetom światowym, to można powiedzieć, że artyści, artystki w tych trudnych warunkach tworzą naprawdę na poziomie światowym spektakle, które już w tej chwili grane są w świecie. One w ramach platformy mają być pokazywane światu po to, żeby świat mógł je zaprosić, a świat już je zaprasza. W związku z tym można powiedzieć, że ten kierunek już jest wyznaczony, to się dzieje, mamy jakieś mini sukcesy, jeśli chodzi właśnie o tą przestrzeń artystyczną, i mamy nadzieję, że platforma jest takim kolejnym etapem emancypacji tańca i choreografii w świecie polskiej sztuki, kultury, także żeby taniec nie był traktowany jako jakieś telewizyjne show albo sportowe tylko i wyłącznie działanie. Jest to praktyka, której doświadczamy wszyscy w naszych życiach, ale oprócz tego jest to też sztuka. Właśnie o tym, że taniec jest sztuką, my od jakiegoś czasu jako środowisko mówimy. Pawilon tańca w Warszawie. W Lublinie, Krajowe Centrum Choreograficzne. To są instytucje, które powstały w tym roku. To jest taniec, choreografia są na tej drodze w tej chwili właśnie robiąc te ważne kroki, kamienie milowe. I mamy nadzieję, że ta platforma też jest takim krokiem, kamieniem.
0: Ta platforma, mam nadzieję, tak, bo to jest duża instytucjonalna sytuacja, wydarzenie, które przed nami we Wrocławiu, które prezentuje część, cząstkę bardzo dużą, ale jednak część tego, co dzieje się w polskim tańcu współczesnym, ale odwołam się jeszcze do tego, co powiedziałeś, ponieważ mamy znakomitych choreografów i choreografki, które święcą i którzy święcą triumfy na całym świecie w znakomitych zespołach, bo przecież tancerze, tancerki były i w Teatrze Piny Bausz w Wuppertalu i są teraz u Marii Teresy de Keersmaeker. Nie ma większych nazwisk w Europie, a nawet na świecie. Są świetni, są świetnie

0: wykształceni. A był taki moment, kiedy wrócili do Polski po tych wszystkich wielkich, znanych szkołach tańca współczesnego w całej Europie i na świecie. Wrócili i tutaj nie było nic. Czy teraz ta sytuacja, masz wrażenie, trochę się polepszyła dla choreografii i choreografów?
1: Na pewno tak. Może to troszkę idzie wolniej niż byśmy chcieli, ale na pewno tak. Dzięki tym właśnie osobom, które wróciły temu pierwszemu pokoleniu, które wróciły, ponieważ w Polsce takich szkół nie było, z całego świata, z doświadczeniem czegoś, co w Polsce było niemożliwe. Zaczęło pracować nie tylko tworząc spektakle w tymi narzędziami, które zdobyły te osoby na świecie, ale też rozpoczynając edukację. Na przykład Marysia Stokłosa, która przez wiele lat razem z innymi zaproszonymi pedagogzkami i pedagogami prowadzi kurs choreografii eksperymentalnej. To i wiele innych aktywności, czy to prowadzących do powstania prac, spektakli, czy do wykształcenia kolejnego pokolenia, można powiedzieć, że już takie jest. Wcześniej pokolenie solo, Joanna Leśnierowska w Poznaniu. Wiele takich osób, dzięki nim, to właśnie im zawdzięczamy to, że mimo tego, że instytucjonalnie i edukacyjnie jakby nie było zbyt dużych możliwości, one się zwiększają, one się pojawiają, jest coraz lepiej. Jeśli za tym pójdą jeszcze środki finansowe, będzie naprawdę światowo w tym znaczeniu, że nie będziemy mieli tylko małych spektakli, tak jak teraz też dominują prace na nieduże, albo solowe, albo duety, albo takie małe, naprawdę ograniczone właśnie budżetem zespoły, które na platformie będą się pokazywały. A jeśli to by się udało rozwinąć, to my naprawdę bylibyśmy i więcej artystów, artystek byłoby po pierwsze prezentowanych na świecie, ale po drugie też mogło rozwijać się i kolejne pokolenie budować. Tutaj na tym nam bardzo zależy.
0: Zaraz przejdziemy do tego, co wydarzy się na Polskiej Platformie Tańca. Przypominam, że to wydarzenie już niebawem we Wrocławiu. Z nami Marek Gluziński, kurator Polskiej Platformy Tańca. Bardzo dużego wydarzenia, na którym zaprezentowane będą oczywiście spektakle, performance taneczne, ale także będzie bardzo dużo innych ciekawych wydarzeń. O tym za chwilę, bo teraz myślę, że 2 minuty z utworem do tańca, ale takiego delikatnego. Nazwałabym to nie taniec całym ciałem, ale na przykład tylko jedną częścią, biodrem.

Rusowski i Dinamarca, bardzo dobry i zgrabny duet. To Ameryka Łacińska i wycieczka w stronę reggaetonu łamanego przez Pereo. Kto lubi takie gatunki, niechaj poeksploruje chociażby terra kulturowe playlisty. A my wracamy. Polska Platforma Tańca we Wrocławiu.

0: Przed nami, a z nami Marek Gluziński, kurator PPA. Jak przegląd piosenki aktorskiej, żeby nikomu się nie pomyliło.
1: PPT, tak.
0: PPT. Więc zachęcamy do tego, żeby zaglądać do Wrocławia. W datach przypomnijmy.
1: 17-20 września.
0: Żeby to się utrwaliło, zapiszmy w kalendarzach, to tylko 3 dni, ale bardzo intensywne. Gdybyś miał ze swojej perspektywy wskazać takie najważniejsze punkty tego, co wydarzy się we Wrocławiu, to co by to było?
1: Myślę, że nie chciałbym wyróżniać żadnego ze spektakli. One wszystkie są różnorodne, są wspaniałe.
0: Zdaje sobie pan, że to jest taka wymijająca odpowiedź.
1: Tak, ale ja powiem
0: bardziej
1: o tym...
0: Bardziej myślę o tym, żeby nakreślić jakiś szlak, którym możemy podążyć, żeby zrozumieć, jeżeli mamy taką potrzebę, lepiej taniec współczesny, albo żeby w ogóle zapoznać się z naszą sceną.
1: Dobrze, rozumiem. W związku z tym te wyróżnienia nie będą osobistymi. Nie chciałbym nikogo tutaj skrzywdzić tym, że właśnie go o nim nie opowiem, ale, ale powiem o tym, że jest silna reprezentacja spektakli wyprodukowanych w Komunie Warszawa. Jest to bardzo silny ośrodek, od wielu lat realizujący najważniejsze chyba, jedne z ważniejszych polskich właśnie spektakli tanecznych, choreograficznych. Jeśli pytasz o to, jaki jest ten taniec, jaki jest ten taniec na platformie w tym roku, to właśnie nie będzie tam teatru tańca prawie. Jeśli on jest, to on jest jakby... Jednym ze sposobów opowiadania historii, który jest reformowany czy przekształcany dzięki narzędziom właśnie choreograficznym. Choreografia to wydaje się na pierwsze wrażenie pewnie większości z Państwa po prostu kroki do muzyki, kroki względem innych osób, wspólne czy indywidualne kroki na parkiecie. Choreografia rozumiana jako ten emancypujący się taniec, jako te nowe narzędzia wypracowywane już nie tylko w świecie, ale również właśnie od wielu lat w Polsce dzięki wspaniałym pedagogzkom, to coś, co rzeczywiście może być bliższe w odbiorze performance'owi, co może na pierwsze wrażenie sprawiać takie, zadawać takie, powodować takie pytanie wewnętrzne, ale gdzie tu jest taniec? Czemu tu nikt nie tańczy? Jaka to jest technika? Ponieważ artyści, artystki wykształcone rzeczywiście w technice już od wielu lat pracują z jakby tą technikę i wirtuozerię, która kiedyś w tańcu była najważniejsza, traktując jako jedne z narzędzi, a nie jako narzędzie główne. Ciało jest tym myśleniu o ciele jako o ciele politycznym, ale też indywidualnym, ciele poddawanym opresjom kulturowym, politycznym, społecznym. W tym kontekście wiele spektakli i również te właśnie, o których powiedziałem, nie tylko te produkowane przez komunę, rzeczywiście bardzo często można odbierać jako performance. No, one z języka teatralnego oczywiście korzystają, używają go, ale używają go po swojemu. Mamy intymne, osobiste wypowiedzi, które jednocześnie są oczywiście dotykające, poruszające, ponieważ no właśnie dotyczą nas wszystkich. Jest wspomnianej wcześniej Joanny Leśnierowskiej praca Rooms by the Sea.
0: To jest świetna wiadomość, bo przypomnijmy, Joanna Leśnierowska, wspaniała, wieloletnia kuratorka, no i taka strażniczka tańca współczesnego w Polsce, wówczas w Poznaniu, w Starym Browarze, +3 Słodowa. No to było znakomite miejsce i Joanna Leśnierowska, no to jest wybitna postać, jeżeli chodzi o to, jak można zająć się tańcem współczesnym w Polsce.
1: Tak jest. Marysia Stokłosa, wcześniej wspomniana, która właśnie poza tym, że jest pedagogzką, bardzo aktywnie pracuje na wielu innych polach. Tutaj we Wrocławiu realizowała spektakl z wrocławskimi artystkami, artystami zaproszonymi specjalnie w open callu, wyłonionymi po to, żeby spektakl wrocławski otworzył Polską Platformę Tańca w programie towarzyszącym. Dominik Więcek, Hanna Umeda, Herzhaus, Ramona Nagapczyńska, to są takie nazwiska, które osobom jakoś już tańcem zainteresowanym też się na pewno obiły o uszy. Wojciech Grudziński z pięknym spektaklem.

0: spektaklem właśnie, z którym jeździ po świecie. Młode artystki tańca: Marta Kosieracka, Marta Luiza Jankowska czy Agnieszka Brzezińska, Marta Wołowiec. To dla osób, które pierwszy raz słyszą te nazwiska, oczywiście jest trochę abstrakcyjne, ale ja naprawdę zachęcam do zapoznania się z tym i nawet jeśli nie do przyjechania do Wrocławia na Polską Platformę Tańca, to do śledzenia tańca i choreografii po prostu w tych miejscach, w których państwo jesteście, w których możecie poszukiwać tego rodzaju prac, tego rodzaju doświadczeń, spektakli. To bardzo często są naprawdę dla osób i tych, które znają to i na co dzień w tym uczestniczą, i dla osób, które pierwszy raz zdecydowały się przyjść na jakiś spektakl taneczny, choreograficzny, doświadczenia bardzo mocne, doświadczenia takie, no, z Wrocławia to przywołam, z tegorocznych feedbacków po spektaklach, które były pokazywane na początku roku, zmieniające perspektywę, zmieniające życie nawet, zmieniające podejście do własnego myślenia o ciele i o własnym tańcu. Wszyscy jesteśmy tancerkami i tancerzami. Naprawdę to nie jest tylko taki banalny slogan, ale
1: państwo to słyszeli. Wszyscy jesteśmy tancerzami i tancerkami. Wychodzimy na ulicę i tańczymy.
0: Tańczymy, tańczymy. Jeśli nie na ulicy, to tańczymy w przedszkolu, tańczymy na weselu, tańczymy na studniówce, tańczymy.
1: Możemy tańczyć w studio na przykład.
0: A w studio też tańczymy. Tak. Tak. Ja się tu cały czas kręcę na tym fotelu.
1: Wspaniale, więc ja też wprowadzam swoje ramiona w ruch i w rytm ramion. No, możemy tutaj teraz zamarkować nawet ruchy rękoma.
0: Razem teraz.
1: Razem. Polska Platforma Tańca we Wrocławiu w datach
0: 17-20 września.
1: Wspaniale, machamy. Marek Gluziński, kurator Polskiej Platformy Tańca we Wrocławiu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: I jeszcze się nie zdyszaliśmy, ale biegniemy. I zachęcamy oczywiście już bardzo poważnie, bo jesteśmy bardzo poważni do tego, żeby się ruszać, żeby tańczyć, do tego, żeby ruszyć do Wrocławia i śledzić wszystkie miejsca, które są ważne i przychylne tańcu współczesnemu. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: A czy ty wiesz, kto teraz śpiewa?
0: No, taka zagadka.
1: Tak, z kategorii niemożliwe. Proszę pana. I od
0: nowa
1: razu
0: płyta, strzał.
1: Oczywiście, kocham miłością czystą.

0: Erykah Badu, Ideal Chemist. Breezy, co to jest za album? Szczerze polecam, nie tylko ja, słyszałam u Maćka Jankowskiego także fragmenty, więc zachęcamy, żeby słuchać naszych autorskich muzycznych audycji. A my teraz przenosimy się do Kijowa śladem spektaklu, który jest bardzo wyjątkowy. Otóż reżyser teatralny Grzegorz Jerzyna wraz z zespołem pojechał do Kijowa i przygotowuje premierę sztuki Kassandra Projekt. To jest spektakl, który będzie owocem współpracy Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego imienia Łesi Ukrainki oraz Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego. To jest bardzo ważne wydarzenie i też warto o tym opowiedzieć, szczególnie w kontekście wojny, która toczy się w Ukrainie, ale także tego, co dzieje się u nas i nastrojów antyukraińskich. Takie wydarzenia budują, takie wydarzenia są ważne, one łączą, a do tego jeszcze cały zespół Grzegorza Jerzyny pracuje w dosyć trudnych warunkach. Na miejscu był nasz reporter, który przeprowadził rozmowę z Grzegorzem Jerzyną, Paweł Buszko z mikrofonem, no i oddajemy głos reżyserowi.
1: No, ze względu na ten projekt taki, który jest napisany na podstawie Homera, Iliady i tekstów Lesi Ukrainki i Sartra, ten temat zbliżył nas do tej sytuacji tutaj i pomyśleliśmy, że taki projekt teatralny powinien tutaj jakby wybrzmieć dobrze. To był jeden powód, taki czysto artystyczny, kontekst jest bardzo ważny tutaj, ale z drugiej strony też jakoś oboje, jakoś z Anią, chyba całym zespołem, jakoś chcemy wspierać Ukraińców tak jak możemy, a my możemy najlepiej wspierać poprzez teatr, poprzez kulturę. Te nastroje rzeczywiście ostatnio bardzo się pogorszyły, ale ja wierzę w to święcie, też jest bardzo dużo ludzi dobrej woli w Polsce i też te sygnały trzeba wysyłać, bo nie można się zgodzić na taki stan właściwie zagrożenia wiecznego. Nie wyobrażam sobie, jak można żyć w kraju z takim właśnie obciążeniem, tylko z taką agresją, którą się spotykają ludzie w Polsce, Ukraińcy. No, jestem bardzo wdzięczny, że cały zespół tu nasz przyjechał w komplecie, czyli to jest prawie 7 osób tutaj pracuje z Polski. I no, warunki są bardzo ekstremalne. Z jednej strony pracujemy no, z wybitnymi aktorami, to jest produkcja dwóch teatrów narodowych. Poziom tych aktorów jest no, niezwykły i nawet małe role trzecioplanowe grają świetni aktorzy, także to jest wielka, wielka przyjemność z nim pracować. A z drugiej strony no, warunki są bardzo trudne, ponieważ bombardowania się nasilają od czasu, kiedy tu przyjechaliśmy. Teraz właściwie to już się stało taką normą, w ciągu dnia są bombardowane i to nie tylko chodzi o to, że próby są przerwane, ale też nie można spać, bo ciągle są alarmy, trzeba schodzić do schronu albo jak się nie schodzi, to i tak się słyszy te wybuchy bomb. Także to jest takie duże obciążenie psychiczne dla nas. Długo w sobie ten temat nosiłem i w momencie, kiedy dostałem taki sygnał, że Teatr Ukraiński Narodowy jest zainteresowany tutaj moją pracą, to sobie pomyślałem, że dlatego tak długo czekałem, żeby właśnie tu się to wydarzyło. I to jest niesamowite też przeżycie, bo tematyka ludzi, bohaterów wojny trojańskiej, ludzi, którzy stracili dzieci, mężów, rodziców na wojnie, to tutaj ci aktorzy mają inną świadomość. To nie jest coś, co oni sobie wyobrażają, jak to zagrać, tylko momentalnie wchodzimy bardzo głęboko i to jest tu, no, mam wrażenie, że ci aktorzy głębszą świadomość mają niż ja, zanim tu przyjechałem z tym scenariuszem. Premiera będzie 12 września, tak zwana ukraińska, a międzynarodowa będzie 20 i 21 listopada w Teatrze Franka, bo jak mówiłem, dwa teatry narodowe produkują tą sztukę. No, mówimy o losach kobiet w czasie wojny i po. Głównie koncentrujemy się na postaci Kassandry. Natomiast tematem naszym jest pamięć. Nasza teza jest taka w tym spektaklu, że nie można zapomnieć o tym, co się wydarzyło, że trzeba tą pamięć, tą prawdę z przeszłości przypominać ciągle i nią żyć, żeby przyszłość była inna. Taka jest nasza teza i taka jest też jakby droga Kassandry. Z jednej strony Kassandra jest tą osobą uważana, co wieszczy przyszłość, ale

0: nas jest tak prowadzona ta postać, że od początku, na początku pierwszej sceny widzimy, że Cassandra po wydarzeniu szokowym jest w komie i zapomniała, co się wydarzyło, w związku z tym ta pamięć powoli powraca. I spektakl jest zbudowany bardzo charakterystycznie, bo jest równolegle rozgrywane, są dwa plany. Jeden plan współczesny, ta sama aktorka gra postać Cass, i plan antyczny, ta sama aktorka gra Cassandrę. I tak porobione są też postaci. Partnerem dla Cass jest Agam w planie współczesnym, a w antycznym Agamemnon. To, co nas interesuje, to interesuje nas, co się dzieje z człowiekiem, jaka jest, co się dzieje z człowiekiem podczas wojny, podczas katastrofy, co się dzieje po. Jakie są relacje w tych związkach, co człowiek przeżywa, będąc w takim stanie. Nie pokazujemy bezpośrednio wojny, nie pokazujemy walki, natomiast wszystko się toczy wokół historii wojennych, wokół ofiar, wokół, powiedzmy, wspominania, lamentu, żegnania się z bliską osobą. Na przykład jest duża scena pogrzebu Hektora, ta słynna historia właśnie z Iliady, kiedy król Priam pojechał do Achillesa i błagał go, żeby wydał ciało, i pożegnanie Hektora. Także te tematy zajmują się wszystkim, co jest związane z wojną, ale nie dotyczy bezpośrednio pola walki. Widzimy jakby tylko skutki tej wojny. Ta pamięć to jest tematem naszego spektaklu. Powrót pamięci. Musimy pamiętać o tym, co się wydarzyło, żeby w przyszłości już do tego nie doszło.
1: Grzegorz Jerzyna opowiadał o swoim najnowszym projekcie. Cassandra to spektakl, który będzie miał swoją premierę 12 września w Kijowie. Jest to bardzo ważna i intrygująca współpraca polskiego teatru, polskiego reżysera z twórcami z Ukrainy, z Kijowa, z tamtejszego Teatru Narodowego. Jeżeli ktoś ma okazję pojechać, zajrzeć do Kijowa, bądź tam jest, to jest, myślę, dosyć ważny moment, żeby może przyjrzeć się tej premierze i zobaczyć, co wspólnie aktorzy w bardzo trudnych warunkach robią razem, ponieważ gdzieś pomiędzy próbami cały czas słychać alarmy bombowe. W takich warunkach ukraińscy artyści i artystki pracują od miesięcy, od lat, zatem dla nich to już nie jest nic nowego, ale Grzegorz Jerzyna jeszcze więcej o tym opowie na pewno. Zapraszamy do Trójki w przyszłym tygodniu. Paweł Buszko z mikrofonem był w Kijowie, a my ruszamy teraz tropem ukraińskiej artystki Aliony.

0: A na koniec przeniesiemy się do teatru. Teraz nadszedł ten czas. Wakacje się skończyły i całe szczęście, i to jest znak, że wraca na stałe Zuzanna Berendt. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, Agnieszko, stęsknię.

0: Zmieniłam się, więc bardzo się cieszę.
1: Ja przypomnę tylko, że z Zuzanną tydzień w tydzień w Terra Cultura opowiadamy o teatrze. Gorący sezon teatralny zbliża się, teatry zaczynają pracować, nowe ogłoszenia, a ty wróciłaś dopiero ze Szwajcarii, więc nie wiem, czy pójdziemy w stronę Szwajcarii, czy nowego sezonu.
0: No myślę, że o Szwajcarii można powiedzieć tyle, że było to doświadczenie napawające nadzieją, ale też dużymi oczekiwaniami, więc teraz po tym doświadczeniu Zürcher Theater

0: będą tematy, jakie będą dyskusje, co będzie na scenie, więc no ja zawsze tak czekam na ten wrzesień, bo te nowe początki są zawsze związane właśnie z nadzieją.
1: I ekscytacją.
0: I ekscytacją, oczywiście.
1: Zürcher Theater Spektakl, o tym było w ostatnim Terra Kultura, prosto z Zürichu przesłałaś nam pocztówkę. To jest festiwal arcyciekawy i bardzo długi. To jest miesięczny teatralny festiwal, który no, zawiera właściwie wszystkie te elementy teatru, o których często nie myślimy, bo to nie jest tylko teatr klasyczny, ale to jest też taniec, performance, muzyka, to są koncerty. Bardzo rozległy festiwal. Jakbyś miała go podsumować w kontekście na przykład festiwali u nas, to jakbyś to nazwała?
0: No to, co jest niezwykłe w tym festiwalu, to poza tym, że ma świetny program artystyczny, to jest taki festiwal, który naprawdę animuje życie w mieście. To znaczy on jest realizowany w takim miasteczku festiwalowym, które już teraz, dosłownie 3 dni po tym, jak stamtąd wróciłam, zostało rozebrane i powróci za rok. Powrócą wszystkie sceny też te mniejsze, takie uliczne, knajpy, instalacje artystyczne i to jest festiwal, przez który w ten weekend zamknięcia, czy do weekendu zamknięcia, przeszło prawie 200 tysięcy ludzi. No i to jest taka skala, z którą moim zdaniem nie mamy do czynienia.
1: 200 tysięcy?
0: Tak, bo liczą się tutaj nie tylko właśnie osoby, które kupują bilety na te spektakle takie pokazywane na scenach zamkniętych, ale też wszystkie osoby, które przychodzą tam po prostu, żeby uczestniczyć w tym życiu festiwalowym. I tych ludzi jest prawie 200 tysięcy i wydaje mi się, że to jest niesamowite mieć taką imprezę, która w ten sposób animuje życie w mieście i która angażuje też ludzi na tak różne sposoby.
1: Temu rolę, wydaje mi się, w Polsce pełni Malta Festival. Stara się o to, żeby z jednej strony pokazywać jakościową sztukę wielowymiarową, a z drugiej strony także proponować coś mieszkańcom. No dobrze, będziemy przyglądać się, jak rozwija się Malta Festiwal i wszystkie festiwale. Przed nami jeszcze Boska Komedia, to wiadomo, czekamy na ogłoszenia, ale przed nami przede wszystkim nowy sezon. Plany teatrów na sezon 2026-2027. Już gdzieniegdzie ogłoszone są zaskoczenia?
0: No, systematycznie są te ogłoszenia wprowadzane i dosłownie na chwilę, zanim wyszłam z domu, żeby przyjechać tutaj do Trójki, na moją skrzynkę mailową wpadło ogłoszenie sezonowe od TR Warszawa. No i tam znalazłam informację, która, muszę powiedzieć, jest ekscytująca. To znaczy Cezary Tomaszewski i Anka Herbut będą
1: nie
0: robić
1: idą na TR. Nie idzie na wojnę.
0: Nie, tym razem nie idą na wojnę. Tym razem nie idą. Tym razem będą robić w TR Warszawa spektakl o Marii Anion, którą zagra Maria Maj, co wydaje mi się, że jest niesamowitą obietnicą czegoś wspaniałego i to niestety nastąpi dopiero w czerwcu, ale w międzyczasie myślę, że będziemy też mogły uczestniczyć w bardzo wielu ciekawych wydarzeniach. Już właściwie ten wrzesień jest bardzo ciekawy. Ja zaczynam ten sezon już jutro, bo w Pawilonie Tańca będzie pokazywana Wisła Weroniki Pelczyńskiej, czyli pierwsza premiera plenerowa pawilonu. No i tak jak zawsze po tych pracach choreograficznych spodziewam się czegoś ciekawego. Zresztą o Weronice Pelczyńskiej i jej praktykach też już rozmawiałyśmy w roku.
1: Dokładnie. Zresztą jeżeli chodzi o pawilon tańca i sztuk performatywnych, on zawsze w naszym sercu. Taniec i performance to są niezwykle ważne dziedziny, które poszerzają nam pole teatralne. To pędzimy dalej.
0: Ja bardziej się skoncentrowałam na południowym Zachodzie.
1: Zachodzie, proszę bardzo.
0: W swoich poszukiwaniach, bo tak jak w tym sezonie jeździłam często do Teatru Pantomimy, tak i w tym sezonie myślę, że można spodziewać się tam czegoś ciekawego. Pantomima ma taki interesujący program, w ramach którego to publiczność wybiera, kto będzie reżyserował w najbliższym sezonie. I ten konkurs właśnie na realizację wygrał Piotr Sędkowski, jego wybrała publiczność, ale oprócz tego premiery przygotują tam też Radosław Rychcik i Weronika Szczawińska. I wydaje mi się, że to jest świetne, że Pantomima kontynuuje te linie zapraszania osób związanych bardziej ze scenami dramatycznymi do realizacji projektów tam, bo ci aktorzy no, dysponują narzędziami, których aktorzy z teatrów dramatycznych nie mają raczej, więc te efekty są zawsze niespodziewane i ciekawe.
1: Wiele miast i mniejszych miejscowości także, bo nie zapominajmy, oczywiście są wielkie teatry renomowane, ale teatry są także poza Warszawą i poza Krakowem, a my lubimy ruszać w teren.
0: No właśnie, więc ja szłam trochę takim tropem tych miast bardziej nieoczywistych, które odwiedzałyśmy w ostatnich miesiącach. Olsztyn też szykuje ciekawy sezon. Z Olsztyna miałyśmy wiele ciekawych doniesień i w tym sezonie będzie tam taka mocna linia, może nie autotematyczna w sensie teatralnym, tylko w sensie lokalnym, bo w Olsztynie

0: Olsztynie będzie premiera m.in. spektaklu na podstawie powieści Toń Izbel Szatrawskiej, która była no sporym wydarzeniem literackim 2 lata temu mniej więcej i jest to powieść rozgrywająca się właśnie w tamtym regionie. A poza tym Weronika Zajkowska, która jest jednym z takich ciekawszych młodych nazwisk polskiego teatru, będzie tam też przygotowywać spektakl teatralny pod tytułem Olsztyn Instrukcja Obsługi, który będzie właśnie o tym mieście, więc na pewno do Olsztyna pojedziemy.
1: A z Olsztyna?
0: Wydaje mi się, że jest całkiem blisko.
1: Do Radomia?
0: Do Radomia? Nie. Wydaje mi się, że łatwiej jest dojechać do Gdańska. Do Gdańska, gdzie właśnie Ewelina Marciniak pracuje nad premierą Podwójnego Życia Weroniki. Bardzo jestem ciekawa tych rezultatów, bo ona połączyła scenariusz Kieślowskiego z powieścią Tove Ditlevsen, co jest takim zestawieniem, myślę, nieoczywistym i myślę, że w wykonaniu tego zespołu przyniesie naprawdę ciekawe efekty. I też, myślę, że możemy to zdradzić, nie będzie to jedyna realizacja Podwójnego Życia Weroniki w tym sezonie, więc powroty tego filmu zaliczymy przynajmniej 2, drugi na scenie warszawskiej w wykonaniu reżyserii Michała Borczucha.
1: Możemy od razu umówić się na premiery.
0: Tak, myślę, że nawet możemy się jakoś podzielić i ty pojedziesz na północ, ja zostanę w Warszawie albo odwrotnie i potem będziemy opowiadać, kto poradził sobie lepiej albo ciekawiej.
1: Dlatego wspomniałam o Radomiu, bo zachęcamy do tego, żeby śledzić też sceny, które są nieoczywiste. Zaglądać także do tych teatrów, które są poza dużymi centrami, tak jak myślimy, 2 główne centra teatralne, no to chyba możemy ustalić Warszawa, Kraków.
0: Tak jest.
1: Ale dochodzi do tego jeszcze Gdańsk, Wrocław, Poznań?
0: Tak, no Poznań na pewno też. Ja też z ciekawości zajrzałam, co się szykuje w Wałbrzychu, gdzie właściwie do tej pory nie byłyśmy, ale mam nadzieję, że to się zmieni. I Wałbrzych jeszcze tak się do końca nie ogłosił, ale ogłosił coś, co myślę, że dla słuchaczy Trójki też ze względów muzycznych może być ciekawe. To znaczy tam 11 września odbędzie się premiera spektaklu MTV Hity z Satelity w wykonaniu Tomasza Jękota i Seba Majewskiego, czyli spektaklu o tym, jak MTV rządziło muzyczną i wizualną wyobraźnią jeszcze kilka dekad temu, kiedy wcale nie można było oglądać teledysków w internecie.
1: Rozmawiając ostatnio z przyjaciółmi, zorientowaliśmy się, że dzięki MTV pamiętamy teledysk, a często nie pamiętaliśmy nazwy utworu albo nawet wykonawcy. To jest jakiś fenomen.
0: No właśnie, i Jękot i Majewski też zwracają uwagę na to, że na te premiery tych teledysków wręcz się czekało, to znaczy było wiadomo, kiedy one nastąpią i się czekało na nie tak jak na premiery filmowe. No teraz wydaje mi się, że trochę te hierarchie się odwróciły i już nie ma takiego szału, ale myślę, że powrót do tamtego czasu w teatralnym wydaniu będzie bardzo ciekawy.
1: Czy oglądamy jeszcze teledyski? Czy szperamy, poszukujemy, czekamy na premiery? Proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że będziemy także w Kielcach, bo Teatr imienia Żeromskiego też wydaje mi się jakimś ważnym punktem na mapie teatralnej Polski. No i w październiku w Kielcach festiwal. Ale o tym będziemy jeszcze na pewno rozmawiać. Chcesz coś dodać jeszcze, spoglądając na ten sezon, który w twojej głowie się zrodził?
0: No ja też jestem bardzo ciekawa spektaklu, który nadejdzie niedługo. Jego premiera będzie w Nowym Teatrze, ale jest to premiera feministycznej grupy Teraz Polisz, która we współpracy z Olgą Ciężkowską przygotowuje spektakl pod tytułem Reprezentacja i to będzie spektakl o tym, czy sport może być queerowy. Z takim pytaniem będzie się mierzyć. I wydaje mi się, że to jest pytanie bardzo zasadne i nie wątpię w to, że ta grupa, czyli Teraz Polisz i Olga Ciężkowska udzielą wielu interesujących odpowiedzi.
1: Zmierzmy się z nowym sezonem teatralnym 2026-27. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo. Wracamy wspólnie w tym duecie za tydzień. Chyba będziemy mogły już zaproponować opowieść o czymś, co zobaczyłyśmy.
0: No już coś będzie na pewno obejrzane. Jedno, jeżeli nie więcej.
1: I można nas oczywiście z tej opowieści rozliczyć. Zuzanna Berendt, na pewno będziemy wracać do nowego sezonu teatralnego, a tymczasem czas na końcowe napisy. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska, a do tego D. Dorota.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKO nie w najbliższych dniach. Jak dowiedział się nasz reporter, prezydium nie ma takiej mocy. Od roku trwa już śledztwo po tragicznym wypadku, w którym zginęła dziennikarka Trójki Kasia Stoparczyk. Prokuratorzy nadal czekają na opinię biegłych. Jeszcze co najmniej tydzień potrwa kontrola po wycieku danych 19 milionów Polaków. Sprawę bada Urząd Ochrony Danych Osobowych. Nie ma szans na odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKO w najbliższych dniach, dowiedział się nasz reporter Paweł Pawlica. Prezydium ma się zebrać 8 września. Nie ma jednak szans na odwołanie szefa, który trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Zgromadzenie nie może bowiem podejmować takich decyzji.
3: Jeden z najbliższych współpracowników Radosława Piesiewicza, wiceprezes PKO Mieczysław Nowicki, rozesłał do członków zarządu wiadomość, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane, tu cytat, nie później niż 7 dni od wtorkowego posiedzenia prezydium. Dokładna data zebrania zarządu nie jest jeszcze znana.
4: W tej chwili wśród członków zarządu panuje takie wewnętrzne przekonanie, że dotrzyliśmy już do ściany i dalej już nie możemy się przesunąć.
3: Komentuje członek zarządu PKO, himalaista i wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik.
4: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i w pewnym sensie cięcie się jakby od tej wisienki na torcie rządów pana prezesa, czyli afery Zonda Krypto.
3: Prezesa PKO może odwołać zarząd komitetu w czasie nadzwyczajnego walnego zebrania lub w czasie zwykłego posiedzenia większością 2/3 głosów przy obecności także 2/3 wszystkich członków zarządu. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Jutro minie pierwsza rocznica śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Kasi Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym na trasie S-19 między Niskiem a Rzeszowem. Po roku śledztwo w sprawie wypadku wciąż nie zostało zakończone. Karolina Gonec sprawdzała, na jakim etapie jest praca prokuratury w Nisku.
5: Pod koniec marca postępowanie zostało zawieszone z uwagi na długi okres oczekiwania na opinię biegłych.
6: Prokuratura zebrała pełny materiał dowodowy i przekazała go do opiniowania zespołowi biegłych.
5: Mówił Piotr Walkowicz, prokurator rejonowy w Nisku. Opinie przygotowują wspólnie eksperci Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
6: Obie instytucje muszą ze sobą współpracować w ramach tego opiniowania. To może powodować potrzebę dłuższego okresu czasu do wydania opinii.
5: W kwietniu prokuratura informowała, że przewidywany termin przygotowania ekspertyzy to listopad tego roku. Na razie śledczy nie wskazują jednak konkretnej daty. Po otrzymaniu opinii postępowanie ma być kontynuowane.
2: W wypadku, do którego doszło 5 września ubiegłego roku, zginął także 57-letni pasażer drugiego z samochodów. Kilka miesięcy później w wyniku odniesionych obrażeń zmarł również kierowca tego auta. Więcej wspomnień o Kasi Stoparczyk dzisiaj na naszej antenie po 16 i jutro w ciągu dnia. Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż bada wyciek danych z systemu firmy MyDR, dostawcy elektronicznej dokumentacji medycznej. Według wcześniejszych informacji sprawa może dotyczyć danych niemal 19 milionów Polaków. UODO sprawdza m.in. czy firma odpowiednio zabezpieczyła systemy przed atakiem. Kontrola jest skomplikowana i potrwa jeszcze co najmniej tydzień, mówi prezes urzędu Mirosław Wróblewski.
7: Te działania muszą prowadzić do zbadania wszystkich kwestii, także od strony informatycznej, a także od strony dokumentacyjnej. Ta kontrola potrwa jeszcze minimum ponad tydzień. Jeżeli chodzi o obywateli, zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku.
2: Po zakończeniu kontroli urząd rozpocznie dalsze postępowanie. Jeśli okaże się, że zabezpieczenia były niewystarczające, spółce może grozić wysoka kara. Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców ataku. Według informacji przekazanych przez służby, wykradzione dane nie zostały dotąd publicznie udostępnione w internecie. A każdy może też sam sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Można to zrobić na stronie bezpiecznedane.gov.pl.
8: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W Solcu-Zdrój, w Świętokrzyskiem umiarkowana. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie przeważnie pochmurne, przejaśnienia tylko na południu. Na wybrzeżu możliwe natomiast burze. Niemal w całym kraju silny wiatr. W tej chwili najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Tarnowie 24.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
19: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
2: Żegnamy reklamy.
20: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Niby to oczywiste, ale warte podkreślenia. Otóż słyszymy się w radiu, czyli w medium sprzyjającemu komfortowi psychicznemu, dobremu samopoczuciu i wyobraźni. Mamy 9 minut po godzinie 15 i to jeszcze w piątek. Zatem powoli rozpoczynamy weekend.
0: W tonacji trójki.
21: A ja nazywam się Michał Margański i rzecz jasna kłaniam się Państwu nisko.

to trochę o mnie. W myśl zasady miej wyrąbane, a będzie ci dane. Nie wiem, która to była, być może trzecia, może nawet czwarta postać tego utworu. A mówię o wybrzmiałej na wstępie reinterpretacji słynnej kompozycji The SOS Band, która po stylistycznej przeróbce Beats International, dalej po przeróbce zespołu The Revenge z udziałem wokalistki Danielle Moore, pojawiła się także ta, wykonana przez Matthew Dobb Williamsa, działającego sobie pod szyldem The Diogenes Club. Ciekawostką wydaje się w tym, jak i we wcześniejszych interpretacjach, że wokal z tą samą tonacją, z tym samym tempem brzmi na zupełnie różnej muzyce. Ale muzyka to trochę matematyka, co widać, zwłaszcza kiedy dopieszcza się ją w komputerze, patrząc na wszelakie liczniki i

różne wartości. Nie ulegajmy jednak zbytnio tym narzędziom i tę najbardziej abstrakcyjną formę sztuki, czyli muzykę właśnie, pozostawmy przede wszystkim słuchowi i co za tym idzie, czasowi. A wracając do tego samego śpiewu, ale już w innych kompozycjach, to podobnie było z utworem Karola XVII i Ambivalence. Na ich albumie Essay, wydanym w Get Physical w roku 2022, słychać spokojną i melancholijną wersję utworu Fool's Gold, śpiewaną przez Johna McCreego. Album jednak zapowiadał utwór oparty na bicie, czyli po prostu na rytmie. A całość zwiastował singiel z tym samym wokalem, ale na znacznie bardziej energetycznej podstawie fachowo określanej mianem Four on the Floor.

0: Trójce Fool's Gold, czyli wspólny utwór Karola XVII i Ambivalence, wspólny utwór polskich producentów z Podkarpacia, którzy zaprosili do współpracy wokalistę Johna McCleary. Jak wiecie, muzyka elektroniczna słynie z takich rozwiązań, które czasem wychodzą poza taki elektroniczny sznyt. I tak było na początku tego wieku, czyli w czasie, kiedy zespół Daft Punk rozwijał swoją koncepcję Daft Club, która zaowocowała serwisem internetowym, ale też kompilacją wydaną właśnie pod tym szyldem. Zbiór kilkunastu utworów ukazał się na płycie kompaktowej i na płycie winylowej. Wśród nagrań, poza na przykład przepiękną kompozycją Too Long z udziałem Chili Gonzaleza, znalazła się też interpretacja One More Time. Wykonał ją ów zaproszony gość Anthony Wayne Moore, czyli Romantony, którego można usłyszeć w kilku innych nagraniach punków. Tu w każdym razie w wersji Unplugged.
1: Daft Punk. Roman Anthony.

0: before the machines take over and the system gets us in. Just be a lover one more time. Now it begins. Daft Punk, Robotic, Hypnotic, Roman Anthony, doing it one more time.
1: W trójce Daft Punk One More Time, ale w wersji Roman Anthony is Unplugged. I myślę sobie, że jest to zupełnie fascynujące, że po oryginale z lat 70. po wielkim przeboju roku 2000, potem pojawiła się wersja Unplugged właśnie. No i cóż, jest to wielka misyjna potęga sampli, przez jednych uważana za nadużycie, a przez innych za edukację, jeśli tylko wędrujemy do źródła. Z samplami, szanowne i szanowni, mamy także do czynienia na najnowszej płycie Enviego, ale nie jest to bynajmniej jedyna technika, którą posłużył się ten czołowy polski producent muzyczny. O pozostałych Maćko opowie w nocy z soboty na niedzielę w audycji.
2: Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia.
1: Początek kilka minut po północy. Teraz jedno z nagrań albumu Enviego, albumu zatytułowanego Wyszomory. Idziemy do lasu, gdzie też czasem pojawia się polana.

I tak jak Moody Man, tak jak Kenneth Dixon Jr. tworzy Detroit Techno, które znacznie różni się od innych muzyków z tamtej metropolii, czyli na przykład od Carla Craiga, od Trias Belleville, czyli myślę tutaj o techno z soulem, techno z duszą. Tak i w tym nagraniu słychać soul, ale posadzony na rytmice techno jak najbardziej. Taniec Rusałek w programie trzecim, czyli utwór Enviego z płyty Wyszomory, płyty opublikowanej w sierpniu. A że żyjemy w czasach suspensu, no to pewnie nie zdziwi Państwa fakt, że teraz opowiem o muzyce, która została nagrana kilkadziesiąt lat temu, ale wydana dopiero całkiem niedawno. Jest to polska muzyka, nagrana w Katowicach. No dobrze, to może tytułem wstępu tyle, bo najważniejsze jest to, że chciałbym teraz poprosić o szczególną uwagę fanów i miłośniczki twórczości Jerzego Miliana.

Nie wiem, czy państwo słyszeli, czy państwo czytali, że w siłę zaczynają znowu rosnąć płyty kompaktowe. Chodzi oczywiście o sprzedaż. Gdzieś nagle jest spore zainteresowanie tym nośnikiem. A jeśli tak, no to podbijamy wątek, bo ja dzisiaj właśnie z płytą kompaktową, nową płytą kompaktową od GAD Records, od GADA, z muzyką Jerzego Midiana i muzyką Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Niedawno ukazała się kolejna płyta z muzyką mistrza, z muzyką wibrafonisty przede wszystkim. I jak zawsze jest bardzo fajny opis, bardzo fajnie graficznie to również wygląda. Pachnie, jak się otworzy, jak to powinno wszystko być. No i państwo pozwolą, przeczytam fragment z tego, co widać w książeczce. W 1977 roku zachodni świat kina zdominowały Gwiezdne Wojny George'a Lucasa, a muzyka przez brzmienie syntezatorów. Do Polski oba te trendy również dotarły, tylko jak to wówczas bywało, z lekkim, ale wyczuwalnym opóźnieniem. O ile jednak przygody Luca i Hanna Solo dopiero się rozkręcały, o ile rozkręcał się funk i disco w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie, dochodziło do kryzysu tego gatunku, tej stylistyki. Szczyt tego kryzysu, bo nadal powstawały znakomite płyty i rodziły się genialne zespoły, no a kryzys no to był 12 lipca 1979 roku w haniebnym wydarzeniu podczas meczu baseballowego w Chicago, kiedy to spalono na stosie i na płycie stadionu jednocześnie dziesiątki nagrań z muzyką disco, zaś w tle powiewały banery z hasłem Disco Sucks. Na fali zmęczenia nie tylko funkowymi cekinami i koturnami do głosu doszły zespoły punkowe i metalowe. Nawet rodzący się hip-hop, początkowo zasilany dyskotekowymi samplami, zaczął szybko szukać tożsamości w elektronice i surowym brzmieniu automatów perkusyjnych. Tak było w Stanach Zjednoczonych, w Polsce w PRL-u moda na muzykę disco i na muzykę funk wciąż była bardzo mocno obecna. No i przykładem tego stwierdzenia są właśnie kompozycje, utwory, które można usłyszeć na kompilacji zatytułowanej Wojna.

Dolina Gwiazd, Jerzy Milian, Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, gdzie miałem to w zeszłym tygodniu zaprezentować, ale się nie udało, więc teraz czas już najwyższy na Wojnę Gwiazd właśnie Johna Williamsa, ale czołówka zagrana przez katowicką orkiestrę.

Wojna Gwiazd, Star Wars w programie trzecim, czyli jakże znana kompozycja Johna Williamsa, ale w aranżacji Andrzeja Marko i utwór zagrany przez Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach w roku 1980 w

wrześniu. To druga kompozycja, którą znajdą Państwo na płycie sygnowanej logo GAT Records, płycie zatytułowanej Wojna Gwiazd. I tak przed utworem trochę potknąłem się o ten PRL, ale PRL to był zupełnie inny czas, zupełnie inny mental, zupełnie inny... Znaczy świat po prostu

0: rozmawiać z panem Jerzym kilka lat temu i przeprowadzić z nim taki dosyć poważny, długi wywiad, to usłyszałem między innymi historię o tym, w jaki sposób on uczył się grać na tym wibrafonie i mówił tak.
1: Instrumentu nie było. No to na stół w jadalni u babci kładłem koc, na ten koc kładłem papier pakowy i były wyrysowane płytki, które odmierzyłem w filharmonii sobie. Pałki były wytoczone przez stolarza na warsztatach meblarskich na studiach i sobie pukał.
0: I sobie pukał. W ten sposób właśnie. Kosmos, prawda? Ale tak było dawno temu w PRL-u, jak nie było instrumentów, a chciało się grać, chciało się tworzyć. Powoli zmierzamy do końca, ale mówię powoli, bowiem przed nami John Coltrane, który jak wiadomo 26 września obchodziłby, nie, tak chyba nie powinno się mówić, w każdym razie 26 września będzie setna rocznica jego urodzin. Wielkie święto wśród wielu jazzmenów. W ogóle rok 2026 jest dosyć symptomatyczny, bowiem również setka pyknęłaby Milesowi Davisowi. No w każdym razie postanowiłem, że we wrześniu w tonacji piątkowej będę prezentował nagrania Johna Coltrane'a. No i dzisiaj przybywam z jego, trochę to dziwne, ale tak, tak było. Przybywam z jego pierwszą płytą, jedyną płytą wydaną przez wytwórnię Blue Note Records.

Z albumu Blue Train, jedynego albumu wydanego dla, wydanego przez Blue Note, jedynego Johna Coltrane'a oczywiście. I'm Old Fashioned, z grającym na trąbie Lee Morganem. Nie mylić z Morganem, bardzo proszę. To na zakończenie, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bowiem...

0: Jeszcze na sam koniec odrobina historii związanej właśnie z wytwórnią Blue Note, w której opublikował swoją muzykę także John Coltrane. A ja nazywam się Michał Margański, mówię Państwu do usłyszenia.
1: Blue Note, Alfred Lion and Frank Wolf.
2: Alfred Lion and Francis Wolf, two German immigrants who founded a jazz record company in 1939 that became very famous in its genre. Unlike any other jazz label, Blue Note Records influenced the evolution of music in sound, style, and technical standards. Each of the Blue Note recording sessions was documented by the photographs of Francis Wolfe. Alfred Lion's vision of music and Francis Wolfe's clear view of the recording sessions are a legacy of a unique creative achievement that continues to this very day.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
17: Stokrotka.
3: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 4 września, na zegarze 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.

0: Rosyjski atak dronowy na siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Celem miał być gabinet szefa kontrwywiadu. Szef rządu w Sejmie cytuje protokół z przesłuchania w aferze Zonda Krypto. Mowa jest o obietnicach składanych przez Zbigniewa Ziobrę. Brakuje nauczycieli w Łodzi, do szkół ściągnięto emerytów, a inni wyrabiają nadgodziny. Rosyjski dron uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. W ataku rannych zostało 5 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że bezzałogowiec był skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU. Siedziba Służby Bezpieczeństwa znajduje się w historycznej części miasta, w pobliżu Soboru Świętej Zofii, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stolica Ukrainy jest od 10 dni nieprzerwanie atakowana przez Rosję. Ambasador Rosji zaprzeczył odpowiedzialności Moskwy za akty sabotażu. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ujawnił kulisy wczorajszej rozmowy w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie było częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic.
1: Pan ambasador nie zaskoczył, tradycyjnie zaprzeczył, że to odpowiedzialność Rosji, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych. Tak jak i my mieliśmy materialne dowody na zlecenia rosyjskiego GRU na dokonywanie aktów sabotażu i terroru. No taka natura radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, więc tutaj zero zdziwień.
0: Rosyjski dyplomata usłyszał w MSZ stanowcze potępienie oraz zapowiedź dalszych restrykcji i sankcji. Wezwanie było również wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Premier odpalił polityczną bombę. Szef rządu podczas wystąpienia w Sejmie odczytał fragmenty protokołu prokuratorskiego z przesłuchania dotyczącego afery Zonda Krypto. Według zeznań przesłuchiwanej osoby Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztw w zamian za 2 miliony złotych wpłacone na Fundację Suwerennej Polski.
2: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja Suwerennej Polski.
0: Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto. Dodam, że Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, która regulowała rynek kryptowalut w Polsce. Było to trzecie podejście do weta Karola Nawrockiego w tej sprawie. Więcej o tym, co działo się na Wiejskiej, już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Szkoły w Łodzi łatają dziury w planach lekcji nauczycielami, emerytami i nadgodzinami. Problem dotyczy placówek podstawowych i ponadpodstawowych. W całym kraju jest około 20 tysięcy wakatów, a w Łódzkiem około 1000.
3: Dwie szkoły w Łodzi zaczęły rok szkolny bez polonisty. W innej placówce każdy nauczyciel pracuje na 1,5 etatu, mówią mi dyrektorzy i dodają, że problem narasta z roku na rok, bo brakuje młodych ludzi chcących pracować przy tablicy. Dziś miejska i kuratoryjna baza ogłoszeń o pracę w szkołach jest pusta, a to dlatego, że szkoły poradziły sobie dając belfrom nadgodziny lub prosząc nauczycieli emerytów o powrót do pracy.
0: Relacjonował Michał Dąbrowski. Według statystyk średnia wieku nauczycieli w Polsce to około 50 lat. To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z opublikowanych statystyk wynika, że miniony sezon okazał się być rekordowym pod względem liczby przeprowadzonych akcji. W polskich Tatrach udzielono pomocy ponad 540 osobom, to 1/3 więcej niż w zeszłym roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób.
4: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
0: Mówił ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Pora na sport. Norbert Michalak.
7: Siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy rozpocznie się od meczu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice. Gliwiczanie zajmują 11 miejsce w tabeli, z kolei katowiczanie plasują się na 5. pozycji. Trener Piasta Daniel Myśliwiec spodziewa się zaciętego meczu.
8: Chcę być gotowy na wszystko i chcę, żebyśmy jako drużyna byli gotowi na wszystko. Jeksa ma dobry moment, my mamy dobry moment. Prawdopodobnie obydwie drużyny wyjdą z takim samym nastawieniem, czyli zgarnąć pełną pulę. Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze, Piast versus Gieksa.
7: Początek Piast GKS o 20:30. To jeszcze piłka nożna. Były reprezentant Polski

0: Polski Jacek Góralski kończy karierę. W biało-czerwonych barwach rozegrał 21 meczów. Występował m.in. w Wiśle Płock, Jagiellonii Białystok, Ludogorcu, Razgrad, VfL Bochum i Wieczystej Kraków. Wywalczył m.in. dwa tytuły mistrza Bułgarii oraz mistrzostwo i Puchar Kazachstanu. Na koniec tenis i US Open. W turnieju singlistek z Polek została tylko Iga Świątek, która ma już awans do trzeciej rundy, w której zagra z Marią Bołuskową. Z kolei w grze deblowej Maja Chwalińska i Magda Linet zagrają w drugiej rundzie. Polskie tenisistki w pierwszej wygrały z wymagającymi rywalkami Chinką Han Yugo i francuską Kristiną Mladenowicz.
1: Zachmurzenie dziś duże, w południowej połowie kraju są większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu możliwe, na wybrzeżu miejscami także burze. A temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 stopni w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 16:07, piątek po południu, można odetchnąć głębiej. Dzień dobry. W Sejmie gorąco dzisiaj. Ten temat oczywiście pojawi się w popołudniowej audycji już za kilka minut. Także pewnie w Pulsie Trójki u Rocha Kowalskiego. No ale nie tylko ten temat u nas do 19:00, a po 18:00 przypomnę, subiektywnie podsumowujemy tydzień, a ponieważ u nas dopiero w tym tygodniu finiszuje wakacyjna ramówka, to jeśli się dobrze rozpędzimy, podsumujemy także wakacje z Hanną Dołęgowską, Agnieszką Szydłowską i Rochem Kowalskim. 2027 trójek, Jacek Frencel przy naszym telefonie czeka na rozmowę z Państwem. Michał Jakubik, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy.

0: Phoenix zaczęli energetycznie i sporo takiej muzyki dziś u nas będzie. Wiadomo, zawsze jest sporo muzyki w Trójce. No i liczę też na Państwa udział w audycji. Tematów oczywiście nie zabraknie. Pierwszy telefon z drogi od pana Łukasza.
1: Na autostradzie A1 jest bardzo rzęsisty deszcz i niestety, ale kierowcy nie pamiętają o podstawowej zasadzie. Włącz światła mijania. Kierowcy jeżdżą na światłach dziennych. Przy tak zwanej mgle deszczowej są totalnie niewidoczni. No dajcie proszę komunikat, żeby nikomu nic nie stało.
0: Przyłączamy się do tego komunikatu od pana Łukasza. Światła mijania, proszę państwa. 22 i 7 trójek.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: A teraz do tematu tego, co działo się dzisiaj w Sejmie, przechodzimy. No, przynajmniej na razie nie będzie ustawy o uregulowaniu rynku kryptowalut. Sejm trzeci raz odrzucił prezydenckie weto. Zanim odbyło się głosowanie, rozgorzała ostra polityczna debata. Głos zabierali przedstawiciele rządu, opozycji i kancelarii prezydenta. W emocjonalnym wystąpieniu premier apelował o odrzucenie weta.
3: Albo głosujecie za kralem i zonda krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować to. Czego kombinujecie?
4: Przystępujemy do głosowania. Za 241, przeciw 198, wstrzymały się 3 osoby. Sejm nie uchwalił ponownie ustawy o rynku kryptoaktywów.
5: Podsumował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: Donald Tusk po raz trzeci rozpędził się i po raz trzeci rozbił sobie głowę o demokrację.
5: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i podkreśla, że cytaty z zeznań oskarżonego, które przedstawił premier, były jego krzykiem rozpaczy.
3: Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu zonda krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami, chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. Zbyszek zapoznał się z aktami, to jest skandal, mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował.
6: Dlatego próbował takiego dramatycznego rzutu na taśmę tych nieczystych chwytów, tych kalumnii, insynuacji i oskarżeń.
5: A chodziło m.in. o zamknięcie przez ministra Ziobro spraw wokół afery zonda krypto.
3: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, główna postać w aferze zonda krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
7: Minister Sprawiedliwości miał ukręcać łeb w sprawie karnej, bo miał na to wpływ? Że mogliśmy sobie kupić za 2 miliony złotych ukręcenie łbu sprawie? To skoro on to obiecywał teraz, to ile takich spraw mogłoby mieć ukręcony łeb wcześniej?
5: Podkreśla Paweł Ślis z Polski 2050, a minister Waldemar Żurek mówi, że nieodrzucenie weta prezydenta to bardzo zły sygnał, szczególnie w obliczu nowych informacji w śledztwie.
8: Głosowanie jest niedobrym sygnałem dla obywateli. Dzisiaj opozycja, zamiast próbować zabezpieczyć polskich obywateli przed tego typu działaniami, nie chce współpracować, tylko jest taka hucpa polityczna.
9: PiS nadal tych ludzi osłania, to jest niepojęte, zwłaszcza po ujawnieniu tego, że rzeczywiście dochodziło do czystej korupcji i płacenia politykom za roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami.
5: Dodaje Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Śledztwo w sprawie zonda krypto zatacza coraz szersze kręgi.
0: Rzeczywiście ta sprawa się toczy i od tej gorącej atmosfery aż człowiek się przejęzycza. Powtórzę zatem, Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o uregulowaniu rynku kryptowalut, a te relacje z Sejmu przygotował Jacek Frenzel. Więcej komentarzy do wydarzeń politycznych oczywiście w Pulsie Trójki o 17.30, którego gospodarzem będzie dziś Roch Kowalski. A to nasza piosenka dnia, Oti Freddy. Tytuł brzmi Touch, Touch.

0: Oni tak brzmią, jakby byli nie dzisiejsi i dzisiejsi jednocześnie. Najwspanialsza jest to mieszanka od and Freddy, Touch Touch. Zestaw do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów poleca się. Na co dzień i od święta do piątku do 12 na stronie trójka.polskieradio.pl. 19 minut po 16. Kolejny temat, choć związany na wielu płaszczyznach z tym pierwszym, bo jak wiemy, afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze polityczne kręgi, ale jej skutki dosięgły także świata sportu. Przypomnijmy, giełda kryptowalut była sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Teraz, gdy prezes PKO trafił do aresztu, trwają poszukiwania jego następcy. Swoją kandydaturę zgłosił już były olimpijczyk, a do niedawna doradca ministra sportu Robert Korzeniowski.
1: Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski teraz idzie po stanowisko prezesa PKO-u. Poinformował, że kończy współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, aby mocniej skupić się na polskim olimpizmie.
2: W sytuacji, kiedy jest tak ogromny kryzys, to moje stuprocentowe zaangażowanie jest decyzją życiową, ale chyba naturalną.
1: Tymczasem we wtorek, 8 września,

0: Dnia zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pełniący obowiązki prezesa Mieczysław Nowicki zapowiedział, że prezydium zdecyduje, kiedy odbędzie się posiedzenie zarządu. Najpóźniej 7 dni po zebraniu prezydium.
1: Całe środowisko trzyma pana Mieczysława Nowickiego za słowo.
0: Zarząd rozstrzygnie, jak interpretować statut PKOL-u. A kwestii do rozstrzygnięcia jest na tyle dużo, że wiceprezes Tomasz Hamera nie wyklucza kolejnych spotkań.
2: Albo można temat rozwlekać, przekładać go na kilka spotkań. Albo zamknąć się tak długo, aż pojawi się przysłowiowy biały dym z komina.
0: Dziś nie wiadomo, czy zarząd może sam odwołać prezesa i powołać następcę, czy może to zrobić tylko walne zgromadzenie.
2: Każda z osób będąca w zarządzie próbuje znaleźć jakieś rozwiązanie z takiej patowej sytuacji, która powstała, przede wszystkim spowodowane jednak dużym rozłamem w polskim sporcie i w ruchu olimpijskim.
0: Pewne jest natomiast, że zarząd może wybrać zastępcę prezesa, który pokieruje komitetem. Sam Korzeniowski będzie mógł jednak ubiegać się o stanowisko dopiero po rozpisaniu kolejnych wyborów na prezesa.
3: Jestem gotowy do tego, żeby potencjalnie budować program PKOL-u.
0: Oprócz Roberta Korzeniowskiego, zdaniem niektórych członków zarządu, o stanowisko szefa PKOL-u ubiega się również wiceprezes Tomasz Hamera, choć on sam nie potwierdza tych doniesień. Otylia Jędrzejczak poinformowała mnie, że również nie wyklucza startu, ale na tym etapie nie potwierdza, czy będzie ubiegać się o stanowisko po aresztowanym niedawno w związku z aferą Zonda Krypto prezesie Radosławie Piesiewiczu. Z naszych informacji wynika, że o to stanowisko powalczą również Adam Korol oraz Marian Kmita.
4: Te informacje zebrał dla Państwa Józef Niewiarowski. Co Państwo na to? 22 i 7 trójek. A to Johnny Marr, It's time. It's time dzwonić do trójki.

0: autopromocja.
1: Robi wszystko. Od produkcji rapowych bitów po reinterpretację pieśni żałobnych. No i był liderem pustek.
2: Wspominamy płytę Domino, która właśnie kończy 20 lat i z tej okazji przejmę stery w audycji Rezydencja. Dobiorę do niej utwory, które inspirowały nas.
1: W niedzielę od 14 w Trójce Radek Łukasiewicz. Człowiek w ciągłym ruchu. Cała audycja będzie w ruchu, bo w pociągu. Serdecznie zapraszam, Justyna Grabasz.
3: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Yeah.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę, od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Żegnamy reklamy.
7: Punktualnie 16.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
8: Jeśli postacie znane zaproponują panu ułaskawienie, proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury.

0: Prokuratury, tak prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do premiera. Nawiązał tym samym do ujawnionych przez Donalda Tuska fragmentów zeznań w sprawie zonda krypto. Premier cytował fragmenty w Sejmie. Pan X, publicznie znana osoba, obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie, cytował Tusk. Zeznania dotyczyły również byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, odczytywał Tusk. Śledztwo w aferze zonda krypto zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. O 3 miesiące przedłużono areszt dla Stewarta K., poinformowała prokuratura. YouTuber o ksywce Stew usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnionych zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. 34-letni YouTuber był przesłuchiwany w związku z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku, gdy w internecie opublikowano materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. Stew grozi nawet 15 lat więzienia. Ponad 7 milionów złotych zapłacili mieszkańcy Sopotu i turyści za postój na miejskich parkingach podczas wakacji. To 3 miliony złotych więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. W międzyczasie wprowadzono śródmiejską strefę płatnego parkowania. Jednocześnie odnotowano też mniej opłat za brak biletu parkingowego.
1: Teraz za brak biletu płacimy 300 zł. To być może dało do myślenia kierowcom, że nie warto tutaj kombinować.
0: Coraz mniej kierowców płaci za parking w Sopocie gotówką. W tym roku 55% wszystkich biletów opłacono kartą kredytową. To był serwis Trójki.
2: Teraz ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna.
3: Zapraszam. Początek września upływa pod znakiem wyraźnego wzrostu cen paliw na stacjach. W opinii analityków paliwa dalej będą drożeć. Benzyna 95 może kosztować blisko 8 zł za litr. Dziś wystartowała ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Dobry smak zaczyna się w Polsce, nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma budować odpowiedzialne postawy konsumentów w obszarze niemarnowania żywności, wyboru lokalnych produktów, a także dbania o środowisko, mówi inicjatorka kampanii dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
4: Blisko połowa Polaków przynajmniej raz w miesiącu wyrzuca resztki posiłków, a nawet 62% wskazuje, że głównym powodem marnowania żywności jest jej zepsucie. Jednocześnie aż 83% badanych uważa, że ważne jest dawanie innym dobrego przykładu, jak nie marnować jedzenia. To pokazuje, że potrzebujemy nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim dobrych nawyków, które warto budować już od najmłodszych lat.
3: W Polsce marnuje się rocznie blisko 5 ton żywności. Za 60% tej ilości odpowiadają gospodarstwa domowe, a do kosza najczęściej trafiają owoce, warzywa i pieczywo. Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu banknot o nominale 2000 hrywien z wizerunkiem ukraińskiego poety i dysydenta Wasyla Stusa. Nowy, najwyższy w historii hrywny nominał jest odpowiedzią na wzrost średnich wynagrodzeń, cen oraz ilości gotówki w obiegu. Jest szansa na tańszą kawę, ale za czekoladę zapłacimy więcej. Od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%, a powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej. Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, nie spodziewa się, aby czekolada w najbliższym czasie była tańsza.
5: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
3: A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czekolady. Eksperci mówią, że czekolada najlepiej smakuje w temperaturze 18 stopni plus minus 2 stopnie. Dolar kosztuje dziś 3,71 zł, a euro 4,31.
2: Pochmurno dziś, chociaż w południowej połowie kraju możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Pada, na wybrzeżu miejscami możliwe burze. Temperatura od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu właśnie około 22 stopni Celsjusza. W centrum 26 stopni najcieplej na południu i południowym zachodzie. Pada między innymi na Kaszubach. Apelowaliśmy już o włączanie świateł mijania, ale przypominamy z panem Robertem.
6: Wielką prośbą do Trójki. Mogliby Państwo na antenie ogłosić, że kierowcy jadący w deszczu, szczególnie na Kaszubach, przełączyli światła dzienne na światła mijania, ponieważ nie widać, jadąc za nimi. A to jest nagminne, bo tragedia jest.
2: Proszę Państwa, w deszczu.

0: Tu przełączamy światła dzienne na światła mijania. I jeszcze jedna sprawa z zupełnie innej beczki.
1: Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie jutrzejszego meczu Polki-Włochy. Półfinał to jest. Proponuję już dzisiaj środki uspokajające wziąć, ponieważ to będzie jutro torpeda, petarda, rozbicie, huragan i wszystko razem. Dzięki bardzo.
0: Torpeda i petarda to rzeczywiście mieszanka wybuchowa. To jutro o 18:00. Ćwiczenia rozciągające kciuki są wskazane, jak również preparaty łagodzące zdarte gardła. 22,7 trójek w każdej sprawie. Jacek Frenzel czeka na Państwa telefony. A to Badly Drawn Boy z filmu Był sobie chłopiec. Piosenka nosi tytuł Something to Talk About.

21 minut pozostało do 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 4 września i ten początek września tutaj przy Myśliwieckiej dla nas, ale myślę, że też dla Państwa, będzie miał już zawsze gorzki posmak. Jutro mija rok od śmierci Kasi Stoparczyk. To był piątek. Mniej więcej o tej porze dotarła do nas już ta niewyobrażalna, ale wiarygodna informacja, sprawdzona, potwierdzona później, że Kasia nie żyje. Uśmiechnięta, jasna, rozbrajająca każdą napiętą sytuację, z wrażliwością i empatią zadająca najtrudniejsze pytania. Taką ją pamiętamy wszyscy. Taka jest też na zdjęciu. Zawiesiliśmy je przy wejściu do jej pokoju. Ta wiadomość o wypadku Kasi nadeszła do nas w trakcie piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i trudno było udawać, że nic się nie stało. Ale z podaniem tej informacji czekaliśmy kilka godzin, szanując wolę rodziny Kasi. Tak było. Wieczorem, niemal dokładnie rok.

0: Jest 20.
1: Michał, przerwa. To jest informacja niewyobrażalna. Nie żyje dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk. Zginęła w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. Kasia swoją działalność twórczą i dziennikarską kierowała do najmłodszych. W Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów wraz z orkiestrą radiową. Katarzynę Stoparczyk wspominają dyrektorka, redaktorka naczelna programu trzeciego Agnieszka Szydłowska i wydawca audycji Kasi Wojciech Dorosz.
2: Ta reakcja cały czas jest taka sama, dokładnie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to brak słów.
3: Ja też byłem w szoku i miałem nadzieję, że ta informacja, którą otrzymałem telefonicznie, się nie potwierdzi. Bardzo trudno jest się z tego otrząsnąć i bardzo trudno komentować.
2: Pamiętam Kaśkę jako wiecznie pędzącą, roześmianą, platynową blondynkę, która jak się zapalała do jakiegoś pomysłu, to zapalała się jak właśnie taka dziewczynka. Ona zawsze w moich oczach była do ostatniego naszego spotkania kilka dni temu właśnie taką dziewczynką.
3: Kasia była osobą nieprawdopodobnie wrażliwą. Jedną z niewielu, która potrafiła traktować dzieci bez protekcjonalizmu, ale i bez infantylizmu. Nie będzie już nowych audycji. Nie będzie tak oddanej rzeczniczki spraw dzieci.
2: Była osobą, która właśnie ten język dzieci znała, co oznaczało, że z jednej strony potrafiła naprawdę z dzieciakami rozmawiać i przez lata przygotowywała taki cykl Dzieci Wiedzą Lepiej, gdzie zadawała dzieciom poważne pytania, a one po swojemu udzielały odpowiedzi. Prowadziła Zagadkową Niedzielę, a ostatnio też, od kiedy wróciliśmy do Trójki, prowadziła Klub Trójki.
1: Dziennikarka była współtwórczynią projektu Dajcie Nam Głos, gdzie stworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić mądrze, szczerze i bezpiecznie. Wydała dwie książki dla dzieci, a także kilkanaście płyt z zapisem ścieżek dźwiękowych autorskich spektakli teatralnych. Szanując wolę rodziny Katarzyny Stoparczyk, informacje o jej śmierci podajemy teraz. Bliskim naszej koleżanki składamy najszczersze kondolencje.
4: Kasia, jak nikt inny, walczyła o to, co dla niej ważne. No, a my wśród wielu pytań, które wciąż sobie zadajemy rok po jej śmierci, zadajemy także to o przyczyny wypadku. Wciąż jednak doszło do tego wypadku na drodze ekspresowej. Zginęli także kierowca i pasażer drugiego auta. Prokuratura zebrała już wszystkie dowody, tak mówi nam prokurator rejonowy w Nisku Piotr Walkowicz.
5: Wiemy już wszystko. A w tej chwili potrzebujemy pomocy i wsparcia naszych kooperantów, czyli biegłych, po to, żeby dokonać całościowej oceny zebranego materiału i wyciągnąć wnioski co do przyczyn, przebiegu i ewentualnych konsekwencji karnoprawnych. W momencie, kiedy otrzymamy opinię biegłych, niezwłocznie śledztwo zostanie podjęte z zawieszenia i będzie kontynuowane.
4: Czekamy na te informacje i na pewno będziemy pytać. Jutro będziemy wracać do audycji Kasi i przypominać i te z dziećmi, i te z dorosłymi, i także Zagadkowa Niedziela, w tę najbliższą niedzielę będzie, każda jest, ale ta szczególnie będzie dla Kasi.

0: Why does my heart feel so sad? Myślę, że ten utwór wyraża bardzo wiele naszych uczuć. To Moby oczywiście, a my teraz przenosimy się do podwarszawskiego Sękocina, gdzie uczniowie niepublicznej szkoły od początku roku szkolnego mają zajęcia pod chmurką. To nie jest nowatorski pomysł pedagogów, ale sytuacja wymuszona sporem pomiędzy placówką a władzami gminy. Dorośli się kłócą, dzieci cierpią, bo pogoda, jak to o tej porze roku, bywa zmienna. Do Sękocina pojechał nasz reporter Bartek Majcher.
1: Początek września dla wielu dzieci jest momentem powrotu do ławek lekcyjnych. Jednak w Sękocinie Starym pod Warszawą uczniowie niepublicznej szkoły Most, zamiast znaleźć się w salach z nauczycielami, trafili pod gołe niebo. Jak do tego doszło? O swojej perspektywie opowiedziała mi Magdalena Sierocka, wicedyrektorka szkoły.
2: W ostatnim tygodniu sierpnia dostaliśmy postanowienie z powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamknięciu budynku.
1: Później, jak relacjonuje, została podjęta tymczasowa decyzja o nauczaniu na zewnątrz.
2: Nie chcemy na jesieni zostać na zewnątrz, nie bierzemy takiej opcji pod uwagę, chcemy się dogadać, chcemy otworzyć dyskusję, spotkać się z gminą, z wójt, także ze starostwem, z państwowym inspektorem nadzoru budowlanego.
3: To jest nieproporcjonalna reakcja nadzoru budowlanego.
1: Mówi pan Piotr, ojciec dwójki dzieci uczących się w placówce.
3: Nasze dzieci w tej chwili nawet do tego budynku nie mogą wejść do toalety, bo budynek jest wyłączony z użytkowania, jest toj-toj tutaj na placu pod drzewami, więc to jest bandyterka urzędnicza, że dzieci się bierze za zakładników, bo ktoś w gminie ma tak wielkiego, że jak powiedział, że nie będzie szkoły, to nie będzie szkoły.
1: Co istotne, inspektorat wydał swoją decyzję dlatego, że wniosek do podjęcia działań zgłosiła gmina Raszyn. W związku z tym zdecydowałem się zapytać urzędników o powody.
4: To nie jest sprawa, która zaskakuje.
1: Pogumiła Stępińska Gniadek, wójt gminy Raszyn.
4: To jest sprawa, która ciągnie się, proszę pana, od 2022 roku. Od tego czasu wielokrotnie IBL i Fundacja Most próbują zalegalizować prowadzoną tam działalność na potrzeby szkoły podstawowej.
1: Przez lata jednak otrzymywali odmowy ze względu na postanowienie planu zagospodarowania przestrzennego.
4: Jest to literalnie niezgodne z prawem miejscowym, jakie obowiązuje na terenie gminy. Państwo prowadzące tę fundację doskonale o tym wiedzieli i wiedzą. I wie o tym również podmiot, który zarządza tym terenem, IBL.
1: IBL, czyli Instytut Badawczy Leśnictwa.
5: Sytuacja niepublicznej szkoły podstawowej w Sękocinie Starym jest przez nas monitorowana.
1: Andrzej Kulmatycki, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie.
5: Otrzymaliśmy informację od dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej w Sękocinie Starym o zawieszeniu zajęć w okresie od 1 września do 31 października tego roku. I o wprowadzeniu zajęć dla uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
1: Pozostaje więc pytanie, dlaczego uczniowie zamiast przed komputerami na lekcjach zdalnych znaleźli się na zajęciach pod gołym niebem?
0: Takie pytanie pozostaje. Strony mają swoje racje, jak słyszeliśmy. Będziemy z pewnością do tej sprawy wracać, a w Sankocinie był Bartek Majcher.

Ależ ten chłopak kocha swoją gitarę. Jake Bugg i Smallville. Slumville, przepraszam, Slumville to zupełnie co innego. Slumville Sunrise. Piosenka ma już 13 lat, kto by pomyślał. Ta, która za moment się pojawi i będzie nam towarzyszyć aż do 17, czyli przez najbliższych kilka minut, to piosenka, która zapowiada nową solową płytę Katarzyny Nosowskiej. Czterech producentów i ona, i jak zawsze mistrzowskie teksty. Tę piosenkę znajdą Państwo w naszym zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów. Katarzyna Nosowska, Milczę, patrzę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra. Druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
0: Żegnamy reklamy.
17: Minęła 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, Artur Ewertowski.
18: Na początek pytanie, czy premier mógł ujawnić zapisy z przesłuchania podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Wątpliwości nie ma prokurator generalny. Podczas ataku na sieć BSBU w Kijowie polska ambasada nie ucierpiała. W eksplozji rannych zostało 9 osób. Podpalacze z Monachium trafili do aresztu. Próbowali podłożyć ogień w firmie działającej dla branży zbrojeniowej. Premier mógł ujawnić część dokumentów ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto, mówi minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Wyjaśnił, że to

0: prokuratorzy decydują, jaki fragment można upublicznić, pod warunkiem, że nie szkodzi to śledztwu.
1: Część osób z opozycji mówi tak, nie macie dowodów, więc jak premier pokazuje te dowody, to oni mówią, ale dlaczego je ujawniacie? No dość hipokryzji. Jeżeli chcą dowodów, to te dowody, które nie szkodzą śledztwu w oparciu o ustawę o prokuraturze, mogą być ujawniane i w tym wypadku powinny, dlatego że dzisiaj decydowały się losy tej ustawy i moim zdaniem to było ważne, żeby też polscy obywatele zobaczyli, czy politycy dbają o swój prywatny interes, czy im zależy, żeby w przyszłości tysiące Polaków nie dawało się naciąć na tak działające pseudoinstytucje, jak była Zonda.
0: Szef rządu podczas wystąpienia w Sejmie odczytał fragmenty protokołu prokuratorskiego z afery Zonda Krypto. Według zeznań przesłuchiwanej osoby Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztw w zamian za 2 miliony złotych wpłacone na Fundację Suwerennej Polski. Z innych zeznań wynikało, że osoba miała mieć obietnicę ułaskawienia przez prezydenta, jeśli zapadłby dla niej niekorzystny wyrok. Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto. Polska ambasada nie ucierpiała podczas ataku na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Placówka znajduje się kilkaset metrów od budynku ukraińskiego kontrwywiadu. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjski dron uderzył w siedzibę SBU. Trafił w miejsce, gdzie znajdował się gabinet pełniącego obowiązki szefa Aleksandra Pokłada. Jego nie było jednak w środku. W ataku rannych zostało 9 osób, 6 z nich trafiło do szpitala. Podkreślono, że zagrożony był znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, Sobór Mądrości Bożej. Do aresztu trafili obywatele Bułgarii, którzy wczoraj w Monachium próbowali podpalić teren firmy działającej dla branży zbrojeniowej. Niemieccy eksperci mówią o dużym prawdopodobieństwie, że zlecenie na atak przyszło z Rosji.
2: Aresztowani to 28-latka i 38-letni mężczyzna. W nocy ze środy na czwartek obrzucili płonącymi materiałami teren budowy w pobliżu centrali koncernu technologicznego Rodeon Schwarz. Do poważnego pożaru nie doszło, bo podpalaczy zaskoczył przechodzień. Straż ugasiła ogień, a policja na stacji paliw zatrzymała parę Bułgarów. Rodeon Schwarz specjalizuje się w technikach zabezpieczeń i komunikacji. Pracuje dla urzędów i firm branży zbrojeniowej. To ostatnie mogło być powodem ataku. Nie podano dotąd, jak tłumaczą się aresztowani. Eksperci do spraw bezpieczeństwa wskazują, że najbardziej prawdopodobnym zleceniodawcą Bułgarów są rosyjskie służby. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: A wczoraj w związku z ostatnimi sabotażami w Polsce i Europie europejskie stolice wezwały na dywanik rosyjskich ambasadorów. Nawet 300 wiejskich bloków mieszkalnych z zachodniopomorskiego doczeka się w przyszłym roku gruntownej modernizacji. Co istotne, mieszkańcy nie zapłacą za to ani złotówki. W zachodniopomorskiem realizowany jest pilotażowy program termomodernizacji po PGR-owskich bloków. Podobne mają wkrótce ruszyć także w innych regionach. Co się zmieni, o tym Aneta Łuczkowska.
3: Zmienia się wiele. Ogrzewanie, okna, ocieplenie, a dodatkowo fotowoltaika na dachu. Pamiętające czasy PGR-ów wiejskie bloki przestają też straszyć, mówi Waldemar Miśko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
4: Każdy z nas, kto przejeżdża przez tego typu miejscowości, widzi takie budynki. Czasami są takie placki docieplenia, że jeden z mieszkańców sobie docieplił. W tych budynkach bardzo dobrze funkcjonuje taka znana wszystkim bajka Paweł i Gawę.
3: Co ciekawe, do udziału w pilotażu trudno było znaleźć chętnych. Teraz, gdy widać pierwsze efekty prac, nie powinno być z tym problemów. Program chwali Grzegorz Nizio, wójt Warnic, gdzie termomodernizację przeszedł właśnie jeden z budynków.
5: Z czystym sumieniem, szanowni państwo, mówię, zakładajcie wspólnoty, przystąpcie do tego programu, bo ten komfort, który możemy zapewnić, to ten program nie ma minusów.
3: Środki na remonty wiejskich bloków będzie niebawem rozdysponowywać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Program wdrażany już w zachodniopomorskim ma objąć też pozostałe województwa. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: A teraz o sporcie, Norbert Michalak.
8: Polskie siatkarki są już w półfinale Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki. To był ich 7 mecz w tym turnieju i 7 zwycięstwo. Trener Stefano Lavarini cieszy się z takiej skuteczności swojej drużyny. Studzi jednak emocje, zwracając uwagę na to, że najważniejsze mecze dopiero przed biało-czerwonymi. To wszystko jeszcze kilka tygodni temu nie było przecież pewne, ale przeszłość zostawiamy za sobą. Najważniejsze dopiero przed nami. Zagramy w półfinale Mistrzostw Europy. To coś, czego pragnęły dziewczyny, żeby do końca mieć swój los we własnych rękach. Marzyliśmy o tym od początku sezonu, bo to przecież impreza docelowa. Mamy możliwość gry o medale Mistrzostw Europy, a z takim założeniem tu przyjechaliśmy. Ale powtarzam, to jeszcze nie koniec. Najważniejsze dopiero przed nami.
9: But what is most important is in front of us.

0: Półfinał Polska-Włochy jutro o 18:00. Wcześniej Serbki zmierzą się z Turczynkami. Jutro powalczy też Iga Świątek o kolejną rundę w wielkoszlemowym US Open. Polka zagra z Marią Buskową. Z czeską tenisistką Polka ma bilans 3-0. Ostatni raz pokonała ją 6-2, 6-2 w drugiej rundzie styczniowego Australian Open. Świątek będzie zatem murowaną faworytką. Obie zawodniczki pojawią się na korcie w sesji porannej, czyli po godzinie 17:00 naszego czasu, choć organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny. Piłkarki Czarnych Sosnowiec poznały swoje rywalki w drugiej rundzie kwalifikacji Pucharu Europy. W rywalizacji decydującej o awansie zespół Czarnych zagra z islandzkim Breiðablikiem. Pierwsze spotkanie dopiero 23 września na Islandii. Rewanż ostatniego dnia września w Polsce.
1: To jeszcze słowo o pogodzie w nocy z piątku na sobotę. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, czyli tak jak w ciągu dnia, przelotne opady deszczu i miejscami możliwe burze. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 16 stopni, chłodniej miejscami w kotlinach górskich około 11 stopni Celsjusza, a cieplej na południowym wschodzie do 17 stopni.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Zaczynamy tę drugą godzinę od utworu znanego, ale w nowym wykonaniu Timothée Chalamet. A my to Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka.

to Timothée Chalamet jako Bob Dylan z filmu kompletnie nieznany. Świetnie tam sobie radził młody amerykański aktor, który bardzo, bardzo mocno się przygotował do roli.

0: Boba Dylana. My przypominaliśmy Państwu z pomocą słuchaczy o włączeniu w deszczu świateł mijania. Przypominamy wciąż nasz numer czynny do Państwa dyspozycji 22 7 3 i mam wrażenie, że Państwo są już zmęczeni pod koniec tygodnia polityką. My do niej wrócimy o 17:30 w Pulsie Trójki, ale w Państwa telefonach do nas jest także słodko.
1: Ja w sprawie czekolady i kakao, co idzie w górę, to ja czekoladę zastąpiłem miodem. I jak mam ochotę naprawdę na coś słodkiego, to jem łyżkę miodu albo robię sobie coś, ryż z miodem lub makaron z miodem.
0: Brzmi smakowicie. 11 minut po 17.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Seria tragicznych wypadków na polskich drogach z udziałem samochodów ciężarowych. O tym teraz opowiemy i ten problem zbadamy. Według danych Północnej Izby Gospodarczej w Polsce brakuje nawet 120 tysięcy kierowców zawodowych. Przedstawiciele organizacji transportowych mówią, że część szkoleń okresowych to jest fikcja jedynie, a nie faktyczne podnoszenie kwalifikacji. Kuba Witkowski.
3: Film przypadkowego pasażera stojącego na peronie stacji Gdańsk-Lipce mrozi krew w żyłach. W ciężarówkę na przejeździe uderza rozpędzony pociąg.
4: Znajdujący się w pobliżu świadkowie mieli sygnalizować kierowcy, aby w sytuacji zagrożenia wyłamał rogatkę i opuścił przejazd.
3: Ale jak relacjonuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, tego nie zrobił i doszło do kraksy. Wczoraj okazało się też, że sprawca innego wypadku, tego z trasy A1, 31-latek, który wjechał w drogowców pracujących na autostradzie i czterech z nich zabił, był pod wpływem narkotyków. Wykryto u niego klefedron, stwierdza Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
5: Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
3: Czy te i inne w ostatnim czasie wypadki z udziałem kierowców ciężarówek o czymś świadczą? Właściciele osobówek są tu podzieleni.
6: No, wydaje mi się, że dobrze jeżdżą.
7: To nie są też w porządku wszyscy. Pychają się.
8: Jeżdżą na tych tempomatach. Nogi mają nieraz założone na kierownicy.
3: Maciej Wroński, szef Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, przyznaje, to może być efekt braku kierowców na rynku.
9: Dzisiaj luka wynosi około 100-120 tysięcy.
3: Można więc mówić o tak zwanym negatywnym naborze. Bierzemy każdego, kto chce jeździć. Ale problemem jest też poziom szkolenia kierowców zawodowych.
9: Niejednokrotnie ci kierowcy nawet nie potrafią panować nad pojazdem, wykonywać podstawowych manewrów.
3: Co ciekawe, statystyki policyjne są niewzruszone. Ta grupa kierowców jest relatywnie bezpieczną grupą, kwituje podinspektor Robert Opas.
10: Powodują jedną z najmniejszych liczb zdarzeń.
3: Najniebezpieczniejszą grupą kierujących są młodzi ludzie w przedziale wieku 18-24 lata.
0: Tak, ta informacja bardzo często się powtarza. Kuba Witkowski zajął się tematem. Być może ten jest z tych tematów, które Państwa szczególnie poruszą. 22 7 3. A to jest Marcy, Edge of the Knife.

0: Choć z nożem w tytule, to kojąca ta piosenka Edge of the Knife i Marcy. 17 minut po 17. Teraz przenosimy się do Niemiec. Niemiecka polityka bierze ostry kurs na prawo. Na razie tylko w jednym regionie, ale eksperci obawiają się, że może to być początek zmian w innych częściach kraju. Dotychczasowe sondaże wskazują, że w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalt zwycięży skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, AfD. A nastroje w tym regionie obserwuje nasz wysłannik Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Jak ten twój pobyt tam wygląda i jak oceniasz i jak oceniają eksperci w Niemczech, czy te ostatnie akty sabotażu na przykład wpływają na wybory?
1: Powiem tak, bardzo widać to, jak prawdziwe są sondaże tutaj dla Saksonii-Anhalt, bowiem Alternatywa dla Niemiec może liczyć na 42% głosów i właśnie stoję przed wejściem na wiec, który chyba się zakończył z racji deszczu trochę wcześniej i tutaj były tysiące osób. Wcześniej byłem około godziny 13 na spotkaniu z CDU, 22% w sondażach. Było tam z 5-10 osób, głównie tam byli obecni dziennikarze. 11,5% na taki wynik w sondażach może liczyć Die Linke i tam na ich wiecu było tak z 50-100 osób, więc ta atmosfera rzeczywiście tutaj oddaje na wiecach. Jeżeli chodzi o akty sabotażu, to nie jest główny temat tutaj w Saksonii-Anhalt. Tutaj do takiego żadnego aktu nie doszło. Jeżeli chodzi o ten ostatni w czwartkowy wieczór w miejscowości Dornhagen w nadrenii północnej Westfalii, to obok stacji przesyłowej spacerowicze znaleźli urządzenia zapalające. Policja dotarła do listu osoby, która napisała, że to ona, ale na razie ustalane jest, czy to rzeczywiście ta osoba zrobiła, czy napisała list, gdyż chciała zyskać rozgłos. Wracając do Saksonii-Anhalt, te sondaże wskazują jasno, że Alternatywa dla Niemiec mogłaby rządzić samodzielnie, bowiem SPD ma 8,5%, Zieloni 6%, Sojusz Sary Wagenknecht 4%. Przy tym układzie AfD ma większość mandatów, ale jest jeszcze nadzieja, bowiem 26% wyborców nie potrafi zadeklarować, na kogo zagłosuje.
2: Mamy 26% niezdecydowanych, bo w tych wyborach po raz pierwszy znaczenie będzie miało głosowanie taktyczne. Niezdecydowani to nie wyborcy AfD. To osoby, które nie są zadowolone z rządów. Chcą okazać swój sprzeciw, wprowadzając do parlamentu jak najwięcej małych ugrupowań. Nicht mit der Regierung einverstanden sind, aber überlegen, wie sie ihre Stimme jetzt platzieren, um einem Wahlergebnis herbeizuführen, wo möglichst viele Parteien in den Landtag einziehen werden.
1: A im więcej małych ugrupowań, tym mniejsza szansa na samodzielne rządy AfD w Saksonii-Anhalt, mówił mi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nikolas Szpon. Troszeczkę o programie Alternatywy dla Niemiec i jej rekordowej popularności. Ona wiąże się głównie z niezadowolenia i rozgoryczenia rządami centralnymi CDU. Sam program AfD to jest taki bardzo kompleksowy, pokazujący, że potrafią dotrzeć do każdego, bowiem jest bardzo socjalny. Chociażby mamy preferencyjne kredyty dla rodzin, dopłaty do wyrobienia prawa jazdy dla uczniów zawodowych. Jest ten program antyimigracyjny. Tutaj chociażby ograniczenie azylu, oddzielenie uczniów niemieckich oraz uchodźców od siebie. Prorosyjski, chociażby zniesienie sankcji czy przywrócenie wymiany szkolnej z Rosją oraz skupiony na redefinicji Niemiec.

0: polskiej kultury. W programie znajdziemy chociażby zakaz używania feminatywów w urzędach, wypowiedzenie umów dotyczących mediów publicznych czy finansowanie sztuki kształtującej niemiecką tożsamość. To najbardziej normalna rzecz na świecie, w prawie każdym kraju. Ludzie są dumni ze swojego kraju, z kultury, ze swojego dziedzictwa. W tym kraju jednak niestety już tak nie jest i chcemy to odzyskać. Mamy różnorodną historię sięgającą setek lat wstecz i chcemy przekazywać ją w całości z dumą i pozytywnym nastawieniem. Mówi główny kandydat alternatywy Ulrich Zygmunt, który właśnie przed kilkoma minutami zakończył wiec tutaj w Magdeburgu. Wygrana AfD jest pewna, mimo tego, że jasne jest, iż najbliżsi współpracownicy Zygmunta to są osoby, które były we władzach zakazanej neonazistowskiej organizacji Heimat Deutsche Jugend. Ten temat nie jest kluczowy. Alternatywa dla Niemiec stała się partią masową. Tak jak mówiłem, mieszkańcy przede wszystkim są zmęczeni nieudolnością Hadecji. Z koalicji CDU, SPD nawet na poziomie federalnym zadowolonych jest obecnie tylko niecałe 20% wyborców. Jaki będzie ostateczny wynik, dowiemy się jednak dopiero w niedzielę.
1: Dziękuję, Pawle, za te wszystkie informacje. Paweł Turski zostaje w Magdeburgu. Będziemy wracać na antenie Trójki do jego relacji. 22 minuty po 17:00 to Dawid Podsiadło. Pastępomat, taki jest tytuł tego utworu.

0: Co Dawid, a państwo ze słodkimi telefonami wciąż.
1: Dzień dobry, ja bym chciał trochę posłodzić. Jak ja potrzebuję coś dobrego i słodkiego, to Trójki słucham.
0: Jestem wzruszona, chyba pójdę się uczesać z tego wszystkiego. 20 27 Trójek, wciąż nasz telefon do państwa dyspozycji. Florence też bardzo słodka.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, 17.30.
0: Puls Trójki.
12: Popołudniowe i przedweekendowe dzień dobry, mówię ja, Roch Kowalski, a wraz ze mną w studiu są Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
12: Oraz pan poseł Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
14: Witam serdecznie, witam słuchaczy Trójki.
12: Zaczynamy od tego, co dzisiaj działo się w

0: Sejmie, czyli od dosyć zaskakującego wystąpienia premiera Donalda Tuska, który ujawniał fragmenty protokołu z przesłuchania, jak się domyślamy, Przemysława Krala, twórcy Zonda Krypto, i tam padło wprost oskarżenie pod adresem Zbigniewa Ziobry, jakoby miał być gotów przyjąć 2 miliony, a przyjął 500 000 złotych za potencjalne ukręcenie łba, jak miał mówić Przemysław Kral, sprawą związanym z Zonda Krypto i z zaginięciem Sylwestra Suszka. To na początek do pana posła Arkadiusza Czartoryskiego prośba o ustosunkowanie się do tych zarzutów.
1: Panie redaktorze, te ostatnie pana słowa, zaginięcie Sylwestra, tak na imię?
0: Sylwestra Suszka.
1: Suszka, tak. Już po zaginięciu Sylwestra Suszka w ubiegłym roku, w 2025 roku, przeżyłem niezły szok, jak na paskach wszystkich głównych stacji telewizyjnych, Polsatu, TVN-u, TVP i innych, przeczytałem, że prokuratura w ubiegłym roku, po zaginięciu pana Suszka, już po zaginięciu pana Suszka, wtedy, kiedy już prokuratura zajmowała się od dłuższego czasu różnymi aspektami giełdy tych kryptowalut, przeczytałem na tych paskach, że w związku z aresztowaniem jednego z poszukiwanych i oskarżonych ludzi w Polsce, Pawła S., znanego, prokuratura ustanowiła 2,5 bitcoina kaucji, i na tych paskach było też, że prokuratura ustanowiła, że to są, że to jest, zdaje się, ile dobrze pamiętam, wartość 1 000 000 złotych. Zawołałem moją małżonkę i mówię: zobacz, co może być bardziej wiarygodne dla zwykłego obywatela w Polsce niż decyzja prokuratury, która w ten sposób ustanawia wiarygodność kryptowalut i tej giełdy, jak ustanowienie kaucji przez prokuraturę.
0: Panie pośle, dlaczego ja to mówię? Pozwoliłem panu na tę wypowiedź.
1: Dziękuję bardzo, ja też panu bardzo dziękuję za tę wypowiedź,
0: ale ja bym chciał, bo mój środek ciężkości w moim pytaniu, pan wybrał dwa ostatnie słowa.
1: Przepraszam pana bardzo, ale wiem, jaki był środek ciężkości pana.
0: To bardzo pana proszę odniesienie się do tego środka ciężkości, o ten zarzut korupcji wobec Zbigniewa Ziobry.
1: Bo dzisiaj insynuacji i przerzucania się odpowiedzialnością, kto był odpowiedzialny, czy to minister Ziobro, czy to minister Żurek, czy inny minister, czy służby takie, czy inne, za to, że funkcjonowała w Polsce dziwna, jak to pan premier powiedział, mafijna, rosyjska, terrorystyczna organizacja, która zajmowała się kryptowalutami, jest po prostu gigantycznym skandalem, gdzie, jak słyszę dzisiaj pana premiera, który mówi, że jakiś facet, którego nazwiska nie powiem, powiedział, że jak wygra kiedyś w przyszłości Karol Nawrocki, to będzie starał się załatwić ułaskawienie. To są tak głupie insynuacje, że wobec tego faktu, który panu redaktorowi...
0: Panie pośle, już oddaję głos.
1: Wobec tego faktu żelaznego, który panu redaktorowi przedstawiłem, brzmią dzisiaj śmiesznie.
0: A ja bym chciał pana jako polityka poprosić o bardzo jasną deklarację. Czy w pańskiej ocenie jest wykluczone, żeby Zbigniew Ziobro poddawał się takiej korupcji ze strony Przemysława Krala?
1: Niech prokuratura wyjaśnia wszystkie aspekty tej sprawy i wszystkiego, co związane jest z kryptowalutami. Dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości jasno powiedzieli: ujawnijcie wszystkie dokumenty.
0: Arkadiusz Czartoryski, ujawnijcie wszystkie dokumenty. Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Czy pan traktuje te zeznania Przemysława Krala jako wiarygodne? Bo też nasuwa się takie podejrzenie, że wiadomo, że osoba, której grozi bardzo wysoka kara, która ukrywa się przed organami ścigania za granicą, no może mówić to, co rząd chce usłyszeć, żeby mówiła.
2: Znaczy, przede wszystkim bardzo znamienne jest, że pan poseł reprezentujący klub PiSu nie jest w stanie ustosunkować się do tych słów, które dzisiaj padły w Sejmie, a te informacje, które przekazuje pan premier zarówno na tym posiedzeniu tajnym w grudniu zeszłego roku, o których nie możemy mówić, ale tak jak i dzisiaj, te, które zostały publicznie przekazane, to są informacje porażające i przerażające. Znaczy, pan premier kolejny raz, nie dosyć, że przedstawił mechanizm finansowania prawicy, fundacji związanych ze Zbigniewem Ziobro, fundacji związanych z posłem Wiplerem przez Zonda Krypto, to przedstawił cytaty z zeznań człowieka, który zaczął sypać. Ja rozumiem, że dla posłów PiSu jest to bardzo niewygodny temat, bardzo trudny temat, ale tam padają bardzo konkretne kwestie właśnie dotyczące tego, że gwarantowano mu ułaskawienie, właśnie dotyczące tego, że Zbigniew Ziobro miał mu gwarantować ukręcenie łeb sprawie. Znaczy, to pokazuje, że afera Zonda Krypto to nie jest tylko i wyłącznie afera polegająca na tym, że ktoś kiedyś pojechał na Ibizę, później złożył poprawki, dostał pieniądze, ale

0: że temu człowiekowi także proponowano po prostu bezkarność w zamian za finansowanie prawicy, Konfederacji.
1: Wszystko rozumiem.
0: I fundacji związanych z tymi politykami.
1: Tylko panie pośle, pytanie, wrócę do tego swojego drugiej części pytania. Czy te zeznania na pewno są wiarygodne? To znaczy, czy mówiąc wprost, Przemysław Kral daje rękojmie prawdomówności? Czy też nie ma takiej obawy, że właśnie w tym połączeniu prokuratura, mecenas Giertych i Przemysław Kral, no też może Przemysław Kral ujawniać takie informacje, które obciążają aktualną opozycję? Znaczy, czy konkurentów
0: po pierwsze przypomnę, że za składanie fałszywych zeznań każdego obowiązuje sankcja karna. Po drugie przypomnę, że najprawdopodobniej chodzi o zeznania Przemysława Krala, bo przypomnę, że to dzisiaj nie padło z ust pana premiera na sali sejmowej.
1: Przyjaciel z Ibizy i przyjaciel z Monako, tak, no to...
0: Oczywiście, tak się wszyscy tego domyślamy. Prokuratura jest od tego, żeby ustalić w ramach postępowania, które jest prowadzone, wiarygodność i cały proces, który zachodził, a następnie skierować akt oskarżenia do sądu. Mam nadzieję, że to jak najszybciej nastąpi.
1: To tak na takiej niwie kryminalno-politycznej, a teraz jeśli chodzi o te względy merytoryczne, bo to wszystko odbyło się na chwilę przed głosowaniem trzeciego już weta prezydenta do trzeciej wersji ustawy o kryptoaktywach. To weto zostało podtrzymane prezydenckie, więc ustawa trafiła tym samym do kosza. I co dalej? Będzie propozycja kolejnych przepisów i jak klasa polityczna do tego będzie podchodzić? Arkadiusz Czartoryski. Też państwo mieli różne pomysły. Zakazać, nie zakazać, regulować.
2: W przeciwieństwie do insynuacji, które słyszeliśmy od pana premiera i tutaj od mojego przedmówcy przed chwileczką, pana posła, to chcę powiedzieć, że po pierwsze to, że pan mecenas Roman Giertych pro bono broni człowieka, przez którego tysiące Polaków straciło miliony złotych przed prokuraturą Żurka. Znaczy wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PO, Koalicji Obywatelskiej, przepraszam, który ma świetne chody w rządzie i świetne chody w prokuraturze, bo pojechał szukać Krala razem z przedstawicielami prokuratury, czyli jaki to mecenas w Polsce ma takie chody, broni przed prokuraturą Żurka. To jest groteska. To jest groteska. Dobrze, wykorzystywana.
1: Mamy bardzo ograniczony czas.
2: Chcę to spuentować jednym słowem. Jest to groteska, polityczna groteska, która powoduje, że jest te rzeczy, które mówił pan poseł, są niewiarygodne.
1: Co z ustawą?
2: Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało najdalej idący wniosek. Porządkuję właśnie, co z ustawą.
1: Ja bym chciał uporządkować dyskusję. 20 sekund na replikę dla pana posła Krawczyka w temacie mecenasa Giertycha i zaraz o propozycję.
0: Ja wiem, że PiS-owi bardzo przeszkadza tak skuteczny mecenas jak Roman Giertych, który, przypomnę, wykonuje wolny zawód i jako poseł może bronić kogo chce i zajmować się sprawami, jakimi chce. Tak stanowi polskie prawo. Natomiast posłowie PiS-u, Konfederacji, Rozwoju Plus, czyli uciekinierzy z PiS-u, mieli dzisiaj też okazję, żeby pokazać, że zachodzi w ich głowach jakiś proces, w którym zauważają to, w jakim bagnie się znaleźli. Niestety tego
2: Prawo
0: nie zauważyli
2: i
0: jeszcze raz
2: najdalej idący...
0: utrzymali weto prezydenta
1: ostatnie
0: dotyczące
1: zdanie,
0: ustawy, która ma uregulować rynek kryptowalut w Polsce. Bronicie w ten sposób i Zondy Krypto, i Krala.
1: Kropka. Bardzo mroźno jest dzisiaj w tym studiu.
2: Politycy Platformy Obywatelskiej zapraszali na posiedzenie zespołu parlamentarnego przedstawicieli Zonda Krypto i ta ustawa, którą dzisiaj została zawetowana, w żaden sposób nie przeszkadza.
1: Panowie,
2: przepraszam pan, ja panu nie przeszkadzałem teraz. Ja panu teraz nie przeszkadzałem. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało i super, moim zdaniem, najdalej idący projekt ustawy o zakazie po prostu używania w Polsce bitcoinów, wszelkiego rodzaju dziwnych kryptowalut. W Polsce obowiązuje złotówka, w Europie obowiązuje euro. Są waluty, które są powszechnie znane, a nie jakieś kryptowaluty, ciemne interesy. Zresztą to sam premier mówił, że to mafia, ruskie pieniądze, terroryzm i tak dalej. Okay. Więc myśmy zaproponowali zakaz w Polsce kryptowalut, a nie to, że z innych krajów będą mogły firmy działać na terytorium Polski i wyprowadzać pieniądze.
1: Tylko ja czegoś jednej rzeczy nie rozumiem. Jeśli chcecie zakazać w ogóle, to dlaczego jako jeden z argumentów za podtrzymaniem prezydenckiego weta mówicie, że ta ustawa daje nadmierne prawo do kontroli?
2: Nie, głównym argumentem za utrzymaniem weta prezydenckiego jest to, że gigantyczne przeregulowanie, a jednocześnie zgoda, żeby w krajach, w których jest to bardzo łatwo założyć taką giełdę, jak na przykład w Estonii, z tych krajów na terytorium Polski takie firmy będą mogły działać.
1: Tak,
2: no to jest
1: Arkadiusz
2: absurd.
1: Arkadiusz Czartoryski, Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Będzie czwarte podejście, czy do trzech razy sztuka?
0: Nie wykluczam tego, że będzie czwarte podejście, bo tu chodzi o pieniądze, o oszczędności ludzi, którzy nadal mogą inwestować bez nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce.

0: mogą nadal inwestować swoje oszczędności i potencjalnie je stracić na giełdach kryptowalutowych. PiS nie chce się zgodzić na to, żeby ustawa przygotowana zgodnie z prawem Unii Europejskiej regulowała ten rynek w Polsce. To jest sytuacja niewyobrażalna, bo z jednej strony chodzi o te wszystkie wątki, o których mówiliśmy, czyli wątki prokuratorskie, wątki finansowania prawicy w Polsce przez chociażby Fundację Ziobry i Wiplera, i Republikę, i SIPAK, ale z drugiej strony chodzi też o oszczędności Polaków, którzy inwestując swoje środki narażają się na ich stratę, bo PiS nie chce przyjąć ustawy, która to będzie regulować i cywilizować.
1: Czyli mamy na razie bez rozwiązania tych kwestii. Będzie to trwać dalej.
2: Chociaż jeden pozytyw, panie redaktorze. W Polsce jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i ta ustawa pozwala działać prokuraturze, jeżeli ktoś kradnie.
0: Nie ma nadzoru KNF-u nad giełdami kryptowalut. Dobrze pan o tym wie, bo zagłosowaliście przeciwko tej ustawie.
1: Przepraszam, bardzo mnie to korci. Czy między panami jest jakaś kosa?
2: Nie, w ogóle pierwszy raz chyba dyskutujemy.
1: Nie, okej, bo jest tak jest mroźno w studiu, że zastanawiałem się, czy nie mają panowie wcześniej jakichś doświadczeń.
0: Dobrze.
1: No to cieszę się, że udało mi się rozładować atmosferę. To w tych uśmiechach pozostańmy i z uśmiechami na ustach porozmawiajmy o Macieju Berku i jego przyszłości w Trybunale Konstytucyjnym, bo Sejm dzisiaj przegłosował jego kandydaturę. Niektóre osoby z koalicji rządzącej się w jakiś sposób wyłamywały z tego głosowania, albo głosując przeciw, albo wyciągając karty do głosowania, no to do pana posła Michała Krawczyka pytanie. No i co dalej, skoro na etapie sejmowej dyskusji padły argumenty o tym, że minister Berek nie spełnia wymogów formalnych, no i taka wręcz zapowiedź ze strony prezydenta, że raczej się nie zgodzi, nie będzie odbierać ślubowania.
0: To podczas debaty dzisiaj zostało precyzyjnie ujęte. Nie pamiętam, kto użył tego argumentu, ale że pan minister z ramienia prezydenta występujący w Sejmie Bogucki próbował wpływać na decyzje posłów, którzy, przypomnę, podejmują, tak jak pan redaktor też powiedział na początku, w sposób absolutnie niezależny i niezawisły swoją decyzję. Pan Maciej Berek, doktor Maciej Berek, doktor prawa, 28 lat pracujący dla Polski jako urzędnik państwowy, co do którego kompetencji nikt, nawet opozycja, nie ma żadnych zastrzeżeń. Nie słyszałem takich argumentów. Pewnie od pana posła też ich teraz nie usłyszymy. Został powołany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym, po wygaśnięciu osoby, to się stanie za moment, której mandat w Trybunale Konstytucyjnym się kończy, złoży ślubowanie. Mam nadzieję, że pan prezydent Karol Nawrocki zaprosi go do złożenia tego ślubowania. Stanie się sędzią, który będzie wykonywał swoje obowiązki w TK.
1: A jeśli nie?
0: A jeśli nie, to przypuszczam, że tak jak pozostali sędziowie, którym Karol Nawrocki zabronił dostępu do Trybunału Konstytucyjnego, nie przyjmując od nich ślubowania, złoży ślubowanie w Sejmie, ponieważ jest jasno zapisane w ustawie, że sędziowie wybrani przez Sejm składają przysięgę wobec prezydenta. Prezydent przyjmuje przysięgę. I tutaj nie ma wyłomu. Pan prezydent Karol Nawrocki nie może decydować, od kogo przyjmie przysięgi, a od kogo nie.
1: Pan poseł Arkadiusz Czartoryski, ostatnia minuta. To w czym, gdzie to pójdzie dalej? Jaki będzie ciąg?
2: Jestem ogromnie zaskoczony po dzisiejszym posiedzeniu Sejmu, bo runął ten mit super specjalisty od prawa, jakim cieszył się Maciej Berek w gronie rządzących. Mianowicie okazało się, że zarówno Kancelaria Senatu, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Rządowe Centrum Legislacyjne, jak i w końcu Kancelaria Premiera i też Najwyższa Izba Kontroli na pytania posłów odpowiedziały na piśmie, że w żadnej z tych instytucji pan Maciej Berek nie wykonywał funkcji ani radcy prawnego, ani adwokata, ani notariusza, a zatem nie spełnia wymogu 10 lat pełnienia właśnie takiej funkcji, ażeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie przedstawił również do żadnych dokumentów na potwierdzenie, że te wymogi spełnia. A przypomnę, że zarówno przepisy ustawy o wymogach w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale też również sądów powszechnych jasno wymaga, że dokumentacją trzeba się wykazać, żeby spełniać. Okazuje się, że jest to gigantyczna wtopa. Dokument w postaci oświadczenia, że spełnia, przyniósł już po posiedzeniu komisji sejmowej i on nie zmienia w niczym sytuacji, że tam nie ma żadnych załączników, które by potwierdzały tę rzecz. I na końcu jeszcze. Państwo przed 2024 roku ostatnie przygotowaliście zdanie. Ustawę, która zakłada, że 4 lata trzeba mieć odstępu od pełnienia funkcji rządowej, żeby wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Sprzeniewierzyliście się nawet własnej ustawie, za którą wszyscy państwo głosowaliście.
0: A wie pan, że tam także jest zapis, że

0: jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania od legalnie wybranego sędziego przez Sejm, to wtedy ten wybrany sędzia składa ślubowanie przed notariuszem.
1: Michał Krawczyk.
2: Marszałek Czerzasty zagłosował przeciw. Widocznie nie chce już przyjmować kolejnych ślubowań.
0: Jest radcą prawnym i pokazał dzisiaj także na to do

0: Midnight City i M83, ależ to jest już klasyk. A państwo dzwonią w różnych sprawach.
1: W temacie kierowców zawodowych. Czy ktoś się kiedykolwiek zapytał tych ludzi, którzy zawiadują transportem w Polsce, dlaczego jest potrzeba 120 tysięcy kierowców, którzy pracują w tej chwili na zachodzie? Ponieważ polski transport kierowcom nie oferuje godnego wynagrodzenia.
2: To jest spowodowane też podniesionymi cenami paliwa, dlatego że ja w tej chwili, biorąc pod uwagę, że paliwo wzrosło prawie o 3 zł i wzrośnie jeszcze więcej, tracę około 3000-4000 miesięcznie przez te podwyżki. I wiadomo, żeby zarobić, bo nikt mi ceny nie podwyższa moich usług, muszę jeździć jak najwięcej. To jest właśnie kosztem snu, kosztem mojego czasu wolnego i wtedy są właśnie kierowcy przemęczeni. I dlaczego czasami mogą się zdarzyć właśnie wypadki.
0: To pan Stanisław, wcześniej pan Wojciech, pan Wojciech i pan Jacek, bardzo dziękujemy za te głosy. Teraz pan Stanisław i taki zwrot akcji.
3: Słucham sobie właśnie programu politycznego

0: tak, dochodzę do wniosku, jeżeli bym szedł ulicą i proponowaliby mi politycy, żeby na nich głosować, każdemu powiem, że będę na nich głosował, a co mi zależy obiecać.
1: Ot taka niespodzianka. A to Marianne, Fontaines D.C. Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony. Ta piosenka zapowiada ich nową płytę, która ukaże się w październiku. No i też z radością informujemy na naszej antenie, że Fontaines D.C. wracają na koncert do Polski. Tym razem do Łodzi.

16 października ukaże się nowa płyta Fontaine's DC. Będzie nosiła tytuł Dopamine Chamber, a ten utwór to Marianne. Zestaw do głosowania. Polecam. Trójka. Polskieradio.pl. 6 minut, a właściwie już nawet 5 pozostało do 18. Pan już nabija. Dziękuję. To nowa piosenka U2, a my po 18 spotkamy się w trzeciej godzinie z Agnieszką Szydłowską, Hanną Dołęgowską i Rochem Kowalskim. Będziemy podsumowywać tydzień.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
10: No, na początek polityczna bomba odpalona przez premiera w Sejmie. Donald Tusk cytował fragmenty zeznań z przesłuchań w aferze Zonda Krypto. Przedłużono aresztę dla Stewarta K. Podejrzany o pedofilię YouTuber spędzi w zamknięciu kolejne 3 miesiące. W Waszyngtonie mimo kontrowersji wkrótce ruszy budowa Łuku Niepodległości. Mierzący ponad 70 metrów obiekt ma powstać w 2-3 lata. Jest decyzja sądu o areszcie tymczasowym dla trojga zatrzymanych ostatnio osób w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. W Sejmie premier Donald Tusk ujawnił z kolei część zeznań szefa upadłej spółki Przemysława Krala. Informacje na ten temat zebrał Mariusz Pieśniewski.
11: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej Zonda Krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
12: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
11: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek Zonda Krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
12: Obiecał, że jak wróci do władzy w ministerstwie,

0: Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
1: Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister, koordynator służb Tomasz Siemoniak.
2: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania.
1: Jarosław Kaczyński przyznał, że
3: no przyjął, to był na pewno jego błąd, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
1: Ale posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Rosyjski dron odrzutowy uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Na skutek ataku do szpitali trafiło 5 osób. Ukraińskie władze mówią o eskalacji rosyjskich działań przeciwko wznowieniu procesu pokojowego. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Siedziba Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa znajduje się w ścisłym historycznym centrum miasta w sąsiedztwie m.in. wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO zabytkowego Soboru Mądrości Bożej. W budynku wybuchł pożar, z części okien unosił się czarny dym. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że bezzałogowiec był skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU Oleksandra Pokłada. Z kolei ukraińskie MSZ oświadczyło, że Moskwa eskaluje sytuację i przeprowadziła atak w trakcie wznowionej ofensywy na rzecz pokoju, pokazując, że jej prawdziwą intencją jest odrzucenie dyplomacji. Ukraińskie władze spodziewają się w najbliższych dniach wizyty amerykańskich przedstawicieli w rozmowach pokojowych Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Podejrzany o pedofilię YouTuber ma przedłużony areszt. W sierpniu Stewart K., znany w sieci jako Stu, usłyszał zarzuty za dopuszczenie się czynów o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie małoletnich.
6: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy.
4: Mówił Artur Folga z prokuratury. Stewart K. to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Afera dotyczy wykorzystywania popularności przez polskich influencerów do popełniania przestępstw, w tym utrzymywania niestosownych relacji z młodymi fanami. Stu grozi do 15 lat więzienia. Budowa Łuku Triumfalnego w Waszyngtonie ma ruszyć za 2 tygodnie. To jeden z absolutnych priorytetów prezydenta USA i docelowo największa tego typu budowla na świecie, donosi gazeta Washington Post. Łuk Niepodległości, jak go nazwano, będzie miał nieco ponad 76 metrów wysokości i już teraz budzi wiele kontrowersji. Stał się nawet przedmiotem skargi, jaką wniosło do sądu Stowarzyszenie Weteranów, przypomina dziennik. Byli żołnierze uważają, że łuk zmieni charakter pobliskiego cmentarza wojskowego. Z kolei obrońcy zabytków alarmują, że obiekt zakłóci widoki o znaczeniu historycznym, m.in. Muzeum Lincolna. Administracja Trumpa zamierza narzucić błyskawiczne tempo budowy i liczy, że prace zostaną ukończone w ciągu 2 do 3 lat. Budowa ma być prowadzona przez 20 godzin na dobę przez cały rok.
7: Klimat.
4: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Solcu-Zdrój w Świętokrzyskiem umiarkowana. Prawie 50% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Norbert Michalak, po raz trzeci i sport.
10: W pierwszym meczu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice zagra z GKS-em Katowice. W ligowej tabeli Piast jest na 11. miejscu, a GKS na bardzo dobrym 5. Mówi trener Piasta Daniel Myśliwiec.
11: To były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze Piast versus Gieksa. Ostatni może nie obfitował w bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję, czyli solidna walka, determinacja, a przy tym duża dyscyplina taktyczna, która ma prowadzić do zwycięstwa.
10: Początek meczu Piast GKS o 20:30. O zwycięstwo powalczą też polskie siatkarki, które w walce o finał Mistrzostw Europy zagrają z bardzo wymagającymi Włoszkami, o czym mówi Magdalena Stysiak.
12: Zdajemy sobie sprawę, jakiego przeciwnika mamy naprzeciwko nas. Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzyniami świata, mistrzyniami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich, bo one mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
10: Polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy do tej pory wygrały wszystkie mecze. Jutrzejszy półfinał rozpocznie się o 18. Belg Wout van Aert wygrał 13. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował dziś na 38. miejscu Enric Mas. Hiszpan w generalce ma przewagę nad 4-krotnym zwycięzcą Vuelty, Słoweńcem Primożem Rogliczem.
9: Jutro, podobnie jak dziś, będzie pochmurno, to zachmurzenie będzie umiarkowane okresami duże, no i przelotne opady deszczu na północy.

0: kraju lokalnie możliwe burze. Temperatura od 16-18 stopni na północy nad morzem i w rejonach podgórskich około 20 stopni. W centrum do 23 stopni na południowym wschodzie kraju.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Prawie 7 minut po 18.
2: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
0: Jesteśmy i będziemy subiektywnie podsumowywać tydzień. Zapowiadałam to wielokrotnie, a teraz już witam koleżanki i kolegę. Może zacznijmy od debiutantki w trzeciej godzinie. Hanna Dołęgowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Jeszcze dopowiem, że Hanna Dołęgowska reprezentuje i Trójkę, i Studio Reportażu. Myślę, że to warto to podkreślić. Świat natury. Możliwe, że do tego świata natury również dojdziemy w dzisiejszej rozmowie. Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Iroch Kowalski.
5: Dzień dobry.
0: Już odpocząłeś, uspokoiłeś emocje po rozmowie w Pulsie Trójki?
5: Tak, tak. Nie, jeśli panowie byli, nie mieli między sobą kosy i byli ze sobą pogodzeni, to mnie uspokoiło zdecydowanie.
0: Tak, ja przypomnę. Roch zapytał dzisiaj gości, czy między panami jest kosa i uważam, że powinniśmy częściej pytać naszych gości, kiedy jest taka sytuacja, bo to bardzo rozbraja.
3: Tak, absolutnie byli zbici, jakby nie spodziewali się takiego bezpośredniego pytania.
0: Stajemy się wszyscy bardziej ludzcy dzięki temu.
5: Wahałem się, czy o to zapytać, ale ostatecznie widzę, że
0: skusiłeś się, tak. Zazwyczaj zaczynamy od tego, że każda z nas opowiada, z czym przychodzi, a potem rozwijamy te tematy. Haniu, patrzę na ciebie. Z czym dzisiaj przychodzisz do nas?
3: Och, ja z mocą wrażeń, bo miałam szansę, okazję być na wernisażu, na otwarciu niezwykłej wystawy, którą polecam, czyli Za czym kolejka ta stoi. Jest to PRL...
0: Poszarość.
3: Pięknie śpiewaliśmy wszyscy, bo był również koncert. Wystąpiła Krystyna Prońko. To było niesamowite.
0: Była w Prochowcu?
3: Nie, ale była w takiej pięknej, szaro-srebrnej, z czarnymi akcentami sukni. No, znakomicie się zaprezentowała. A oprócz tego wystąpiła z chórem Muzeum Historii Polski, bo to jest bardzo ciekawe. Nasza ministra kultury przy swoim wystąpieniu przypomniała, że również oni mają chór i liczy w przyszłości na wystąpienie. Ale ja jestem mistrzynią dygresji, w związku z tym zostawmy tę dygresję, wróćmy do tej wystawy.
0: W tej audycji wszystko jest mile widziane.
6: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa ma chór?
3: Tak.
0: Tak? I a kto w nim pracownicy występują?
3: Tak, tak samo jak w ministerstwie, jak w Muzeum Historii
0: Polski.
3: Dlaczego
0: my nie mamy chóru?
6: Chcesz, to dopiszemy do naszych obowiązków. Pamiętaj.
3: Tylko uprzedzam, że na przykład chór, który później występował, kiedy my już ruszyliśmy zwiedzać wystawę po oficjalnej części, po koncercie pani Krystyny, to chór w foyer cały czas występował i powiedzieli, że w każdy wtorek, Agnieszko, o 9:00 zbierają się i śpiewają. Zatem Muzeum Historii Polski ma się czym pochwalić, ale nie tylko chórem.
6: To już wiemy, że w każdym Trójce będziemy się zbierać i też.
0: Czekaj, o wystawie powiesz za chwilę. Na razie w telegraficznym skrócie zapowiada.
3: Fantastyczne.
0: Moje literówki głosowe dzisiaj
6: super.
0: Będą naprawdę...
6: To jest telegraficzny drut, czyli
0: tak,
6: skrót.
3: Może zdążę opowiedzieć o niej do
0: Tak, zdążysz opowiedzieć. Drugi temat?
3: Drugi temat to niestety początek roku szkolnego. Nawet ubrałam się tak, żeby było biało-niebieskie.
0: Granatowo, tak.
3: Do szkoły jest dużo nowości i dużo problemów. Nie sądziłam, że jest aż 100 tysięcy wakatów wśród nauczycieli i jest to ukryte poprzez to, że emeryci pomagają, tak. Jeszcze uczą, a druga sprawa nadgodziny. No ale jest znacznie więcej rzeczy, o których warto powiedzieć. I dziennik, i nowe jadłospisy z wegetariańskimi lub warzywnymi dniami obowiązkowo. I chciałam jeszcze powiedzieć o G20, dokładnie o tym, że pojawił się tam minister rosyjski. Mhm. I jedyne, w czym nie wziął udziału, to nie było go na oficjalnym zdjęciu.
6: Czyli ale chętnie
3: bym zrezygnowała z tego tematu, bo państwo zaproponowaliście
0: ciekawsze. Odnotować, ja tylko nawiążę do tego, że Hanna Dołęgowska powiedziała, jak jest ubrana. Można to sprawdzić, że rzeczywiście jest na biało-granatowo i zobaczyć. Jarosław Gawłowski dba o to, żeby nas było widać. Jutro około południa ten odcinek trzeciej godziny pojawi się na YouTubie Trójki. Agnieszka Szydłowska.
6: To ja się podłączę może pod ten temat szkolny, bo ostatnio obsesyjnie sprawdzam, jakie są najpopularniejsze aplikacje. Nie stało się to za sprawą edukacji polskiej. Za sprawą MapQuesta, możemy o tym powiedzieć, taki lżejszy temat, jaką popularność pewnej aplikacji dały decyzje Donalda Trumpa. Ale dzięki temu widzę, że na w polskich sklepach z aplikacjami najpopularniejsze są te, które służą do

0: No, rodzicom, kontraktu żeby tak, i są to oczywiście aplikacje niepaństwowe, płatne. Płatne, które zbierają wszystkie drażliwe dane. Nie wiemy, jakie jest ich zabezpieczenie, więc tak,
1: ale
0: jeżeli
1: wiemy,
0: chodzi o złośliwości.
1: Co było w wecie.
0: Tak, oczywiście też chętnie podłączę się, bo wiem, że ty chciałaś mówić o Glorii, więc no, bardzo
2: tak,
0: chętnie też.
2: Zmarła Gloria Steinem w wieku 92 lat.
0: I jeszcze może jakiś taki mały PS do waszej przed tygodniem opowieści o Dolly Parton.
2: Jestem gotowa, mam kubek.
0: I poprosiłaś też o to, żebym podsumowała wakacje, więc się z tego przygotowałam. Oczywiście.
2: Ja myślę, że Hania też się przyłączy, bo miała bardzo poważny udział w audycji, która była niezwykłym doświadczeniem dla nas tutaj wszystkich, czyli Listy na M, które Agnieszka razem z Michałem i Mateuszem i Justyną prowadziła. No ja właśnie chciałabym nawiązać do Glorii Steinem, ale także odnotować rozpoczęcie festiwalu filmowego w Wenecji 83. A ty, Rochu?
3: Teraz
2: używam wołacza.
3: Aha, dobrze.
2: Tematy.
3: To ja też się podłączę pod ten początek roku szkolnego, ale pod innym kątem, bo 1 września to dla wielu poteromaniaków jest dzień powrotu do Hogwartu. I w tym roku wracamy
2: wszyscy,
3: do niego.
2: Którzy szukają peronu 9 i 3/4, za każdym razem są rozczarowani.
1: To zupełnie inna szkoła.
3: To zupełnie inna szkoła, ale nie o samym Hogwarcie będziemy rozmawiać, co o tym, że w tym roku rzeczywiście wracamy do Hogwartu, bo za sprawą jednego z serwisów streamingowych powraca historia, którą napisała J.K. Rowling, tylko teraz nie jako film, a jako serial, który ma zekranizować pierwszy tom.
0: O koci błyszczy, chyba jesteś fanem, co? Prosto
3: ja
0: z Harry'ego Pottera do polityki przyszedłeś?
3: Jestem. Ja poza tym,
2: ty jesteś z pokolenia, które się wychowywało na Harry'm Potterze.
3: Miałem 7 czy 8 lat. Jak mama mi kupiła pierwszą książkę. To rzeczywiście było przełomowe. Chciałem was podpytać, no bo to jest interpretacja klasyki, już pewnego rodzaju klasyki kina, która wywołuje ta reinterpretacja olbrzymie emocje.
2: No dużo jestem też kontrowersji,
3: więc
2: że
3: pod
2: takiego
3: pod tym kątem chciałbym.
2: Też.
3: Obsadowych też, ale to w ogóle jest dla mnie szersze pytanie, czy trzeba, czy powinno się, a być może każde pokolenie potrzebuje swojej reinterpretacji. A z wątków politycznych ja bym chciał jak najmniej po całym tygodniu w polityce.
2: Też mam takie wrażenie dzisiaj po popołudniowej audycji, że słuchaczki i słuchacze mają dość polityki.
3: Tak wydaje, ale chciałbym, żeby...
2: Nie chcieli komentować tej sytuacji.
3: No i
2: dzisiejszej
3: też,
2: na przykład.
3: Też nie ma co. Ale chciałbym, żeby nam nie umknęła jedna historia, czyli historia o eksmisji na poznańskim osiedlu Malta. Pod wieloma kątami. Myślę, że ta historia na wielu płaszczyznach jest niezwykle bulwersująca. To, co mnie tylko na razie w pewien sposób zapowiadając, anonsując, to, co mnie najbardziej bulwersuje, to to, że państwo nie stanęło po tej stronie, po której powinno było stanąć, bo jeśli jest do wyboru, są do wyboru duże pieniądze albo jest do wyboru dobro ludzi, to raczej nie powinno się wybierać dużych pieniędzy. No i o brutalności policji też może słów kilka, bo sceny te, które się rozegrały w Poznaniu, no, dla mnie przynajmniej były wręcz nietrawialne. Ja musiałem w pewnym momencie wyłączyć telewizor,
2: ciężko,
3: bo nie mogłem
2: się to oglądało,
3: na to patrzeć.
2: To prawda. To są nasze tematy na dzisiaj. Ja bym teraz skierowała spojrzenie i uwagę na Hannę Dołęgowską i zaczęłabym od wystawy, dlatego że tutaj będą też różne wątki związane z Trójką i z naszymi planami najbliższymi do opowiedzenia.
1: To jest, powiedziałam, pierwszą część tytułu, czyli za czym kolejka ta stoi, ale druga część to jest PRL w muzycznym zwierciadle. I to rzeczywiście są 4 dekady naszej historii opowiedziane muzyką. Jest bardzo dużo multimediów, na szczęście nie za dużo, ale są ciekawe rozmowy i Marela Rodowicz, i Magda Umer, no i wielu, wielu innych. Jest mnóstwo, uwielbiam to słowo, artefaktów, bo gitara Kosmos, czy konsoleta ze Złotej Skały, czy mnóstwo różnych gitar, pocztówek dźwiękowych, czy nawet syrenka 105, no to można by było wymieniać i wymieniać. Ale jest ciekawa kompozycja. Jest również studio, takie malutkie za kotarką, gdzie można, to się nazywa teraz audiobudka. Popularne fotobudki już papa, teraz są audiobudki.
3: Na czym to polega?
1: Można się nagrać. i powiedzieć, jak fantastyczna była ta wystawa. To żarcik taki Marka Stremeckiego, który sporo zrobił dla tej wystawy, był w jakiś sposób inicjatorem jej powstania, ale też proszą, między innymi szukają osób, które były na jednym z dwóch koncertów Rolling Stonesów. Wcale nie jest łatwo znaleźć taką osobę. Zatem szukają, proszą o to, żeby się nagrać lub nagrać jakieś

0: jakieś wspomnienia związane z muzyką i z historią.
1: Bo nie poprosili cię o pomoc w odnajdywaniu, bo Hanka przy listach na M naszej audycji odnajdywała niemożliwe sytuacje.
0: Tak? Myślałam o tym, bo pamiętam, że moja mama się wybierała na ten koncert, ale nie poszła. Malutki wstyd? Nie.
1: To jeszcze bym powiedziała, że wystawie towarzyszy plebiscyt. Piotr Metz wybrał 16 utworów, oczywiście z tego okresu, o którym opowiedziałaś, i trwa plebiscyt na przebój PRL-u. To jest głosowanie otwarte, ale my tutaj właśnie, a propos tego, co zasugerowałaś już wcześniej, Kasiu, rzeczywiście się z tymi 16 piosenkami zaprzyjaźnimy we wrześniu i w programie Dobrego Dnia przez kolejne wydania, 16 wydań, o każdej z tych piosenek jakoś tak kontekstowo opowiemy właśnie, co one wyciągają, między innymi w wspomniana przez ciebie kolejka i też kolejka z tytułu też będzie omówiona.
0: Ale tam są też takie tytuły. Wiecie, że tam są zdjęcia operacyjne z koncertów opisane. To jest rewelacja. Po prostu służby, które obserwowały ludzi w Jarocinie. Mamy pierwszy raz wgląd w to, jak zostały opisane poniżej te zdjęcia, że proszę zwrócić uwagę na skina. Ma podwiniętą nogawkę o 4 cm do góry. No, naprawdę robiło to wrażenie.
2: Co
0: to
2: musiało
0: to
2: coś znaczyć z tą nogawką,
0: tak. Prawda? I taka mała dziewczynka mówi, o proszę pani, widzi pani, jaki automat na lody? Ja mówię, nie, moja droga, to jest saturator. To dawało wodę na ulicy.
3: Taką
0: tak się spojrzała na mnie.
2: A to jest telefon. Podnosiło się słuchawkę. Nie, to już nie będziemy szli w tę stronę, ale ja ostatnio, nawiązując do skina i do Jarocina, miałam okazję przypomnieć sobie film Piotra Łazarkiewicza Fala z 1986 roku. Jakież to jest znakomite i myślę, że to jest też piękny kontekst do tej wystawy, bo ten film pokazuje ten duch czasu tamtego naprawdę można się przenieść.
1: Ale poczekajcie, poczekajcie,
2: myślę, że jest też odnowiona wersja.
1: Same uśmieszki,
2: cyfrowo.
1: W ogóle cacy, ale przecież nie wolno się cieszyć z PRL-u.
0: Oj, można się. Chodziły panie takie w wieku emerytalnym, mówiły, że było szaro, buro i ponuro, po czym stoimy razem przy zdjęciu ze skaldami. No widzisz, kochana, widzisz? Różowe spodnie. Teraz mężczyźni też noszą różowe spodnie i jest to zupełnie normalne.
2: Właśnie, ja no, tylko, nie cieszenie się z PRL-u, tylko wspomnień z młodości.
0: Jeszcze taka mała, malutka polecajka, ponieważ Trójka współpracuje chociażby poprzez Piotra z Muzeum Historii Polski.
2: Tam też Jarek Szubrycht chyba
0: przyłożył rękę do tej wystawy. Tak, dużo tam było i można go posłuchać w różnego rodzaju nagraniach. Ale Polskie Radio współpracuje z Muzeum Historii Polski i teraz właśnie we wrześniu 19 współpracuje również ze Studiem Reportażu. I w ramach Silent odsłuchów pod kocykiem na leżaku będzie można słuchać reportaży. Godzina 16 w sobotę. Zapraszam. Słuchajcie, to jest magiczne miejsce. Kto nie był na Cytadeli, nie widział jeszcze Muzeum Historii Polski, nie widział Muzeum Katyńskiego i nie widział Muzeum Wojska Polskiego. To jest rewelacyjne miejsce na spacer. Jeszcze połączymy z reportażem, z muzyką. To ho, ho.
4: Czy tam wystawa stała jest już gotowa?
0: Muzeum to będzie historii. Następna wystawa. Ta będzie do grudnia.
4: Ale nie, pytam, czy wystawa stała już jest gotowa w Muzeum Historii.
2: To będzie następna.
0: Prawie.
2: Następna.
0: Okay. Prawie.
1: Słuchaj, ucham, a nie brzuchem, tak mówiono w PRL-u.
0: W PRL-u, a propos PRL-u, tam jest maska pośmiertna na tej wystawie Bieruta.
4: Widzisz, co zrobiłeś?
0: Wiecie, jakie to jest niesamowite. I wiem, co będzie na stałej wystawie.
4: Okej. Okay.
0: Czterech śpiących, kawałek Dzierżyńskiego, Czarny Dąb.
1: Ten Hanka, ty naprawdę wiecie, się, już powiedziałaś, co jeszcze powiesz?
0: Bo... Czarny Dąb. Wiecie, co to jest Czarny Dąb?
1: Nie wiem, wiem, co to Czarna Wołga, która po ciebie przyjedzie za chwilę.
0: Jest o Czarnej Wołdze na wystawie.
2: Będziemy czekać bardzo. To znaczy, ta wystawa już jest, za czym kolejka ta stoi. Na tę stałą w Muzeum Historii Polskiej również czekamy. Hanna Dołęgowska. To jest debiut co najmniej roku w trzeciej godzinie. Bardzo się cieszymy. Ale przypomnę, że rekomendacje są na koniec, więc i tak będziesz musiała jeszcze coś wymyślić.
1: Straciłaś okazję wtedy polecenia odsłuchu reportaży, pamiętaj.
0: Mam coś innego.
2: Tak, jest coś innego na pewno. To teraz może to nazwisko musi paść. Gloria Steinem, dziennikarka, ale także działaczka, aktywistka, legenda, ikona ruchu feministycznego, ale także walki o prawa bardzo różnych mniejszości i nie tylko mniejszości, bo jak wiadomo, kobiety mniejszością nie są. Zmarła wczoraj, 92 lata, otoczona przez przyjaciół. I tak kiedy sobie śledziłam różne artykuły, które powstały po jej śmierci, to zastanowiły mnie te wszystkie paradoksy, co opinia publiczna feministyczna, taka szeroko rozumiana, jest w stanie zarzucić kobiecie, która publicznie występuje. I to są tak skrajne i sprzeczne czasami rzeczy, że a to nie ma partnera, a to ma partnera, a to ma partnera, a nie ma męża, to ma męża. To jest...
0: No ale ona usłyszała podobno, że...

0: że nie potrzebują reporterki, a ładnej dziewczyny. To było w magazynie
1: Dlatego założyła
0: Life.
1: Miss Magazine, który wychodzi do tej pory.
2: Ale zanim założyła Miss Magazine, to zrobiła najważniejszą rzecz na świecie, czyli chcąc zostać w latach 60. dziennikarką w świecie zdominowanym przez mężczyzn i kobietą zostawiono tam delikatne tematy. Po prostu zatrudniła się jako króliczek Playboya w jednym z nowojorskich klubów Playboya i napisała wspaniały reportaż o tym, jak kobiety, które właśnie tymi króliczkami Playboya były, są traktowane. I w ten sposób, i to jest w ogóle dla mnie genialna część opowieści o niej, ona żyła takie życie, jak deklarowała, czyli tutaj wszystko to, co się z nią wiązało, czyli z jednej strony wspaniała dziennikarka, ale też pisarka, której książki kolejne zdobywały liczne uznania, ale też były przede wszystkim kupowane. Najnowsza ukaże się 26 września. Zostawiła po sobie kolejną część swoich memoirs, więc to jest w ogóle świetne, że jakby z zagrobu do nas przemówi. Żyła takie życie, w którym była absolutnie wolna, bo chociaż na tej tak zwanej drugiej fali feminizmu często była w ogniu krytyki nie tylko ze strony społeczeństwa, ale feministek, tak, które nie mogły jej darować, że nosi krótkie spódnice, że nosi makijaż, że nie chce palić staników i tych wszystkich rzeczy, które zwłaszcza wtedy w latach 60., końcówce i 70. uznawane były za opresję mężczyzn wobec kobiet. No, była po prostu prekursorką dzisiejszego feminizmu, który ciało, kobiecość oddał kobietom i decydowaniu o sobie w 100%. Więc
0: wspaniała. Jak się zakochała, to wyszła za mąż.
2: Tak, a
0: prawda?
2: Jak się odkochała, to po prostu się rozwiodła. Ona w 2015 roku dosyć gorzko mówiła i myślę, że powtórzyłaby to też teraz, że ta walka kobiet i to, że bardzo wiele się w świecie zmieniło w różnych jego częściach, no oczywiście przyniosła nam prawa wyborcze, ale nadal nie możemy powiedzieć, że przyniosła nam prawo do decydowania o swoim ciele. Doskonale to rozumiemy w Polsce, tak? Że jakby każda dyskusja na temat praw reprodukcyjnych w Polsce kończy się właściwie niewypowiedzianym, że jeżeli nie będziemy wam zakazywać, to wy, mordercze kobiety, jak tylko byśmy powiedzieli, że decydujecie same o sobie, to natychmiast ruszycie zabijać nienarodzone dzieci. Nie? No bo na tym się to opiera, że nie pozwala się kobiecie zdecydować, że trzeba ustrzec społeczeństwo przed takimi kobietami, które tylko myślą o tym, żeby nienarodzone dzieci zabijać. A pewnie każda z nas zna takie kobiety, które mając wybór taki zasugerowany przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli że można wyjechać za granicę, prawda, i sobie rozwiązać kwestie, zdecydowały się jednak na trudniejszą wersję i tak, ale miały właśnie sobie postawiony wybór. Jeszcze jedną rzecz, tylko chciałam powiedzieć, na czym polegał ten feminizm, który dowiozła do końca życia. Zapytano też o taką poradę. Często ją pytano o porady dla młodych kobiet i ona odpowiadała najczęściej w ten sposób, że najważniejsza porada dla każdej młodej kobiety to jest: nie słuchaj mnie, tylko wsłuchaj się w samą siebie i zrozum, o co tobie chodzi. Bo na tym to właśnie polega. Na tym polega prawdziwa wolność i jeżeli masz ochotę być kobietą domową, konserwatywną, to jest twoje pełne prawo. To jest właśnie feminizm jako stan umysłu.
0: Ale jeszcze jedno zdanie gdzieś wyszperałam, z jej ust padło i bardzo mi się spodobało w kontekście tego, że była tak aktywna. W tym silver etapie, jak to się teraz mówi, że ona ma tyle wspólnego z emeryturą, co z myśliwstwem. I mi się to bardzo spodobało, jak ją pytano o emeryturę.
1: To nie jest kwestia wieku, jak wiadomo, a ja sobie teraz przypominam, bo czekam i tak samo jak w zeszłym tygodniu śledziłam dzień po dniu wszelkie informacje, artykuły, nowe odkopane archiwalia od Dolly Parton, tak w tym tygodniu czekam na to wszystko, co jeszcze przyniosą kolejne dni o Glory Steinem. Czekam na tę książkę oczywiście. Mam jej książkę, kupiłam sobie kiedyś ambitnie po angielsku.
2: No to data wrześniowa też jest angielska. Nie wiem, czy się doczekamy szybko.
1: Więc muszę najpierw przeczytać. Więc
2: ale jeszcze to złożenie tylko, ta Dolly Parton, tak. Gloria, no to jest wspaniałe. Przecież tego nie powiedzieliście przed tygodniem, że Dolly Parton do po prostu maksimum wykorzystała tę figurę obezwładniającą wszystkich, bardzo biuściastej blondynki, którą tak łatwo jest potraktować przez pryzmat wyglądu i całym życiem dowiozła kompletnie inne wartości. A często po prostu to zaślepiało tych, którzy mogliby się nastroszyć, gdyby na pierwszy rzut oka była zgodnie z falą drugiego feminizmu niezadbana, owłosiona i agresywna. To oczywiście stereotyp, śmieje się trochę, tak, z tego, więc Gloria uwielbiała Dolly Parton i był taki też wzruszający moment, to też teraz media przypomniały, jak wręczała kiedyś Dolly Parton nagrodę i właśnie wygłaszała laudację na cześć tej malutkiej kobiety z wielkim talentem, która całe życie nosiła wielkie peruki.
1: Tak, i nie była prawdziwą blondynką, bo też jakiś taki...
2: I nie była głupia.
1: Tak, i nie była głupia, no właśnie. Więc bardzo dużo

0: Dużo cytatów z Dolly Parton i z Glory Steinem teraz pojawia się i będzie się, mam nadzieję, w naszych głowach utrwalać. Natomiast ja natrafiłam wczoraj na wspomnienie z festiwalu Glastonbury, w którym miała koncert Dolly Parton i postanowiła tę brytyjską w dużej mierze publiczność potraktować granym na saksofonie tematem z Benny Hilla. I najpierw go zagrała przodem do publiczności, a potem powiedziała: a teraz zagram go od tyłu, i odwróciła się tyłem do publiczności i zagrała jeszcze raz. Więc ta kobieta naprawdę potrafiła wszystko i miała nieziemskie absolutnie poczucie humoru. Polecam też sprawdzić, co powiedziała młodemu człowiekowi, który zapytał ją o radę dla młodzieży. Tak, to wszystko, myślę, jeszcze będzie wracać w naszych spotkaniach. Teraz patrzę na zegar i jednym hasłem i jednym właściwie albo dwoma zdaniami, Agnieszka, najważniejsze wydarzenie tych wakacji w Trójce?
1: Nie wiem, bo ja cały czas myślę o tym, że Roch jest taki smutny. Spójrzcie na Rocha, co mu zrobiłyśmy.
2: Nie, nie, ja zupełnie nie. Wiecie, jestem zamyślony i zastanawiam się od dłuższego czasu, czy wypada mi wypowiedzieć tę myśl, ale jak słucham...
0: Nie ma między nimi kosy, nie.
2: Tylko żeby między nami teraz nie było. Że jak słucham właśnie też te historii kobiet, które feministek, które walczyły o prawa, czy walczyły o to, żeby nie być zaszufladkowanymi i w ogóle o to takie poczucie czy wartości, które się wiążą z siostrzeństwem, to mam tak w sobie taką refleksję, że gdyby 5% z tego było wśród mężczyzn, w sensie i było mniej o 5% tej toksycznej męskości, to o ile lepiej by wyglądał świat.
0: Zostańmy z tą myślą na moment, za chwilę skrót serwisu Trójki.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni: Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
0: 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
10: Były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, nawet telefonicznie. Dodał, że spotkał się tylko z byłym funkcjonariuszem CBA, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala. Uznałem, że zachodzą okoliczności, żeby te środki przyjąć, mówił. Dodał, że chodziło o 450 tysięcy złotych. Dzisiaj szef rządu z mównicy sejmowej odczytał fragment protokołu z przesłuchania szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Zbyszek zapoznał się z aktami, mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, czytał Tusk. Pociągi wracają od jutra na całą trasę między Opolem a Kluczborkiem. Do tej pory obowiązywała tam zastępcza komunikacja autobusowa. Właśnie zakończyła się modernizacja ponad 40 km linii kolejowej.
11: Wyremontowaliśmy tor, perony, obiekty inżynieryjne i przejazdy kolejowo-drogowe. Odtworzyliśmy również stację w Jełowej oraz mijanki w Kotorzu Małym i Tułach. Efektem jest sprawniejsza i szybsza kolej na jednej z ważniejszych tras Opolszczyzny. Od soboty pociągi ponownie pojadą całą linią z prędkością do 120 km na godzinę, a czas podróży skrócił się o 16 minut.
10: Mówiła Marta Pabiańska z PKP PLK. Inwestycja kosztowała 230 milionów złotych. Po powodzi w

0: W Opalu uratowano dwóch pracowników elektrowni wodnej. Spędzili ponad 9 dni pod ziemią w pomieszczeniu przelegającym do tunelu elektrowni. To pierwsi uratowani spośród kilkuset zaginionych pracowników hydroelektrowni. Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych w tunelach maleją. Może być tam nawet 900 osób. To był serwis Trójki.
1: Jutro nie będzie słońca, zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a na północy kraju możliwe burze. Temperatura od 16 stopni na północy nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 stopni w centrum i najcieplej 23 stopnie Celsjusza na południowym wschodzie. Pozostało 28 minut do 19.
2: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
1: W studiu dosyć niesubordynowane towarzystwo. Hanna Dołęgowska, Agnieszka Szydłowska i Rok Kowalski.
3: Ja uważam, że trzeba albo się zastanowić, czy w ogóle podajemy prognozę pogody, no bo hasło jutro nie będzie słońca, no to w ogóle powiedzmy, że jutro nie będzie soboty.
1: Bardzo lubię.
4: Ale dlaczego?
3: Jak nie ma słońca? Zapomniałam, że nie wszyscy lubią, tak?
1: No właśnie.
4: No w końcu mamy karnawał. Poletni karnawał.
1: Jesień się zaczyna niedługo.
4: Jest przepięknie.
3: Myślałam, przepraszam. Myślę tylko ciągle o tym, żeby mi pranie wyschło.
4: Słuchaj, mam suszarkę, zapraszam, wrzucisz.
1: Nie. Ależ tu się propozycje pojawiają. Zostaliśmy ze słowami Rocha o mężczyznach, ale już chyba przejdziemy do następnego tematu, bo
4: i patrzymy
1: było
4: na
1: tak
4: mnie.
1: Mocna puenta, że tak, patrzymy na ciebie.
4: Ten temat bardziej łagodniejszy czy trudniejszy?
1: Możemy ten trudniejszy.
4: To, czyli eksmisja na poznańskim osiedlu Malta. Już nie wchodząc też w historię, bo państwo sobie z pewnością albo już słyszeli, a jeśli nie, to tutaj nie opowiemy tego, bo to historia sięgająca już kilkunastu lat w sumie.
5: Nie, ja dokopałam się, że 100 lat temu kuria pozwalała tam pomieszkiwać biednym ludziom.
4: No to mówię o tym sporze takim prawnym.
5: Ale tu trzeba wszystko przeczytać. To jest bardzo ważne.
4: Tak czy siak wiemy, że w sposób oczywisty Kościół sprzedał. Przepraszam, nie dyskredytuję w żaden sposób, ale
3: trzeba iść do
4: meritum.
3: Do dokumentów, które mają.
5: Ale nie, ale to, co się wydarzyło później, już przeskoczę ruchem konika szachowego do 1988 roku, kiedy ludziom, którzy mogli już liczyć na zasiedzenie, proponowano również kurię, przynajmniej ja dotarłam do takich informacji, tą umowę dzierżawczą, która powoduje, że nie mają prawa ubiegać się o zasiedzenie, a w tej chwili przedstawiciel dewelopera, który za ten górę pieniędzy, 421 milionów kupił to 12 hektarów, proponuje ludziom...
4: Hotel robotniczy na rok opłacony.
5: Ale uwaga! Zwrot czynszu za 12 miesięcy. Pomyślmy, jak nam przeleciały wakacje. Co się dzieje współcześnie z miesiącem, dwoma? Przecież rok przeleci i ci ludzie mają do końca życia wynajmować jakieś mieszkania, pokoje, nagle skąd mają wziąć domy? Mimo, że oczywiście prawdą jest również, że to było nielegalne budownictwo.
3: No ty pytałeś na antenie Trójki, Rocho, to czy można sprzedać budynek z ludźmi według prawa?
4: Można. To znaczy to jest, dlatego mówiłem, że ta historia ma wiele płaszczyzn, bo ona rozpoczyna się tak na dobrą sprawę znacznie wcześniej. Ona się rozpoczyna też na etapie procedur sądowych, na etapie przepisów, które są stworzone, tego jakie wyroki w tej sprawie wydawały sądy, dlaczego Kościół mógł doprowadzić do takiej transakcji właśnie z mieszkańcami na swoim terenie, dlaczego miasto pozwoliło na taką transakcję, no to dlaczego deweloper się zgodził, to mnie to nie dziwi. No i mamy tę skalę mikro, to znamy, mamy ostatnią osobę, która jest eksmitowana z tego osiedla w asyście oczywiście aktywistów i przeciwników tego, co się dzieje, czyli tej sprzedaży kościoła. I zaraz do tego będę chciał wrócić, ale mamy też, mam wrażenie, skalę makro. To znaczy to jest pytanie o to, czy my jeszcze tak na dobrą sprawę mamy prawo do decydowania o przestrzeni, w której żyjemy, wokół nas. Bo ja coraz częściej się spotykam z tym, że no ta dzika pogoń za mieszkaniami i zastawianiem ciągle to nowych budynków doprowadza doprowadza do tego, że mieszkańcy nawet okolicznych inwestycji nie mają prawa do decyzji o tym, co stanie w ich najbliższej okolicy. Znaczy bardzo upraszczając, bo nie chcę też mówić populistycznie, jeśli deweloper zdecyduje, że nie będzie jeziorka, to nie będzie jeziorka i tam stanie blok. I to ile mieszkańcy, ile aktywiści czasem próbują walczyć z gminą i z deweloperami, żeby ocalić jakiś zakątek zieleni, czy w ogóle

0: zachować jakiś charakter części miasta.
1: No ale tutaj człowiek zapytałby, dlaczego w takim razie gminy, miasta, wiemy, że to jest gigantyczna skala w Polsce, nie uchwaliły planów zagospodarowania. Co? Jeszcze, bo teraz przestał obowiązywać Lex Developer, który jakby pomagał to omijać. Co przecież, gdyby właśnie miały wizję i gdyby świadomie rozdysponowały swoją przestrzeń, myśląc o dobru mieszkańców, teoretycznie mogłoby być jednym z ważnych argumentów.
2: Ale wiesz co, w tej chwili na przykład były dla Śródmieścia nowy plan. Pod koniec roku byłam na takim spotkaniu w gminie Żoliborz, ponieważ było to spotkanie i online, ale byli zaproszeni ci, którzy emeryci na przykład, którzy nie mają dostępu do takich łączeń. Byłam jedyną osobą. Po prostu jakby plus było chyba ze 100 osób tylko zainteresowanych przebiegiem i prezentacją planów na przyszłość dla Warszawy, okolic.
0: To ja tu polemicznie
1: czyli dopiero
0: nieco.
1: W sytuacji ekstremalnej takiej jak ta eksmisja, w ogóle się zwracamy ku pewnym zagadnieniom, a na etapie takiego właśnie możliwości jeszcze rozmów, jakby coś zawodzi.
0: Ja rozumiem, tylko że z drugiej strony, wiecie, my wybieramy ludzi, którzy mają się tym zajmować w naszym imieniu. Po to mamy radnych dzielnicowych, radnych miejskich, radnych powiatowych, radnych wojewódzkich w sejmiku, żeby oni właśnie w naszym imieniu opracowywali te rzeczy. To pójście na dyskusję czy na konsultacje, no to jest jednak fakultatywny obowiązek. Większym obowiązkiem jest pójście na wybory. Ja widzę, co się dzieje też w mojej najbliższej okolicy, gdzie obok mojego bloku powstaje blok, który nie spełnia żadnych standardów. Znaczy część mieszkań w nim nie jest sprzedawana jako mieszkania, tylko jako lokale usługowe. Zabrano całemu pionu kilkudziesięciu rodzinom dostęp do światła słonecznego i gmina rozkłada ręce, tak na dobrą sprawę. Chociaż to gmina sama wcześniej wydała po to pozwolenie. I wracamy do tej poznańskiej Malty, gdzie między innymi w takich okolicznościach, to znaczy w okolicznościach, w którym wszyscy ustępują deweloperowi, czy w tym wypadku kościołowi jeszcze i deweloperowi. No mamy 30 aktywistów, 30 osób, które są tam no po prostu brutalnie wyciągane. Ja nie wierzę w to, że państwo czy samorząd nie mogło zareagować w inny sposób. Po pierwsze, nie trzeba było wyciągać jednej osoby przez 4 czy 5 policjantów i rozrywać ją właściwie na wszelkie możliwe strony. Nie trzeba było tych furtek wycinać. No naprawdę obrazki jak z horroru. Można było podjąć decyzję o wycofaniu się z tej akcji. Można było odwlec tę akcję w czasie. No po prostu mam takie poczucie, że naprawdę państwo zawiodło i że tak czasem dyskutujemy o tym Zonda Krypto i o tym, czy tam Przemysław Kral się spotkał z jakimś innym politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jak był zapłacony zegarek.
0: To wszystko ja wiem, że jest ważne. Ale koniec końców jest taka pani, która jest w osiedlu na poznańskiej Malcie i przeciwko niej staje państwo polskie, umundurowana policja, deweloper i kościół. I kto, gdzie ma szukać pomocy tak na dobrą sprawę? I to są moim zdaniem, przepraszam, już się wzmożyłem, już kończę.
1: Nie,
0: to są moim zdaniem fundamentalne kwestie.
1: Te obrazki zawsze są, bo nie jest to niestety pierwsza tego typu sytuacja w Polsce. Po roku 89 zaczęliśmy się uczyć po prostu, na czym polega system kapitalistyczny i mając bardzo dużą grupę społeczną, która pamięta doświadczenie poprzedniego systemu, który miał liczne błędy, kontra to, że nagle zaczęliśmy się uczyć, czym jest własność, czym jest odzyskanie prawa do... No, wszystko to przerabialiśmy. Ty szczęśliwie żyjesz już, i to mówię zupełnie bez ironii, że jesteś z tego pokolenia, które może po prostu bez tych obciążeń takich właśnie, że pamiętamy, jak było podchodzić do tych spraw, i masz rację. Mi się wydaje, że tylko ja będę się upierała, że nasza edukacja społeczna i nasze zaangażowanie w społeczeństwo powinno wyprzedzać tego typu sytuacje, że straszliwe jest to i także to jest do naszego ogrodu, do ogrodu mediów Kamyczek, że musi dojść do tak drastycznych scen, żeby właśnie pojechało tam mnóstwo kamer, żeby to się przebiło tak w 100% na ogólnopolską niwę i żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać. To uważam jest, to nie jest, no z tym też się nie godzę, o tak powiem.
2: I ja miałam takie skojarzenia, ponieważ moja rodzina, w związku z tym, że bomba spadła na kamienicę moich dziadków, znaczy w której mieszkali, i w trakcie wojny musieli znaleźć lokum, znaleźli w pustych, z wiadomych powodów, kamienicach, w których już nie było mieszkańców żydowskich. Po 30 latach już w tak zwanej wolnej Polsce ich spadkobiercy odzyskali prawo do tej kamienicy. I na tej samej sesji, na której odzyskali to prawo, sprzedali te kamienicę znanemu warszawskiemu kamienicznikowi. Moja mama, która od 1942 roku mieszkała w tej kamienicy jako lokator, zarządzała gminą.

0: gmina tą kamienicą, w tej chwili płaci czynsz za mieszkanie, w którym nie ma centralnego ogrzewania. Tylko mamy własne, stworzone kaloryfery i wszystko, płaci czynsz jak za wynajem mieszkania w Warszawie. Nie ma możliwości zamiany, nie może tego remontować, no nie może nic z tym zrobić. I z jednej strony zawsze mówię, że prawo własności jest święte, że ludziom powinno się oddawać to, co do nich należy, a z drugiej strony ja naprawdę głęboko myślałam o tej Malcie. Z jednej strony to są ludzie, którzy budowali sobie domy w miejscu, które do nich nie należało, ale też płacili podatki, słuchajcie, przecież. To jest tak skomplikowana sprawa, co absolutnie, niezależnie od komplikacji wielu wymiarów, nie sprowadza się do tego, że tak trzeba było tą, lub można tą akcję.
1: Tak, współczuję tym policjantom wysłanym, tak szczerze mówiąc, tak jak współczułam tym wysyłanym na protesty kobiet i tak dalej.
2: No tylko wiecie, takie zadanie tutaj może to jest jakiś epilog do tej historii. No przecież ci policjanci, którzy pałkami teleskopowymi bili kobiety, ci z BOA, warszawskiego BOA, oni do dzisiaj nie ponieśli żadnych konsekwencji. Minęło 5 lat od tych protestów. Powstał raport, który przygotowywała jeszcze pani Sylwia Gregorczyk-Abram, zanim została rzeczniczką praw obywatelskich. Ten raport nie ujrzał światła dziennego, bo w tym raporcie, jak wskazywali dziennikarze, są informacje m.in. o tym, jak nie wyciągnięto żadnych konsekwencji wobec tych policjantów. Jeszcze tylko jednym zdaniem, bo to też jest, to nie jest tylko problem nawet z własnością taką, czy tutaj kwestia reprywatyzacji, czy tego gruntu kościoła. Zobaczmy, jakie mieszkańcy mają problemy w spółdzielniach mieszkaniowych w Warszawie, jak spółdzielnie są zadłużane albo są okupywane właściwie przez zarządy latami, jak mieszkańcy nie mogą zwołać. No mamy, zmierzam do tego, że mamy jakiś olbrzymi problem z polityką mieszkaniową i ona się nie sprowadza tylko do ceny za metr kwadratowy, do tego też i do tego, że właściwie deweloperzy są monopolistami na rynku, no bo jak deweloper nie zbuduje mieszkań, to kto inny je zbuduje? No mamy, i to jest problem, który dotyka najbardziej podstawowego prawa człowieka, czyli prawa do miejsca do życia, prawa do mieszkania. I już przepraszam, bo może tak zbyt ponuro się
1: tak,
2: zrobiło.
1: Ten epilog niech będzie puentą tej rozmowy, a Hanna Dołęgowska dzisiaj dostarczyła mi kolejnego wytrychu do przechodzenia z tematu do tematu ruchem konika szachowego. Przenieśmy się za ocean i porozmawiajmy o bardzo popularnej teraz aplikacji.
3: Właściwie nie wiem, czy powinniśmy podawać jej nazwę, ale w sumie każdemu chyba to wyskoczy, że MapQuest istniejący od 30 lat, oczywiście w ostatnich latach właściwie zapomniany przez użytkowników, no bo wiadomo, jaka aplikacja, jaka wyszukiwarka rządzi po prostu na całym świecie, nie zastosował się do jakże wspaniale pokazanego na filmiku, nie wiem, czy widzieliście ten filmik w mediach społecznościowych, jak Donald Trump pokazuje swoją decyzję, że Lake Ontario będzie teraz Lake America i robi to flamastrem na mapie, ale nie skreśla Ontario z mapy, tylko słowo Lake przekreśla. To jest w ogóle absolutny hit podnoszony w... No, nieważne. No, w każdym razie MapQuest po prostu utrzymuje te nazwy i okazuje się,
1: że jezioro Ontario cały czas jest jeziorem Ontario po prostu.
3: Że żyjemy w takim świecie, gdzie być może jest to oczywiście to... No jest, mamy taki pęd, prawda, i to już jest symboliczne się staje, no ale w każdym razie ludzie zaczęli masowo te aplikacje pobierać. Ona weszła na numer jeden we wszystkich sklepach sprzedających aplikacje w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, rzecz jasna, właśnie z tego względu, że oni twierdzą, ci oczywiście prowadzący firmę, że to nie miało być polityczne. To jest deklaracja oficjalna. Jaka to miała być, jaka to była decyzja, nie wiadomo. Na końcu jest tak, że po prostu nie mogą nadążyć z tym, co się dzieje dookoła ich firmy, z zaspokajaniem potrzeb klientów. Więc no, to być może taka jaśniejsza strona internetu, że sprzeciw obywatelski, co cały czas mi zostanie po tej rozmowie o lokatorach, bo mi się wydaje, że ten obraz, że jedna Hanka siedzi tam na sali i jako jedyna poszła, to jest też to, nie? Że jak się nie będziemy angażować, nie będziemy w tych wspólnotach, w tych spółdzielniach walczyć, no to będą za nas podejmować decyzje. No to tutaj taki opór obywatelski tych, którzy się nie zgadzają z decyzjami, a zmienię sobie dzisiaj nazwę i o Kanadzie, w sumie mamy to jezioro.
0: No jeszcze zaproponował w tymże samym tygodniu, że wiecie, jak się powinna cieśnina nazywać?
1: Która
2: cieśnina? Ormus?
0: Tak, cieśnina Trumpa. Taka jest propozycja jego strony.
3: Wiele osób wszystkich... i tak myśli o tej cieśninie w ten sposób.
0: Ale mieszkańcy Ottawy, jeden z radnych wystąpił z wnioskiem, to ma potrwać rok, do roku, żeby Avenue Trump zmienić nazwę w Ottawie. ponieważ on jednak swoimi działaniami nie przysłużył.

0: Przysłużył się mieszkańcom Kanady, a nie Ottawy, i już został rozpoczęty proces.
1: Ja nas pocieszę. Rada Języka Polskiego wydawała już opinię w sprawie zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, że Rada jest w stanie rozważyć taką zmianę, jeśli będzie zmiana, jeśli będzie wspólna zgoda wszystkich.

0: tymi aplikacjami, Agnieszko, wiązałaś również opowieść o szkole, więc nie, chciałam tylko na taki raz tak zapytać, jak przeżyliście początek roku szkolnego.
1: Wspaniale. Ja na szczęście tak już teraz się
0: nie
1: złożyło.
0: Wszystkich nas już to dotyczy.
1: Że do zeszłego roku musiałam obowiązkowo, nie mając wyboru w szkole publicznej, używać jednej z tych aplikacji amerykańskiego koncernu, bo to jest tak dokładnie w szkole publicznej, że przychodzisz i mówią ci, że oto będzie twój elektroniczny dziennik i nikt się nie pyta, czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, tylko raczej zależy ci na kontakcie z nauczycielami i z ocenami dziecka. I tak, więc ja jestem bardzo, jeżeli chodzi o początek roku, wspaniale się czuję, że nie muszę już używać żadnego z tych narzucanych. Wprawdzie no, mamy córkę jeszcze w liceum, ale ona akurat tam jest w innym systemie, więc to zupełnie inna sytuacja.
2: A są jeszcze dzienniki papierowe w szkole?
1: Szczerze mówiąc, dawno już nie siedziałam na lekcji, więc myślę, że ty masz bliższą.
3: Szkolną edukację i nawet w ostatniej szkole, w której był, jeszcze był dziennik papierowy.
2: Tak? Ja pamiętam tylko, jak z kolegami print screeny z tego jednego z tych platform przerabialiśmy w Paint'cie, żeby inne oceny wstawić dla rodziców, ale mamo, nie słuchaj tego.
1: Tak, i nie rozwścieczajcie w ogóle, jakby, bo ja jestem bardzo złożona, jeżeli chodzi o system edukacji, bo też mój syn, który zdał maturę, jest z rocznika, półtora rocznika, dzięki tam różnym reformom, które próbują się dostać na studia, więc to jest inny ogon, który mogłabym rozwijać frustracji, a na kolejnym jeszcze to, że z kolei córka, która jest w klasie maturalnej, już jej zabezpieczyłam część korepetycji, więc jako
0: jeszcze co rok powiedział, to chciałabym tylko skomentować. Technologie się zmieniają, potrzeby uczniów są takie same.
2: Tak, to prawda. Teraz sztuczna inteligencja może w tym pomóc.
3: Krótka historia, bo te aplikacje są płatne, to nie są może wielkie...
1: W wersji mobilnej.
3: Tak, tak. To nie są może wielkie pieniądze, ale też no, dla jednego tam 35 czy 55 zł jest mało, dla drugiego dużo. Jak się ma więcej dzieci, no to nie wiem, czy to się da zbiorczo zrobić, ponieważ jestem mamą jednego syna, więc nie miałam takiego problemu, ale tak czy siak to, że mógł powstać i były przygotowania do tego ogólnopolskiego e-dziennika dostępnego, bezpłatnego i mamy tu kolejne weto prezydenckie. Prezydent Nawrocki powiedział, że to są za duże koszty wprowadzenia tego systemu, plus, i tutaj się to kłóci z tym, co ty mówiłeś wcześniej, no jest niebezpieczeństwo, że dane wrażliwe uczniów nie byłyby wystarczająco chronione.
1: Na szczęście mamy na pewno 100% przegląd, jak te dwie najpopularniejsze w Polsce aplikacje chronią te dane i w ogóle jest cac.
2: To
1: była ironia.
2: Nawet gdyby to było 5 zł, które trzeba opłacić za ten elektroniczny dziennik, to ja znalazłem artykuł 70, paragraf drugi. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Kropka.
1: To on już dawno nie obowiązuje, ten paragraf.
0: Teraz zostańmy w szkole na moment, bo bardzo mi zależy na tym temacie, który Rochu, ty zaproponowałeś, czyli świat stworzony
2: naprawdę?
0: Przez J.K. Rowling. Tak, ale wróciłabym później jeszcze do naszych podsumowań i ewentualnie planów trójkowych. Musimy to zmieścić w kilka minut, więc proszę.
2: Ja już zapowiedziałem.
0: Tak, zapowiedziałeś Harry Potter. Serial się pojawi w grudniu, a dużo jest tutaj zmiennych i one są, nie są równoważne, bo z jednej strony bardzo wnikliwie obserwowałam wszelkie spory dotyczące koloru skóry aktorów i to jest tak już nudne i męczące.
3: Ale rozmawianie o tym, czy to, że się...
0: Nie, to, że coś takiego
1: takie, że trzeba zrobić tak, różnorodność odzwierciedlić, tak? Że...
0: Nie, chodzi mi o to, że to, że bohater napisany, fikcyjny absolutnie ma inny kolor skóry niż nawet opisany w książce, albo no, te książki też są mało różnorodne, trzeba przyznać, albo różne rzeczy się J.K. Rowling teraz wytyka i no, zauważa, ale dla mnie to jest
2: znaczy, ja w ogóle nie mam... To jaki kolor skóry ma osoba, która gra profesora Severusa Snape'a, bo to o niego
3: chodzi. To mnie jednak, powiem ci szczerze, zszokowało, jak obejrzałem ten zwiastun.
2: No to tak samo jakby się zastanawiać o tym, czy aby na pewno odtwórczyni roli Hermiony ma odpowiednio rude włosy do tej roli.
0: Powiedziałabym, że papa jest jedu, który gra Snape'a, jest wybitnym aktorem, więc przecież to jest najważniejsze.
2: Nie, to w ogóle nie jest dla mnie, zresztą też mam poczucie, że po tych 25 latach, tak nawet więcej, bo pierwsza część Pottera przecież wyszła w Wielkiej Brytanii w 97 roku, że też no, przez to, co mówi J.K. Rowling, no sposób odbioru jej literatury się bardzo zmienił.
0: Znam wiele osób, które w ogóle będą bojkotować ten
2: serial. Ja muszę się przyznać, że na fali tych wspomnień włączam także ostatnio audiobook Popol.

0: w wykonaniu Piotra Franceskiego, co jest zawsze pięknie. Niezwykłą przyjemnością. I nie docierało do mnie, kiedy czytałem te książki, że one są tak prostym językiem napisane i że ta fabuła jest tak prosta. Aczkolwiek
1: miałeś 7 lat.
0: Miałem, no już później miałem trochę więcej też, ale mimo wszystko są tam jakieś uniwersalne, takie naprawdę duże prawdy o wartościach, takich jak właśnie braterstwo, jak siostrzeństwo, jak przyjaźń. Natomiast jeśli chodzi o samą adaptację, no to ja jestem bardziej ciekaw waszego zdania. Czy warto wchodzić ponownie w te same buty, tylko zmieniać? Bo ten zwiastun, ja tylko państwu zdradzę, on niewiele się różni od tego, co już państwo widzieli.
2: Kiedy rozmawialiśmy przed sygnałem początkowym tego programu, ja miałam takie poczucie, jak zapytałeś o ten zwiastun, chciałam powiedzieć, ja to już chyba widziałam. Ja tego nie widziałam, ale to właśnie bardzo, ale nie, to było bardzo podobne. Tak, bo scenografia, jak wchodzisz do sali tej wielkiej z tymi wiszącymi świecami, te stoły, ja sobie pomyślałam, że ja to już widziałam. To właśnie, no bo widziałam film.
0: Właśnie dla mnie to jest najbardziej zaskakujące w tym, że ktoś, ale być może
3: ale
0: już się nie da.
3: Ale w konstrukcji twojego pytania jest odpowiedź, bo pytasz, czy warto, czy naprawdę uważasz, że firma, która żyje z tego, ile zarobi, dając jakiś produkt, umówmy się, kasa, robiłaby misiu. To, gdyby kasa. Nie było warto. Jakby ale sam ja, odpowiadasz aha, sobie, zadając to pytanie.
0: Ja pytam tak na najwyższych pułapach aksjologicznych.
3: Pułapach.
1: To wiesz co, ja zawsze odpowiadam w taki sposób, że Jane Austen. Ja nie porównuję absolutnie tej literatury, ale dostajemy regularnie co kilka lat kolejne wersje. W tym roku będzie i rozważna, i romantyczna kolejna wersja i Duma i uprzedzenie. Nikt nie protestuje, choć czasami się pojawiają oczywiście głosy, czy po co 7 lat dopiero minęło.
3: A ja ci jeszcze dobiję, że wybieram się na obie lalki, chociaż znam bardzo dobrze i serial z czasów, kiedy nawet mnie nie było na świecie i film kinowy. A mimo to mnie frapuje właśnie, bo frapuje mnie współczesna wrażliwość, chociaż tutaj jest mniejszy odstęp czasowy.
0: No właśnie, tylko tu, tak. I tu mnie dziwi właśnie to, o czym wspomniałaś. To znaczy, że można było tę historię opowiedzieć i narysować ją w zupełnie nowy sposób. A tak na dobrą sprawę dostaliśmy przynajmniej w tym zwiastunie.
1: No jest na razie zwiastun. Ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to i z pewnością miałeś to wrażenie, kiedy przeczytawszy książkę oglądałeś pierwszy film i jak bardzo on został, ta fabuła została ścieśniona do tego formatu filmu pełnometrażowego, więc na przez kilku odcinków będzie można dużo więcej szczegółów z tej książki zawrzeć. Jakkolwiek, no, myślę, że warto tutaj też podkreślić, że rzeczywiście z J.K. Rowling teraz wiążą się bardzo różne sytuacje, które sprawiają, że no, nie każdy z pewnością po ten serial z takich powodów czysto ludzkich swoich przekonań będzie sięgał. Natomiast ja jestem ciekawa, bo mam wrażenie, że też efekty specjalne mimo wszystko od tych 20 lat tak mocno poszły do przodu, że z samej ciekawości i szacunku dla rzemiosła i artyzmu tych ludzi, którzy nad tym pracują, bardzo jestem ciekawa, jak to
2: bardzo
1: będzie
2: bardzo mi się podobało, jak potrawy wyskakiwały na stole w tym zwiastunie. A jeszcze tylko jedno zdanie. Dlaczego byłam zszokowana, kiedy zobaczyłam aktora odgrywającego Severusa Snape'a? Nie dlatego, że ma inny kolor skóry niż Alan Rickman, ale uświadomiłam sobie, że tak naprawdę zaakceptowałam każdą twarz tam, tą zmianę, z wyjątkiem tej jednej.
1: Bo to była bardzo mocna postać w wykonaniu Rickmana.
2: Dlatego, że Snape to będzie dla mnie tylko tamto.
3: I ten głos. Skrycie kochałaś w Alanie Rickmanie.
1: Od dawna.
3: Szczerze i tak w Polsce większą dramę mieliśmy w tym tygodniu dookoła Nigdy w życiu. Bardzo pięknie internet to rozłożył na wielu płaszczyznach, bardzo też mądrych, często płaszczyznach o języku, o przemocy, więc
1: kolejne odsłony.
3: Internet, że bardzo ciekawie, różnie to poszło w różne strony i myślę, że z takim zyskiem.
2: To mnie nie śmieszyło. Ośmieszyły mnie tylko przeprosiny, pójście do sądu i tego typu rzeczy. To mi się
1: nie podobało.
3: Przemoc mnie nie śmieszyła też.
1: Tak, Agnieszka, myślę, że do tego
3: ja
1: możemy
3: powiem, że wakacje
1: jeszcze
3: były wspaniałe. Wspaniałe mam były, 10 tak. sekund. Wspaniałe. Paweł Turski bił jakieś rekordy. My też biliśmy różne rekordy. Byliśmy w wielu miejscach, ale nie zwalniamy i będziemy, taki nasz plan jest, w 17 województwach z naszymi audycjami. 18, 19, 20. Będziemy zmieniać
1: tych poza granicami polskiej
0: miasta. Też, bo jak pisała Dorota Masłowska, kiedyś cały świat był Polską.
3: Oczywiście, bo to
0: potem
3: są sprawy poważne i
1: ja się dziwię,
3: sprawy,
1: że nie mamy ekranu w ogrodzie.
3: I tylko jeszcze
1: dzisiaj
3: powiem,
1: bo się już
3: przyzwyczaiłam, że od poniedziałku mamy nową ramówkę delikatnie zmienioną. 30 września wchodzi całkiem nowy, bombowy program na naszej antenie się pojawi i bardzo dużo wydarzeń dookoła tego wszystkiego. Tak. Między innymi urodziny Zofii Sylwiń, proszę sobie zapisać, mówię do naszych słuchaczy i słuchaczek, że 20.

0: 3 września będziemy
1: okrągłe.
0: Wysyłać tak z okazji okrągłych urodzin życzenia Zosi.
1: Tak, Zosia na pewno się ucieszy, gdyby Państwo również się odezwali 23 września. I tu już musimy kończyć, ale też ten 30 września warto zapisać. Agnieszka Szydłowska, Hanna Dojagowska-Rochkowalski. Bardzo Wam dziękuję. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Aleksandra Żakowska, Jarosław Gawłowski, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Po 19 Michał Grabek-Grabkowski, Pierwsza Trójka.
2: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
3: Autopromocja. Robi wszystko. Od produkcji rapowych bitów po reinterpretację pieśni żałobnych. No i był liderem pustek.
4: Wspominamy płytę Domino, która właśnie kończy 20 lat i z tej okazji przejmę stery w audycji Rezydencja. Dobiorę do niej utwory, które inspirowały nas.
3: W niedzielę od 14 w Trójce Radek Łukasiewicz. Człowiek w ciągłym ruchu. Cała audycja będzie w ruchu, bo w pociągu. Serdecznie zapraszam, Justyna Grabasz.
5: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
3: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7 symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej Dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
8: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
7: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro potwierdza, że do jego fundacji wpłynęły pieniądze ze strony szefa Zonda Krypto. Miało chodzić o 450 tysięcy złotych. Zatrzymano mężczyznę, który miał zachowywać się agresywnie w samolocie lądującym na lotnisku Chopina. Nagranie z nim obiegło internet. Skrajnie prawicowa AfD bliska wygrania wyborów w pierwszym landzie. Za chwilę o sytuacji w Saksonii-Anhalt. Jedna z osób zamieszanych w aferę Zonda Krypto miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szef rządu odczytał zeznania szefa giełdy Przemysława Krala.
11: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
10: Były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, nawet telefonicznie. Dodał, że spotkał się tylko z byłym funkcjonariuszem.

0: funkcjonariuszem CBA, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala. Uznałem, że zachodzą okoliczności, żeby fundacja te środki przyjęła, mówił Ziobro. Dodał, że chodziło o 450 tysięcy złotych, a pieniądze wpłaciła osoba, która była mu przedstawiana jako mecenas, który wpłaca tego rodzaju kwoty na bardzo wiele przedsięwzięć. Policjanci zatrzymali na warszawskim Targówku mężczyznę, który miał zachowywać się agresywnie wobec pasażerów na pokładzie samolotu lądującego na lotnisku Chopina. Nagranie ze zdarzenia pojawiło się kilka dni temu w mediach społecznościowych.
1: Mężczyzna awanturował się i był wulgarny. Swoim zachowaniem mógł dopuścić się znieważenia na tle narodowościowym wobec innego pasażera. Pomimo braku formalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na lotnisku.
0: Mówiła Karolina Gałecka z MSWiA. Policja, jak podano, prowadzi czynności z udziałem mężczyzny. Poznańskie zakłady mają serwisować silniki do czołgów K2. Jak dowiedział się nasz reporter Krzysztof Polasik, w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli armii, polskiej grupy zbrojeniowej i koreańskiego producenta Hyundai Rotem. To przełom, ponieważ wcześniej strona koreańska oczekiwała ulokowania serwisu silników w zakładach Boomer Łabędy na Śląsku.
2: Koreańczycy wrócili do rozmów z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi w Poznaniu i najprawdopodobniej zgodzą się na serwis silników w stolicy Wielkopolski. Do tej pory zastrzeżenia strony koreańskiej budził m.in. fakt, że poznańska spółka serwisuje konkurencyjny sprzęt, niemieckie Leopardy i amerykańskie Abramsy. Według moich informacji trwają negocjacje, ale zarząd WZ Motów jest pewien, że zakończą się korzystnie. Porozumienie w sprawie konserwacji silników ma kluczowe znaczenie dla realizacji całego zamówienia. Podpisany w zeszłym roku kontrakt przewiduje, że 61 czołgów w wersji K2PL zostanie zmontowanych w Boomerze Łabędy. Produkcja spolonizowanych Czarnych Panter ma ruszyć w 2028 roku. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: AfD bliska wygrania wyborów w Saksonii-Anhalt. Ten land może być pierwszym w Niemczech, w którym skrajnie prawicowa partia będzie mogła rządzić. Wybory w niedzielę, a kampania jest na finiszu.
3: Ponad 40% poparcia dla ugrupowania skrajnej prawicy sondaże wskazują niezmiennie od miesięcy, ale jednocześnie większość prognoz nie daje samodzielnej większości partii Ulricha Siegmunda, który chciałby zostać pierwszym w Niemczech premierem z AfD. Pozostajemy wierni swoim wartościom i to nie jest polityka, po prostu chcemy wygrać, bo nasz kraj stoi na głowie, twierdzi polityk zapowiadający m.in. niższe podatki i wyższe świadczenia, przed czym ostrzegają ekonomiści. AfD chce również ograniczać pracę placówek naukowych i historycznych, jak choćby instytucji zajmujące się dobrami zrabowanymi przez Niemcy podczas II wojny światowej. Nagłaśniają to m.in. chadecy. CDU ma obecnie premiera, ale w sondażach jest z dużą stratą druga. Walczymy do końca o każdy głos, mówi obecny premier Sven Schulze. Jeśli do lokalnego parlamentu wejdą również Lewica, SPD i Zieloni, to razem mogą mieć więcej posłów niż AfD. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju, lokalnie burze. Na termometrach będzie od 16-17 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu do 85 km na godzinę.
5: Autopromocja.
6: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
7: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
8: Radosław Paczocha, Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
6: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
7: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
9: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Radosław Paczocha.
7: Barbara Marcinik, polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19:00.
5: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę.

0: witaminy B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Muszę przyznać, że to jest bardzo miłe, że po raz kolejny przychodzę do radia i czeka widokówka, pocztówka, tym razem z Półwyspu Helskiego, pięknie zaadresowana przez naszych i wypisana stałych słuchaczy. No, serdecznie dziękuję. No, kiedyś pocztówka to się ewidentnie kojarzyła z listą przebojów.
10: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
9: Raz, jeden, dwa, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, no właśnie, jeden, dwa, jeden, czyli 121. Taki numer widnieje dzisiaj przy kolejnym notowaniu pierwszej trójki, które właśnie rozpoczynamy. Michał Jakubik, realizacja dźwięku. Marek Pawlukiewicz jest wydawcą programu. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Zgłaszamy gotowość i chęć do pracy do 22. 20 piosenek w poczekalni i 30 w zasadniczej części. No nie będę ukrywał, czuć, że kończą się urlopy i że kończą się wakacyjne wojaże, no bo coś w głosowaniu w tym tygodniu się nawet ruszyło, no muszę to powiedzieć. Odrobinę, ale się ruszyło. A jak głosujemy? No, głosujemy w prosty sposób. Warto wejść na naszą stronę www. Właściwie to jest jedyna droga, przez którą musimy przejść, żeby to zrobić. Tam jest zdjęcie lista przebojów, tam jest zakładka lista przebojów, tam jest zakładka głosowanie. 100 propozycji co tydzień uzupełnianych, no i wśród 100 propozycji wybieramy 10 swoich najważniejszych typów znanych z anteny trójki. Lista małpa polskieradio.pl. Teraz będzie dużo informacji. To jest adres mailowy. Telefon 22 7 3. 22 7 3. Dzisiaj nawoływałem na Facebooku cyk listów, czyli tych, którzy kibicują jeździe na rowerze i uważają, że rower to styl życia. Dzisiaj cyk lista. Proszę się do nas odezwać. Jeżeli chodzi o Facebook i Instagram, to teraz uwaga. Kanał Trójki, kanał, gdzie Grabek mówi dzień dobry, kanał Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. To jest oficjalny, nieoficjalny fanpage tej audycji. Także tam warto zajrzeć. No i warto też dołączyć do grupy, która nazywa się Pierwsza Trójka Lista Przebojów Myślnik Sympatycy. Pierwsza Trójka Lista Przebojów Sympatycy. Także jeżeli chodzi o media społecznościowe, to proszę tam zajrzeć, szaleć, odhaczyć swoją obecność. A teraz Artur Roje, gdyż wokalista tydzień temu zawiesił złoto na szyi.
11: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

Artur Rojek, Mira Fiori to numer 1 120 notowania naszej listy. Kto dzisiaj złoto zawiesi na szyi, przekonamy się przed 22. Teraz zegarek pokazuje 12 minut po 10.

To był rok 1991. Formacja Scorpions występowała, nagrywała w składzie Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Francis Buchholz i Herman Rarebell. Album Crazy World, Wind of Change. Ho, ho, ho. Prawda? Kto teraz gwizdże przy radiu?

471 notowaniu ten utwór zadebiutował. To było 1 marca 91 roku. 22 notowania na liście, 7 razy na miejscu pierwszym. A kiedyś to było. No teraz utwór znany z audycji Piotra Barona.

No przynajmniej mnie się tak kojarzy ten utwór z audycjami Piotra Barona. A propos, trzy wymiary gitary, każda środa od 22. Time for Bedlam, Deep Purple. W 1821 notowaniu pojawił się ten utwór na liście. To było 23 grudnia 2016 roku. 34 notowania spędził na antenie. A czy był na miejscu pierwszym? Tak, był na miejscu pierwszym i to dwa razy. A teraz 21,5 minuty po godzinie 19, drodzy słuchacze. No właśnie, można już głosować i do tego będę dzisiaj niejednokrotnie was namawiał. Dużo propozycji, w tym nowe nagranie Jake'a Baga.

0: Jake Back jako jedna z nowych propozycji, właściwie piosenka Never Can Tell w zestawie do głosowania. Nowych 20 utworów się pojawiło. Fish M.A.D., U2, The Offspring, Sana, Natalia Grosiak, Omasta. Proszę wejść na naszą stronę, proszę sprawdzić ten zestaw. No i wypada zagłosować.
1: Pierwsza trójka, lista przebojów.
0: Po 20 rozpoczniemy 121 notowanie. Póki co jesteśmy w poczekalni, tak jak co tydzień. Na 50 Interpol.

No przyznam się szczerze, że to płyta, której chyba jedna z kilku płyt, których najczęściej słucham w tym tygodniu. Polecam absolutnie nowy krążek This Mirror Weighs a Ton formacji Interpol i z tego krążka Wings on Fire. To nowość, jedna z siedmiu dziś w poczekalni na miejscu 50. Nowości i powroty. Oto powrót. Basia Małecka.

49, Basia Małecka, Stak, to jest powrót do poczekalni, bo tak jak mówiłem, takie też się zdarzają. Na przykład teraz 48, Suede.

Suede wracają, Sharpening Knives, klasyka Britpopu, zespół, jakby nie było, mówię młodziakom, którzy być może pierwszy raz tą nazwę słyszą. 47 też powrót, Alabama Shakes.

I feel hope coming. Alabama Shakes, powrót na 47. Słońce świeci, morze szumi, a my odpoczywamy. Trójka, jak zawsze, w głowie gra. Pozdrawiamy z Półwyspu Helskiego. Patrzę sobie na kartkę, którą otrzymałem od wiernych słuchaczy. Serdecznie dziękuję. No właśnie, ktoś jeszcze na urlopie, ktoś jeszcze na wakacjach, no to proszę się chwalić, bo może początek września to nie dla wszystkich jest koniec wakacyjnego okresu. Dwie dwójki, siedem trójek i też cyk liści niech dzisiaj się do nas odezwą. Bardzo proszę, Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, a na antenie Maja i Wojciech.

0: za wcześnie, żeby spać.
1: Maja Kleszcz, Wojciech Wagleski. Największy spadek w tym zestawieniu w poczekalni. 13 na dół, na 46, na 45 nowość.

szybko tytuł, żeby miał z głowy. Insignificant Other. Tak, nie wiem, co się stało Joshowi Homi, ale tak baladowo ostatnio podchodzi do tematu. Queens of the Stone Age, nowość na 45. w poczekalni do 121. notowania listy przebojów trójki, pierwsza trójka. 24 do 20, teraz Lola Young.

No właśnie, pozdrawiamy serdecznie z drogi do Jastrzębiej Góry, ale pada, pisze pani Karolina, pan Marek i chłopcy. No pozdrawiamy serdecznie, no to fajnie, że trójka przegrywa. No szkoda, że pada, no ale my...

Tell me when you've had enough. Evanescence, 4 na dół, miejsce 43. Poczekalnia do 121 notowania. Rowerzyści, do kiedy sezon? Czy cały rok jeździmy, czy już pomału rower wędruje do garażu? Dzisiaj cyklista i w niej Dawid.

Dawid Podsiadło, utwór pod tytułem Na Błysk, 42 miejsce dziś. A teraz In The Night zaśpiewa Beck na 41.

pierwsza trójka, lista przybojów. Sympatycy, proszę na Facebooku znaleźć namiary na grupę. Tam się rzeczy dzieją. U nas też w sumie.

No, życie jest piękne, śpiewa Skubas na 40. Tydzień temu śpiewał na 44. Wchodźcie na naszą stronę, drodzy słuchacze, i zaznaczajcie swoje głosy w zakładce Lista Przebojów. O, teraz taki krótki apel. Blauka, Everest 39.

Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy mimo późnej pory, no już wieczornej pory, mamy kwadrans do 20, jeszcze są w pracy, jeszcze pracują, jeszcze dopinają piątek na ostatni guzik. Cieszymy się, że trójka gra, lista przebojów do 22, ona rozpocznie się po 20, o 22 Piotr Metz i lista osobista, a my do 20 jesteśmy w poczekalni, moi mili. Fragmenty piosenek, które mają pecha, ale możecie wywindować ich pozycje, jeżeli będziecie na nie głosowali. Teraz Artur, Dawid, Yeti.

Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti 6 na dół na miejsce 38. I znowu wracamy do pięknej płyty, a ja zagaduję wokalistę. Interpol, Iron City, 37.

No właśnie, Interpol, Iron City, 8 do góry, miejsce 37. 36 to znowu nowość. Mac Miller, Butterflies. No jak to się dzieje, że wychodzą jego nagrania? Proszę bardzo.

2 października nowa stara płyta Maca Millera. Wśród nagrań na niej pojawiających się dwa nowe, między innymi Butterflies, i ten utwór dziś debiutuje na miejscu 36. Jeszcze 4 nowości przypomnę, ale póki co na 35. Celine Dion. Reçois

Sulejówek melduje, że słucha i kibicuje całej trójce, pisze Dudu. No to pozdrawiamy cały Sulejówek. No dobra, cztery utwory jeszcze w tej części, no i to będą cztery nowości. Nie będę krył, a właściwie jeszcze pięć utworów, a właściwie jeszcze cztery utwory. Johnny Marr.

2 października premiera nowej płyty John'ego Mara, It's Time, to utwór, który ten album zapowiada. Jest to nowość na miejscu 34. A to jest poczekalnia, właściwie jeszcze kilka chwil w niej będziemy. Po 20, 121 notowanie pierwszej trójki. Zachęcam do pozostania przy radiu. Już teraz takie wieczory się robią, prawda? 33. Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć. To też nowość.

No jak ktoś będzie mnie pytał, co dzisiaj na miejscu pierwszym, to będę prezentował ten utwór. Nie mogę ci nic powiedzieć. No właśnie, Hedone na miejscu 33. Na 32. O, jak się zrobi tutaj delikatnie. Red Box, Shine Like You.

No właśnie, Red Box, Shine Like You, nowość na miejscu 32. Panie i panowie, serwis niedługo, po serwisie rozpoczynamy 1-2-1, notowanie pierwszej trójki, a do serwisu najwyżej notowana nowość w poczekalni. Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

0: Autopromocja.
1: Był sobie człowiek, którego kochały dzieci.
2: W najbliższej zagadkowej niedzieli będziemy wspominać Kasię Stoparczyk.
3: Nasza redakcyjna koleżanka odeszła rok temu.
2: Przywołamy wspomnienia wspólnych chwil,
3: jej ulubione piosenki
2: i fragmenty audycji.
4: 100 lat dla człowieka to trochę za dużo.
5: Za dużo?
4: No bo może umrzeć na śmierć.
1: Dzieciaki zaskakiwały mnie nieustająco.
3: Zastanowimy się, jak pamięć o tych, których już z nami nie ma, wpływa na nasze życie. Opowiemy również o inicjatywach, które Kasię upamiętniają.
2: Zapraszamy w niedzielę, tuż po 9:00. Maja Sołtysik,
3: Michalina Bieńko,
2: Krysia i Bruno.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 20:00. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Czerwona nota Interpolu wydana za Bogusławem Baksikiem to bohater jednej z największych afer finansowych lat 90. Rozmowy pokojowe w ten weekend w Moskwie i Kijowie, przylatują amerykańscy wysłannicy. Silny wiatr da się we znaki, a na północy mocniej popada. Strażacy w Wielkopolsce już wyjeżdżali dziesiątki razy. Bogusław Baksik, ścigany czerwoną notą Interpolu, twórca Art B, ma do odsiadki wyrok 6 lat więzienia za oszukanie setek inwestorów. Stracili miliony złotych.
12: Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy wniosek do organów ścigania z całego świata o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie. Bogusław Baksik jest od 3 lat poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Teraz wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu, jak napisano, za oszustwa finansowe na dużą skalę. Bogusław Baksik to bohater jednej z największych afer finansowych lat 90. Razem z Andrzejem Gąsiorowskim założył spółkę Art B i wymyślił tzw. oscylator. Łamanie prawa polegało na tym, że wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Baksik za te oszustwa został skazany na 9 lat. Po odbyciu kary zaangażował się w działalność piramidy finansowej. Za doprowadzenie inwestorów do wielomilionowych strat został skazany na 6 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
11: Amerykańscy wysłannicy odwiedzą Moskwę i Kijów. Jutro mają być w Rosji, pojutrze w Ukrainie. Cel to rozmowy pokojowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina na czas wizyty Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa w Rosji zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby amerykańscy negocjatorzy mogli bezpiecznie przybyć. Troszczymy się właśnie o nich, a nie o Rosję. Z naszej strony nie będzie uderzeń z powietrza. Rosja powinna analogicznie zapewnić ciszę bez swoich uderzeń z powietrza na czas potrzebny do przeprowadzenia tych rozmów. Według doniesień prasowych Kreml stara się, by przedstawiciele Donalda Trumpa zrezygnowali z przyjazdu do Kijowa i odwiedzili jedynie Moskwę. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest celem zmasowanych rosyjskich ataków. Dziś dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. Ponad 100 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu dostali strażacy z Wielkopolski.
13: Najwięcej na terenie powiatów obornickiego, to jest 18 zgłoszeń. Miasto Poznań i powiat poznański kolejnych 15 zgłoszeń. 14 zgłoszeń w

0: powiecie czankowsko-trzcianeckim, 11 w powiecie gnieźnieńskim.
1: Jak mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz, większość zgłoszeń dotyczy wypompowywania wody i usuwania połamanych gałęzi. Na szczęście nie ma poszkodowanych. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na północy i północnym zachodzie również przed intensywnymi opadami deszczu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro chmury na przemian ze słońcem. Może przelotnie padać, na północy lokalnie burza. W sobotę od 16-17 stopni na północy, około 20 będzie w centrum, do 23 na południu kraju.
3: Sprawdzam to.
4: Od kilku dni politycy prawicy przekonują, że śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabrało tempa za czasów Zbigniewa Ziobry, a po powrocie Donalda Tuska do władzy zostało umorzone. Tak mówił dziś w Sejmie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Ja wnioskuję i w imieniu prezydenta, i w imieniu Polaków, żeby pan ujawnił umorzenia, które dokonały się w czasie pana rządów. A wie pan, kiedy umorzyliście śledztwa? Możliście śledztwa dotyczące Zondy Krypto, BitBeja, jedno w kwietniu 2024 roku. A następne, bo to nie dość tego, następnie możecie drugie śledztwo w lutym 2025 roku.
4: Zarzuty te odpiera minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który przedstawił szczegółowy harmonogram umorzeń. Wynika z niego, że 4 umorzenia miały miejsce w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i jedno już za rządów koalicji 15 października.
6: Pierwsze umorzenie 29 marca 2019 rok. Drugie umorzenie 12 czerwca 2020. Trzecie umorzenie 15 czerwca 2022 rok. Czwarte umorzenie Prokuratura Krajowa 12 maja 2023. W kwietniu 2024 dochodzi do umorzenia przez prokuratora powołanego do tej prokuratury przez prokuratora Janeczka. Prokuratura jest nadal obsadzona w części ludźmi ministra Ziobry.
4: Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Prokuratura ocenia, że straty poszkodowanych w aferze Zonda Krypto sięgają co najmniej 350 milionów złotych. Daria Kania, do usłyszenia.
7: Autopromocja. U nas różnica zdań nie kończy rozmowy.
8: Przeciwnie, tu rozmowa się dopiero zaczyna. Porozmawiajmy.
7: A mamy o czym?
8: Nie szukamy jedynej słusznej odpowiedzi. Chcemy usłyszeć różne.
7: Bo najważniejsze głosy to w tej audycji Państwa głosy.
8: Bez cenzury, zawsze z szacunkiem.
7: Od poniedziałku do czwartku.
8: Uwaga, nowa godzina.
7: Od 14 do 15.
8: Porozmawiajmy.
7: 22,7 trójek.
8: Zapraszamy.
7: Anna Kowalczyk.
8: I Krzysztof Łoniewski.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: To ja się podczepię jeszcze pod ten dźwięk i powiem, że 2,7 trójek to też numer tutaj do nas, do Marka Pawlukiewicza. Do 22, 121 notowanie.
11: Pierwsza trójka, lista przebojów.
10: Mamy 3 nowości, to samo miejsce zajmuje 6 piosenek, 9 do góry i 12 na dół. Co to będzie, co to będzie, co to będzie? 6,5 minuty po godzinie 20 zaczynamy od nowości na 50. BNDK Klub.

0: klub.
1: No to rozgrzejmy dziś antenę trójki do granic możliwości. Do 22 121 notowanie na 30 BNDK klub jako pierwsza z trzech nowości. Dwie dwójki, siedem trójek, lista.
2: Pana, ja dzwonię w sprawie tej informacji o urlopie, gdzie kto jest. I chciałem powiedzieć, że jestem w pięknej miejscowości Okonin, województwo kujawsko-pomorskie, pod domkiem letniskowym, nad pięknym jeziorkiem, rybki, wypoczynek, piękna atmosfera.
1: Oczywiście, że byłem w Okoninie, pod Toruniem, prawda? 29 Nosowska.

0: Milczę, patrzę, śpiewa Nosowska, śpiewa na 29 z 30 w 121 notowaniu naszej listy.
1: Dzień dobry, serdecznie pozdrawiamy z Ełku, SP7 wraca do słuchania. Mamy troszkę nowych dzieciaków w składzie i ja z tej strony serdecznie chciałem pozdrowić naszych dzisiejszych nowicjuszy. Mam nadzieję, że fajnie spędzimy ten rok z listą przebojów pierwsza trójka. Pozdrawiam serdecznie.
0: No właśnie, wakacje się skończyły, pora wrócić do szkoły i do słuchania radia. Popieramy i pozdrawiamy SP7 w Ełku, 12,5 minuty po godzinie 20 na 28 Błażej Król.

Błażej Król na naszej liście, nie od dziś i nie od wczoraj, 7 na dół, miejsce 28, miałem zabrać cię nad rzekę. Proszę pamiętać o mediach społecznościowych, pierwsza trójka, myślnik, słuchacze, Instagram i Facebook to oficjalny, nieoficjalny fanpage naszej audycji. Na 27 nowość, po polsku, tylko ty i komety.

11 września, czyli za tydzień, ukaże się Noc z Kleopatrą. Nowa płyta zespołu Komety, tylko ty z tej płyty na 27. Dziś debiutuje, czyli nowość w 121. notowaniu. Lista przebojów trójki, pierwsza trójka w każdy piątek między 19 a 22, a w środku tygodnia możecie oddawać głosy na naszej stronie i układać tymi głosami naszą listę. Właściwie waszą listę. 17,5 minuty po godzinie 20. No czasami bywa tak, że dopiero o tej porze ktoś może sobie pozwolić na to, żeby włączyć radio. No to jeżeli wśród was są właśnie tacy słuchacze trójki, no to teraz serdecznie wszystkich witamy i powiem jeszcze raz dobry wieczór i zapowiem jeszcze raz dziś utwór Artura Rojka. Tym razem gruby

0: mały.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: wiem, że jesteś z tym sam. Myślę, jakim widzisz mnie.
1: Artur Rojek, Gruby Mały, 13 na dół, na miejsce 26 przywędrowała ta piosenka w tym tygodniu. Greta Van Fleet, So You Stand. Stand w tym momencie na 25 miejscu.

0: Greta Van Fleet, 2 na dół, 25. Telefon dzwoni, halo.
1: Dzień dobry, z tej strony Teos Pupek. Chciałbym się zameldować na liście oraz pozdrowić mojego tatę, który znowu jest w Niemczech, oraz dziadka.
0: A dziadek gdzie jest, przepraszam? No, rosną nam słuchalności i słupki, kiedy są z nami pupki. Tak, dziękujemy serdecznie. 2 dwójki i 7 trójek, 121 lista przebojów, 1 trójka. No właśnie, no właśnie, no to metro, tak, tak, tak.

Metro bez zmian. Tak, tak, tak. Miejsce 24. Halo, halo. No właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. Mówię halo, halo, a telefon nie dzwoni. Gdzie są rowerzyści, którzy mieli się dzisiaj odzywać? Przecież to cyklista. No może jeżdżą na rowerze? To powiem jeszcze raz. Halo, halo, Kalifornia. Halo, halo.

0: Lady Punk, Kalifornia, ze specjalnymi pozdrowieniami dla śpiewaków ze szkoły podstawowej numer 7 w Ełku. No, halo, halo?
1: Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość.
2: Jak się masz? Wiadomość otrzymana w dniu 4 września 2026 roku.
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: No mam się dobrze, dziękuję i właściwie wszyscy chyba mamy się dobrze. 121 notowanie do 22. Pierwsza trójka to lista przebojów na naszej antenie. Jack White nam teraz zagra.

Posłuchajcie Jacka White'a, czyli God and the Broken Ribs. 7 do góry, 22. No dobrze, 27,5 minuty po godzinie 20. Pora na najwyżej notowaną dziś nowość. Wykonają Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox.

0: The Ballad of Terry Fox. Nowość na miejscu 21. No dobrze, nowości już dzisiaj nie będzie, ale pozostało 20 utworów, drodzy słuchacze Trójki, które no już na pewno kojarzycie z naszej anteny, albo mało tego, z tej audycji. No i teraz kwestia tego, jak one się poukładały w tym 121. notowaniu. Halo!
1: Dzień dobry, bardzo ładnie gracie. Natomiast chciałbym przypomnieć, że 1 września miał urodziny Łucja, 19 urodziny, 1 Łucjo. I chciałem pozdrowić słuchacza pana Darka, a dla pana Grabka informacja, sezon rowerowy trwa cały rok, 24 godziny na dobę. Rowerzysta z Poznania.
0: No, to mi się podoba, chociaż ja cały rok nie jeżdżę. No gdzie w śniegu, w kombinezonie i w kalesonie, w kalesonach wsiadać na rower? Ale cykliści, proszę się

0: Olivia Robert, że tylko imiona wymienię. What's Wrong With Me z 17 na 20 w 121 notowaniu. A na 19?
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Skuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegrają.

Disneraka 19, witam serdecznie wieczorową porą. Meldujemy się z córką Jagodą z Warmii, z okolic Dobrego Miasta, dokładnie z Piotraszewa. Jagoda ma niecałe 7 lat, a listy słucha prawie co piątek i prawie każda piosenka to jej ulubiona, pisze pani Marta. To ściskamy panią Martę, ściskamy Jagódkę, no i wszystkim nam zagra zespół Metro.

0: Nic nie płonie, formacja Metro na 18 bez zmian. 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl. Coś słabiutko dzisiaj, słabiutko. No tak, rowerzyści jeżdżą na rowerze, to już ustaliliśmy. A reszta? Zaraz będę smutny. Daria ze Śląska, a może jeszcze się da.
1: Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spod, ten co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da, przecież nie byliśmy pierwsi.

0: to się spotka któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat.
1: A może jeszcze się da? Daria ze Śląska, 14 na dół, największy spadek w tym notowaniu, na miejsce 17. Drogi panie Grabku, w ubiegły piątek dzwoniłam do trójki, zostawiając pozdrowienia dla moich dwóch córek, 6-letniej Lidzi i 12-letniej Tosi. Mimo że przed odbiornikiem siedziałyśmy do końca, pozdrowień nie było. Moja 6-latka stwierdziła, że pan pewnie uznał, mamo, że masz brzydki głos. Stwierdziłam zatem, że nie będę ryzykować i tym razem napiszę. Serdeczne pozdrowienia dla Lidzi i Tosi, które kochają trójkę i listę, tak jak ich rodzice. Łączę serdeczne pozdrowienia również dla pana. O, dziękuję. No i na koniec pani Monika dodała, no i może jeszcze mojego męża. Serdecznie dziękuję. Lista @polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować. 2 2 7 3. No i proszę pamiętać, pierwsza trójka, lista przybojów, sympatycy, grupa na Facebooku. Proszę tam zajrzeć, a teraz Spięty na 16. Proszę bardzo.

No właśnie, a tytuł tego nagrania to Kowalski własnego losu, spięty z 14 na 16, 20:45, Depeche Mode.

0: Jeżeli ktoś przeoczył premierę, no ale jak można przeoczyć premierę płyty The Rolling Stones, to proszę nadrobić, cały czas o tym mówię. Foreign Tones, tak zatytułowany jest album Jealous Lover, to z tej płyty propozycja. 6 na dół, miejsce 14. Dobry wieczór, słuchamy listy i gramy w remika. Oj, jak ja w remika dawno nie grałem. Świetny to czas, pozdrowionka z Żywca, Piotr, Ela i Julka. To my też pozdrawiamy Żywiec i tych, którzy grają w remika, no ale też są tacy, którzy dzwonią.
1: Chciałam powiedzieć, że cieszę się, że jest ciemno, pada deszcz, przestałam się włóczyć i siedzę teraz i z rozkoszą słucham Trójki. Pozdrowienia dla pana Michała z Gdańska.
0: I teraz nie wiem, czy dla pana Michała z Gdańska, czy pozdrowienia dla pana Michała z Gdańska. No nic, pozdrawiamy Gdańsk bardzo serdecznie, miejsce 13, Dżem, czyli gramy w całości.

Utwór znalazł się dziś na miejscu 13. Spadek o 4 piętra. Dwie do 21. O 21 serwis, a my wracamy, ale póki co jeszcze oni. Legenda, klasyka polskiego rocka, polskiego punk rocka. Zespół bardzo dobrze znany słuchaczom Trójki. No i 4 dekady już grający. Wielki szacunek i wielkie brawa. Przed wami formacja Deserter.

0: Autopromocja.
1: Wakacje się skończyły, listy na M przeczytane.
2: Ale to nie musi być powód do zmartwień.
1: Już od poniedziałku, między 9 a 12, będziemy życzyć dobrego dnia.
2: Zachęcać do wspomnień i do dzielenia się z nami tym, czym dziś Państwo żyją.
1: Dobrego dnia od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12.
2: Bez słuchaczy i słuchaczek nie będzie tej audycji.
1: Liczymy na spotkanie tak jak w wakacje. Michał Nogaś,
3: Justyna Grabasz,
4: Mateusz Tomaszuk
2: i Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Szokujące, tak szef MSZ mówi o głosowaniu opozycji, która obroniła weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Teren osiedla Maltańskiego trzeba było sprzedać, pisze archidiecezja poznańska. Zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy chce od Europy Donald Trump. Sejm po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Wicepremier Radosław Sikorski skrytykował za wynik głosowania opozycja. Zdaniem ministra spraw zagranicznych ujawniane informacje dotyczące zonda krypto nie wpłynęły na postawę polityków PiSu.
6: Jest to niezaskakujące, acz szokujące. W świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy.
5: Przed głosowaniem premier Donald Tusk odczytał w Sejmie fragmenty zeznań ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. Była w nich mowa o obietnicy interwencji Zbigniewa Ziobry, przekazaniu pieniędzy za pośrednictwem fundacji oraz zapowiedzi uzyskania ułaskawienia po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta. Prezydent odpowiedział, że osoby oferujące w jego imieniu ułaskawienie są oszustami i należy zgłaszać je prokuraturze. Kuria w Poznaniu tłumaczy, że teren osiedla Maltańskiego trzeba było sprzedać. Decyzja ta wynikała z konieczności przywrócenia nieruchomości do właściwego stanu, co przekraczało możliwości archidiecezji poznańskiej, poinformowała wieczorem Kuria. Po tym jak Kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek osiedla. Próbowali ją zablokować działacze anarchistyczni i aktywiści walczący o prawa lokatorów. Policja siłą usunęła demonstrantów i wylegitymowała ponad 60 osób. Dwie osoby zostały poszkodowane. Donald Trump zapowiada, że zażąda od europejskich państw zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy z czasów Joe Bidena. Nie podał, o które kraje ani o jakie kwoty chodzi.
7: Prezydent USA napisał na Truth Social, że setki miliardów dolarów trafiły do Ukrainy i do NATO za darmo, choć zapłaciłaby za to Europa, gdyby ktoś ją o to poprosił. Dodał, że teraz upomni się o te pieniądze. Nie napisał, w jaki sposób miałby ten zwrot wyegzekwować. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że amerykańskie zapasy amunicji są na wyczerpaniu po wojnie z Iranem. Donald Trump od dawna domaga się, by koszty wspierania Kijowa ponosiła Europa. Wcześniej żądał zwrotu pieniędzy również od samej Ukrainy w zamian za dostęp do jej surowców. Za jego kadencji amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy praktycznie ustała. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i NATO uruchomiły specjalny mechanizm, w którym Ukraina zgłasza swoje potrzeby, a europejscy sojusznicy płacą za amerykańską broń. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: W polskich szkołach uczy się blisko ćwierć miliona cudzoziemców. To 5% wszystkich uczniów, wynika z raportu przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, którzy coraz rzadziej korzystają z dodatkowych lekcji języka polskiego, mówi współautorka raportu, socjolożka Elżbieta Świdrowska.
8: Spada liczba dzieci w oddziałach przygotowawczych oraz dzieci korzystających z dodatkowych zajęć z języka polskiego. Jest to z jednej strony zrozumiałe wraz z upływem czasu,

0: Tu szczególnie dzieci z Ukrainy miały pewien okres skorzystania z tych dodatkowych lekcji, natomiast no, jest to dosyć nieduży odsetek.
1: Do polskich szkół chodzą uczniowie ze 108 państw spoza Europy. Najwięcej z Wietnamu, Indii, Korei Południowej, Gruzji, a także Kolumbii i Kazachstanu. Ciszej proszę. Pod takim hasłem w centrum Warszawy demonstrowano przeciwko hałasowi. To akcja Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, które domaga się większej ochrony mieszkańców przed dokuczliwymi dźwiękami. Uczestnicy marszu skarżyli się na głośne samochody, które w nocy przejeżdżają pod ich oknami.
2: Jeżdżą zbyt szybko i emitują zbyt duży hałas, przekraczający prawdopodobnie normy, które są dopuszczone.
3: Zwłaszcza wieczorem, ciepły dzień, chcą się popisać. Dla mnie to jest koszmarne. Mieszkam przy Placu Konstytucji i nie słychać własnych myśli.
4: Słucham? Czy w mieście jest głośno?
5: Myślę, że zdecydowanie jest głośno, ale to nie przez miasto, tylko przez samochody, bo ten problem, który nas spotyka, to jest problem samochodów, problem ludzi, którzy nie dostosowują się po prostu do naszego społeczeństwa.
1: Przeciwnicy hałaśliwych aut przeszli przed Komendę Stołeczną Policji. Domagali się wprowadzenia przepisów, które pozwolą chronić mieszkańców przed rykiem silników towarzyszącym na przykład nielegalnym wyścigom.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 41% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie na Wybrzeżu Wschodnim oraz w zlewniach Górnej Łyny i Węgorapy obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Marika Górecka.
8: Dobry wieczór. Wystartowała siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Na dziś zaplanowano tylko jedno spotkanie. W derbach Śląska Piast Gliwice podejmuje GKS Katowice. Po 35 minutach gry Piast prowadzi 2-0. Nasi siatkarze są na finiszu przygotowań do zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostw Europy. Jutro w Gdańsku rozegrają z Finlandią ostatni mecz towarzyski przed wylotem do Bułgarii. O faworytach i szansach biało-czerwonych opowiada mistrz świata i mistrz olimpijski z lat 70. Mirosław Rybaczewski.
9: Mistrzostwa Europy, które w tym roku są bardzo ważne, bo zwycięzcy mają kwalifikacje do olimpiady, prawda? To jest też bardzo ważne dla zespołu. Widzimy, Słoweńcy mają młody zespół, bardzo dobry. Bułgarzy, młody zespół. Włosi, Francuzi mają też młody zespół i na pewno będą groźni. Także to będzie bardzo ciężki turniej i mamy trochę problemów zdrowotnych. No ale mamy tych młodych i to jest bardzo dobrze, bo widać, że oni się sprawdzają. No myślę, że jesteśmy głównym faworytem do tego Mistrzostwa Europy, no bo i wygraliśmy tą Ligę Światową. Ja jestem dobrej myśli, że powinniśmy wygrać te Mistrzostwa Europy.
8: Mistrzostwa startują 9 września. Rywalizacje w grupie Polacy rozpoczną dzień później meczem z Portugalią. W Brukseli rozpoczął się dwudniowy finał lekkoatletycznej diamentowej ligi. Do stolicy Belgii poleciało pięcioro naszych reprezentantów. Dziś w konkurencji skoków zwyż rywalizuje Mateusz Kołodziejski. Jutro na bieżni w biegu na 400 metrów zobaczymy Natalię Bukowiecką. 100 metrów przez płotki pobiegnie Pia Skrzyszowska, a na dystansie 1500 metrów o sukces będzie walczyć Klaudia Kazimierska. W rzucie oszczepem reprezentować będzie nas Dawid Wegner. Drugi dzień zawodów rozpocznie się o godzinie 18. I jeszcze piłka ręczna. Na start nowego sezonu ligowego Wisła Płock bez większych problemów pokonała na wyjeździe MMTS Kwidzyń 46-19. Z kolei kobiecą Superligę otworzył mecz Startu Elbląg z Zagłębiem Lubin. Broniące tytułu piłkarki Zagłębia wygrały 40-25.
1: Noc pochmurna z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu i miejscami burze. Będzie od 13 do 17 stopni, chłodniej na Pomorzu około 12. W całym kraju silniejszy wiatr. Nad morzem porywy do 85 km na godzinę, w Tatrach powieje do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 120 km na godzinę.
10: Autopromocja.
11: Mam dosyć Marvina Gaya. Nigdy tak nie powiedziałem. Utwory z całej dyskografii artysty. Od wczesnych przebojów, poprzez rewolucyjne komentarze społeczne, aż do frapujących poszukiwań. Wykonała podczas sierpniowego koncertu elita brytyjskiej wokalistyki z towarzyszeniem orkiestry BBC. Marvin Gaye, Prince of Soul. Na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Najgoręcej zapraszam. Mariusz Owczarek.
10: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: No to jeżeli chodzi o wiadomości, wiadomo.

0: Myśli sportowe to tyle. Kolejny serwis o 22, a my wracamy do naszej piątkowej zabawy.
1: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
0: No właśnie, ta zabawa tak się nazywa. Wy w ciągu tygodnia oddajecie głosy, potem głosy są liczone i w piątki między 19 a 22 przedstawiamy wam kolejne notowanie. To dzisiejsze ma numer 121, a w nim na 11 Cheap Tobacco.

0: Dzień dobry. Rowerzysta się kłania z Zielonej Góry. Cyklista.
1: No, dziękujemy bardzo. W końcu rowerzyści się do nas dodzwonili. 2 2 7 3. Cyklista, 121 notowanie. Chip Tobacco na 11, a na 10 YouTube.

0: YouTube, Street of Dreams, panie i panowie, to jest miejsce 10, 121 notowania pierwszej trójki. Zaglądamy na naszą stronę www, tam jest zakładka lista przebojów, mało tego, jest zdjęcie z napisem lista przebojów i zdjęcie prowadzącego i można tam od razu kliknąć i zagłosować na 10 utworów i proponuję, abyście to zrobili. 16,5 minuty po 21. Przed nami jeszcze 9 nagrań. To kolejne zanotowało najwyższy skok, bo aż o 16 pięter.
1: Witaj serdecznie, Grabku. Tutaj Janek. Zdrawiam z deszczu. Najbardziej chciałbym pozdrowić pana Pawła, wszystkich, którzy się uczą w Siódemce, naszych słuchaczy oraz absolwentów i wszystkich, którzy pracują w Trójce. Dziękuję. Miłego wieczoru.
0: No właśnie, my też dziękujemy. A przed chwilą mówiłem o nagraniu, które wykonuje zespół pojawiający się na antenie Trójki od wielu, wielu, wielu lat. Teraz podobno wyznaczyli sobie nowy kierunek i nim chcą podążać. Nazywają się Editors, a utwór, o którym mowa, zatytułowany jest The Rush.

9 Editors, 16 do góry. Pierwsza trójka myślnik słuchacze, Instagram i Facebook. Pierwsza trójka lista przebojów sympatycy na Facebooku. Grupa, proponujemy tam wam tam spojrzeć. No bo w mediach społecznościowych wiele się dzieje. 121 notowanie do 22. Na miejscu 8 polskie podwórko. Ale jakie? Madame in Poland, Robert Gawliński, Lambda.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: 25 minut po 21. To jest 121 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka na miejscu ósmym, 11 do góry, Madame in Poland, Robert Gawliński, Lambda. Tak, głosowaliście. No i proszę nie przestawać głosować, no i nie przestawać do nas dzwonić.
1: Cały słuchacz z Poznania dzwoni. Tym razem pozdrawiamy całą trójkę i przyjaciół z Poznania, z Krety, z cudownego, spokojnego, wolnego miejsca. Pozdrawiamy również redaktora Grabka. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Ja też pozdrawiam Poznań. Nawet tam byłem ostatnio chwilę w Poznaniu, ale rogala żadnego nie zjadłem. Jeżeli mógłbym powiedzieć o swoich faworytach w liście przebojów, a często o tym nie mówię, bo nie wypada, ale teraz się złamię, no to na pewno będzie ten utwór.

0: Muszę się przyznać, że strasznie mnie uwiódł ten utwór. Jacyś tacy spokojniejsi, jacyś tacy grzeczniejsi, no ale trzeba powiedzieć, że ładunek emocjonalny jest przeogromny. Marianne, Fontaines D.C., wielka płyta, pewnie wielka płyta, nadchodzi wielkimi krokami. Tymczasem u nas, panowie z Dublina, 9 do góry na miejscu 7. Oj, oj, oj, jakoś tak ciarki mam, jak jest ten utwór.
1: Korzystając z okazji, chcę pozdrowić moje wszystkie wnuki, bo sam nie wiem, ile ich mam, bo mi nic nie mówią. A dzisiaj jest dzień czekolady, to mówię krótko i zwięźle. Pozdrowienia dla kobiet i dziewczyn.
0: Dzień czekolady? Dzień czekolady? Ja o niczym nie wiem. 21:30. Postanowiłem, że w pierwszej dziesiątce nie zapowiem dzisiaj trzech utworów. Oto pierwszy z nich.

0: No właśnie. Przypominam, że w ciągu tygodnia warto zajrzeć na naszą stronę internetową, no bo na stronie internetowej Trójki wiele ciekawych informacji dotyczących życia radia, życia anteny Trójki i nie tylko, ale też odnośnik do listy przebojów, odnośnik do głosowania i tam spośród 100 propozycji można wybrać swoich faworytów i mieć wpływ na kształt notowania, a każde notowanie przedstawiamy w piątki między 19 a 22. Dzisiaj 121. Pierwsza trójka. 25,5 minuty do 22. Patrzę na telefon. Tak, tam chyba ktoś dzwoni.
1: Dzisiaj jest co prawda sobota, ale jeszcze piątek, ale tydzień temu w sobotę mieliśmy 35. rocznicę powstania Straży Miejskiej w Siemianowicach i chyba najprawdopodobniej w całej Polsce. Nie było okazji, także może dzisiaj uda się złożyć wszystkim strażnikom miejskim najserdeczniejsze życzenia, jak najmniej interwencji i jak najwięcej dobrego wizerunku wśród mieszkańców.
0: O, proszę, jakie poruszające słowa od słuchaczy Trójki. 121 notowanie, tak jak powiedziałem, teraz miejsce piąte i piosenka, której nie zapowiem, numer 2.

A to, drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, była piosenka, która w 121 notowaniu pierwszej trójki zajęła pozycję numer

0: 5 dla ułatwienia powiem i dla przypomnienia, że tydzień temu utwór był na miejscu 4. 2 2 i 7 3, telefon, patrzę, tak, dzwoni.
1: Tu Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz. Chciałbym powiedzieć, że w Skoczowie jest niewiarygodnie ciepłe na tą porę, bo jest aż 24 stopnie. No lekko zachmurzone na razie, ale nad ranem ma zacząć padać. Taki fenomen, że faktycznie jest bardzo ciepło. Przede wszystkim no fajnie słucha się przy takiej temperaturze trójeczki.
0: No trójeczki to się chyba przy każdej temperaturze słucha. Najnowsze informacje pogodowe w serwisie informacyjnym za 22 minuty z kawałkiem na naszej antenie, ale do tego czasu jeszcze rozstrzygniemy co nieco, a co nieco to 121 notowanie naszej listy, w którym na 4 Archive.

0: No i taka nam się cyklista zrobiła, że na Myśliwieckiej zaczęło padać. No, no nieładnie, że zaczęło padać. City Walls Archive z 5 na 4, 121 notowanie.
1: No ja na rowerze nie jeżdżę, bo biegam. I powiem szczerze, tylko dobiec do Marcina, do Mikołaja, do Sebastiana i potem do Wojciecha i znów wiosna, tak więc byle do wiosny. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ho, ho, ho, byle do wiosny, to jeszcze kawałek. 16 do 22 wchodzimy na podium.
2: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu, więc po prostu nie wiedziałem,

Podobno ojciec załatwił mi karierę moją wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja myślałem głupi do tej...

0: Fish MAD, tworzywo 6 minut mądrości z 10 na 3. Tak poszybowała ta piosenka w 121 notowaniu.
1: Dobry wieczór, tu Robert z Łodzi, stały słuchacz. Pozdrawiam Grabka i całą załogę Trójki. Piątek słucham jak zwykle listy przebojów na naprawionym amplitunerze Yamaha. Pozdrawiam również pana od Radyjek, który mnie zainspirował i naprawiłem ten amplituner. Dziękuję.
0: No właśnie, gdzie jest nasz słuchacz od Radyjek? Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 8 minut do 22, no i to jest ta trzecia piosenka w pierwszej dziesiątce, której nie zapowiem.

0: Także proszę pamiętać o naszej stronie www. W zakładce Lista Przebojów wybieramy 10 nagrań i głosujemy, a w piątki między 19 a 22 słuchamy każdego notowania.
1: Chciałbym pozdrowić mojego kolegę, który wyjechał dzisiaj, rozpoczął urlop i niestety pogoda mu nie dopisuje, jest nad morzem, a zostawił mnie samego, a pojechał ze swoją koleżanką, małżonką. Chciałbym mu przekazać najlepsze życzenia, żeby mu deszcz się szybko skończył.
0: No to pozdrawiamy kolegę i koleżankę, małżonkę.
2: Chciałem przypomnieć lub oznajmić, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Życia Seksualnego i w związku z tym chciałem wszystkim życzyć udanego świętowania.
0: A to chyba a propos tego wcześniejszego telefonu było, tak?
3: Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Kropka. Wiadomość otrzymana w dniu 4 września 2026 roku. Dziękujemy. Do widzenia.
0: I my też dziękujemy. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Po 22 Piotr Mec, a na koniec zaśpiewa nam Artur Rojek, złoty medalista pierwszej trójki.

0: Autopromocja.
1: Był sobie człowiek, którego kochały dzieci.
2: W najbliższej zagadkowej niedzieli będziemy wspominać Kasię Stoparczyk.
3: Nasza redakcyjna koleżanka odeszła rok temu.
2: Przywołamy wspomnienia wspólnych chwil,
3: jej ulubione piosenki
2: i fragmenty audycji.
4: 100 lat dla człowieka to trochę za dużo.
5: Za dużo?
4: No bo może umrzeć na śmierć.
1: Dzieciaki zaskakiwały mnie nieustająco.
3: Zastanowimy się, jak pamięć o tych, których już z nami nie ma, wpływa na nasze życie. Opowiemy również o inicjatywach, które Kasię upamiętniają.
2: Zapraszamy w niedzielę, tuż po 9:00. Maja Sołtysik,
3: Michalina Bieńko,
2: Krysia i Bruno.
0: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pobili chorego mężczyznę na stacji paliw, stanął przed sądem. Policjantom z Będzina grozi do 5 lat więzienia. Maciej Berek wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent złamie prawo, jeśli nie odbierze ślubowania od nowego sędziego, mówi szef kancelarii premiera. Amerykańscy negocjatorzy mają przywieźć do Moskwy i Kijowa propozycję zakończenia wojny w Ukrainie. Policjanci z Będzina, którzy jesienią ubiegłego roku pobili chorego 49-latka na stacji paliw, odpowiedzą za to przed sądem. Prokuratura w Sosnowcu wysłała akt oskarżenia. Policjanci tłumaczyli, że stan mężczyzny mógł wskazywać, że był pod wpływem środków odurzających. Okazało się, że cierpiał na Parkinsona. Na ławie oskarżonych zasiądzie 3 funkcjonariuszy, mówi rzecznik sosnowieckiej prokuratury okręgowej Bartosz Kilian.
7: Dwaj oskarżeni, to jest Dawid J. oraz Damian G., odpowiedzą za pobicie pokrzywdzonego Mirosława K., a także bezprawne zmuszanie go przemocą oraz groźbami do opuszczenia samochodu. Trzeci oskarżony, Piotr G., w ocenie prokuratora dopuścił się przestępstwa polegającego na udzieleniu dwóm pozostałym mężczyznom pomocy przy okazji pobicia Mirosława K. Niedozwolone wsparcie obejmować miało stosowanie przemocy oraz groźby bezprawnej wobec świadka zdarzenia.
6: Żaden z policjantów nie przyznał się do winy. Wszyscy trzej zostali zawieszeni. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent złamie prawo, jeśli nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka, ocenia szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Sejm wybrał byłego ministra na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jan Grabiec przypomniał w TVP Info, że Karol Nawrocki wcześniej odmówił przyjęcia ślubowania od 4 innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
8: To oczywiście będzie złamanie prawa, złamanie konstytucji przez prezydenta. Bardzo smutne, ale już byliśmy tego świadkami w odniesieniu do sędziów wcześniej wybranych. Z całą pewnością nie można dopuścić do tego, żeby konstytucyjny organ nie działał, bo tak sobie życzy tego osoba ze środowiska PiS-u, dzisiaj prezydent, ale tak naprawdę ciągle działająca w interesie tego środowiska politycznego. Nie można pozwolić na to, żeby prezydent, nawet prezydent w Polsce, paraliżował konstytucyjne organy.
6: Maciej Berek zastąpi sędziego Justyna Piskorskiego, którego kadencja upływa 18 września. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego, wybranych w marcu przez Sejm. Z tego powodu nie mogą orzekać. Wysłannicy USA przylatują do Moskwy i Kijowa z ofertą położenia kresu walkom. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie, poinformował prezydent USA Donald Trump. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić i jest spora szansa, że nam się uda, powiedział Trump. Nie podał daty spodziewanej wizyty negocjatorów. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego do Kijowa przyjadą w niedzielę, dzień wcześniej będą w Moskwie. Alternatywa dla Niemiec i długo, długo nic. W niedzielę w Saksonii-Anhalt odbędą się wybory do Landtagu. Według sondaży wygra je skrajnie prawicowa AfD, która może liczyć na 42% głosów i pierwsze w historii na poziomie federalnym samodzielne rządy. Na drugim miejscu z 22% poparcia jest rządząca dotychczas chadecja CDU. Na jej wiec w dzielnicy Reform w Magdeburgu wybrał się Paweł Turski.
9: Więcej dziennikarzy niż zwolenników i to pomimo tego, że na miejscu rozdawano darmowe currywursty i frytki. Tak jednym zdaniem można opisać ostatnie wyborcze wydarzenie CDU. Kiełbasa nikogo nie przekona. My tutaj przyszliśmy podziękować premierowi za jego pracę i powiedzieć mu, że na niego zagłosujemy. Mówiła mi z niewielką wiarą w zwycięstwo Niemka polskiego pochodzenia. Na piknik przed wysokimi na 10 pięter blokami przybyła z mężem. CDU gwarantowało od czasów Helmuta Kohla.

0: Dobre życie, może nie najlepsze, ale stabilne. AfD tego nie zagwarantuje. Problemów nie da się wyeliminować od razu. My jednak to robimy. AfD cofnie nasz land do lat 90., gdy bezrobocie było dwukrotnie wyższe. Starał się przekonać wśród bloków garstkę osób główny kandydat CDU i obecny premier Saksonii Anhalt Sven Schulze. Wyborcy CDU nie wyobrażają sobie życia w kraju związkowym rządzonym przez skrajnie prawicową alternatywę dla Niemiec. Wyjedziemy do Polski, jak wygra AfD. Naprawdę, podjęliśmy już taką decyzję. Z Magdeburga, Paweł Turski, Polskie Radio.
1: CDU w Saksonii-Anhalt traci w sondażach m.in. z powodu nieskutecznych działań rządu w Berlinie, które tworzy koalicja CDU-SPD. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro chmury na przemian ze słońcem, może przelotnie padać, na północy lokalnie burze. W soboty od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu.
3: Autopromocja.
4: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
5: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
6: Radosław Paczocha, Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
4: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
5: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
7: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Radosław Paczocha.
5: Barbara Marcinik. Polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Lista osobista.

Nigdy nie nauczy się tak ładnego akcentu. Niestety. Ale kolejne single z nowej płyty Arab Strap. Będą zawsze pojawiać się w liście osobistej. Dobry wieczór Państwu. Witamy. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik i Piotr Metz. Trochę dzisiaj będzie gości.

Erykah Badu, Alchemist i w tym utworze gościnnie Kamasi Washington. Wspaniała płyta. Jestem przekonany, że zagra i zaśpiewa trochę.

0: trochę z tej płyty, a może nawet bardzo dużo z tej płyty, kiedy przyjedzie do Polski, do Katowic, za kilka tygodni. A w dzisiejszej liście osobistej postanowiłem przypomnieć pierwszą historyczną sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czasach, kiedy sesje odbywały się jeszcze w ramach pierwszej trójki. I to było wszystko na żywo. Wtedy nierejestrowane. Matylda i Łukasiewicz, no z wszystkimi brudami, które wtedy nagraliśmy.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Co za spotkanie.
1: W tak miłych okolicznościach przyrody.
2: Tak, już zapomnieliśmy, jak to się robi, jak to się gra w radio. Dawno tu nie byliśmy i w sumie no. Super. W ogóle pierwszy raz jesteśmy tu razem i gramy coś w tym studiu chyba.
1: Wiem, i pierwszy raz gramy koncert zwróceni do siebie twarzami.
2: To jest niesamowite. Piotrek, gospodarz, który nas tu opuścił, on zupełnie nie wie, że możemy całą tę audycję teraz zrobić bez niego.
1: A to ci zaskoczenie.
2: Piotrek chyba nie był na naszym koncercie i on nie wie, że możemy teraz przez pół godziny gadać i pewnie mu się to może nie spodobać.
1: No to trzeba przychodzić na koncerty, żeby się nie mieć zdziwka.
2: Dokładnie tak. To ja potrzebuję teraz sekundy, żebyśmy mogli zagrać drugi utwór. Muszę przestawić na wzmacniaczu jeden parametr. A czy ty zabawisz państwa przez sekundę beze mnie?
1: Ale mam zatańczyć? Idź tam, nie no, zmieniaj parametry. Słowem. Nie no, miłym słowem, wspaniałym słowem. Jest nam niezmiernie wspaniale, przeokrutnie miło, że możemy dla was śpiewać. Fajne zmiany, co?
2: Tak, zmieniłem parametr na wzmacniaczu. To wibrato jest dużo głębsze. Zagramy teraz utwór, którego nikt jeszcze chyba prawie nie zna, z naszej nadchodzącej płyty Matka. Ważna dla nas piosenka nazywa się Trzymaj moją głowę nad wodą.

0: Weszło mi w nawyk, ja chcę dobrze, oni chcą mnie naprawić. Trzymaj moją głowę nad wodą.
1: Wszyscy chcą mi patrzeć na ręce, płakać mogę, tylko w łazience trzymać.

Ale było wtedy fajnie. Atmosfera była tak luźna, że Radek Łukasiewicz wsuwał chrupki w czasie programu, równocześnie udzielając wywiadu. Niesamowite. Za tydzień premiera drugiej płyty Współgłosów. Z tej okazji obydwa single, które znamy do tej pory.

Pamiętam, że Marcel Baliński miał duży problem, w jakiej kategorii do Fryderyków zgłosić współgłosy. Ostatecznie zgłosił bardzo dobrze, bo wygrali w jazzie eksperymentalnym. Ciekawe, co zrobią z drugą płytą. Zbigniew Namysłowski i jego absolutny klasyk Quiet Afternoon. Nie bez powodu.

0: Przy telefonie powinien być Jacek Rudziewicz. Jesteś?
1: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry
1: Pozdrawiam
0: wieczór.
1: Z Gdyni.
0: Dobry wieczór. Zaryzykuję, a ty sprostuj, jeżeli się gdzieś pomylę. To był jeden z twoich ulubionych utworów wszechczasów, a grał go jeden z twoich dwóch ulubionych muzyków wszechczasów.
1: No właśnie, o tym samym pomyślałem, słuchając Quiet Afternoon teraz. I w związku z tym, że to jest jeden z moich takich ulubionych, jedna z moich ulubionych kompozycji Zbigniewa Namysłowskiego, to właśnie w tej chwili muszę powiedzieć, że kończymy miksowanie właśnie naszej wersji, w mojej aranżacji tej przepięknej kompozycji.
0: To jest trochę spełnienie twoich artystycznych, ale chyba takich też prywatnych, osobistych marzeń. Hołd dla Zbigniewa Namysłowskiego, w dodatku z udziałem Jacka.
1: No tak, no muzyka Zbigniewa Namysłowskiego dla mnie to jest taki przykład takiej oazy doskonałości pod względem kompozycji, indywidualnego brzmienia i w ogóle wirtuozerii, którą posiadał Zbigniew Namysłowski. Zresztą miałem przyjemność być jego uczniem na warsztatach jazzowych. W tym czasie właśnie mały Jacuś się przechadzał tam za rączkę, miał wtedy może 3-4 lata, nie pamiętam dokładnie, a teraz mam przyjemność taką, że razem gramy i współtworzymy najnowszą płytę moją, czyli no wielka radość.
0: Dla dziennikarzy pan Zbigniew był zawsze bardzo surowy, a dla uczniów?
1: Podobnie. To był właśnie

0: taki, ja wczułem ogromny respekt i właściwie potem w życiu już takim dorosłym nigdy tak się nie odważyłem jakoś nawet zbliżyć tak jak do innych muzyków mi się udawało, ponieważ był to zawsze dla mnie taki no, ktoś wyjątkowy. Ktoś, kogo obdarzałem wyjątkowo wielkim szacunkiem i zachwycałem się i byłem właściwie otoczony tą muzyką Namysłowskiego od 15 roku życia, więc ja uważam zresztą, że to jest najwybitniejszy polski muzyk jazzowy, bo może nie jest tak kultywowana jego twórczość jak Komedy czy w tej chwili Tomasza Stańko, ale wydaje mi się, że zasługuje na to i powinna być ta twórczość przypominana jak najczęściej.
1: Co właśnie robisz? Co właśnie robisz? Ale może się no właśnie, wesprzemy tak, no. Tutaj opinią naszego wspólnego kolegi, którego szanujemy za wiedzę i też patrzymy w niego czasami, jeżeli chodzi o jazz jak obrazek, czyli Tomka Tłuszkiewicza, który ma bardzo wyraźny pogląd na temat Zbigniewa Namysłowskiego, mówiąc, że on pierwszy zaczął grać polski jazz, Polish jazz.
0: No pewnie tak, pewnie tak. Pewnie tak było. To był taki... Taka muzyka, która się różniła zdecydowanie od tego, co się grało w Europie i na świecie.
1: Dodajmy może dla tych, którzy mogą się czuć zmyleni, że Tomkowi chodziło o to, że do tego momentu w pewnym sensie w Polsce grało się jazz po prostu amerykański.
0: No zwykle, znaczy w tamtych czasach to jeszcze trzeba powiedzieć, że dominował jazz tradycyjny, a nie było tak indywidualnego takiego artysty, który by taki swój indywidualny język muzyczny wprowadził. A te kompozycje są naprawdę zadziwiające. Jeżeli na przykład gram na fortepianie jakąś kompozycję Zbigniewa Namysłowskiego, to nie ma tam takich typowych na przykład przebiegów harmonicznych, które się stosuje w muzyce jazzowej czy w muzyce takiej, na których oparte są standardy jazzowe. To jest bardzo osobista muzyka, bardzo, bardzo mocno taka właśnie Zbyszkowa, namysłowska. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale no bardzo, bardzo wyróżniająca się i osobista.
1: I pewnie niełatwa w zmierzeniu się z nią, prawda? Bo czuje się no jednak tak, cień, tak. Cień i ducha.
0: Tak,
1: pana
0: ale
1: Zbigniewa.
0: Tutaj pana Zbigniewa oczywiście, że tak, natomiast tutaj sytuacja była bardzo jakby ciekawa dla mnie, dlatego że był przez kontakt z Jackiem Namysłowskim, który miał dostęp do nut również, więc to bardzo ułatwiło też produkcję tych płyt, dlatego że Jacek zajął się harmonizowaniem głosów instrumentów dętych. Tam są cztery dęte instrumenty na tej płycie, więc to też niezwykle uzdolniony muzyk Jacek i tak by jestem szczęśliwy, że uczestniczy w tym projekcie. Oprócz niego oczywiście Maciej Sikała, Marcin Gawdzis, Jan Smoczyński na bębnach, Benjamin Przeradowski i Mateusz Kurek, który również, tutaj muszę powiedzieć, że w procesie produkcyjnym i w miksowaniu bierze udział również.
1: A kto zaprojektował tak piękną okładkę?
0: Okładka, jeżeli się tobie podoba, to bardzo nam miło jest. Okładka jest fragmentem jakby zdjęcia wyciętego z klipu, który powstaje do Winobrania. I to jest taka, inspiracją było malarstwo Hockneya, którego podziwiałem parę razy w tamtym roku, bo była wystawa taka retrospektywna w Paryżu. I no też ze względu na moje jakby te plastyczne wykształcenie to i znajomość tego malarza chciałem, żeby jakby taki wprowadzić kolorystyczną, bardzo optymistyczną oprawę tej muzyki, zwłaszcza Winobrania, które też jest jakby symboliczne troszeczkę.
1: Z przejęciem wielkim, które słychać było w twoim głosie, o nowej płycie opowiadał Jacek Rodziewicz, tytułowe Winobranie teraz.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, Jacek.
0: Wszystkiego, pozdrawiam serdecznie wszystkich z Gdyni.

Ziewicza i jego zespołu. Za tydzień lista osobista prosto z Polish Jazz Festival w Londynie. Tam jednym z gości będzie Wojtek Mozelewski, który przed chwilą ruszył w kolejną odsłonę swojej trasy koncertowej z płytą solo. Płytą, którą zrobił bardziej dla siebie. Zaczął grać w małych klubach, a która jest jego ogromnym sukcesem. To już trzeci dodruk tej płyty, która rozchodzi się znakomicie. 20 koncertów. Trasa ruszyła 30 sierpnia w Podkowie Leśnej, skończy się 20 grudnia w Gdańsku. Wszystko oczywiście na stronie internetowej, a myślę, że Wojtek nam opowie o tym, co u niego słychać za tydzień, kiedy w Londynie będzie gościem listy. Teraz z płyty solo fragmencik.

A teraz przed nami absolutna radiowa prapremiera. To jest piosenka, którą Guzik napisał po śmierci Jarka Śmietany. Bzyk zrobił do tego bity, Antek Dębski zagrał solo na basie. Ta piosenka, Stojąc nad grobem, będzie częścią Story of Polish Jazz. Dwa koncerty w warszawskiej Stodole 2 października, dzień później w Forum Horyzonty w Krakowie. Tym razem koncert krakowski dedykowany oczywiście Jarkowi Śmietanie, ale generalnie wydarzenie to jest hołd dla Andrzeja Trzaskowskiego i Wojciecha Karolaka. Jak zwykle w historii tej imprezy kilka pokoleń polskiej sceny jazzowej: Krzysimir Dębski, Adam Czerwiński, Kajetan Galas, Piotr Baron, Robert Majewski, Antoni Dębski, Adam Kowalewski, Grzegorz Nagórski, Piotr Wyleżał oraz właśnie Guzik i Bzyk z WHE. I będzie jeszcze gość niespodziewany.

0: Autopromocja.
1: Nie chodzi o to, żeby przekonać drugą stronę.
2: Chodzi o to, żeby jej wysłuchać.
1: Porozmawiajmy. A mamy o czym?
2: Nie szukamy jedynej słusznej odpowiedzi. Chcemy usłyszeć różne.
1: Bo najważniejsze głosy to w tej audycji Państwa głosy.
2: Bez cenzury, zawsze z szacunkiem.

0: poniedziałku do czwartku.
1: Uwaga, nowa godzina.
0: Od 14 do 15.
1: Porozmawiajmy.
0: 22 i 7 trójek.
1: Zapraszamy.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Krzysztof Łoniewski.
2: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Burza w Sejmie. Premier mówił o powiązaniach polityków PiS-u z Zonda Krypto. To prowokacja, uznał prezes partii. Były minister, nowym sędzią Maciej Berek wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Przełom w sprawie produkowanych w Polsce pocisków artyleryjskich. Trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów i trzecia nieudana. Premier Donald Tusk nie krył zaskoczenia, że politycy opozycji nie chcą się odciąć od ludzi zaangażowanych w aferę Zonda Krypto. Zacytował w Sejmie fragment zeznań prezesa kryptogiełdy Przemysława Kreala, które obciążają m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.
4: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
3: Premier powiedział, że dziś nikogo nie dziwi ścisła więź między Przemysławem Kreałem, Zonda Krypto, mafią, która wokół tego przedsięwzięcia się kręciła, PiS-em, Konfederacją i wysokimi urzędnikami państwowymi. A zarzuty premiera prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił jako prowokację. Jarosław Kaczyński mówi, że powiązania polityków PiS-u Zonda Krypto mogły być, jak to ujął, incydentalne.
5: To jest po prostu prowokacja. Nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. To jest kiełbasa nieistniejąca. I takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią.
3: Były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda Krypto, nawet telefonicznie. Dodał, że spotkał się tylko z byłym funkcjonariuszem CBA, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki gabinetu Donalda Tuska. Politycy koalicji rządzącej mówili, że to świetny fachowiec. Opozycja zarzucała premierowi, że chce upolitycznić Trybunał. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza scenariusza, w którym Maciej Berek będzie musiał złożyć ślubowanie w Sejmie, jeśli Karol Nawrocki nie zaprosi go do Pałacu Prezydenckiego.
6: Wyobraźmy sobie, że państwo przychodzicie do urzędu, a urzędnik mówi, że on nie będzie wydawał wam decyzji, chociaż ma obowiązek ją wydać. Co wtedy? Więc wobec prezydenta nie ma innych środków prawnych, tylko właśnie takie, że należy złożyć tą przysięgę, tak żeby wszyscy ludzie widzieli. Notariusz odnotuje to w odpowiedniej formule i wtedy mam nadzieję, że ci sędziowie zasiądą za stołem Trybunału.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział w Sejmie, że kandydatura Macieja Berka na sędziego nie powinna być procedowana z powodów formalnych. Sam Karol Nawrocki mówił wczoraj, że decyzji w sprawie przyjęcia ślubowania jeszcze nie podjął. Wcześniej prezydent nie odebrał ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego, wybranych w marcu przez Sejm. Z tego powodu nie mogą orzekać. W poniedziałek sędzia Krystian Markiewicz będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Ponad 260 razy interweniowali wielkopolscy strażacy. Zgłoszenia dotyczyły skutków burz, które przechodzą nad regionem. Zniszczeń było bardzo dużo, ale nikt nie został ranny, informuje rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
7: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogoźnie. Odnotowano również kilkanaście zdarzeń związanych z uszkodzeniem lub całkowitym zerwaniem poszyć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Tutaj szczególnie dotknięta pod tym względem została gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, a także pojedyncze punkty w powiatach obornickim i kolskim.
3: W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na północy i w północnym zachodzie również przed intensywnymi opadami. Przełom w sprawie produkowanych w Polsce pocisków artyleryjskich. Pierwszy wyprodukowany w pełni w naszym kraju pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Rozpoczęcie produkcji może być przełomem w zapewnieniu niezależności polskiej armii w produkcji uzbrojenia wykorzystywanego w armatochaubicach Krab i K9.
8: Pociski opracowane przez spółkę PGO we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia najpierw testowane były na poligonach w Stalowej Woli i w Niewiadowie. Najważniejsze

0: Pierwszy sprawdzian przeprowadzono w tym tygodniu w Ustce. Pociski przekraczały dystans 30 km, mówi Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO.
1: Strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu, także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy, jesteśmy bardzo dumni.
0: Seryjna produkcja pocisków może ruszyć już w przyszłym roku. Zakłady będą mogły wytwarzać do 100 tysięcy korpusów rocznie. Według szacunków ekspertów polskie magazyny potrzebują docelowo co najmniej 3 milionów pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Do tej pory Polska opierała się na zagranicznych dostawach tego typu amunicji. Uruchomienie własnej produkcji ma odwrócić ten trend. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Już w niedzielę historyczne wybory w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech. Według wszelkich sondaży wygra w nich skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Partia, jeśli nie dostanie się do parlamentu kraju związkowego, mniejsze ugrupowania będzie mogła rządzić i to w dodatku samodzielnie.
3: Według sondaży Alternatywa dla Niemiec może liczyć na 42% poparcia, dotychczas rządząca CDU na zaledwie 22%. 11% w sondażach ma lewica, reszta ugrupowań plasuje się delikatnie nad lub pod progiem wyborczym. AfD jest tutaj tak silna, gdyż nie ma tu dobrej sytuacji gospodarczej. W ciągu 35 lat wyemigrowało stąd 25% mieszkańców. To doprowadziło do redukcji klas w szkołach, spadku miejsc pracy, a to z kolei przełożyło się na frustrację wyborców. Tłumaczy politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. Zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec nie jest przesądzone. Wciąż 26% wyborców nie wie, na kogo zagłosuje. 26% wynika z chęci taktycznego głosowania. Wyborcy chcą zagłosować tak, by pokazać swój sprzeciw dotychczas rządzącym, blokując przy tym AfD i nagradzając poniekąd mimowolnie małe ugrupowania. Wybory w Saksonii-Anhalt odbędą się w niedzielę. Z Magdeburga Paweł Turski, Polskie Radio.
2: I to wszystko w tym serwisie Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport. Marika Górecka.
5: Dobry wieczór. Zaczynamy od lekkiej atletyki i wielkiego sukcesu Mateusza Kołodziejskiego w skoku wzwyż. Polak zajął pierwsze miejsce w finałowym meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. W swojej najlepszej próbie skoczył 2,28 metra. Pokonał przy tym słynnych rywali, bo strącenie zaliczył m.in. mistrz olimpijski Włoch Gianmarco Tamberi. Kołodziejski jest drugim po Piotrze Małachowskim Polakiem triumfującym w Diamentowej Lidze. Jutro w biegach reprezentować nas będą Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska i Klaudia Kazimierska. W rzucie oszczepem rywalizować będzie Dawid Wegner. Start drugiego dnia zawodów około godziny 18. Na inaugurację ligowych zmagań piłkarzy ręcznych MMT z Kwidzyń przegrał z Wisłą Płock 19-46. Pomimo porażki z optymizmem w przyszłość patrzy trener gospodarzy Bartłomiej Jaszka.
6: Dla niektórych zawodników pierwsze zderzenie tak naprawdę z zespołem, który występuje na co dzień w Lidze Mistrzów i jakość tego zespołu zawodników, doświadczenie na parkietach tych właśnie europejskich. Zderzenie się, pierwszy zawsze mecz po okresie przygotowawczym ligowy zawsze trochę waży, wydaje mi się, podwójnie. Cieszę się, że wszyscy weszli, wszyscy dostali tak naprawdę tego grania, więc dużo rzeczy pozytywnych, ale też jest ogromny materiał do pracy dalej. Pamiętam, jak ja też grałem i widziałem naprzeciw siebie, nie wiem, Kim Andersona, czy Karabatycza, czy innych zawodników, to też, kurczę, się patrzyło, że to oj, ale te minuty dzisiejsze, to doświadczenie zdobyte dzisiaj, na pewno wierzę w to, że nam to zaowocuje, ale trzeba zrobić to naprawdę wszystko na wysokiej takiej jakości.
5: Jutro mecz pierwszej kolejki rozegra z MKS-em Kalisz broniąca tytułu Industria Kielce. Kończymy piłką nożną. Na start siódmej kolejki polskiej ekstraklasy Piast Gliwice pokonał w derbach Śląska GKS Katowice 3-0. Do siatki trafiali kolejno Leandro Sanka, Juande i Hugo Vallejo. Liderem z 13 punktami pozostaje Lech Poznań.
2: Noc z przelotnym deszczem, a miejscami także burza. Będzie od 13 do 17 stopni, chłodniej na Pomorzu około 12. W całym kraju silniejszy wiatr. Nad morzem porywy do 85 km na godzinę, a w górach do 120 km na godzinę.
7: Autopromocja.
8: Mam dosyć Marvina Gaye'a. Nigdy tak nie powiedziałem. Utwory z całej dyskografii artysty. Od wczesnych przebojów, poprzez rewolucyjne komentarze społeczne, aż do frapujących poszukiwań. Wykonała podczas sierpniowego koncertu elita brytyjskiej wokalistyki z towarzyszeniem orkiestry BBC. Marvin

0: Gay, Prince of Soul na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Najgoręcej zapraszam. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Lista osobista.

Jeden z moich ulubionych, nie tylko z uwagi na tytuł utworów Hendrixa, tym razem z okazji tego, że mamy rocznicę ścieżki dźwiękowej do fantastycznego filmu Easy Rider, który 4 września 1969 roku miał swoją londyńską premierę. A teraz minęła 23:15. O tej porze będziemy rozwiązywać tajemnicę pewnego zniknięcia.

0: Dobry wieczór, Patrycja, choć u ciebie to pewnie jeszcze good afternoon.
1: U mnie tuż po lunchu, owszem. Dobry wieczór, Piotrze.
0: Obiecaliśmy historię pewnego zniknięcia, ale powiedz, czy ty tak naprawdę zniknęłaś dla siebie?
1: Wiesz, to było ciekawe doświadczenie, ponieważ najpierw się pochowałam, a potem za siebie wyszłam. Był taki moment, że już to jest taka zmiana w osobowości, dlatego artyści przybierają inne imię i eksperymentują z taką sytuacją, bo zawsze łatwiej jest uśmiercić osobowość artystyczną niż żywego człowieka. I miałam taki moment. Sporo było do przerobienia w kwestii Patty Young.
0: Powiedz, to chyba jest dość kosmiczna przygoda przenieść się z Londynu na pustynię.
1: Niewyobrażalnie kosmiczne. Do dzisiaj jest tak, że jak odwiedzam Europę i myślę o tym, gdzie spędziłam ostatnie prawie 14 lat, to trudno jest mi w to uwierzyć. Ale jest to cały czas przygoda, która się nie kończy i zawsze jak myślę, że już stamtąd wyjechałam, to okazuje się, że wracam. Natura ma niesamowitą drogę komunikacji i ma przepiękny język. I w miejscu tak cichym jak pustynia bardzo dużo się dzieje.
0: W twoim przypadku ta pustynia jest niezwykła, bo pewnie można ją traktować pod wieloma względami symbolicznie, ale widziałem to, co ty masz za oknem. A do tego jeszcze dodajmy, że na przykład tytuł płyty, o której być może wspomnisz za chwilę, War on Love, jest spowodowany także tym, jak rozumiem, że ta pustynia, która wydaje się być spokojna, kryje w sobie pewne tajemnice związane z codziennością człowieka na świecie, o tak bym to powiedział, szczególnie obecnie.
1: To jest bardzo mityczne miejsce i może dlatego też jest to miejsce tak wielu historii filmowych, literackich i oczywiście muzycznych, bo już od lat 60. ta fascynacja pustynią była bardzo silna w kulturze w Stanach i w Europie, oczywiście bardziej egzotyczna dla nas Europejczyków. Niemniej jednak jest to, po pierwsze jest to klimat przyszłości, klimat, w którym rozwiązania dotyczące wody i ziemi i roślin i przetrwania są tak naprawdę rozwiązaniami, które będą uniwersalne w wielu miejscach na świecie. Niestety, to jest bardzo smutne, ale prawdziwe. Przepraszam. A po drugie, jako metafora na życie, jest to niesamowite, że można wyciągnąć krzesło, postawić je w piachu, wyjść na boso, nie słyszeć ani jednego dźwięku, usiąść i oglądać zachód słońca, wiedząc, że pomiędzy twoimi stopami a centrum ziemi nie ma żadnego betonu. Że człowiek nie zreorganizował żadnych kształtów, nie ma linii prostych. Także bardzo dużo się zmienia. Robiłam różne eksperymenty słuchowe, na przykład jak przeprowadziłam się do Nowego Jorku na jakiś czas, to strasznie bardzo trudno mi było słuchać dźwięków miasta przez wiele miesięcy. To się oczywiście dostraja do nas. Nasz mózg jest niesamowitym instrumentem. Ale dużo się dzieje na pustyni. Wewnątrz nas, w środku i na zewnątrz, wokół nas.
0: I są jeszcze dwa słowa, które wcześniej kojarzyły się nam tylko z przyrodą, a od lat, próbuję policzyć, 20-30, mają też jakąś konotację muzyczną. Joshua Tree.
1: Joshua Tree.

0: Jak większość dzieciaków w moim wieku, chyba pierwszy raz, kiedy usłyszałam Joshua Tree, to było przez płytę YouTube. To rzeczywiście tutaj były zrobione do niej zdjęcia, bo ona nie była nagrana w Joshua Tree. Ale Joshua Tree to jest drzewo, które Mormoni nazwali Joshua Tree, ponieważ jest to drzewo, które wygląda jak osoba, która modli się do nieba. Przepiękne miejsce. Też ma dużo obecnie wyzwań, jeśli chodzi o zagrożenie, pod którym są te drzewa. Więc rzeczywiście miejsce bardzo magiczne. Mieszkam tam. Dzielę co prawda teraz czas pomiędzy pustynią a Los Angeles, gdzie bogactwo muzyki jest również niesamowite. Piękna społeczność, no też miejsce, które dało mi dużo do myślenia i dużo ciszy, która była potrzebna, bo ta przeprowadzka była bardzo, powiedziałabym, że gwałtownym procesem, ale też bardzo ważnym i bardzo przemyślanym. I pojawiła się płyta War on Love, tak jak wspomniałeś. Przemyśleń o tym, gdzie ruszamy jako cywilizacja.
1: Płyta, która powstała jakiś czas temu, ale dziś jest bardziej aktualna niż wtedy, kiedy powstawała pewnie.
0: Też tak myślę. Dla mnie ważne było, aby tę płytę wydać w 2019 roku, tuż przed świętami. Miałam takie wrażenie, że jeżeli tej płyty nie wydam teraz, to ona nigdy nie wyjdzie. Oczywiście to trochę dramatyczne, ale rzeczywiście nie ukazałaby się przez długi czas. W styczniu pojawiły się pierwsze wiadomości o pandemii. I powstał taki pomysł, żeby tę płytę teraz wydać na poważnie, żeby ruszyć na koncerty. Pomysł, który sam przyszedł od bardzo mi teraz bliskiej osoby, która pojawiła się w moim życiu i powiedziała: Patty, co robisz? Gdzie są twoje płyty? Gdzie są koncerty? Ja powiedziałam: wiesz, Mela, no już nikt o tym nie pamięta. A Mela mówi: nie, nie, pamiętamy. I powstał taki pomysł. I ten pomysł nagle ruszył bardzo dynamicznie. Pierwszą osobą, z którą chciałam o tym porozmawiać oficjalnie, jesteś ty. Więc zaczynamy historię War on Love, o tym, o czym jest, co się wydarzyło przed, w trakcie i po procesu twórczego.
1: To umawiamy się w piątki o 23:15 na kolejne opowieści.
0: Umawiamy się.
1: A płyta pięknie zaczyna się od utworu Sounds of Freedom, który teraz nam wybrzmi. A ja jeszcze tylko powiem, że Mela, która pojawiła się przed chwilą w twojej opowieści, to jest ta Mela, której się domyślamy wszyscy tu w Trójce.
0: Ta właśnie. Dzięki, Melu.
1: Dzięki, Patty. Słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.
0: Słyszymy się za tydzień. Świetnie. Do
1: wszystkiego
0: usłyszenia.
1: Dobrego. Pozdrów pustynia.
0: Na wzajem. Oczywiście. Pustynia pozdrawia.

Patty Young. Spotkamy się w przyszły piątek o 23.15. Przypomnę, że w przyszły piątek lista osobista z Polish Jazz Festival w Londynie. A teraz bardzo dziwna data w rokowym kalendarzu.

Wszyscy doskonale znamy okładkę płyty Nevermind Nirwany. Na okładce jest dojrzewający obywatel. Kiedy miał 31 lat, pan Spencer Elden stwierdził, że jako dziecko na tej okładce czuje się molestowany i oddał sprawę do sądu. Ale sędzia oddalił pozew, który opiewał na znacznie więcej dolarów niż ten jeden, który na okładce też figuruje. Teraz będzie bardziej poważniejsza data, w ogóle super ciekawa data, bo to jest dokładnie sprzed roku. Właśnie 4 września odkryto trochę przypadkiem, porządkując rzeczy, które pozostawił po sobie David Bowie, w zasadzie gotowy musical. Musical, który miał się nazywać musicalem z XVIII wieku, był chyba trochę, no nie był, ale miał być spełnieniem marzeń i ambicji Bowiego, który bardzo chciał coś takiego stworzyć. Rozgrywał się ten musical w Anglii między 1711 i 1712 rokiem. Czy ktoś kiedyś spróbuje jego wolę dokończyć? Nie wydaje się, a może nawet lepiej, żeby tego nie ruszać. Natomiast jest to fascynująca rzecz, która trafiła teraz wraz z resztą archiwów Bowiego do jednego z najważniejszych londyńskich muzeów. A ja z tej okazji chciałbym pokazać Bowiego śpiewającego Brechta.

0: together thoroughly. Well, that's my way. If the woman goes on loving when I feel too tired to play, I smile and go off waving amiably. Well, that's my way.
1: Bo i śpiewał Brechta. Dobrze, że jest już dużo po 23. I jeszcze tylko dwa razy urodziny. Najpierw 66. Kim Thayil, współzałożyciel w roku 1984 grupy Soundgarden.

10 lat młodszy, bo dziś kończy 56 lat, Igor Cavalera z mojej ulubionej Sepultury. I tak kończy się lista osobista. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Był sobie człowiek, którego kochały dzieci.
2: W najbliższej zagadkowej niedzieli będziemy wspominać Kasię Stoparczyk.
3: Nasza redakcyjna koleżanka odeszła rok temu.
2: Przywołamy wspomnienia wspólnych chwil,
3: jej ulubione piosenki
2: i fragmenty audycji.
4: 100 lat dla człowieka to trochę za dużo.
5: Za dużo?
4: No bo może umrzeć na śmierć.
1: Dzieciaki zaskakiwały mnie nieustająco.
3: Zastanowimy się, jak pamięć o tych, których już z nami nie ma, wpływa na nasze życie. Opowiemy również o inicjatywach, które Kasię upamiętniają.
2: Zapraszamy w niedzielę, tuż po 9:00. Maja Sołtysik,
3: Michalina Bieńko,
2: Krysia i Bruno.
0: Autopromocja.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 września, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wyrok bez procesu. YouTuber skazany za przesyłanie pornograficznych zdjęć 13-latce. Na Białoruś wybiera się w przyszłym tygodniu. Andrzej Poczobut chce dalej walczyć z reżimem Łukaszenki. Dla toprowców to były bardzo pracowite wakacje. Ponad 500 turystów otrzymało pomoc ratowników. Rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taki wyrok zapadł w sądzie w Lublinie w sprawie youtubera Wojciecha K., pseudonim Wojtas. Mężczyzna od lipca do listopada 2014 roku wysyłał 13-latce przez internet pornograficzne zdjęcia. Przyznał się do winy, a jego obrońca złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez procesu, mówi sędzia Małgorzata Tatara-Weiss.
1: Na decyzję sądu o uwzględnieniu tego wniosku wpłynął fakt, że oskarżony jest osobą dotychczas niekaraną, że przestępstwo zostało popełnione prawie już 12 lat temu. Na tak zaproponowany wymiar kary wyraził zgodę obecny na rozprawie prokurator, dlatego też sąd ten wniosek postanowił uwzględnić.
0: YouTuber ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut utrzymane. To oznacza, że nie wejdą w życie przepisy mające regulować rynek kryptoaktywów. Należy on do najbardziej ryzykownych, podkreśla ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber.
2: Kryptowaluty są bardzo, bardzo ryzykowne. Jak popatrzymy sobie na wykres dowolnej właściwie kryptowaluty, historyczny wykres, to widzimy, jak duża tam potrafi być zmienność. Może być 100% wzrostu w ciągu kilku godzin albo 80% spadków. Też trzeba pamiętać o tym, że to jest związane między innymi z tym, że za kryptowalutami nic nie stoi. Kiedy kupujemy akcję, no to za akcją stoi przedsiębiorstwo. Natomiast tu w przypadku kryptowalut nic takiego nie ma. Więc o tym trzeba pamiętać, co nie znaczy, że nie mamy w tego typu rzeczy wchodzić, nie mamy inwestować, ale to ryzyko jest bardzo, bardzo duże. Straty.
0: To była trzecia próba wprowadzenia w życie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś w przyszłym tygodniu. Działacz Związku Polaków w tym kraju, dziennikarz i opozycjonista, odzyskał wolność w kwietniu tego roku po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Pytany, czy nie obawia się ponownego zatrzymania, odpowiada, że w życiu nie należy kierować się strachem.
3: Trzeba iść do przodu. No, ja jestem człowiekiem, Polakiem z naddniem. No, to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu. Znaczy, no, Białoruś jest bez 5 minut państwem totalitarnym. I w tych 5 minutach mieści się między innymi Związek Polaków na Białorusi. No a jeżeli będę mógł pomóc, jeżeli wspólnymi wysiłkami będziemy mogli zrobić, żeby to było tam bez 10 minut państwo totalitarne, czy bez 15 minut państwo totalitarne, to będzie to sukces nasz.
0: Andrzej Poczobut odebrał wczoraj w Opolu tytuł honorowego obywatela miasta. Brytyjczyk został deportowany ze Szwecji, w której mieszkał od 10 roku życia. 34-letni John Sellers spędził tam 24 lata, zdobył wykształcenie i poślubił Szwedkę. Po Brexicie utracił jednak prawo pobytu, a podejmowane przez niego próby uregulowania statusu zakończyły się niepowodzeniem.
4: Sellers został deportowany w styczniu, zaledwie kilka miesięcy po ślubie. Obecnie przebywa w Anglii, a jego żona Caroline w Szwecji. Mężczyzna zabiega o ponowne rozpatrzenie sprawy i zgodę na powrót do kraju, który od dzieciństwa uważa za swój dom. Brytyjskie media zwracają uwagę, że nie jest to pojedynczy przypadek. Nakaz opuszczenia Szwecji otrzymała również Brytyjka, która mieszka tam od 21 lat. Podobna decyzja zapadła wobec starszego mężczyzny, cierpiącego na demencję i wymagającego całodobowej opieki. Po Brexicie wiele mówiło się o problemach obywateli Unii Europejskiej, którzy musieli uregulować swój pobyt w Wielkiej Brytanii. Teraz coraz głośniej wybrzmiewają historie Brytyjczyków zmagających się z podobnymi trudnościami w krajach Unii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Udzielili pomocy 541 osobom. To o 32% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik TOPR-u Grzegorz Kubicki.
5: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
0: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś trochę chmur, trochę słońca, może przelotnie padać, na północy lokalnie burza. W sobotę od 16-17 stopni na północy, około 20 będzie w centrum.

0: centrum do 23 na południu.
1: Autopromocja.
2: Wakacje się skończyły, listy na M przeczytane.
3: Ale to nie musi być powód do zmartwień.
2: Już od poniedziałku między 9 a 12 będziemy życzyć dobrego dnia.
3: Zachęcać do wspomnień i do dzielenia się z nami tym, czym dziś Państwo żyją.
2: Dobrego dnia od poniedziałku do czwartku od 9 do 12.
3: Bez słuchaczy i słuchaczek nie będzie tej audycji.
2: Liczymy na spotkanie tak jak w wakacje. Michał Nogaś,
1: Justyna Grabasz,
4: Mateusz Tomaszuk
3: i Agnieszka Owszańska.
1: Autopromocja.
5: One, two, three, four.
4: Mało, obiektywnie.

Fade Figa z Paryża z 1988 roku. George Michael otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. 27 października premiera filmu George Michael The Faith Tour, a 6 listopada ukaże się płyta. Na winylu, na kompakcie, także w ekskluzywnym zestawie z książką Niepublikowane zdjęcia. To zapis tamtej trasy koncertowej artysty z 1988 roku po wydaniu debiutanckiego solowego albumu Faith w 1987 roku. To na początek audycji, a za chwilę pierwsze dziś spotkanie z artystą i jego nową płytą.

0: Prezentowałem Państwu tę muzykę już kilkakrotnie. Cieszę się, że dziś nadszedł moment na spotkanie z artystą w studiu Trójki przy Myśliwieckiej 357. Adam Bałtyk, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Premiera Twojego najnowszego albumu odbyła się tydzień temu, jeszcze w sierpniu, a dziś w ten pierwszy wrześniowy weekend możemy sobie o tej płycie porozmawiać. Adam Bałtyk, European Quartet. Tak to jest nazwane, tak się nazywa twój zespół. Mogę powiedzieć nowy zespół, czy to są twoi starzy znajomi?
1: Nowy zespół, starzy znajomi, ale nigdy w tej konstelacji nie grający. Tak, to szczególnie tutaj współpraca i znajomość z Jakobem Karlssonem, którego znam od pierwszej płyty, którą wydałem dla aktu Imaginary Room, jest taką znajomością najdłuższą. Przeszło 12 lat. Nie, więcej, 14. Boże, jak ten czas leci.
0: No właśnie, coś mi się nie zgadzało tam w tych
1: rachunkach. Ale też to chyba słychać na tej płycie, że ten dialog z fortepianem jest taki szczególnie widoczny, bo rzeczywiście my się bardzo dobrze czujemy, bardzo dobrze rozumiemy. I na tym duecie trochę oparłem album, ale do tego są oczywiście jeszcze goście pozostali, czyli znakomity kontrabasista Michel Benita z Francji, który pod labelem ECM wydaje swoje albumy już od wielu lat i ma też swoją nieprawdopodobną estetykę na kontrabasie. I Daniele Di Bonaventura, bandoneon, czyli wyjątkowy instrument o wspaniałym, takim ciepłym i lekko archaicznym brzmieniu, które naprawdę super się tutaj łączy z brzmieniem skrzypiec.
0: Bandoneon. Który to jest raz, kiedy on brzmi na twojej płycie? Ten wyjątkowy instrument, kojarzony trochę z akordeonem, ale to jednak zupełnie inna historia.
1: To jest inna historia. Ja jeszcze nie miałem tego instrumentu na swoim albumie, tak, ale z Daniele spotkaliśmy się na jednej scenie w Filharmonii Krakowskiej rok temu i to był dla mnie koncert, który był niezwykły, ponieważ właśnie grając z nim melodię moich utworów, ten blend skrzypiec z jego instrumentem, to było coś niesamowitego, jakby połączenie tych dwóch rejestrów niskich skrzypiec renesansowych i bandoneonu, który ma coś w sobie takiego naprawdę no, kołyszącego, delikatnego, coś, co jest takie nieuchwytne, to dawało w efekcie zupełnie jakieś inne brzmienie, a ten album jest w dużej mierze nastawiony właśnie na poszukiwanie nowego koloru, nowych brzmień. Jest w takim bardzo klasycznym duchu nagrany i też skomponowany, tak więc wszystkich tych, którzy mają wobec mojej muzyki jakieś oczekiwania, to z jednej strony pewnie naprowadzi na jakąś ścieżkę, którą rozwijam, ale myślę, że w dużej mierze też zaproponuje coś nowego.
0: Motto tej płyty jest też dobrane doskonale. To są słowa, które tutaj widać na okładce. Muzyka tworzy porządek z chaosu. Yehudi Menuhin, jeden z twoich mistrzów.
1: Jeden z moich mistrzów, też człowiek, który poprzez swoje duety ze Stefanem Grappellim pokazał, że improwizacja była mu bliska, mimo że był cudownym skrzypkiem klasycznym, to nie pozostał tylko osobą interpretującą, ale otwierał się na improwizację i to jest też motto mojego życia, czyli próbowanie z jednej strony odszukania w tym chaosie pewnego porządku. Ja widzę jednak muzykę jako rodzaj komunikacji i to słowo, które nawet

0: świecie Biblii staje się początkiem wszystkiego. Tutaj dla mnie w muzyce może być równie dobrze traktowane jako to słowo niewerbalne, ale ta treść w muzyce, ona też potrafi zmieniać naszą percepcję, tworzyć coś nowego i dlatego uważam, że to jest właśnie coś ponadczasowego. To znaczy muzyka może zmieniać w ludziach jakąś taką materię ich samych, inspirując do innego postrzegania rzeczywistości i w ten sposób może stać się pewnym budulcem, który jest poza zasięgiem już samego twórcy.
1: To trochę przypomina mi słowa, które usłyszałem kiedyś od Benforda Marsalisa. Ja go zapytałem wprost, czy on z tym swoim doświadczeniem dziesiątek lat grania w przeróżnej muzyki ma takie przeświadczenie, że muzyka może zmieniać świat, może zmieniać ludzi. On powiedział, że to właściwie zależy to wszystko od nas. Czy my się otworzymy na możliwości sztuki, tego, co może zrobić z nami, z ludźmi, z ludzkością w ogóle?
0: Ja myślę, że zdecydowanie muzyka właśnie szczególnie improwizowana, ponieważ jest tak bardzo abstrakcyjna i nie narzuca żadnego sposobu myślenia, ale wprowadza nas w pewien stan dostrzegania zupełnie innych aspektów naszej rzeczywistości i nas samych. I to jest coś wspaniałego, coś, co kiedy po raz pierwszy tego doświadczyłem jako młody chłopak, to zmieniło jakby moje życie. To doświadczenie prowadzi mnie do dnia dzisiejszego i ja go zawsze szukam w muzyce, dlatego cały czas eksperymentuję, szukam jakichś nowych dróg, żeby odkrywać jakby ten potencjał na nowo, żeby nie wprowadzić się w taki stan, że oto już wiem, jestem w ciepłym miejscu, mam sprawdzone ścieżki i one mnie rozleniwiają. Wręcz przeciwnie, jakby chciałbym, żeby moja intuicja tego poszukiwania tej prawdy cały czas była sprawdzana w nowych przestrzeniach. I to doświadczenie tej zmiany bywa naprawdę głębokie. Teraz byliśmy dosłownie z moim kwartetem na koncercie na jazzie na Starówce. I ta Starówka, która tętni takim życiem trochę spotkań ludzi z całego świata, którzy przychodzą, żeby coś zjeść, żeby pobyć, żeby porozmawiać, zamarła totalną ciszą i skupieniem. I to doświadczenie tej masy i tego skupienia to było coś mistycznego. To pokazało, jaką wielką siłę ma muzykę wprowadzania ludzi w pewien trans i w to doświadczenie. To było naprawdę piorunujące.
1: To są niemal wyłącznie twoje kompozycje tutaj na płycie Endless.
0: Tak, ponieważ ja w ogóle traktuję już teraz swoją muzykę jako połączenie pracy kompozytorskiej i improwizatorskiej i kompozycje powstają jako pewna myśl, która staje się fundamentem brzmienia, ale improwizacja nadaje temu tej autentyczności. Dlatego ja uwielbiam przygotowywać albumy jednak jako kompozytor, który określa pewne brzmienie, pewien charakter tego, co chciałbym zaproponować. Trudno jest to tylko i wyłącznie wyimprowizować. Ale z drugiej strony, no bez improwizacji ta muzyka nigdy nie miałaby takiej siły. Przynajmniej w moim przypadku, dlatego staram się zawsze tak pisać muzykę, żeby można było ją absolutnie za każdym razem przetwarzać, nadawać jej tego charakteru momentu, w którym jestem. A ponieważ Endless nagrywaliśmy w styczniu, kiedy Polskę zasypał śnieg do tego stopnia, że ciężko było nam ze studia później wyjechać, to centrum muzyki, zwykle tętniące życiem, zupełnie opustoszałe w tych kilku dniach, było dla nas taką świątynią brzmienia, poszukiwania, kontemplacji i myślę, że to wszystko bardzo sprzyjało tej idei, tej nieskończoności, której szukaliśmy w muzyce.
1: Tylko jeden tytuł jest w języku polskim na tej płycie, to szczególny utwór?
0: To Michalina, bo to utwór, który kończy album i który jest dedykowany mojej córeczce. Śmieję się, że każde moje dziecko, kiedy się rodzi, otrzymuje od swojego taty utwór. Tak było z Teodorem, tak było z Jadzią. Dwa utwory, które pojawiły się na płycie Poetry i na Pasakali z Leszkiem Możdżerem. Teraz przyszedł czas na Michalina i to jest piękny duet z Michelem Benitą. Dwa instrumenty grające pizzicato, dwa instrumenty smyczkowe, a w tym przypadku grające tą techniką, która daje pewną intymność, piękno, spokój. Właśnie to, co sobie myślę, kiedy myślę właśnie o swojej córeczce, o tych pierwszych chwilach, które zawsze są takim momentem bycia, takim momentem poznawania siebie i to jest

0: jest coś, co tutaj na tym albumie również funkcjonuje.
1: Czy to będzie jesień pełna koncertów tego zespołu?
0: Myślę, że tak, ponieważ zapowiada się to całkiem nieźle, mimo że projekt jest wymagający, bo to jest czterech artystów z czterech stron Europy. Szwecja, Polska, Włochy, Francja. Każdy z muzyków to nie są sidemeni, ma swój muzyczny świat, swoje projekty. Grywają z wybitnymi osobowościami sceny jazzowej, więc jest to wyzwanie, żeby ich wszystkich połapać. A jednak nam się to udaje. Mamy za sobą kilka fajnych i znaczących festiwali. Przed nami w Polsce powrót do Warszawy na Jazz Jamboree, Krokus Jazz Festival. Zagramy na festiwalu San Wendel w Niemczech, później w Paryżu. Myślę, że warto jest śledzić mojego Facebooka, Instagrama, bo tam te daty się pojawiają, te, o których możemy już mówić oficjalnie, to publikujemy, bo wiadomo, każdy festiwal rządzi się swoimi prawami, ale będziemy koncertować, przede mną również jesień, z innymi projektami. To również koncerty właśnie z Jakobem Karlssonem w duecie, to koncert w Katowicach z Orkiestrą Muzyki Nowej, więc wciąż jakieś takie kolaboracje z różnymi artystami, których cenię, zespołami. Leta Mundus z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, czyli album, za który otrzymaliśmy Fryderyka. Cały czas jakieś wyzwania i nie mogę się również doczekać, żeby jesienią, bo to taki okres dla mnie zawsze najbardziej inspirujący, usiąść i stworzyć też jakieś nowe dźwięki, zobaczyć, gdzie moja muzyka mnie poniesie. Endless już jest wydane, to mi daje pewnego rodzaju taki spokój, że udało się to dopiąć, doprowadzić do końca. Album wydany naprawdę w piękny sposób. I przez mój label Imaginary Music, i przez Act Music, który jest takim oknem na świat. Tak więc no, czuję, że jest to jakiś kolejny, drobny krok, który prowadzi mnie w jakąś no, wciąż nieznaną stronę, ale sama podróż, sama ta wycieczka jest dla mnie czymś wspaniałym.
1: Mówiłeś o tych spotkaniach z różnymi artystami na różnych scenach i mam wrażenie, że tak naprawdę nie wiadomo, czego początkiem może być takie spotkanie na scenie, prawda?
0: nigdy nie wiadomo i zdarza się tak, że to jest jeden koncert, jeden utwór zagrany wspólnie, z którego rozkwita cały album, z którego rozkwita cały projekt, często wieloletnia współpraca, tak więc no, jazz i w ogóle muzyka to jest i sztuka dla mnie, to jest pewne pokłosie spotkań. Spotkań z artystami, ale też spotkań z publicznością, doświadczanie tego, więc ja sobie daję taką szansę na to, żeby próbować różnych nowych projektów, doświadczeń, bo nawet jeśli one są zupełnie innego świata, jak choćby ostatnio miałem szansę zagrać z zespołem Stare Dobre Małżeństwo w Bieszczadach na festiwalu Schronisko Aniołów. To jest taki zespół, którego ja słuchałem, jak miałem 8, 7, 9 lat. Poezja śpiewana to była muzyka mojej rodziny. Jeszcze nie znałem jazzu. I czasem, kiedy sobie myślę o tym, z kim chciałbym zagrać, to nie zawsze to są muzycy jazzowi z najwyższej półki, bo ja to mam na co dzień, ale to są właśnie te marzenia tego dziecka, którym byłem kiedyś, które po raz pierwszy doświadczało muzyki, która mnie, coś we mnie budziła. I to spotkanie było takie niezwykłe, bo właśnie mogłem sprawdzić siebie w czymś, co dobrze znałem. I takich doświadczeń też, takie doświadczenia też sobie serwuję, bo to jest coś, co daje takie poczucie, hej, moje marzenia z okresu dzieciństwa się spełniają, czyli warto marzyć dalej, czyli warto stawiać sobie kolejne jakieś punkty, do których chce się dążyć, ale niektóre też historie po prostu mnie zaskakują i nagle pokazują, gdzie można zabnąć, tak więc cały czas jestem czujny i otwarty na nowe.
1: Adam Bałdych, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie i nowa płyta europejskiego kwartetu artysty zatytułowana Endless. Adamie, dziękuję ci za to spotkanie przy Myśliwieckiej 357. Powodzenia na tych koncertach jesiennych.
0: Dzięki.
1: I realizacji tych marzeń wciąż.

Myślę, że to jest, kiedy staję na scenie, i ostatnio to nawet mówiłem w Warszawie, i czuję, że zaryzykowaliśmy i że to poniosło nas wysoko do nieba, że ta muzyka odkryła przed nami coś, o czym nie wiedzieliśmy, że może się wydarzyć. To jest ten moment spełnienia i nigdy chyba nie będę spełniony do końca, bo zawsze czekam na te kolejne szanse, żeby tego doświadczyć. I to się dzieje.

Adam Bałdych i jego najnowszy album Endless. W składzie tego europejskiego kwartetu na bandoneonie Daniele Di Bonaventura, na kontrabasie Michel Benita i na fortepianie Jakob Karlsson. Gdzie będzie można posłuchać muzyki z tej najnowszej płyty Adama Bałdycha? Proszę na bieżąco sprawdzać i Facebooka, i Instagrama. Tak jak powiedział Adam, tam wszystkie informacje będą się pojawiać. A w audycji mało obiektywnie ostatnio, jak Państwo zauważyli, goście. I za moment także drugie spotkanie i druga rozmowa z artystą, tym razem w roli głównej jego książka.

0: W Studiu Trójki Gniewomir Tomczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dobrze się znowu spotkać w Przemyśliwieckiej 357, bo jest kilka spraw do omówienia. Przede wszystkim twoja książka. Pochwal się. Zostałeś pisarzem, tak?
1: Tak, będę się chwalił. Książka nie jest to proza, ani inna tego typu książka. Jest
0: nie
1: to
0: wierzę
1: książka,
0: też, tak?
1: Chociaż w tej książce chociaż jest trochę tekstu.
0: No właśnie.
1: Jest trochę tekstu, ale jest większość nut. Jest to książka perkusyjna o nazwie Pathang. Od razu rozszyfrujmy tą nazwę Pathang, ponieważ bardzo lubię hangować, czyli spędzać czas po prostu przy padzie, rozkminiać różne rzeczy i to towarzyszyło mi przez całe życie. I tutaj właśnie jest Pathang od werbla do zestawu, czyli jak można łatwo się domyśleć, jest to przekładanie literatury werblowej na zestaw perkusyjny, czyli poniekąd moja historia, ponieważ zaczynałem w szkole muzycznej klasycznej i później przerzucałem te wszystkie rzeczy, które nauczyłem się w szkole na zestaw perkusyjny.
0: I to jest lektura obowiązkowa dla tych, którzy zaczynają grać na perkusji. Jak byś określił tę swoją książkę?
1: To jest książka nie tak prosta tak naprawdę,
0: aha,
1: ponieważ...
0: czyli jednak nie dla początkujących.
1: Tak, tak. To znaczy, jeżeli ktoś jest ambitny i już ma kontakt z instrumentem i tak naprawdę jest wytrwały w swoich działaniach, to absolutnie zapraszam. Jest to książka po to, żeby trochę ponaginać i porozciągać swoje tutaj może różne sfery, począwszy od koordynacji, od orkiestracji. Jest to książka tak, żeby trochę się zmurzyć, jak to słowo jest teraz dość popularne. Nie wiem, czy było
0: prawne.
1: Tak. Więc chodzi o to, żeby trochę się pomęczyć z tą książką, ale tak naprawdę po coś, ponieważ przerabiając różne rzeczy możemy się nauczyć. Ja w tej książce w jednym rozdziale piszę właśnie, że albo można się nauczyć konkretnego rytmu z piosenki i umieć ten konkretny rytm, albo nauczyć się mechanizmu, który powoduje, że będziemy umieć po prostu różne rytmy. Więc to jest taka książka oddolna, która po prostu poprawia naszą grę, naszą świadomość na instrumencie i tak naprawdę pokazanie, że wszystko z tego jednego właśnie pada, z tego werbla rozszerzyło się i rozchodzi na cały zestaw perkusyjny. Też jest rozdział, który właśnie traktuje o tym, jak dawniej te wszystkie rudimentalne rzeczy, czyli nasze podstawowe zagrywki wywodzące się z wojska w bardzo krótkim czasie, w sensie w książce na kilku stronach pokazane jest, jak one przychodzą do naszych współczesnych rytmów, grów i tak dalej, jak ta historia też jest istotna, ale jest też dużo, dużo aktualnych rzeczy.
0: No, perkusja to jest jeden chyba z tych instrumentów wywodzących się z tych pierwszych w ogóle w historii ludzkości. Bęben był chyba jednym z pierwszych instrumentów w historii ludzkości.
1: Tak, bęben, czyli rytm i głos. To były dwa instrumenty pierwotne, które grają w naszej duszy, więc jak najbardziej.
0: A przypomniałbyś pokrótce swoją drogę? Perkusja to był twój pierwszy instrument? Pewnie cię o to już kiedyś pytałem, ale wróćmy do tego tematu.
1: Oczywiście. To był piękny przypadek, ponieważ ja w ogóle chciałem być aktorem. Chodziłem do teatru Buffo i Roma i tam grałem różne wtedy poboczne role, ale czułem, że to jest coś bardzo fajnego. I pani od muzyki w szkole podstawowej stwierdziła i oznajmiła, że mam słuch muzyczny, więc trzeba mnie dać do szkoły muzycznej. No i na jaki instrument? Mój wujek gra na gitarze, więc stwierdziłem, że może na gitarę. Wiedziałem też, że fajne są skrzypce i fortepian, bo to takie solowe.
0: Skrzypce bardzo wymagający instrument, tak?
1: Tak, ale właśnie taki solowy, taki... taki
0: można zostać gwiazdą.
1: No, dokładnie, no, o czym marzy małe dziecko. I zdawałem do 3 szkół muzycznych na te wszystkie instrumenty, 3 do 4 w Warszawie i dostałem się tylko na perkusję wszędzie, a nie na te instrumenty. I to było dla mnie takie, no dobrze, okej, nie sądziłem, ale będę wtedy szedłem do klasy, do 6 klasy podstawówki, więc już miałem takie potrzeby tutaj z kolegami, żeby też no, zaimponować. Mówię, dobrze, będę miał kapelę, będę grał na BM, tak będzie fajnie. Po czym przychodzę na pierwszą lekcję do pani Małgorzaty Zabury tutaj na Wiktorskiej i pani mówi, to jest ksylofon. W jakich ksylofon? To są cymbałki, przecież ja nie mogę tym grać, bo mnie koledzy wyśmią. I pamiętam, że wtedy wybiegłem z sali z płaczem, powiedziałem, że mamo, w ogóle o co tutaj chodzi? A mama powiedziała, słuchaj, dostałeś się jako jeden tam z 14 czy coś, to był duży wysiłek, pochodź.

0: choć miesiąc i zobaczymy. I okazało się, że miała ogromną rację, ponieważ pani profesor okazała się bardzo inspirująca. Te instrumenty, ten cały świat właśnie instrumentów mnie zauroczył, ponieważ i są instrumenty melodyczne i rytmiczne i można tworzyć zespoły i perkusyjne i grać w zespole, więc po prostu to wszystko się tutaj rozlało.
1: Książka. O tytule przypomnij?
0: Pathęg od werbla do zestawu.

0: będzie album Tria Hanyderej.
1: Tak.
0: Wrześniowa premiera.
1: Wrześniowa premiera, płyta została nagrana jakiś już czas temu, dojrzewa, teraz właśnie pojawiały się nowe single, czekamy.
0: Don't look behind, always forward, taki ma tytuł.
1: Dokładnie, tak jak Hania, cała Hania.
0: Prawda? To wszystko się doskonale zamyka w tym tytule. 18 września ważny koncert.
1: Tak, gramy w Kawatinie, jest to koncert premierowy z gośćmi. Zapraszamy.
0: Ale możesz coś więcej o tych gościach, czy to jeszcze owianem mgiełką tajemnicy opowiedzieć?
1: Może, żeby zostawić taki dreszczyk emocji, to zapraszam, żeby odszukać właśnie ten koncert i samemu sprawdzić. Na pewno będzie bardzo fajnie.
0: To ja zaproszę Hanię do studia, do Trójki i wtedy porozmawiamy sobie więcej o tym koncercie. Też jesteś mocno zaangażowany w takie działania na połączeniu AI, muzyka, komponowanie. Czy nam pomaga, jak to można wykorzystywać, aby jednak stawiać na te dobre strony tego narzędzia, bo to w końcu tylko narzędzie. Czy się mylę? Czy to już tak się rozrosło, że można o tym inaczej mówić?
1: Tak jak o ile mamy gatunków jazzu, to tak możemy mówić o tym, ile mamy tych AI-ów. To nie jest jeden AI, jeden Terminator, który nas finalnie zje, tylko jest to, mówiąc oczywiście żartobliwie, temat jest bardzo szeroki i na szczęście w tym momencie jesteśmy na etapie, i tu mówię w tym momencie, ponieważ w lipcu, w sierpniu, we wrześniu właśnie dzieją się bardzo ważne rzeczy, działy się bardzo ważne rzeczy i teraz są przed nami uregulowania całego rynku właśnie, jeżeli chodzi o AI.
0: Tak, wreszcie, przepraszam, wejdę ci słowo, ale wreszcie widzę na ekranie telewizora w reklamie oznaczenie, że dany film powstał z udziałem sztucznej inteligencji. Oznaczane są też utwory w streamingu, tak? Wreszcie.
1: Tak, tak, tak. Właśnie Tidal to wprowadził 15 lipca. Mhm. Demonetyzowanie i oznaczanie muzyki, która całkowicie została wygenerowana przez AI. I tutaj jest bardzo fajny podział, który był potrzebny już od dawna, ale no wiadomo, rynek dopasowuje się do potrzeb. W tym momencie mamy AI generated i AI assisted, czyli mamy podział na utwory, które zostały wygenerowane w całości przez AI, i mamy AI assisted, czyli AI, które towarzyszyło nam w procesie twórczym jako właśnie narzędzie. I ja absolutnie skłaniam się ku tej stronie AI assisted, ponieważ no, zostawmy tworzenie twórcom tutaj białkowym, a nie cyfrowym.
0: Ale no, różne są szkoły. Ty jesteś tej ciągle powtarzającej, że to człowiek jest najważniejszy w procesie tworzenia.
1: Wydaje mi się, że paradoksalnie im więcej mamy technologii, im więcej mamy możliwości i tak naprawdę przez AI albo dzięki AI, nie, tutaj w tym przypadku przez AI, mamy coraz więcej rozmydlenia, co jest prawdą, a co nie, to jednak to wszystko grawituje do środka, do nas, do centrum. I to pomimo tego, że mam ogromną miłość i zafascynowanie od lat do takich tematów, do science fiction, do tematów związanych ze Stanisławem Lemem, który no przewidywał bardzo, bardzo wiele rzeczy, to jednak cały czas wydaje mi się, że jak idziemy coraz bardziej do przodu, to tym bardziej musimy zrozumieć siebie. I żeby tak naprawdę zrozumieć AI, musimy najpierw zrozumieć siebie, więc ten proces tak naprawdę oczywiście prowadzony w sposób świadomy zatacza koło i wszystkie drogi prowadzą do środka.
0: A ty jesteś fanem filmów o Terminatorze? Bo pytam tak. Się dlatego, że jest teraz taki cykl powrotów tych starych, dobrze nam znanych filmów do kin i właśnie dowiedziałem się, że Terminator część druga wraca do kin.
1: Widziałem ten plakat w Skarżysku Kamiennej przy okazji koncertu finałowego. Tutaj też lekko zareklamuję Patrycji Zarychty, Muzyczne Mostki. Graliśmy koncert finałowy w Skarżysku i tam, będąc na próbie, zobaczyłem na ścianie plakat, taki wielki napis Schwarzenegger. I mówię, kurczę, ale czad. Ja, no mi nie było dane przez
0: no z racji
1: wiek,
0: wieku, tak.
1: Zobaczyć w kinach i nawet planowałem, ale niestety chyba się to nie uda. Ale piękna sprawa. Ja pamiętam, że byłem na Matrixie pierwszym w kinie. Była chyba retransmisja tego filmu przy okazji czwartej części. I to było kilka lat temu. I pamiętam, że wtedy z braćmi byliśmy sami na sali. I po prostu mogliśmy wręcz na stojąco oglądać na niektóre sceny kultowe i to było coś naprawdę pięknego.
0: To jest cały cykl spotkań związanych z AI w muzyce. Tak to jest zaplanowane? Coś jesienią też się będzie działo?
1: Tak. Projekt Futuropolis, bo o nim mowa,

0: To szeroki projekt, który skupia wiele ciekawych osób i też działań. Mamy kilka fajnych podcastów na kanale YouTube. Zapraszam serdecznie. Gniewomir Tomczyk, jeżeli państwo wpiszą Futropolis albo Przebłysk, tam są wywiady z muzykami jazzowymi, z ekspertami odnośnie sieci neuronowych itd., itd. Mamy też koncerty, pokazy, warsztaty, ale też mamy konferencję, co jest naszą taką perłą w koronie. 28 listopada będziemy mieli konferencję w Domu Kultury Kadr, całodniową konferencję, gdzie będziemy badać różnego rodzaju właśnie wtyczki, jak to działa. Będziemy mieć ekspertów, specjalistów, którzy też budują nowe instrumenty i będziemy mieli koncerty, pokazy i też połączenia międzynarodowe, więc serdecznie zapraszam. 29 listopada Dom Kultury Kadr, ale wcześniej w Poznaniu 27 będziemy prowadzić drugą już z rzędu konferencję odnośnie też AI w muzyce z debatą na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wcześniej byliśmy w 25 roku na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie tutaj imienia Fryderyka Chopina. Też wyszło bardzo fajnie, więc zapraszamy.
1: A to jeszcze na koniec cię spytam o jakieś twoje plany, twoich zespołów, twoich aktywności pod szyldem Gniewomir Tomczyk. Projekt kiedyś było tak, prawda? Też.
0: Tak, tak. To piękna historia. Tutaj złapałeś mnie za serce. Absolutnie. W tym momencie Gniewomir Tomczyk Project ma na swoim koncie 3 płyty. Jest w ogóle jeszcze jedna czwarta, niewydana i właśnie tutaj myślę, jak ją teraz wydać po latach. Ta moja aktywność, że tak powiem, rozlała się na projekt Perpetus, czyli pięcioczęściową suite, którą miałem przyjemność nagrać w zeszłym roku i zagrać na Enter Ena Festival jako premierowy koncert. Jest to właśnie projekt Futropolis, jest to zaangażowanie się w inne projekty, no chociażby Hania Derej, ale od 1 września, co jest dla mnie bardzo bliskie sercu i powiązane, możemy taki tutaj zrobić coming back do książki, będę uczył, już uczę na Nowej Miodowej. Będę tam prowadził swoją klasę perkusji i to jest dla mnie ogromny, ogromny zaszczyt, ponieważ sam ukończyłem tę szkołę i spędziłem tam wiele, wiele lat swojego życia.
1: Powodzenia życzę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Gniewomir Tomczyk, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie.

Gniewomir Tomczyk. To on był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o książce dla perkusistów początkujących, ale nie tylko. A słuchaliśmy również muzyki Gniewomira z różnych płyt, z różnych czasów działalności artysty. Another Vision i Fons, źródło, część druga. To spotkanie, jak i wszystkie poprzednie, odnajdą Państwo oczywiście na trójkowej stronie w sekcji audycje pod hasłem Mało Obiektywnie, a rozmowy z artystami również w serwisach streamingowych. Tam również polecam Państwu wpisanie w okno wyszukiwarki Mało Obiektywnie i wszystko powinno się odnaleźć. Przed nami spotkanie z muzyką kolejne i tym razem mam wielki zaszczyt przedstawić Państwu te utwory po raz pierwszy na radiowej antenie. No przynajmniej takie mam informacje z pierwszej ręki. To jest duet artystów, których twórczość śledzimy od lat i w audycji Mało Obiektywnie szczególnie bliska była nam płyta Two in the Mirror, która ukazała się w roku 2019. Potem był jeszcze album Soles, to był rok 2021, a rok 2026 przynosi Simple Game, nową płytę Władysława Sendeckiego i Jurgena Szpigla. Władysław Sendecki, legenda polskiego jazzu, od lat mieszka w Niemczech i tam z Jurgenem Szpiglem zaczął pracować przed laty. Jurgena mogą Państwo także na pewno kojarzyć jako perkusistę Tingwall Trio. A zatem premierowo na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie dwa utwory z nowego albumu Simple Game. Panoptikum i tytułowy. Sendecki i Szpigel.

Władysław Sandecki i Jürgen Spiegel z nowej płyty Simple Game. Po raz pierwszy na radiowej antenie w Polsce. To dla mnie wielki zaszczyt, że właśnie w audycji mało obiektywnie usłyszeli Państwo tę muzykę. Simple Game, a wcześniej Panopticum, dwa utwory z tego nowego albumu. Na pewno o tej płycie będzie okazja porozmawiać w Trójce. Jestem już umówiony na spotkanie z Władysławem Sandeckim w październiku, w któryś z piątków październikowych już. Dziś przedpremierowo w Trójce Simple Game, Sandecki i Spiegel z nowego albumu. A propos ważnych płyt i ważnych koncertów teraz dla Państwa informacja, choć mam nadzieję to tylko przypomnienie o tym, co ważnego wydarzy się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, ponieważ mówiliśmy o tym koncercie już nieraz na antenie Trójki. 18. edycja Ery Szefera w Warszawie, w naszym największym studiu koncertowym Polskiego Radia, to właśnie spotkanie 7 września. Znakomitości muzyki z całego świata, między innymi Mateusz Moczyński, Paweł Tomaszewski, Michał Barański i Wojciech Myrczek, to nasi dobrzy znajomi, ale będzie to też moment podczas tego wieczoru na szczególne wspomnienie Michała Urbaniaka, który wielokrotnie gościł na tych koncertach pod hasłem Era Szefera. Już 18. spotkanie z Erą Szefera w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 7 września. Michał Urbaniak, Manhattan Man.

imienia Witolda Lutosławskiego. 7 września to spotkanie z muzyką, teatrem, performansem i także szczególnym wspomnieniem Michała Urbaniaka. A jeśli mówimy o ważnych koncertach, tych, które przed nami tej jesieni, to też dla Państwa mam informację dobrą na początek października. Proszę sobie już rezerwować terminy. 2 października Warszawa, Stodoła, godzina 20. 3 października Kraków, Forum Horyzonty. To koncerty pod trójkowym patronatem, koncerty pod hasłem A Story of Polish Jazz. I goście pojawią się w studiu trójkowym w audycji Mało Obiektywnie już wkrótce. Jestem umówiony na spotkanie z Piotrem Baronem i Marcinem Bzykiem. To o tych koncertach na pewno będzie długa i ciekawa rozmowa. Gościem specjalnym koncertu warszawskiego będzie Grzegorz Skawiński. A Story of Polish Jazz pod patronatem Trójki 2 i 3 października w Warszawie i Krakowie. Czas teraz na dwie nowości z naszego jazzowego, krajowego podwórka, które są zapowiedziami płyt, które już za moment będziemy mieli w całości do dyspozycji w audycji Mało Obiektywnie. Hania Derej Trio, September i Omasta, In Your Face.

25 września ukazuje się nowy album tria Hani Derej, Don't Look Behind, Always Forward, a 16 października nowa płyta zespołu Umasta będzie nosić tytuł Hits Different. A to przed chwilą dwa utwory zapowiadające te albumy, czyli September, a potem In Your Face. Jeszcze jedna nowość i zapowiedź kolejnej, na pewno pięknej jesiennej płyty. Branford Marsalis Quartet i Diane Reeves. Dedicated to you.

Dedicated to you. Klasyk tytułowy z nowej płyty kwartetu Branforda Marsalisa i także w niektórych utworach pięknie śpiewa Diane Reeves. Na tę płytę trzeba będzie poczekać jeszcze 2 tygodnie, 18 września, bowiem ten album się ukazuje. I na pożegnanie dziś muzyka zespołu, który znają Państwo już z anteny i naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie Dobrze. Zresztą nie tak dawno gościli tu przy Myśliwieckiej 357. Groovozophers to jest krakowski zespół, który zaprasza także na koncerty. Od 13 września taka trasa zaczynająca się w Mechelen w Belgii, a potem 17 w Krakowie w klubie pod Jaszczurami na festiwalu Huta Jazzu 19 września również w Krakowie i 20 września Centrum Łowicka w Warszawie. Groovozophers i Satish Robertson, amerykański trębacz grający na tej trasie z zespołem Groovozophers. Muzyka z płyty nie tak dawno wydanej koncertowej także Groovozophersów Fury i Kilimanjaro Blues. To już na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Ale proszę zostać z nami. Warto zostać z Trójką z piątku na sobotę. Od 2 Nocna Polska i Tomasz Żonda. A ja już Państwu dziękuję za te wspólne 2 godziny. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
2: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
3: Radosław Paczocha. Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
1: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
2: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Radosław Paczocha.
2: Barbara Marcinik. Polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.